0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
4: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
5: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
4: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
5: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
4: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
5: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
4: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 11 dzień czerwca, 162 dzień roku, do końca roku 203 dni. Słońce wzeszło o 4.15, zajdzie o 20.57. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 42 minuty. Uwaga, będzie krótszy od najdłuższego o 5 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin. Aż imieniny obchodzą Adelaida, Anastazy, Barnaba, Felix, Flora, Florentyn, Fortunat, Jan, Paryzjusz, Paula, Radomił, Radomiła, Teodozja i Witomysł. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Tak się składa, że przed godziną na naszej antenie pojawiła się zagwozdka przyrodnicza.
2: Powinniśmy chronić, powinniśmy je troszkę pokochać, bo bez nich nie ma życia na tej planecie. To jest bardzo, bardzo istotny punkt.
0: A że nasi słuchacze są kreatywni, rozpoczęła się wyliczanka.
3: No oczywiście, że chodzi tu o pszczoły.
4: A może to są dżdżownice?
5: Chodzi o pszczoły, o nasze kochane pszczółki.
4: A może osy?
6: To będą albo bakterie, albo dżdżownice.
4: A może nietoperze? Trafiłam z czymś?
0: I tak i nie, bo to, co Państwo oczywiście wymienili, no to cytując klasyka, jury uznaje odpowiedź. Ale nam chodziło, cytując klasyka, o odgłos paszczą.
7: A ja myślę, panie redaktorze, że chodzi o drzewa. Drzewa, które są wokół nas, do których możemy się czasem nawet przytulić.
2: Te nasze lokalne drzewa powinniśmy chronić, bo bez nich nie ma życia na tej planecie.
0: Drzewa w rzeczy samej. Marzanna, Józef, a może Fusia. Które drzewo zwycięży w tegorocznym rankingu? Szczegóły zdradzi w sygnałach jeszcze w tej godzinie Patryk Michalski. A przez najbliższe tygodnie za nami, za panem Krzysiem, za panem Radkiem będą chodzić takie dźwięki. No wieczorem, szanowni państwo, początek tegorocznego mundialu, na który czekaliśmy aż 4 lata. Mundial za oceanem. W jednym z trzech krajów jest nasz człowiek. Już za chwilę połączymy się z Janem Pachlowskim. O piłce i nie tylko z naszymi gośćmi. Nie, Kondzińska, to ona o piłkę nie zapyta. Agata Kondzińska. A rozmawiać będzie z byłym ministrem spraw zagranicznych, z profesorem Jackiem Czaputowiczem o 7.15. Godzinę później w rozmowie dnia Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i zagwozdka przyrodnicza, że powinniśmy je pokochać, że no właśnie.
1: Ale łaskawy panie redaktorze, no to żeś pan nas prowadził w błąd, szanowny panie, to nie przytyk, ale no bo pan żeś powiedział z łaski swojej, panie prawie prezydencie, że trzeba pokochać, ale przecież kochamy lasy, drzewa.
0: Tak? Naprawdę? Kochamy lasy, drzewa w Polsce? Kochamy? Radzę się wybrać, szanowny panie słuchaczu, do niejednego polskiego lasu. Zobaczę pan, jaką miłością Polacy darzą drzewa. Ale o rankingu drzew to za chwilę, jeszcze w tej godzinie, a wcześniej proszę sobie wyobrazić, bo przecież radio to jest teatrem wyobraźni. Janek Pacholowski, na głowie sombrero, na sobie ma poncho i te grzechotki w rękach i mniej więcej to wygląda tak.

0: Janku, niewiele się pomyliłem. Masz na sobie sombrero, poncho.
1: No oczywiście, kibicuję reprezentacji Meksyku, dla której tutaj przyjechali no, naprawdę tysiące kibiców ze Stanów Zjednoczonych, bo tam mnóstwo mieszka Meksykanów. No, tutaj to wszystko się wymieszało. Cała dosłownie stolica w zielonych koszulkach. Tych koszulek można kupić też mnóstwo. Straganów to też chyba tysiące. Nikt nie zwraca uwagi, że to chyba w 99% te koszulki wyglądają pięknie, wyglądają jak oryginalne, ale są to podróbki.
0: A, podróbki
1: dla nikogo
0: jednak
1: nie ma znaczenia. Tak, dla nikogo nie ma znaczenia, natomiast to podkreślam, że przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych i patrząc, jak tu ta inauguracja wygląda, to jednak te emocje, te bicie serca, ta krew płynąca w żyłach, to się zdecydowanie mocniej odczuwa. Te emocje, to co widać na ulicy, to co widać w twarzach Meksykanów, to jednak zdecydowanie inaczej wygląda niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych więcej polityki, a mniej emocji, mam wrażenie. Zupełnie tutaj przeciwnie jest w Meksyku, ale też właśnie o to chodzi. Natomiast warto też podkreślić, że to nie jest tak, że wszystko tutaj odbywa się tak, jakby sobie władze wymarzyły i tutaj piłkarskie święto to dominuje, bo też bardzo się dużo mówi o protestach, które są w stolicy i też protestujący, przede wszystkim Związek Nauczycieli, to jest największy protest, wykorzystują tutaj nauczyciele mundial, aby pokazać też swoje problemy i tutaj podkreśla się, że no tak, skoro są pieniądze na mundial, to dlaczego nie ma pieniędzy dla nauczycieli? Nauczyciele stworzyli takie bardzo duże miasteczko protestacyjne i z tego powodu zablokowali wejście na główny plac i tam została część odwołanych

0: związanych z mundialem. Ale jesteśmy w Meksyku. W Meksyku, który ma opinię jednak kraju niebezpiecznego. Czy podczas tutaj mundialu można się czuć bezpiecznie? Z tym pytaniem zwróciłem się do Gerardo Vasquesa. On jest wziętym prawnikiem tutaj w mieście Meksyk. Posłuchajmy jego wypowiedzi, a te wypowiedzi będzie tłumaczyć nasza rodaczka, polska żona Gerardo Vasquesa. Posłuchajmy.
1: Creo que la Ciudad de México ha mejorado mucho en temas de seguridad.
2: Teraz poprawiło się znacznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tutaj w Meksyku.
1: Creo que el tema más delicado de la seguridad está en las fronteras con Estados Unidos y con Guatemala.
2: Największe problemy są zawsze na granicach ze Stanami Zjednoczonymi i z Guatemalą.
1: Y a lo mejor por lo que es el paso de la droga que es por el Golfo de México.
2: I tam, gdzie jest Zatoka Meksykańska, gdzie przerzucane są narkotyki, to tam są największe problemy.
1: Pero Ciudad de México se ve mucha seguridad.
2: Ale w stolicy jest bardzo bezpiecznie.
1: Y importante este pues estar en lugares céntricos, iluminados, etcétera, pero yo creo que no debe haber problema en la Ciudad de México para los turistas.
2: Najważniejsze to unikać miejsc, w których turyści nie powinni być, wybierać miejsca, gdzie jest dużo ludzi i nie powinno być większych problemów, szczególnie dla turystów.
3: Pani Anna, małżonka Jasieńko, co ty byś bez niej zrobił? To będzie twoja tłumaczka na czas mistrzostw?
0: Staram się tutaj porozumieć po angielsku, aczkolwiek jest to bardzo dużym wyzwaniem. Szczególnie jak staram się rozszyfrować tutejsze metro, co nie jest takie proste. I pytam się tutaj panów i czy panie zarządzające, gdzie dojść, jak tutaj daną stację osiągnąć, bo jest remont i to wcale nie jest tak oczywiste. No i jak zadzwoniłem do pani Ani, mówię, że trochę się nie mogę dogadać. Ona, no pamiętaj, że jesteś w Meksyku.
3: No dobrze. Janku, to co najważniejsze, to ten mecz. Rozumiem, że mecz wieczorem, mecz otwarcia. Gospodarze zagrają z Republiką Południowej Afryki. Oczywiście kibice liczą na zwycięstwo gospodarzy.
0: Kibice liczą na zwycięstwo gospodarzy i przełamanie Fatum. Proszę sobie wyobrazić, że będzie to 8 spotkanie na inaugurację reprezentacji Meksyku, kraju wyjątkowego, bo to 3 Mistrzostwa Świata będą rozgrywane właśnie w Meksyku. Ale na inaugurację Meksyk ani razu nie wygrał. 5 porażek i 2 remisy. No i tutaj wszyscy wierzą, że to Fatum zostanie przełamane. Zresztą rozmawialiśmy z meksykańskimi kibicami. Posłuchajmy.
4: I expect us to win.
5: Czego się spodziewam? Że Meksyk wygra Mistrzostwo Świata. Dlaczego nie? Kibice każdego kraju muszą oczekiwać wszystkiego, co najlepsze. Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację, bez względu na to, jakie wyniki osiągnie. Obejrzę na żywo 3 mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1000. Ja niestety nie mam biletów. Były za drogie, ale spotkania drużyny będę śledził w strefie kibica.
0: Przyznam się państwu, że ja czuję te emocje związane z mundialem. Oczywiście serduszko no, nie bije tak szybko, nie ma Polaków, ale ciekawy jestem jak u państwa, czy, bo też bardzo to się mówiło, a nie grają Polacy, bardzo daleko, inna strefa czasowa, kwestie polityczne, to ten mundial nie cieszy się takim zainteresowaniem, ale jak jest im bliżej do tego pierwszego gwizdka sędziego, to ciekawy jestem, czy u państwa te emocje są coraz większe, bo u mnie są coraz większe, ten mundial się czuje i mam nadzieję, że będzie górował nad polityką i dostarczy nam wielu niezapomnianych sportowych wrażeń.
3: Relacje Jana Pachrowskiego przez najbliższe tygodnie na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Ten mecz otwarcie o 21:00. Przypominamy, że o 19:00 specjalna audycja poświęcona temu, co się dziać będzie nie tylko w Meksyku, także w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, bo tam, szanowna pani, odbędzie się mundial.
6: Dziękuję za te informacje.
3: Chwileczkę, proszę.
7: Program Pierwszy Polskiego Radia.
3: Przepraszam, tak, ale pan Maciek czekał, pan Maciek Głudowski, nasz lektor, on po prostu czeka, żeby...
6: On wyczekuje wręcz.
3: Tak, tak. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry.
3: A dlaczego pan usiadł obok mnie, a nie obok pani Justyny?
6: Proszę pana, przeciwko chyba.
8: Proszę pana, bo czasem się tak zdarza, że drukarka powie... A revoir!
6: To i tak powiedziała to właśnie, Ania?
3: Tak, tak powiedziała? To, tak
6: a dlaczego nie po polsku?
3: Właśnie po...
8: No bo to wie pani, to nie polska drukarka. Mhm. A jakie my produkujemy drukarki? Żadnych. No.
3: Nie ma w Polsce żadnej polskiej drukarki?
8: A zna pani jakąś firmę, która...
6: Za to mamy bardzo dużo truskawek.
3: A właśnie.
6: Tak, proszę państwa.
3: I bardzo dobrze, że pada. Powiem pani szczerze, jak popadało troszkę, jeszcze troszkę tego słońca, to za chwilę będzie taki po prostu.
6: Tak, już się zaczyna ten sezon, a to już widzimy, bo rolnicy zapraszają do siebie. Samozbiory się rozpoczęły. Tak, już można. W internecie jest coraz więcej ofert. No
8: nie
6: i ty,
8: że sobie mu zabrać, to jeszcze zapłacisz.
6: Zbierzesz sam, zapłacisz znacznie mniej.
3: No ile na przykład za łubiankę?
6: Za kilogram 7 zł, 8 zł, to już jest dobra cena. Ja mówię, to jest początek, ale jednak masz tą radochę, nazbierasz sobie więcej.
3: A łubiankę?

0: Co to ile kilogramów jest?
1: Niecałe dwa. Niecałe.
0: No to cztery.
1: Niecałe. To, wydawca mówi,
0: no to przepraszam bardzo, no to 14-16 zł za 2 kilogramy, przecież to człowiek jeszcze musi pozbierać.
1: Ale co ty mówisz? To przecież radośnie się zbiera, jedziesz sobie z rodziną, zbierasz te truskaweczki, ale lecę przede wszystkim też chodzi o to, żeby ci rolnicy mieli ulgę, bo problem jest z dostawami, także bądźmy też na to wyczuleni.
0: Bądźmy empatyczni.
1: Bądźmy empatyczni, nie liczmy tylko swojej kasy, ale bądźmy też otwarci na innych, bo jednak z tymi dostawami, z tymi marżami zawsze jest problem i o tym mówimy w tym takim dużym już sezonie, jak to wygląda, żeby skrócić ten łańcuch dostaw, to ładnie brzmi, i pojechać właśnie do rolnika i zrobić sobie taki weekend, kilka godzin pojechać i kupić. Oczywiście one będą tańsze, tak mówią rolnicy, ale generalnie jak spojrzymy na to, co się dzieje, to jest ogromne zainteresowanie. Ludzie po prostu chcą zbierać. Wy tak niechętnie, to wy sobie nie jedźcie, bo naprawdę na tych polach jest bardzo dużo ludzi. Nawet rolnicy ustalają limity osób dziennych.
0: W kolejkach czekają.
1: Tak, naprawdę czekają osoby, które chcą przyjść. Za chwilę przyjdę z informacjami, że będzie już o dużo taniej. Nie te 7-8 zł, tylko znacznie mniej. O proszę, jeszcze taniej może być.
0: A pan rolnik zapewni mnie, że one są bez żadnych oprysków? Czy tak mamy uwierzyć na
2: zapewnić
0: słowo?
2: Zapewnić to może o wszystkim.
1: Porozmawiasz z rolnikiem. Ale chyba się nie wybierasz.
0: 6:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego odrzucony przez Sejm. Odwołania szefa MSWiA chciało Prawo i Sprawiedliwość.
4: Pańska obecność w ministerialnym fotelu jest zaprzeczeniem słowa służba.
3: Ministra bronił m.in. jego szef, premier Donald Tusk.
5: O Polsce mówi się od dłuższego czasu jako o miejscu najbezpieczniejszym w Europie.
3: Blisko 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym dwóch wież. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za co nigdy mu nie zapłacono.
6: Liczymy, że niedługo w tej sprawie zapadną decyzje merytoryczne.
3: Prezydent Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych. W najbliższą niedzielę weźmie udział w przyjęciu wyprawianym przez amerykańskiego przywódcę.
7: Karol Nawrocki będzie w Białym Domu prywatnie jako jeden z ważniejszych gości urodzinowego przyjęcia Donalda Trumpa.
3: A w planach m.in. wspólne oglądanie gali mieszanych sztuk walk w ogrodach Białego Domu. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę uderzeń na Iran. To odwet za zestrzelenie im amerykańskiego śmigłowca.
8: Ataki były wymierzone w składy amunicji, węzły dowodzenia i kontroli, a także magazyny wojskowe.
3: Irańczycy odpowiadają, celując w amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dzików. To pułapka, w której te zwierzęta są przechowywane, a następnie wywożone do lasu.
9: Miejsce dla nich jest gdzieś w leśnych jakichś odstępach, a nie tutaj.
3: A problem jest poważny, bo według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: A ja tu panu powiem szczerze, że czasem w soboty na niedzielę lubię sobie zerwać noc i zobaczyć galę UFC, bo tam...
0: Naprawdę?
1: Tak, tak.
0: Takie mordobicie pan lubi?
1: Ale to jest, ale tam grają zawodowcy, którzy rzeczywiście mają dla siebie szacunek. Nie, nie to, o co chodzi na przykład te tak zwane u nas freak fighty, że tam rzeczywiście jest bardzo często patologia i ci pseudozawodnicy nie darzą siebie sympatią.
0: Tak w Sejmie wczoraj byli.
1: W Sejmie byli wczoraj?
0: A, to dłuższa historia.
1: A, to pan opowie. Ale tak sobie pomyślałem o walkach w klatce, gdyby tak w radiu.
0: Żeby w radiu?
1: Kogo z kim pan by widział w takiej klatce?
0: Walka w studiu, w reżyserce?
1: Nie, nie, no, w klatce.
0: A w klatce?
1: No, na przykład co, no. Jastrzębski kontra...
0: Nie, Golonko to nie.
1: No, Paweł Zieliński. Pan się zastanowi za godzinę.
0: Ale taki boks to by człowiek obejrzał. To jest szlachetny sport, proszę pana.
1: Boks szlachetny?
0: To jest szlachetny.
1: Dobrze, to tego się trzymamy, szanowni państwo. Trzymamy się tego, że pada. I padać będzie, tak jak redaktor mówił pół godziny temu, że to będzie pochmurny, deszczowy czwartek. Nawet tak na zachodzie zagrzmi i w czasie tych burz ten wiatr porywisty. Oj, widzę, że ciśnienie spada. Jeszcze wczoraj o tej porze były 1004, a teraz na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali. Znacznie chłodniej, 14 na Warmii i Pomorzu, 16 w centrum, do 19 na Podkarpaciu. To jest Polskie Radio, program pierwszy, 6.34. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się.
2: 11 czerwca, kalendarz jedynki.
3: Pan, panie Maliniak, naprawdę chce zostać kierownikiem.

0: zdania załogi, panie dyrektorze.
1: I to znaczy was czterech, tak?
2: No ale nie może tak być, żeby nie było kierownika, panie dyrektorze.
1: No nie może tak być, żeby nie było kierownika. Kierownik musi być i będzie. Ja tu panu obiecuję przy świadkach, że jak mi pan przyniesie dyplom na nazwisko Maliniak Roman, to ja pierwszy wysunę pana na kierownicze stanowisko.
0: A Politechniki Telewizyjnej może być.
3: W 2018 roku zmarł Roman Kłosowski, aktor filmowy i teatralny. W pamięci widzów pozostanie jego niezapomniana rola Romana Maliniaka z serialu 40-latek. W 2004 roku sonda Cassini-Huygens minęła Febę, jeden z księżyców Saturna.
4: Saturna badamy już od dosyć dawna. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, ponieważ jest to planeta dobrze widoczna gołym okiem. Rzeczywiście Saturn, druga co do wielkości planeta Układu Słonecznego, to można powiedzieć jest świat sam w sobie, ponieważ krąży wokół niego kilkadziesiąt, ponad 50 księżyców. Są to niesamowite pierścienie, wyjątkowe w naszym Układzie Słonecznym, a prawdopodobnie również stosunkowo unikalne w ogóle wśród planet pozasłonecznych.
3: W 1917 roku urodził się Edward Czerny, wybitny polski kompozytor i dyrygent. Od 1959 roku miał stałe audycje radiowe w programach pierwszym i drugim Polskiego Radia, w których wylansował większość nagranych pod własną dyrekcją przebojów drugiej połowy lat 50. i 60.
5: 1963 rok to w orkiestrze tanecznej Polskiego Radia bardzo ważny moment. Wtedy to właśnie pod dyrekcją Edwarda Czernego pojawiają się pierwsze kompozycje Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i Jerzego Miliana.

0: Rok 1694. Bitwa pod Chodowem, nazywana polskimi Termopilami.
1: To było 400 żołnierzy z okopu Świętej Trójcy, czyli ci, którzy na co dzień walczyli z Tatarami i Turkami. Mieli oni kolczugi, zbroję, więc byli chronieni. Natomiast Tatarzy głównie pozycje polskie ostrzeliwali z łuków. No i również okazjonalne szturmy były odpierane przy pomocy broni palnej i walce wręcz.
0: Liczące około 400 żołnierzy polskie oddziały odpierają atak liczących kilkadziesiąt tysięcy wojsk tatarskich.
2: To jest Polskie Radio, program pierwszy, 6:36 i zaproszenie.
3: Szanowny redaktorze, zapraszam na wycieczkę po olkuskich lasach. Jest czyściutko, są ścieżki, rowerom, piesze, ze zwierzęciem mam możesz pójść. Zobaczyć piękne pojezierze olkuskie. Czyściutko, przyjemnie, pachnąco. Przynajmniej mieszkańcy ziemi olkuskiej dbają o porządek. Opon pan nie uświadczysz.
2: Panie Mateuszu, to ja zaproszenie przyjmuję, rękawice podejmuję i jeśli w tym olkuskim lesie nie znajdę ani jednej butelki, ani jednej opony, ani jednego zderzaka, to no nie wiem, mogę nawet zamilknąć na zawsze. 22 139 22 02. Panie Patryku, zapraszamy.

0: A wieczorem rusza mundial. I mundialem też, jak widzę, żyje Patryk Michalski. Witaj, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: A że nie, jednak?
2: Proszę pana, ja na głowie to mam to, czy we wtorek pogoda się poprawi, jak w końcu urlop zacznę i rowerem wyjadę sobie.
0: No, ale gdyby nasi awansowali, to pan był żyłby mundialem, podejrzewam,
2: że... Na pewno, wymalowany bym przeszedł dziś na biało-czerwono.
0: No właśnie, a dzisiaj zdecydowanie widzę, że ten kolor to jest taki zielony.
2: No...
0: Na potrzeby audycji przyjmujemy, że zielony, szanowni państwo. Zresztą co tam mundial w końcu i tak jak już wspomnieliśmy, nie gramy. W Polsce wyjątkowy konkurs, który od lat wzbudza emocje wśród wszystkich miłośników przyrody. Ja pytałem naszych słuchaczy, bo prezentowałem fragment wypowiedzi jednego z twoich rozmówców, że bez nich nie byłoby życia na ziemi.
2: I jakie odpowiedzi?
0: Większość, że pszczoły.
3: To są pszczoły. Pozdrawiam, Zbyszek z Chełmży.
4: Moim zdaniem nie byłoby życia na ziemi bez pszczół.
5: Jeżeli chodzi o coś, bez czego nie możemy żyć i nie są to pszczoły, no więc przychodzi mi do głowy, że są to politycy. Pozdrawiam.
2: Drogi słuchaczu, ja bym się obył bez polityków zdecydowanie.
0: Pewnie, że tak.
2: I rzeczywiście mówi się, że bez pszczół nie ma życia, tak, no ale bez tych, o których będziemy teraz mówić, tym bardziej.
0: No właśnie, drzewa, konkurs Drzewo Roku, jak co roku Klub Gaja organizuje. O tytuł ten zaszczytny walczy 16 drzew z całego kraju. Patryku, szukamy właśnie jakiego największego, najpiękniejszego, najbardziej rozłożystego.
2: Także, natomiast w tym konkursie, jak zawsze, albo jak czasami, nie zawsze chodzi o wiek i rozmiar, choć oczywiście siłą rzeczy w finale znalazły się drzewa bardzo dostojne i wiekowe, ale liczy się w nim coś więcej, tłumaczy założyciel i prezes Klubu Gaja, Jacek Bożek.
6: Chodzi nam o to, że ta opowieść o drzewie, która wpłynie do Klubu Gaja, to ona ma to jury przekonać, że to właśnie o to chodzi. Że jakiś związek, czy to społeczności lokalnej, czy nawet jednej osoby z tym drzewem jest na tyle głęboki, na tyle ważny i drzewo też jest ważne dla tego człowieka albo dla tej społeczności, to wtedy te drzewa wybieramy do finałowej szesnastki.
2: A w tym roku, w tej finałowej szesnastce, najwięcej jest oczywiście dębów. 9. Poza tym 3 lipy, 2 topole, 1 sosna i 1 klon francuski.
0: Francuski?
2: To podobno bardzo rzadki gatunek na polskiej ziemi. Ten ostatni jest najmłodszy, ma, szacuje się, co najmniej 86 lat, a najstarszy dąb Józef z Kaszub ma lat ponad 400. Ale za każdym z tych drzew stoi właśnie ta wyjątkowa historia i mnie urzekła na przykład historia lipy Lipocello z Żor. Zgłosiła ją do konkursu 11-letnia Lilian Nas, 4 klasy zespołu szkolno-przedszkolnego nr 11 w Żorach. Wspomniała dzień, w którym zdawała egzamin do szkoły muzycznej. Chciała grać na fortepianie, ale komisja zaproponowała jej wiolonczele. Mhm. Pełna obaw wyszła z tej szkoły, no bo nie wiedziała, czy da radę z takim dużym instrumentem. Stanęła pod lipą, która przy tej szkole rośnie i znalazła pod nią kapsel, a na kapslu napis: to dopiero początek.
0: O, piękna historia.
2: Zaczęłam się śmiać, postanowiłam spróbować tego, co przyniesie los. To drzewo dodało mi odwagi. Teraz gra na wiolonczeli, to moja wielka pasja. Tak napisała Liliana w swoim zgłoszeniu. A nazwa Lipocello od instrumentu, od włoskiej nazwy wiolonczello. Tłumaczyć raczej nie muszę. Inna lipa, kandydatka w konkursie na drzewo roku, rośnie w zespole pałacowo-parkowym w Przeworsku, to na Podkarpaciu. Lipa Sobieskiego ma już ponad 300 lat. Rośnie przy rezydencji Lubomirskich, którzy byli właścicielami tych włości i którzy posadzili ją na pamiątkę wizyty króla Jana III Sobieskiego. W Przeworsku mówi dr Szymon Wilk z Muzeum Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku.
7: Lubomirscy kultywowali z pietyzmem pamięć o władcy i dlatego też w sąsiedztwie lipy Sobieskiego umieścili wspaniałe popiersie króla, Dłuta Damiano Capellego.

0: Lipa łączy pokolenia, łączy wielką historię Polski z naszą historią lokalną, jest symbolem pamięci o dziedzictwie historycznym, dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym, tym dziedzictwem związanym z królem Janem III, z książętami lubomirskimi, jest dowodem i świadectwem ich pasji ogrodniczych.
1: Ciut krótszą historię ma dąb Staszek, który rośnie w podwarszawskich Laskach i stał się patronem tamtejszego przedszkola gminnego pod dębowym liściem.
2: Ile ma?
1: Dąb ma około 250 lat i swoje imię zawdzięcza byłemu sołtysowi wsi, panu Staszkowi, który bardzo był przyjazny i bardzo sprzyjał przedszkolu. I do dziś ten dąb jest niezwykle ważny dla społeczności całej gminy. Pod jego piękną, rozłożystą koroną spotkałem się z dyrektor placówki Małgorzatą Przestrzelską, która opowiedziała mi o jego historii.
3: Tą historię widać czasem przy różnych wykopaliskach, jak tutaj były różne inwestycje robione i trzeba było rozkopać. I wśród korzeni można było znaleźć i pocisk, i różne stare elementy, które pamiętały na pewno zamierzchłe czasy. Ale tak naprawdę najważniejsze to jest to, że jesteśmy gminą ekologiczną i ten dąb nam się tu fantastycznie wpisuje po to, żeby propagować te wartości ekologiczne. To jest miejsce, gdzie odwiedzają nas wiewiórki. Pojawia się i kuna, i różne rodzaje ptaków, i owadów. Daje liście ogromną ilość. Więc jak zgromadzimy je w różnych miejscach i pod naszym dębem, daje schronienie jeżom. Poza tym daje nam ogromną ilość żołędzi, które wykorzystujemy do działań plastycznych, ale no właśnie, karmimy przy okazji zwierzęta w zoo, no bo skoro mamy tak dużo tych żołędzi, to no warto się nimi podzielić. No i daje nam ogromny cień i wspaniale łączy pokolenia.
1: I to jest kwintesencja tego konkursu. Chodzi o budowanie wrażliwości na przyrodę, która jest najbliżej nas, podsumowuje Jacek Bożek.
4: Te nasze lokalne drzewa powinniśmy chronić, powinniśmy je troszkę pokochać, bo bez nich nie ma życia na tej planecie. To jest bardzo, bardzo istotny punkt. Dlatego, że tej przyrody w zmieniającym się klimacie no nie uratują drzewa. Bardzo mi przykro to mówić, ale nie uratują zwierzęta, uratują ludzie. To jest główny cel programu, budowanie kapitału społecznego wokół przyrody, w szczególności drzew.
1: Drzeworoku.pl na tę stronę proszę zajrzeć, jeśli chcą państwo zapoznać się ze wszystkimi kandydatami i zagłosować. Na razie prowadzi dąb Krzysztof z Poznania, no ale wszystko może się zdarzyć.
2: Jak państwo wejdą na tę stronę, to proszę sprawdzić, na którym miejscu jest Fusia. Patryk Michalski, dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.

0: Na balkonie stygnie lato. No rzeczywiście jest spora różnica, bo jeszcze wczoraj, przedwczoraj 28 stopni było, tak? Miejscami nawet, proszę pani, 30 było nawet.
1: Ale nadal ciepło, no t-shirt i marynarka.
0: No proszę pani, no troszkę się ochłodziło w związku z tym,
1: że... A wczesny ranek mamy.
0: Tak, wczesny ranek. Agata Kondzińska w naszym studiu i...
1: Dzień dobry.
0: Agata jako znana kibicka wśród naszej załogi,
1: to... Wczesny ranek i taka ironia.
0: Nie, żadnej ironii. Ja sobie wyobrażam, że gdyby nasi awansowali, to...
1: To bym oglądała.
0: Tak. I wszystkie strony gazet pierwszych to byłoby tak na przykład, że na przykład piłkarze zjedli śniadanie, albo już są po pierwszym tak, oj, Lewandowski, coś go zabolało w łydce, czy zagra w pierwszym meczu? Czy...
1: Nie ma tego.
0: A nie ma tego. No.
1: A może ostatnie? No. Dlaczego nie gramy? Albo wielka smuta, albo jeszcze jakiś inny.
0: No, o czym gazety piszą?
1: Albo dlaczego ta jedenastka wciąż nie gotowa? No, a gazety różnie piszą. No, o polityce głównie piszą. No to nuda taka, proszę pana. Nuda, ale nie. Ale też na przykład wieści są takie, że taksówki nie dla przestępców.
0: A to w kontekście tego,
1: nie chodzi
0: co
1: o to,
0: stało?
1: Że to przestępca nie będzie mógł pojechać taksówką. No. Tylko, że ci, którzy będą chcieli prowadzić taksówki w Polsce, tak, będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności również ze swojego kraju, jeśli są obcokrajowcami.
0: No dobrze by było, tak, w związku z tym w ogóle się teraz mówi o ewentualnej zmianie przepisów, w związku z tym, co się stało ostatnio, jak sobie pan postanowił zjechać z prawego pasa na lewy i tym samym doprowadził do śmierci dwóch osób. Co tam jeszcze?
1: Co tam jeszcze? No nie gotowi na Ukrainę w Unii Europejskiej. Takie badanie ma też Rzeczpospolita. Która publikuje raport i wynika z niego, że tak naprawdę, mimo że widzimy w Ukrainie sojusznika, to wcale nie chcielibyśmy wysyłać tam swoich wojsk po zakończeniu wojny. No, i to nie tylko my, ale to jest też raport o innych krajach z Europy.
0: No podejrzewam, że będziemy długo nie gotowi, w związku, jeśli się nie zmieni narracja prezydenta Zeleńskiego w związku z tym, co...
1: Tak, ale no,
0: to jest jakiś inny, szerszy kontekst. Tak,
1: tak? Ale ten, no tak. Tutaj tego nie ma, no a ten kij też ma dwa końce i to, co się dzieje już teraz w Polsce, chyba wymyka się trochę spod kontroli, ta debata.
0: No i ten temat na pewno zostanie poruszony, tak, tym jest. Bardziej, że gość sporo wie na temat dyplomacji, na temat spraw zagranicznych, bo to był minister.
1: Tak jest, i to w rządzie Prawa i Sprawiedliwości to będzie Jacek Czaputowicz.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: No dobrze, a to jak już...
1: Bo, już do wyjścia się zerwało.
0: Nie, spokojnie, bo wieczorem jest mecz otwarcia.
1: Aha.
0: No, to kto, no.
1: Kto
0: będzie górą?
1: A gra?
0: Gospodarze z RPA.
1: Gospodarza.
0: Czyli?
1: Gospodarza.
0: Czyli
1: gospodarze.
0: Meksyk, Kanada czy Stany?
1: Gospodarze.
0: No jeden z
1: Meksyk.
0: Brawo!

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Dorośli bracia i siostry wspierają się i żyją w zgodzie, czy jednak częściej są skłóceni? Skąd biorą się konflikty między dorosłym rodzeństwem? Jak szukać porozumienia i czy warto robić to za wszelką cenę? W audycji także o kobietach w nowych technologiach, nauce i inżynierii i o osiągnięciach Polek w dziedzinie energetyki jądrowej oraz o tym, jak kupować ubrania z drugiej ręki ekologicznie i z charakterem.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe w kierunku Gdyni. Zakorkowana jest także sąsiednia droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także ekspresowa 7, czyli obwodnica Gdańska pomiędzy węzłami Lipce a Port. Poranne godziny szczytu na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów oraz nieco dalej na odcinku Kraków-Południe, Kraków-Bielany. Podobnie na Zakopiance.

przed Krakowem od strony Myślenic. Także na Krajowej 94 na wysokości Wieliczki oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej i Nowego Sącza. Sporo cierpliwości przyda się na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na krajowej 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Chorzowem a Katowicami. W województwie mazowieckim trudna sytuacja drogowa, bo także już obserwujemy bardzo poważne korki, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy. Tutaj korek zaczyna się już na wysokości węzła Marki. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na drodze krajowej nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na krajowej 79.

0: nie jest przekazywana ani w Europie, ani na Ukrainie.
1: Prezydent Karol Nawrocki wnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego w reakcji na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W tym wypadku powinniśmy podjąć kroki dyplomatyczne, mówił z kolei w Sygnałach Dnia Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wezwać ambasadora po pierwsze, po drugie złożyć zdecydowany protest w postaci noty. Protest może być na szczeblu państwa. No ostatecznie, co uważam, że byłoby przedwczesne, nawet jakby ograniczyć relacje dyplomatyczne.
1: W poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego wydała opinię w sprawie odebrania odznaczenia Zełenskiemu. Rzecznik prezydenta zapowiedział, że swoją decyzję Karol Nawrocki podejmie w odpowiednim czasie. Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej bliscy odnalezienia miejsc pochówków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej. Od poniedziałku trwają prace w miejscu zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej.
3: Pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podkreśla, że badaczom udało się odkopać fundamenty kościoła. Według zapisanych relacji świadków tam właśnie powinna znajdować się zbiorowa mogiła Polaków. Jej odnalezienie zdaniem badacza to kwestia najbliższego czasu.
4: Odnaleźliśmy ten zarys kościoła, to nam też pozwala typować dalej miejsca. Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
3: Prace potrwają do 18 czerwca. W zamierzeniu archeologowie chcą odnaleźć dwa zbiorowe pochówki, ale też pojedyncze mogiły. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt marihuany z Tajlandii. Według deklaracji miało to być 180 puszek z miąższem mandarynki, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
6: Po otwarciu trzech losowo wybranych puszek funkcjonariusze znaleźli w każdej pakiet z suszem roślinnym w owocowej pulpie. Jego intensywny zapach wskazywał na marihuanę.
1: Służby zabezpieczyły w sumie 47 kg marihuany o wartości ponad 2 milionów złotych. Do tej pory miał około 70 hektarów. Od dziś kilka razy więcej. Rezerwat przyrody Madohora w Beskidzie Małym zostaje powiększony, zapowiada szefowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka.
7: Chronimy siedliska górskie. Przede wszystkim chcemy zachować ten kompleks leśny dla dużych beskidzkich drapieżników, wilka, rysia i niedźwiedzia.
1: Powiększenie rezerwatu Madohora ma również znaczenie dla gospodarki wodnej w regionie. Ochroną będą objęte źródła rzeki Wieprzówka, co pomoże zapobiec jej wysychaniu. Z tego źródła wody pitnej korzystają mieszkańcy pobliskiego Andrychowa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
1: Burze na zachodzie Polski, na wschodzie też grzmi, a dodatkowo silnie pada deszcz. W pozostałych częściach kraju możliwe przelotne opady. Najchłodniej w Zakopanem 10 stopni, 12 w Opolu, Kielcach i Bydgoszczy, 14 w Poznaniu i Lublinie, 18 w Terespolu. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Benson Boone na rozpoczęcie trzeciej godziny naszego spotkania. Dobra piosenka na tę dzisiejszą szaroburą aurę, przynajmniej warszawską, bo być może u Państwa w niektórych rejonach Polski tego słońca nie brakuje. Oby. Jest 10 minut po godzinie 11. Ja się nazywam Agnieszka Kunikowska i tak jak wspomniałam, rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania, ale jeszcze słówko na temat tej naszej rozmowy wcześniejszej o kobietach w nauce, pani Danuta. Miałam mamę profesora nauki, znałam osobiście niejedną panią profesor, więc od dziecka uważałam taką sytuację za normalną i naturalną. Dopiero w dorosłym życiu zaczęłam to doceniać. Panie, drogie panie, naukowczynie, trzymamy za was mocno kciuki, wspieramy i pozdrawiamy serdecznie wszystkie panie, które dzisiaj też na kongresie. A w tej godzinie, proszę państwa, o szukaniu modowych perełek będzie w lumpeksach. Opowie o tym senior Suarez, czyli Jakub Krysiński. A w cyklu Lektury Jedynki posłuchamy kolejnego fragmentu książki Katarzyny Puzyńskiej Las papierowy.
1: Cztery pory roku.
0: No ale zanim porozmawiamy o tych perłach odzieżowych, to jeszcze przed nami czwarta, ostatnia odsłona naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości. Ja się trochę martwię, proszę państwa, martwię się, bo troszkę państwo błądzą. Jeśli powiem, że ciepło, ciepło, jeśli państwo piszą pieczywo i grill elektryczny i piekarnia, w sumie też ciepło i chleb, też ciepło. To czy trochę podpowiem? Mam nadzieję, że tak. Proszę sobie pomyśleć, że nie chodzi o piec, nie chodzi o piekarnię, ale pieczywo i ciepło mają tutaj ogromne znaczenie.

0: Zjedz coś.
1: Mamo, nie jestem głodny. Uderzyłem się w skrzynkę.
0: W skrzynkę?
2: Ramy na słońcu, upał na ulicy.
0: Musisz je tak skrobać, bo jest zmarznięte, się lepiej rozsmaruje.
2: Bo jak za...

0: bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Jestem przekonana, że wielu z Państwa korzysta z tego czegoś i nie wyobraża sobie śniadania bez tego czegoś, a czasami także kolacji bez tego czegoś. 72 151, poproszę o rozszerzenie, czyli jakiś krótki Państwa komentarz, a do wygrania wypiekacz do chleba.

0: Jedynka. To jest radio.
1: I cztery pory roku, kwadrans po godzinie 11. Jedni je kochają, inni w ogóle do nich nie zaglądają. Jedni są mistrzami polowania na okazję, inni, i ja się zaliczam, przyznaję, do tego grona, zwykle wychodzą z nich bez niczego. Lumpeksy, szmateksy, sklepy z używaną odzieżą. Jak można by jeszcze nazwać takie miejsce?
2: Może second handy?
1: Ciuchlandy?
2: Ciuchlandy. No, nie wiem, jak już są bardzo wyselekcjonowane, no to pewnie vintage shopy.
1: O właśnie. I to wszystko powiedział nasz gość, senior Suarez, czyli Jakub Krysiński.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Komik, tak na pierwszym miejscu wymienię takie twoje zajęcie. Twórca internetowy, stand-uper, ale też przede wszystkim, bo z tego powodu się tu spotykamy, no taki wielki admirator mody vintage, tak? I ubrań z drugiego obiegu. Od lat promuje ideę kupowania takich ubrań i prowadzi też działalność swoją na pewnym bardzo znanym bazarze w Warszawie. Bardzo się cieszę, że wpadłeś, ale musimy słuchaczom zdradzić, że jak wpadłeś do naszego studia, to oczywiście w stylówce takiej twojej ulubionej, ale ja co powiedziałam?
2: Żebym się rozebrał, będę szeleścił, tak?
1: To możesz teraz poszaleścić do mikrofonu, poszaleścić, żeby dać... O właśnie, to jest ortalionik taki.
2: No taka kurteczka, taka troszeczkę na taką pogodę, to myślę, że jest idealna. No,
1: no właśnie. Ortalioników nie brakuje w takich sklepach z używanymi ubraniami i różnych innych rzeczy. Wydaje mi się, że jakieś jeszcze 20 lat temu to kupowanie w lumpeksach było takim czymś, przepraszam za wyrażenie, obciachowym. Nie można się było za bardzo przyznać do tego, że się kupuje ubrania z drugiej ręki. A dzisiaj chyba lumpeksy są modne.
2: Na pewno są modne. Myślę, że zapewniają możliwość pewnie wyróżnienia się i posiadania czegoś takiego wyjątkowego, często czegoś z historią. Ale myślę, że ciuchy vintage przede wszystkim bronią się jakością, ponieważ są bardzo długo już na rynku i nadal zachowują, może nie wszystkie, wiadomo, no bo jakby jakieś kurtki ortalionowe, wiadomo, że nie będą tak chronić przed deszczem jak może kiedyś, ale jakieś kurtki jeansowe czy, nie wiem, jakieś...

0: jedwabne koszule, to myślę, że im są dłużej na rynku, tym to lepiej świadczy o ich jakości i o tym, że warto to wybierać po prostu, bo myślę, że w sieciówkach no to jakoś jest znacznie gorsza po prostu i te ubrania to jest takie fast fashion trochę, więc...
1: Dwa prania i możemy ścierać podłogę t-shirtem na przykład, no prawda? Właśnie. Bardzo często tak jest. Czyli dlaczego warto kupować w lumpeksach? Po pierwsze dlatego, że można trafić na coś unikatowego, nieseryjnego.
0: No myślę, że jest to... Nasze pokolenie szuka bodźców non-stop, a myślę, że wejście do takiego second handu czy vintage shopu może być jakąś ciekawą podróżą po prostu.
1: W czasie.
0: Na pewno w czasie, ale też no, tak jak u nas na bazarze są sklepiki, czy ja mogę powiedzieć nazwę naszego bazaru, czy nie mogę? Nowy Bazar Różyckiego, Nowy Bazar, zapraszamy w sobotę i w niedzielę. No to...
1: Kultowe miejsce trzeba powiedzieć. Słucham? Kultowe miejsce
0: Kultowe miejsce dla każdego Warszawiaka. Nie wiem, czy w sumie taka była idea, żeby to wskrzesić. Pewnie jakoś tak, ale to miejsce ma jakąś moc i na pewno każdy sklep to jest taka osobna historia, osobna podróż poprzez to, co każdy z nas wybiera i w jaki sposób te sklepy wyglądają, więc nawet jeśli się czegoś nie kupi, to można wrócić jakoś do jakichś wspomnień z dzieciństwa.
1: No i dochodzi do tego jeszcze chyba taka świadomość, że nie potrzeba nam aż tylu nowych ubrań, prawda? To już jest takie bardziej filozoficzne podejście, ekologiczne podejście, że kupowanie coraz większej liczby ubrań nie ma sensu.
0: No pewnie tak, ale pytanie, czy w sensie, bo kupowanie nowych ubrań nie, ale... Ja na przykład kupuję bardzo dużo ubrań vintage, więc nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem minimalistą, ani że nie kupuję, bo kupuję ich dużo i regularnie zmieniam w tym sklepie asortyment, więc na pewno nie potrzebujemy tak dużo, a z drugiej strony jest tak duży wybór, że aż...
1: Trudno się powstrzymać.
0: Tak, tak.
1: No dobrze, tutaj ja teraz poproszę o taki krótki instruktaż dla takiej osoby jak ja, bo ja po prostu nie umiem znajdować okazji w takich miejscach. Nie umiem. Gubię się w tej mnogości wieszaków, półek, koszy i wszystko mi się w jedno zlewa.
0: Okej. Okay.
1: No jak to szukać pereł
0: odzieżowych?
1: Zacznę jak coach
0: po prostu.
1: Tak, bardzo proszę.
0: Wszystko taki... zależy od celu po prostu.
1: Ale wchodzę bez celu. Po prostu chcę znaleźć coś fajnego, oryginalnego, coś, co będzie do mnie pasować. Będzie ładne w moim odczuciu.
0: Ale no rozumiem, że masz taką część garderoby, którą, nie wiem, którą lubisz po prostu.
1: No tak, tak.
0: To bym się tam kierował, kierowałbym się tam, posprawdzał może po metki, posprawdzał pod kątem materiałów. Bo to jest, wydaje mi się, dość istotne, że dużym atutem tych sklepów z odzieżą używaną jest to, że za stosunkowo niskie pieniądze można kupić dobre jakościowe rzeczy, które są trwałe i zostaną z nami na długo.
1: I nie chodzi o metkę w sensie logo jakiejś firmy, bo to nie ma mniejsze znaczenie, tylko właśnie o skład. Czyli kieruje się tym, jaki skład ma materiał. Dobra.
0: Jaki skład, tak, no dobrze, materiał. No bo to jest...
1: A na co muszę uważać, żeby nie wpaść w pułapkę?
0: W pułapkę, mówimy o jakości? Mhm. No to na pewno na poliester, no bo poliester to... Chyba, że ktoś chce zgubić wagę, to myślę, że poliester będzie w lato bardzo dobry, co... To jak najbardziej jeszcze się folią taką tą przezroczystą owinąć i myślę, że waga leci. No i co? Dobre jakościowo na pewno, żeby nie były... W sensie to też zależy, no bo część ludzi nie ma z tym problemu, że coś ma jakieś dziury, przetarcie i tak dalej. Czasem jest to może nawet atutem.
1: Plamy na przykład ma, może no, coś mieć.
0: Myślę w ogóle, że to się zmienia, no bo jakby pokolenie pewnie moich rodziców kojarzy coś plamy i jakieś niedoskonałości z czymś, co odbiega od norm ogólnoprzyjętych, a mi jest to obojętne, szczerze mówiąc. I jeżeli jest fajna rzecz, no to zawsze można ją zszyć, czy można, nie wiem, coś jakoś przerobić tę rzecz i ona będzie nadal działać i będzie z nami, więc... Więc co jeszcze? Najważniejsze, żeby nam się podobało. No.
1: O właśnie. I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj nasza słuchaczka zwróciła na to uwagę. Charakterystyczny zapach. No, no jest tak, że wchodzimy do takiego miejsca i ten zapach jest.

0: jest i niektórym to przeszkadza. Można się tego zapachu jakoś pozbyć?
1: No na pewno można ozonować rzeczy, które są takie bardzo, bardzo śmierdzące, ale myślę, że dobry płyn, taki nie ten zmiękczający, ale takie są z jakimiś takimi zapachami, no to myślę, że jak się
0: to
1: doda,
0: zrobić.
1: Trochę wywietrzyć, skóry na przykład lubią, żeby je trochę wywietrzyć i wtedy ten zapach przejdzie. No ale umówmy się, jak wchodzimy do sieciówek, to ten zapach też nie jest jakiś kojący. No.
0: Dobrze, to powiedz teraz, Kubo, skąd u ciebie w ogóle miłość do vintage, już zostaniemy przy tym angielskim określeniu. I do mody lat 80-tych, 90-tych?
1: Ja grałem w piłkę 20 lat i jak zaczynałem, to powiedzmy był 2002 rok i gdzieś te bluzy Adidasa, czy jakieś całe dresy, no to były częścią mojego ubioru. I gdzieś te koszulki takie trochę oldschoolowe cały czas się przewijały i ta moda sportowa gdzieś tam cały czas się przewijała. No i jak po jakimś czasie gdzieś tam w ogóle zacząłem grać w reklamach i zacząłem jakoś tak poszerzać swoje patrzenie na modę, no to nagle wróciłem do tych sklepów z second handami i nagle zaczęły mi się pojawiać przed oczami te bluzy dresowe czy też ortaliony i takie ojej, to jest piękne wspomnienie. No i zacząłem to kolekcjonować. No a potem okazało się, że inni ludzie też
0: mają podobne wspomnienia.
1: Też mają podobne wspomnienia. Więc mogę na ich wspomnieniach zarobić.
0: Senior Suarez, Jakub Krysiński, komik, twórca internetowy, fan mody vintage i jej propagator, że tak powiem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i zapraszam na bazar sobota, niedziela.

0: Cztery pory roku. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ach, co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
15: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
16: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
15: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
17: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
16: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
15: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
17: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
16: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
15: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
17: Zapraszamy!
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
18: Dużo chmur dzisiaj na niebie, zachmurzenie duże i całkowite, potem postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia się pojawią. Wieczorem może się rozpogodzić. Przelotne opady deszczu, początkowo na północnym wschodzie, także opady jednostajne o bardzo umiarkowanym natężeniu. I jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie na przeważającym obszarze naszego kraju od 15 do 20 stopni, chłodniej na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15, a w czasie burz mogą być silne porywy wiatru do około 65 km na godzinę. Teraz prosto z Chocińskiego Młyna w Kujawsko-Pomorskiem pani Magdalena Kochanowska z Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego Bory Tucholskie.
19: Za oknami siedziby parku w Chocińskim Młynie. Niestety dzisiaj pogoda nie jest najładniejsza. Pada przez cały czas deszcz, ale jest stosunkowo ciepło. Co nie powinno nas zniechęcić do wędrówki po Parku Narodowym Bory Tucholskie. A ten rok jest dla nas bardzo szczególny, bo obchodzimy jubileusz. I z tego powodu chciałabym Państwa zaprosić nad przepiękne jeziora Lobeliowe, Mamy ich w parku aż 8. Występuje w nich roślinność, która

0: w żadnym innym miejscu nie występuje. I do tej roślinności zaliczamy lobelię jeziorną. To niepozorna roślina, która porasta płytkie części jeziora. Liście niezwykle niepozorne, ułożone na dnie w kształcie rozet. Ale raz do roku zakwita ta roślina i wówczas z rozety wyrasta długi pęd, na którego szczycie pojawiają się białe kwiatki. Wówczas ta strefa przybrzeżna porasta białym kwieciem, co nie omieszkał zauważyć nasz wieszcz Adam Mickiewicz, który tą niezwykłą urodę tych jezior, ich tajemnic, opisywał w baladzie Świteś.
1: Rzeczywiście przepiękne są te jeziorka, zwłaszcza kiedy kwitną. Jeśli Państwo nie byli, to koniecznie proszę zajrzeć w Bory Tucholskie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło, a ludowa mądrość pogodowa na dziś mówi, w czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.
2: Cztery pory roku.

0: Pani Maria, na temat zakupów w second handach. Uwielbiam zakupy w takich miejscach. Znajduję często rzeczy dobrej jakości w świetnym stanie, nierzadko z metkami, no i wszystko jest pojedynczo. Czyli małe są szanse, że koleżanka będzie miała identyczną bluzkę albo spódnicę jak ja. And last but not least, pisze pani Maria, to wszystko jest za ułamek ceny produktów z sieciówek. No są entuzjaści, są też przeciwnicy, jak to w życiu, ale rzeczywiście czasami jakąś perełkę można pewnie wytropić. Nie wiem, jeszcze mi się to nigdy nie udało, ale będę próbować. A teraz...
1: Lektury jedynki.
0: I czwarty fragment powieści Noc 30. Dziś skoncentrujemy się na innym bohaterze kryminalnego cyklu Katarzyny Puzyńskiej, zatytułowanego Zalesie, na prokuratorze Grzegorzu Hali. Czyta Rafał Maćkowek.
2: Hala doskonale wiedział, gdzie jest parking przy Szarych Szeregów i nie musiał korzystać z mapy. Lubił jednak być przygotowany na nieprzewidziane sytuacje. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne to nie tylko ciągłe czyszczenie rąk czy powierzchni, to też poczucie niepokoju, które rzadko prokuratora opuszczał. Przecież mogło wydarzyć się coś, co zmusi go do zjechania ze szlaku, który zna. Najczęściej jego lęki były nie w pełni sprecyzowane. Ostatnio jednak było też coś bardzo konkretnego. Zawartość bagażnika zabytkowego Mercedesa 560 SLR 107 z 1986, który stał w jego garażu. Hala nie był pewny, czy dobrze zrobił, pokazując to Murawskiej i Dalkę. Miał jednak dość zmagania się z tym samemu. Poczuł, że pomiędzy nim a policjantkami zrodziła się nić przyjaźni i miał nadzieję, że pomogą mu rozwikłać kabałę, w którą najwyraźniej się wplątał. Niestety ostatnie półtora miesiąca byli tak zapracowani, że nie mieli czasu się tym zająć. Nagle jego czoło pokryło się potem. Nie tylko dlatego, że gałęzie okolicznych drzew zdawały się sięgać po jego samochód w tym szalonym tańcu na wietrze i deszczu. Dopadło go irracjonalne poczucie, że Michalina i Kaja go wydały. Może grupa zdarzeniowa z komendy czeka na tym leśnym parkingu na niego? Skarcił się za te myśli. No to było niedorzeczne. Gdyby policjantki zdecydowały się zgłosić sprawę, już dawno by go zatrzymano. Chyba, że... Nie zdążył dokończyć myśli, bo po lewej stronie miał już zjazd na parking. W taką pogodę zapewne był zazwyczaj pusty. Teraz wolne miejsca pozajmowały samochody z komendy. Było też auto z zakładu medycyny sądowej, a więc udało im się przejechać już wcześniej. Tylko czy stąd wyjadą? Hala z trudem pohamował napływające negatywne myśli. Zajął miejsce pomiędzy karetką pogotowia, a nieoznakowanym Hyundaiem, którym zapewne przyjechały Murawska i Dalkę. Wiedział, że dziś są na służbie. Cieszył się na spotkanie nie tylko dlatego, że się zaprzyjaźnili. Były profesjonalistkami. Choć oczywiście wygląd podkomisarz Kai Dalkę mógł być w tym względzie mylący. Zobaczył ją kawałek dalej. Dziś miała na sobie długą, czarną pelerynę przeciwdeszczową. Sztormiak skrywał zapewne pokrytą cekinami bluzę, którą zazwyczaj nosiła. Murawska narzuciła na siebie żółty, gumowy płaszcz. Jej czarne, azjatyckie włosy kontrastowały z jaskrawym kolorem peleryny. Dalka od razu go zauważyła. Jej twarz rozszerzyła się w dobrodusznym uśmiechu. Pomachała mu ręką. Uniósł dłoń niechętnie. Pewien był, że koleżanka rzuci się, żeby go wyściskać. Ignorowała uparcie fakt, że nie lubił fizycznego kontaktu. Za wiele zarazków, którymi można się wtedy wymienić. Nigdy nie potrafił pojąć, jak ludzie mogli tak niefrasobliwie dążyć do bliskości.
0: Rafał Maćkowiak przeczytał czwarty fragment powieści Noc 30 Katarzyny Puzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie

No i tak to, proszę Państwa, zbliżamy się do południa. Za 12 minut, godzina 12. Pora rozwiązać nasz konkurs Odkrywcy Przyszłości. Nie było dzisiaj łatwo. Krążyli Państwo, krążyli koło tej dobrej odpowiedzi. No, ale się udało. Komu się udało? Pani Ewie z Kotuni, która napisała, że chodzi o opiekacz do chleba zwany tosterem. I jeszcze przypis. Moje dzieci uwielbiają w weekendy jeść tosty na śniadanie. Najbardziej sprawia im radość, kiedy wyskakują ciepłe z tostera. Niestety czasem śniadanie kończy się dużą ilością czarnego, spieczonego chleba. No tak to jest z tosterami. Jak się przegapi ten moment albo źle coś tam poustawia, to rzeczywiście wyskakują spalone. Pysznych grzanek pani życzę, pani Ewo, ale też pysznego chleba, ponieważ wygrywa pani wypiekacz do chleba o wartości 400 zł. Gratulacje. Następny konkurs oczywiście jutro w czterech porach roku. Jutro się spotka z państwem Roman Czejarek o godzinie 9, a w audycji oczywiście zapowiedź naszego pikniku naukowego. Pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który już w najbliższą sobotę o godzinie 11, od 11 do godziny 19, a audycja Jedyne Takie Miejsce poprowadzona przez Sławę Bieńczycką właśnie stamtąd, właśnie z pikniku o godzinie 9. Będzie też o atakach niedźwiedzi, które tej wiosny zdarzyły się nie tylko w Polsce, ale także między innymi na Słowacji, a w dzień po pierwszej z trzech inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, będziemy rozmawiać, Roman będzie rozmawiać z Filipem Jastrzębskim z redakcji sportowej i panowie opowiedzą o wrażeniach z inauguracji. Dziękuję za dzisiaj. Dobrego dnia Państwu życzę. Agnieszka Kunikowska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
12: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
13: Mikrofon,
14: kamera,
13: radiowe studio,
14: scena.
15: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
11: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: A, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
23: Ogłoszenie społeczne.
24: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
25: Jeszcze to.
26: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
24: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
27: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
26: Dajcie wszyscy święto.
24: Wtedy wydawało

0: ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na Krajowej 15 na trasie Inowrocław-Toruń w pobliżu Małej Nieszawki po zderzeniu samochodu osobowego z busem obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 229 kilometrze. Jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Tutaj to świeże utrudnienie i trasa ma być odblokowana dopiero po godzinie 13. Bez zmian na A1 między węzłami Nowa Wieś i Toruń Południe w pobliżu Nowej Wsi. Tutaj po zderzeniu, po tym jak samochód ciężarowy wypadł z drogi na 147 kilometrze odbywa się ruch jezdnią prawą, jednym pasem w każdą stronę. To jest dodatkowo remontowany odcinek, więc tutaj trudna sytuacja, a ten odcinek między węzłami Lubicz i Toruń Południe będzie całkowicie zablokowany na jezdni w kierunku Gdańska między 20 a 23 właśnie na czas usuwania tego samochodu ciężarowego z drogi. Poważne utrudnienia są po tragicznym wypadku na Krajowej 70 w Łódzkiem między Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaków. Tutaj bus czołowo zderzył się z ciężarówką. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Jedna osoba zginęła, 5 osób zostało rannych. Na 5 kilometrze przejazd jest niemożliwy i tutaj ruchem kieruje policja i kieruje ten ruch na objazdę. S12 na Lubelszczyźnie, tutaj bez zmian między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów w pobliżu miejscowości Kłoda. Samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu i tutaj jest zwężenie w kierunku Lublina na 31 kilometrze. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych.
4: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: 15 minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
1: Dziennikarze pytali też premiera, czego spodziewa się po wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Donald Tusk odpowiedział krótko: niczego. W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale będzie odbędzie inny Ormus po nocnych amerykańskich atakach. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że statki handlowe nadal przepływają przez cieśninę.
2: Po nocnych uderzeniach USA Iran ostrzega, że będzie strzelał do statków próbujących przejść przez cieśninę Ormus. Amerykańska armia mówi, że w nocy zaatakowała irańskie systemy obserwacji, łączności i obrony przeciwlotniczej. Po atakach i informacji o zamknięciu cieśniny ropa znów podrożała. Brent, czyli główny światowy punkt odniesienia dla cen ropy, kosztował około $93 za baryłkę. Dla Donalda Trumpa to sprawa kluczowa, bo droższa ropa oznacza droższe paliwo, większą inflację i presję polityczną w USA przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Tymczasem znamy już jutrzejsze ceny maksymalne paliw u nas w kraju. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. To o 6 groszy więcej niż dziś. Benzyna 98 będzie tańsza o 1 grosz, czyli 6,55 za litr. Górny pułap ceny diesla to 6 zł i 37 groszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Ulewne deszcze na północnym wschodzie kraju, przelotne opady także w innych regionach. Temperatura 10 stopni w Zakopanem, 12 w Gdańsku, 14 w Łodzi, 16 w Legnicy, 19 w Terespolu. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 136 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 35. W Szczucinie 122, przybyło 18. W Zawichoście 204, przybyło 5. W Puławach 101, ubyło 2. W Warszawie 137 cm, przybyło 4. W Kępie Polskiej 182, przybyło 2. We Włocławku 96 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. W Toruniu 108 cm, ubyło 10. W Tczewie 250, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Sanie w Przemyślu 88 cm, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 41, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 76 cm, także w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej dla Odry Górnej, w strefie wody niskiej, lokalnie średniej dla Odry Środkowej i Dolnej i wynosił w Raciborzu Miedoni 206 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 69. U ujścia Nysy Kłodzkiej 280, przybyło 7. W Malczycach 152 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Połęcku 68, ubyło 6. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 123 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 166 cm i także w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku u pośrednich.

0: pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczybłydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Reklama. Autopromocja.
13: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
14: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
13: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
15: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
14: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
13: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
15: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
14: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
13: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
15: Zapraszamy!
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 17 minut po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
0: Tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. To się nie zmienia i zawsze od tego zaczynamy, czyli od numeru telefonu. I właściwie to można już łapać za telefon, łapać za aparat i dzwonić. Tylko jedno małe, ale oczywiście muszę powiedzieć, o czym dziś będziemy dyskutować. A wydaje mi się, że temat jest naprawdę ważny, naprawdę istotny i jak najbardziej warto go potraktować na poważnie. Dziś bowiem chcę zapytać o to, czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy i czy wiemy, jak należy się zachować, gdy będziemy świadkami jakiegoś zdarzenia, jakiegoś wypadku. Czy mamy choćby taką naprawdę absolutnie podstawową wiedzę, takie absolutne ABC? Bo mam wrażenie, że niestety nadal jest z tym nie najlepiej. I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Ten dzisiejszy temat to jest konsekwencja tego, co już za nami. Finał 11. edycji ogólnopolskiego programu Ratujemy i uczymy ratować. 12 reprezentanci z 12 szkół z całego kraju spotkali się w Warszawie, wzięli udział w grze terenowej, a to wszystko za sprawą Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tego typu edukację prowadzi już od wielu, wielu lat. O tym konkursie, o tym finale i o tej edukacji jeszcze będziemy oczywiście rozmawiać. Natomiast ja przypomnę pytanie, czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy i czy wiemy, jak w takich sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach właśnie wypadku, czegoś podobnego, jak wtedy należy się zachować. 22 645 22 66. Być może niektórzy z Państwa mają takie doświadczenie, byli świadkami takich właśnie zdarzeń, takich sytuacji. Proszę o głos, proszę o komentarz, proszę się tymi doświadczeniami podzielić. A na dobry początek, tradycyjnie, sonda.
2: Przede wszystkim pan się zapyta, ile ja mam lat.
3: No, wiek nie ma znaczenia.
2: Znaczenie, bo młodzież trzeba przygotowywać teraz do takich rzeczy. Ja byłem w wojsku, no to te wszystkie podstawowe takie rzeczy na pewno znam.
3: Czuje pan, żeby umiał pomóc

0: Czy nie bardzo?
1: Na tyle, na ile sił mam.
2: Nie miałem w szkole, ale umiem. Potrafiłbym udzielić pierwszej pomocy.
0: Gdzie pan takiej umiejętności nabrał?
2: No, jestem harcerzem i też wychowawcą na obozie, kierownikiem i musimy mieć te patenty wszystkie, więc głównie tam się tego nauczyłem.
0: No tak, czyli rozmawiam z profesjonalistą, ale sądzi pan, że dzisiaj młodzież, to pan pracuje z młodzieżą, umiałaby pomóc w różnych sytuacjach?
2: Liczę, że wszyscy moi podopieczni by potrafili. Za innych nie mogę ręczyć, ale myślę, że ta wiedza gdzieś jest przekazywana, gdzieś młodzi też są tego uczeni.
3: No nie wiem za bardzo. Nie wiem, działabym czy... No nie wiem.
0: A może warto gdzieś w internecie zapoznać się z jakimiś podstawowymi technikami?
3: No, przydałoby się.
4: A jakoś bym się postarał, a czy to w pełni profesjonalnie bym zrobił, to nie wiem, ale na tyle, na ile bym umiał, no to bym mógł spróbować.
0: Ale nie uchylałby się, jak rozumiem, pan od tego obowiązku. A czuje pan, że jest na siłach? Czy kiedyś korzystał pan z kursów pierwszej pomocy w szkole, czy na jakichś innych zajęciach?
4: Nie korzystałem z takich kursów. Być może w szkole dawno temu, ale z takich porządnych kursów to nie korzystałem.
5: Nigdy nie miałam takiej okazji, więc człowiek wie tyle o sobie, ile go sprawdzono.
0: A czy próbowała pani kiedyś poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie?
5: Tak, jak najbardziej. Też często w pracy były różne szkolenia. No sama też prowadzę trochę medyczny zawód, więc tak, staram się dokształcać.
0: To ważne?
5: Oczywiście.
6: Problem jakiś, na pewno.
0: Byłby problem.
6: Niepokój, czy się nie zaszkodzi.
0: A z czego ten niepokój wynika? Z braku wiedzy chyba, jak sądzę, tak?
6: No trochę tak, trochę brak pewności siebie w temacie.
7: No i proszę bardzo, okazuje się, że jest różnie, choć harcerze mają trochę prościej, bo akurat oni przechodzą takie przeszkolenie, o czym mogliśmy usłyszeć. I proszę bardzo, jest z nami pan Tomasz. Halo, halo, panie Tomaszu.
8: Tak, jestem. Jestem tutaj, można powiedzieć, zarówno ratownikiem KHPP, jak i ratownikiem wodnym i także osobą, która udziela się w ramach przystanku Woodstock. Nie chcę tutaj reklamować danej organizacji. I tutaj uważam, że większość osób postronnych nie umie udzielać pierwszej pomocy.
7: Tutaj jest, no to mamy podobne wrażenie.
8: To jest ten nasz ból, że większość osób się boi, natomiast niektórzy nawet się boją zadzwonić na numer 112.
7: A to przepraszam, a obawa, żeby zadzwonić na 112, z czego może wynikać? Bo to tym mnie pan zaskoczył akurat.
8: Ja myślę, że ze strachu ogólnego. Pamiętajmy, że każdy, kto dzwoni na numer 112, jest w jakimś stopniu inwigilowany, czy jest zidentyfikowany, że dana osoba dzwoni. Tak? Pamiętajmy, że mamy różne zdarzenia medyczne czy wypadkowe i się okazuje, że na przykład sprawca wypadku czy sprawca danego zdarzenia drogowego nie zadzwonił, a zadzwonił świadek, tak? Czyli tutaj już mamy sytuację taką, że ta osoba, która zadzwoniła przed sprawcą wypadku, na pewno co do zasady zostanie zawezwana przed sąd, czy tudzież przed prokuratora i będzie zeznawała w tej sprawie.
7: A my nie lubimy, rozumiem, mieć kłopotów i nie lubimy, żeby ktoś nas ciągał po sądach, na przykład.
8: To tak się też zdarza, więc tutaj mamy ten problem, że ktoś nie chce na pewno zadzwonić, bo nie chce iść do prokuratury, nie chce iść na policję, nie chce iść do sądów. Mamy co najmniej trzy instytucje, które mogą nam trochę pokrzyżować nasz kalendarz życia codziennego.
7: No tak, tylko że panie Tomaszu, tu pytanie brzmi jak gdyby, co jest kwestią najważniejszą, tak? Czy to, że być może no, w pewnych sytuacjach ktoś nas wezwie, żebyśmy złożyli wyjaśnienie, czy ważniejsze jest jednak udzielenie pomocy i uratowanie komuś życia? Ale to jest również pytanie, które zostawiam państwu do rozstrzygnięcia. Bardzo proszę o kolejne telefony. To był pan Tomasz na dobry początek. 22 645 22 66. Jest z nami pan Marcin. Dzień dobry. Halo, halo, panie Marcinie. No dobrze, to na pana Marcina jeszcze chwilkę poczekamy. To teraz zdradzę, że jest jeszcze jedna osoba w naszym studiu, nie tylko ja, pani Małgorzata Bochniak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Koordynatorka wspomnianego już programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować. Tak jak mówiłem, 12 reprezentacji, albo inaczej, 12 szkół i reprezentanci 12 szkół, którzy zmierzyli się w Warszawie. Na czym ten finał polegał? Jak to ratowanie w praktyce wyglądało?
9: To ja może trochę opowiem. 11. edycja ogólnopolskiego konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Wczoraj faktycznie odbył się finał tego konkursu. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 20 lat

0: lat prowadzi program edukacyjny Ratujemy, Uczmy Ratować, który polega na nauce nauczycieli, edukacji wczesnoszkolnej, przekazywaniu im wiedzy merytorycznej oraz materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi.
1: Czyli wczesnoszkolnej, czyli naprawdę mówimy o małych dzieciakach. To rozumiem, są pierwsza, druga, trzecia klasa.
0: Dokładnie tak. Nauczyciele pobierają wiedzę, pobierają wszystkie narzędzia do prowadzenia zajęć z uczniami, czyli fantomy, podręczniki dla dzieci, specjalnie przygotowane pod ten wiek, dla siebie przewodnik, tablice edukacyjne, prowadzą zajęcia. I jedną z aktywności, którą proponujemy szkołom, żeby trochę zachęcić ich do takiego kreatywnego, do tej kreatywnej nauki pierwszej pomocy, to jest właśnie nasz konkurs Ratujemy, Uczymy Ratować. W pierwszym etapie dzieciaki, bo konkurs miał trzy etapy.
1: To nie jest zbyt proste.
0: W pierwszym etapie dzieciaki przygotowywały tablicę edukacyjną z zakresu tematycznego programu. To są bardzo proste elementy, ale tak ważne, jak dzisiaj tutaj podkreśliłeś.
1: Szczebel drugi?
0: Szczebel drugi robiły komiks z historią o pierwszej pomocy.
1: Czyli też rozumiem, promujemy, edukujemy.
0: Tak, dokładnie.
1: A szczebel trzeci?
0: I szczebel trzeci to był finał, gra miejska. Dzieciaki faktycznie z całej Polski przyjechały. I jeżeli pozwolisz, to ja przeczytam, skąd do nas docierały dzieciaki.
1: Dobrze, to w takim razie już za chwilkę, bo czeka wspomniany, wywoływany pan Marcin. Panie Marcinie, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Dobrze, teraz się uda.
2: Tak. Panie redaktorze, chciałem się właśnie odnieść do tematu i nie tak dawno pracuję w firmie, nie będę tam wymieniał nazwy firmy, ale w której właśnie po prostu bierze się pod uwagę właśnie nasze bezpieczeństwo i nie tak dawno jak miesiąc temu mieliśmy taki profesjonalny kurs z ratownikami medycznymi i dosłownie po tym kursie człowiek sobie uświadomił, jak arcyważne jest udzielenie pierwszej pomocy.
1: No, czyli tak. To już nawet nie chodzi o zdobycie wiedzy, tylko o zdobycie świadomości też?
2: Tak, powiem panu, że szczerze, że na co dzień byłem kompletnie zielony w tym sensie, nieładnie mówiąc. A dopiero po tym właśnie kursie, jak ważne jest życie człowieka, dopiero człowiek docenił. Nie?
1: Ale to panie Marcinie, to zapytam wprost. Czy dziś, gdyby rzeczywiście, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale gdyby był pan świadkiem jakiegoś wydarzenia tego typu, to nie zawahałby się pan?
2: Nie, na pewno nie. Właśnie po tym, iż dopiero człowiek nabrał takiej odwagi po prostu i pewności i zrozumienia, jak ważne jest życie ludzkie, nie? Także kurczę.
1: Dobrze, panie Marcinie, to gratuluję i trochę też zazdroszczę tej wiedzy i zazdroszczę też tej pewności siebie, że byłby pan w stanie rzeczywiście podejść, zrobić coś, by pomóc, bo jak mogliśmy usłyszeć nawet w sądzie...
2: My mieliśmy to trochę takie w formie z profesjonalnymi ratownikami, ale w formie takiej trochę żartobliwej, jak to się mówi, zabawy, ale i też na zasadzie kolega kolegę po prostu ratował. I naprawdę człowiek na co dzień nie ma styczności tak naprawdę z takimi rzeczami, a po tym kursie naprawdę czułem taką jakby wewnętrzną ulgę z tym, żeby nie daj Boże coś by się stało, to...
1: To panie Marcinie, to w takim razie rzeczywiście o tej właśnie nie tylko wiedzy, ale też tej świadomości, o której pan wspomniał, na pewno będziemy dziś rozmawiać. Panie Marcinie, bardzo, bardzo gratuluję i bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i kolejny pan Marcin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że zasadne jest pytanie, czy my chcemy pomagać, bo to jest nie tylko kwestia tego, czy potrafimy, ale czy chcemy, bo ja byłem świadkiem wielokrotnie znieczulicy po prostu. Były sytuacje, gdzie ktoś potrzebował pomocy. Ostatnio pani taka leżała przy przystanku pod miastem, w przystanku podmiejskim. To był marzec. Ja się zatrzymałem, próbowałem ustalić, co się dzieje. Pani była przytomna. Samochody obok mnie po prostu mnie mijały. Podobnie było z osobami, które gdzieś tam leżały.
1: Panie Marcinie, ale to zapytam. Stanie. Ja wiem, że oczywiście z boku jest łatwo komentować. Mówię o sobie, nie o panu, żeby była pełna jasność, bo pan się zatrzymał. Tak. Łatwo jest komentować, łatwo jest również, nie wiem, dokonywać pewnych ocen, ale pana zdaniem, z czego to wynika, że jechali inni kierowcy, ale znieczulicy, czyli czego? Nie interesuje nas to kompletnie?
3: Tak, dokładnie. Podobna sytuacja niedawno przy pracy, przy budynku. Pan nie był w stanie wstać. Podszedłem, zapytałem, co się dzieje. Po prostu nie byłem w stanie nawet ustalić, czy on był pod wpływem alkoholu, czy nie. Ale osoby po prostu przechodziły. 10-20 osób. Jedna osoba na 20 zainteresowała się, zapytała, co się dzieje. Reszta w telefonie. Idą dalej. I to jest naprawdę sytuacja notoryczna. Dlatego mi się wydaje, że bardzo zasadne jest właśnie pytanie, z

0: On w pewnej czulica i potrzeba też chyba edukacji, żeby ludzie naprawdę też troszeczkę mieli, właśnie zwracali uwagę na innych, a nie tylko na, jak gdyby, zwłaszcza w sytuacjach tak ekstremalnych, kiedy ktoś potrzebuje pomocy.
1: Panie Marcinie, ja się bardzo...
0: razy w życiu w takiej sytuacji byłem i ta znieczulica jest naprawdę porażająca.
1: No to panie Marcinie, trochę pan zmienił, mam wrażenie, proporcje tego tematu i tego, o czym
0: troszkę
1: rozmawiamy.
0: Tak,
1: ale bardzo dobrze, bo rzeczywiście to jest zasadne pytanie, czy powinniśmy rozmawiać o tym, czy wiemy, jak pomagać, czy naprawdę ta rozmowa powinna się zacząć od tego pytania, które pan zadał. Czy my w ogóle będziemy chcieli pomóc?
0: Tak,
1: panie Marcinie,
0: tak.
1: Bardzo panu dziękuję. 22645 2266. Wracamy do naszego gościa. Przypomnę, pani Małgorzata Bochniak. Ratujemy i uczymy ratować. Dobrze, to miałoby być tych 12 szkół, 12 reprezentacji. Z różnych zakątków
2: tak,
1: kraju przyjechali.
2: Ale pozwolę sobie, zanim przeczytam te szkoły, to odnieść się do tych dwóch rozmów, bo one się troszeczkę łączą. Tutaj jeden pan właśnie powiedział o znieczulicy i czy chcemy podjąć działania, żeby komuś pomóc. A drugi pan mówił o tej świadomości, żebyśmy sobie uświadomili to, jakie to jest bardzo ważne, że te nasze działania dość proste mogą uratować komuś zdrowie i życie.
1: Ale najpierw nasze zainteresowanie tym człowiekiem.
2: Dokładnie tak. Ja zawsze na szkoleniach, bo jestem instruktorem również, mówię, że żebyśmy przemyśleli sobie w sobie taką rzecz, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś postąpił z nami, jeżeli my będziemy potrzebować tej pomocy.
1: No to
2: tak?
1: Pewnie będziemy oczekiwać, że
2: każdy
1: ktoś
2: chciałby,
1: się zatrzyma, ktoś
2: żeby
1: pomoże.
2: Ktoś zapytał i wyciągnął tą rękę, czy pan, pani się dobrze czuje, czy trzeba pomóc, czy zareagował, zadziałał, prawda?
1: Czy być może trzeba do kogoś zadzwonić, chociażby to, najprostsza
2: dokładnie
1: rzecz.
2: Tak.
1: Pani Małgorzato, to w takim razie do tych szkół, do tej listy. Wrócimy już za chwilę, 22 645 22 66 i do państwa także za chwilę wracamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 26 minut godzina 14, to jest Tylko Szczerze na antenie jedynki, 22 645 22 66. Dziś temat bardzo poważny, czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy, czy wiemy, jak się zachować w takich sytuacjach. I pytanie, które doszło po jednym z telefonów od słuchaczy, czy tak naprawdę chcielibyśmy w ogóle udzielić pomocy, spytać, podejść, sprawdzić, co się dzieje, bo no, jak mogliśmy usłyszeć, jednak zdecydowaną przewagę, albo inaczej, najczęstszą postawą jest po prostu obojętność i znieczulica. I o tym też warto rozmawiać. Jest z nami słuchacz, ale najpierw wróćmy jeszcze do tych szkół, bo należy się dzieciakom wymienienie, kto do tego finału doszedł.
2: Tak, to ja powiem, że dzieciaki ze szkół, które zaraz wymienię, na pewno by udzieliły pierwszej pomocy i na pewno są chętne do tego bardzo. To szkoła podstawowa numer 6 w Kutnie, szkoła podstawowa numer 2 w Sulęcinie, szkoła podstawowa w Kunowicach, szkoła numer 353 w Warszawie, szkoła podstawowa numer 27 w Kielcach, szkoła podstawowa numer 1 w Chodzieży, w Łęce Opatowskiej, dziesiątka z Mikołowa, szkoła podstawowa numer 88 z Poznania, zespół szkolno-przedszkolny numer 7 z Wodzisławia Śląskiego, publiczna szkoła podstawowa w Ujeździe i szkoła numer 11 w Zgierzu.
1: To gratulujemy i inni bierzcie przykład i róbcie dokładnie to samo. A teraz już pan Marek. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry, witam. No, chciałem się odnieść i zwrócić uwagę na taki aspekt. Ja jestem strażakiem, co prawda już w stanie spoczynku, aczkolwiek mam wyrobiony pewien automatyzm. Dzisiaj jest bardzo dużo instytucji, które uczą tej pierwszej pomocy, tego KPP w Straży Pożarnej, zarówno państwowej, jak i ochotniczej. Strażacy muszą przechodzić ten kurs, certyfikat, egzamin państwowy, później kursy doszkalające, chyba co 3 lata, o ile pamiętam. Aczkolwiek my mamy wytworzony pewien automatyzm. I powiem sam ze swojego doświadczenia, że ja bym tutaj skierował też uwagę tych wszystkich instruktorów, bo ja, jadąc do setek, no, nawet może ponad 1000 akcji w swoim życiu, udzielałem tej pomocy. Jak coś rzeczywiście stało się takiego w moim otoczeniu, przy moich najbliższych, to człowiek po prostu tak się stara pomóc, że zapomina o tym automatyzmie. A przestrzegam, udzielanie pomocy, no w większości według mnie 80%, 90% społeczeństwa na pewno chciałoby udzielić pomocy. Tyle tylko, że po raz, że może nie potrafi, a po drugie nie zwraca też uwagi na swoje bezpieczeństwo.
1: To panie Marku, to tu musimy niestety przerwać, wybił gong, ale dobrze, no to o tym aspekcie mam nadzieję też jeszcze zdążymy wspomnieć, żeby ratując innych, jeżeli już się na to zdecydujemy i okaże się, że no właśnie nie jesteśmy tymi, którzy przechodzą obojętnie, to żeby pamiętać, żeby nie spowodować być może kolejnego wypadku, kolejnego nieszczęścia. No to jeszcze pan Robert. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Panie Robercie, jak jest z tą wiedzą u pana?
4: No moja wiedza akurat jest dosyć, może nie tyle, że rozległa, ale chciałem się pochwalić, że ja w 2000, co prawda dawno, w 2012 roku właśnie przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedłem takie szkolenie, 8-godzinne. To było takie szkolenie z prawdziwego zdarzenia. I po prostu przedtem miałem dwie takie sytuacje, w których potrafiłem jak zareagować. Nie wiem, co by było przed tym szkoleniem, jakbym zareagował, ale podejrzewam, że takie szkolenie bardzo mi pomogło.
1: Ale co tu jest najważniejsze? Bo to jest dla mnie na przykład ciekawą kwestią. Czy ważniejsze jest to, że pan rzeczywiście w ciągu tych kilku godzin nabył pewne umiejętności? Czy ważniejsze być może jest to, że oprócz tych umiejętności pojawiła się też, powiedzmy, pewność siebie? O.
4: Właśnie bardziej pewność siebie, bo przez kilka godzin to takich umiejętności może się nie nabędzie takich, żeby po prostu człowiek wtedy wie, jak zareagować w danej sytuacji.

0: jak podejść do tego. Może przedtem to było takie, gdzieś tam słyszałem, jak ktoś tam się przewróci, czy zemdleje, jak tam zareagować, a na takim szkoleniu to po prostu wtedy się ta wiedza powiększa i człowiek ma tą świadomość po prostu, co zrobić, w jakiej kolejności i jak podejść do tego właśnie tematu osoby, która potrzebuje pomocy. Ja twierdzę, że takie szkolenie kilkugodzinne powinien przejść każda jedna osoba w zakładzie pracy. Wszyscy to powinni przejść. To by mieli tą świadomość i wtedy może by się ta właśnie ludzka znieczulica po prostu by zanikła.
1: To panie Robercie, to mnie się akurat ta inicjatywa bardzo podoba. Myślę sobie również o tym, że szkoły podstawowe, licea, gdyby poświęciły jeden dzień lekcyjny na tego typu zajęcia, to myślę, że wszyscy na tym byśmy skorzystali. Panie Robercie, bardzo, bardzo dziękuję. Czekają kolejni słuchacze, ale wracam do naszego gościa. A pani Małgorzato, z pani doświadczeń, również z tych szkoleń, w jakich sytuacjach my nie wiemy, co zrobić? W jakich sytuacjach my się najbardziej gubimy? Jakie sytuacje są dla nas najbardziej trudne, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji?
2: Moim zdaniem najbardziej jest trudne dla nas nieznane. Czyli jak nie posiadamy wiedzy, nie wiemy, jak zareagować, nie wiemy, co zrobić, to tego się boimy, nie wiemy co, tak? Nie chcemy bardziej zaszkodzić, nie chcemy podjąć tych działań. I tutaj zgadzam się, że...
1: Bo ja się też zastanawiam, na ile na przykład no, to, co nazywamy znieczulicą, i ja tego nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać.
2: I lęk.
1: Ale właśnie, na ile to jest też czasami strach.
2: Tak. Dokładnie tak, no boimy się tego, czego nie znamy, prawda? Więc tutaj się zgadzam, że każdy powinien znać zasady pierwszej pomocy i tutaj sukcesem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest to, że program, zakres merytoryczny, podstawowy łańcuch przeżycia wszedł do podstawy programowej, obowiązek jest nauki pierwszej pomocy już w klasach właśnie edukacji wczesnoszkolnej i ten obowiązek wszedł w roku szkolnym 2024-2025.
1: Na przykład coś takiego nie powinno być powtarzane później w tych starszych klasach, w liceach, w technikach.
2: Ja sobie tutaj, słuchając słuchaczy, zapisałam sobie praktyka. Praktyka jest najważniejsza. Jeżeli ktoś skończył szkolenie 6-8-godzinne, 72-godzinne, to nie znaczy, że już tą pierwszą pomoc jakby pamięta i zna te zasady cały czas. Warto, i tutaj chciałabym taki apel zrobić, jeżeli mamy dostęp, a teraz się zaczyna taki już ciepły czas wakacyjny, jakieś pikniki, jeżeli jest dostępne, czy właśnie Państwowa Straż Pożarna, czy OSP prowadzi stoisko z nauką pierwszej pomocy, to podchodźmy, przypominajmy sobie, podchodźmy do tego fantoma, uciśnijmy klatkę piersiową, powtarzajmy tą praktykę, bo wtedy właśnie robimy się pewni swoich umiejętności, prawda?
1: No i warto oczywiście tę wiedzę sobie powtarzać, tym bardziej, gdy jesteśmy już dorośli, bo myślę sobie, że fajnie, że te 8-9-letnie dzieciaki taką wiedzę nabywają, takiej wiedzy nabywają, ale no, to są jednak małe brzdące. Warto je zarazić tym bakcylem, tak. Ale potem warto go jeszcze rozwinąć. No to czeka bardzo cierpliwie pan Łukasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałbym powiedzieć, że no, to szkolenie jest bardzo ważne, bo sam w 2008 roku, jak zdawałem na prawo jazdy, przyszedłem takie szkolenie z pierwszej pomocy i dwa miesiące później, jak wyjechałem do Holandii do pracy, pewnej nocy jeden z współlokatorów stracił przytomność, upadł na podłogę, rozbił sobie głowę i przestał oddychać.
1: Nie do końca 90% z nas natychmiast by spanikowało. Jestem
3: tak,
1: tego pewien.
3: No ale nie wiedziałem, co robić, ale jednak coś mi się przypomniało, co mam robić i udrożniłem mu drogi oddechowe, zaczął oddychać, karetka go zabrała, no i udało mu się uratować życie. Po powrocie z Holandii zapisałem się do miejscowej u mnie w mieście, w Nysie, do maltańskiej służby medycznej, która prowadziła takie szkolenia z pierwszej pomocy i zostałem wolontariuszem. Od kiedy się zapisałem do tej maltańskiej służby medycznej, poszła jakaś fala mojego szczęścia, nieszczęścia, że bardzo często najeżdżałem na jakieś wypadki, osoby, które potrzebowały pierwszej pomocy.
1: No to panie Łukaszu, to myślę, że w przypadku tych osób to chyba raczej możemy mówić o szczęściu, że ktoś taki się pojawił i w miarę blisko był.
3: Tak, tak. I tych sytuacji było mnóstwo. Mojej żonie, jak opowiadałem o tych sytuacjach, to nie do końca mi wierzyła, no ale myślała, że ją czaruję, jak się poznaliśmy, ale no to była prawda. No samych żyć uratowanych, ja myślę, że to było z 5-6, a

0: ewakuacji dosłownie 30-40 takich było, jak nie więcej. Zapisując się do tej maltańskiej służby medycznej, prowadziliśmy szkolenia z pierwszej pomocy, ratownik medyczny. Ja tam pomagałem oczywiście i przeprowadziliśmy szkolenie w ośrodku dla bezdomnych. I proszę sobie wyobrazić, że 2 tygodnie po tym szkoleniu też doszło do takiej sytuacji, że jedna z osób bezdomnych, która tam w noclegowni mieszkała, też straciła przytomność, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. I wszyscy ludzie tam, którzy byli, razem się, że tak powiem, skupili i uratowali temu człowiekowi życie. Powiem szczerze, że byłem tak dumny z tych ludzi, że dali sobie radę. No do przyjazdu pogotowia potrafili zabezpieczyć tą osobę.
1: No to panie Łukaszu, to myślę, że możemy tylko panu pozazdrościć, że ma pan na swoim koncie, no właśnie, tyle ludzkich, tyle pomocy i tyle osób, które powinny być wdzięczne tylko, za to, że był pan w pobliżu. To jeszcze jedna rzecz. Panie Łukaszu, skoro ma pan takie doświadczenie, gdy był pan świadkami takich sytuacji, z czym ci, którzy byli świadkami, którzy byli tuż obok, którzy byli gapiami, z czym zazwyczaj mieli największy problem? W jakich sytuacjach, nie wiem, było widać największą panikę?
0: Tak, opowiem sytuację, bo ja miałem ich mnóstwo. Też była taka sytuacja, że pod warzywniakiem leżał pan, który, no leżał. Była kolejka osób do tego warzywniaka, on leżał. Ja się zatrzymałem autem, bo widziałem, że leży reklamówka, rozwalone warzywa. Dookoła podchodzę do niego, panie wszystkie krzyczą, że on pijany leży. Podchodzę do niego, udrażniam drogi oddechowe. Sprawdziłem, czy oddycha. On oczywiście nie oddychał, udrażniłem drogi oddechowe. Rozpocząłem RKO i poprosiłem ludzi, którzy stali obok, żeby zadzwonili po pogotowie. No niestety nikt nie chciał mi pomóc, dopiero zaczepiłem młodego chłopaka.
1: Nikt nie chciał zatelefonować?
0: Nikt nie chciał zatelefonować, nie. Poprosiłem go, żeby zadzwonił po pogotowie. Zadzwonił po te pogotowie. Ja prowadziłem RKO przez jakieś 15 minut i już byłem wycieńczony. Widziałem, szła młoda dziewczyna. Jadła pączka, trzymała telefon w ręce i ona przeszła obok mnie. Ja ją błagałem, żeby mi pomogła, a ona popatrzyła na mnie, gryząc pączka i poszła dalej.
1: To panie Sebastianie, to przepraszam, to tu zakończmy, bo wybił już gong i że, no, przyznam, że ta historia, powiem symbolicznie, z tym pączkiem, no, robi wrażenie, niestety robi wrażenie. Bardzo panu dziękuję, to był pan Łukasz, czeka pan Sebastian, dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa. Ja się przysłuchuję tutaj. Ja mam troszeczkę jakby inne doświadczenia. Mhm. Rzeczywiście potwierdza się, że szkolenia są potrzebne, żeby przełamać strach. Możemy nie mieć umiejętności, ale jesteśmy w stanie, mając jakkolwiek wiedzę, sobie przypomnieć w chwili kryzysowej bardzo wiele, co wiem jakby też troszeczkę i po sobie, po swoich sytuacjach, jak i też w życia wzięte. Natomiast jeśli chodzi, czy szkolenia, pan jakby poruszył, panie redaktorze, żeby w szkole było. Proszę zobaczyć, że kiedyś w ramach zajęć PO, zajęć ZPT, harcerstwa, mieliśmy jakąkolwiek podstawową pomoc i to się pomagało. Nie wiem, w technikum na przykład, do którego chodziłem, uratowaliśmy kolegę, bo się zatkał landrynkiem. Mhm. I gdybyśmy jakkolwiek, nie mówię, że to robimy idealnie, ale wiemy, co zrobić. Inna rzecz, mając przeszkolenie, jesteśmy w stanie, ludzie, którzy się jakby na ulicy spotykają, wpadają jakby w popłoch i nie wiedzą, co zrobić, jesteśmy w stanie pokierować kilkoma osobami. I wiem to po sobie, że tak powiem, wiem, moja żona akurat pracowała przez wiele lat na OIOM-ie, mieliśmy sytuację na drodze, że tak powiem, dwukrotnie. Wiele osób, które się zatrzymały, nie wiedziało, co zrobić, natomiast my, kierując tymi ludźmi, naprawdę się zorganizował szybko w piękny zastęp, który był w stanie ogarnąć całą sytuację. To jest jakby kolejna rzecz. Trzecia rzecz, dlaczego nie pomagamy? W dobie obecnej przepisy się tak zmieniły, że ludzie się boją odpowiedzialności. Będąc na szkoleniu, jesteśmy troszeczkę bardziej świadomi, jak to prawo obecnie funkcjonuje, co nam grozi, czy powiedzmy w takiej sytuacji, czy ja popełnię błąd, czy nie popełnię. To jest jakby rzecz, która myślę, że pomoże i przełamie ten pierwszy strach u wielu ludzi po takim szkoleniu.
1: Panie Sebastianie, to ja oczywiście się podpisuję pod tym, co pan powiedział. Jest tylko jedno małe ale. To znaczy ja rozumiem, że możemy się bać konsekwencji, jeżeli zrobimy coś nie tak, gdy zaczniemy pomagać. Ale jeżeli nie chce nam się nawet wyciągnąć z kieszeni telefonu i zadzwonić po karetkę, to przyznaję, wydaje, tego już zrozumieć nie potrafię.
2: To ja jestem w stanie jakby z panem się zgodzić w 100% i to też jakby tego myślę, że bardzo wielu słuchaczy nie popiera i tak dalej. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że jest jakby wiele...

0: wiele takich jakby sytuacji, które powoduje, że te szkolenia rzeczywiście, jakkolwiek one będą, czy one będą 8-godzinne, czy one będą 2-godzinne w zakładach pracy, bo obserwuję u moich klientów, jak to jest. Ba mało tego, mieliśmy, że tak powiem, no nieszczęście, że taką sytuację we własnym domu, ratując własnego syna, była też taka sytuacja, że my wiedzieliśmy, co, że tak powiem, zrobić mimo paniki, bo nie ma nic gorszego niż widząc jakby własnego członka rodziny bardzo bliskiego w sytuacji kryzysowej.
1: No i wtedy zaczyna się rzeczywiście skrajna panika.
0: To na szczęście pomaga, więc polecam.
1: Dobrze, panie Sebastianie, musimy zmierzać ku finałowi. Bardzo, bardzo panu dziękuję. No i w takim razie na sam koniec wracam do naszego gościa, pani Małgorzata Bochniak. Pani Małgorzato, dlaczego warto? Dlaczego warto przekonywać nie tylko te dzieciaki, które są już przekonane, ale warto być może przekonywać też nas, dorosłych, do tego, żebyśmy być może na własną rękę poszukali takich szkoleń, bo to jest do zrobienia.
2: Jest do zrobienia jak najbardziej. Dlaczego warto? Dlatego, że warto pomagać innym ludziom, mając wiedzę przede wszystkim praktyczną. Możemy komuś uratować życie i zdrowie.
1: No i pamiętajmy o tym, że zbliżają się wakacje, a podczas wakacji dzieją się bardzo różne, również niebezpieczne rzeczy, tak zwany sezon utonięć. Nie wiem, czy został już otwarty w tym roku, ale na pewno takie informacje będą już niedługo niestety spływać i wtedy taka wiedza na przykład też może mieć naprawdę kolosalne znaczenie. Pani Małgorzata Bochniak, koordynatorka programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować Fundacji WOŚP. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: No a teraz już spoglądam w drugą stronę naszego redakcyjnego pomieszczenia, gdzie sobie siedzimy przed mikrofonami. I proszę bardzo, jest już załoga folderu Ulubiony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Rafał Sławoń i Ula Kaczyńska.
1: Tak, zgadza się.
3: Zapraszamy na folder Ulubione. Dziś porozmawiamy z Busławem, artystą, który zadebiutował dokładnie 10 lat temu. Teraz powraca z nową piosenką i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w naszym programie.
4: A ponadto rozstrzygniemy nasz wielki spór o to, czy Polacy oglądają mundial.
1: Ale to zaraz, czy tak nie? Cały czas jeszcze?
3: Oczywiście.
1: Tak, ten temat żyje? Proszę bardzo.
4: Zorganizowaliśmy sondę i dzisiaj ta sonda będzie pewnym miernikiem.
3: No bo mam wrażenie, że rzeczywiście w przypadku naszego duetu Rafał i ja, to tutaj jest realny kibic.
4: Jest Rafał i ja.
3: Jest Rafał, ja i Rafał. Jest realny kibic, niekoniecznie Realu Madryt, ale rzeczywiście Rafał jest za piłką nożną, ja wręcz przeciwnie, więc spór jest bardzo krwisty.
4: A jeszcze ty, Ula, trafiła w punkt, bo jestem rzeczywiście fanatycznym kibicem Realu Madryt.
3: Naprawdę?
4: Tak.
3: No proszę.
1: No i proszę bardzo, no to jestem ciekaw, czym ten spór się zakończy.
4: A krwawy będzie to.
1: Ale aż tak?
3: Tak, zapraszamy przed radioodbiorniki po 14, ale
1: będzie się działo naprawdę. Przemoc na antenie jedynki.
3: Nie, no. Nie używajmy słowa przemoc.
1: Dobrze, no to ognisty spór
3: tak,
1: na antenie jedynki.
3: Tak, zapraszamy.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Cały czas zablokowana jest częściowo A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w pobliżu Hipolitowa. Tu przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne i na 418 kilometrze mieliśmy całkowitą blokadę przejazdu w kierunku Warszawy. Teraz służby informują o tym, że udrożniono jeden pas, ale niestety korek jest nadal długi, więc cały czas można korzystać z tego objazdu, który został wyznaczony węzłem Skierniewice, następnie drogą krajową numer 70. Później można albo 70 dojechać do S8, to będzie pewnie szybsza trasa, chociaż dłuższy objazd, albo z 70 odbić na drogę wojewódzką 719, a następnie drogę krajową numer 50. Na S7 na trasie Kielce-Skarżysko-Kamienna w pobliżu Skarżyska, potem jak samochód ciężarowy przewrócił się na jezdni, jest zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy na drugim kilometrze. Na A1 między węzłami Kopytkowo i Pelpień w pobliżu Borkowa po zdarzeniu samochodu ciężarowego z samochodem osobowym jedna osoba

0: Osoba została poszkodowana i częściowo zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 49 kilometrze. Cały czas utrzymują się poważne utrudnienia po tragicznym porannym wypadku na Krajowej 70 w Łódzkiem. Tu między Łowiczem a Skierniewicami w miejscowości Mysłaków koło Arkadii bus czołowo zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. Droga jest nadal zablokowana i tutaj objazd prowadzi małymi trasami lokalnymi. W miejscu tego wypadku nadal jest policja, która kieruje ruchem. I na koniec jeszcze dobre informacje z S12. Odcinek między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów w pobliżu Kłody jest odblokowany. Tam wcześniej samochód ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu. Było zwężenie w kierunku Lublina na 31 kilometrze. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Posłowie wybrali nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyrę. W Sejmie są 3 projekty uchwał pamiętniejących ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Przez Polskę przechodzą burze z deszczem i silnym wiatrem. Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za tym wyborem głosowało 235 posłów, przeciw było 184, a 5 wstrzymało się. Profesor Sławomir Patyra liczy na to, że jego zaprzysiężenie przed prezydentem nie będzie problematyczne.
2: Ja mam nadzieję, że to świat polityki zechce rozwiązać ten problem. To jest problem natury politycznej, a nie prawnej. Prezydent ma czas absolutnie na to, aby zaprosić mnie do Pałacu Prezydenckiego po to, abym nie tylko wobec pana prezydenta, ale też przed panem prezydentem mógł złożyć ślubowanie.
1: Kandydaturę Patyry zgłosiła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u Trzeciej Drogi oraz Centrum. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała drugą kandydaturę Artura Kotowskiego. A wybór był konieczny w związku z upływającą kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego indywidualnie na 9-letnie kadencje bezwzględną większością głosów. Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Za jego kandydaturą głosowało 18 członków Rady. 3 osoby były przeciw, a 2 się wstrzymały. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma nadzieję, że w tym tygodniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa obsadzi pierwsze 50 sędziowskich etatów. W planach jest obsadzenie kilkuset.
3: Nie chcemy, żeby osoby, które będą opiniować kandydatury, wizytatorzy w sądach oraz Krajowa Rada Sądownictwa działała pospiesznie. Przy wyborach sędziów, kandydatów na sędziów musimy się kierować podejściem bardzo rozważnym.
1: Minister Sprawiedliwości dodał, że ukonstytuowanie się nowej KRS może przyczynić się do skrócenia czasu postępowań sądowych. Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują karę więzienia od 3 miesięcy do nawet 5 lat za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że tego typu treści wywołują u najmłodszych strach i niepokój.
4: Takie patotreści to są często treści wyreżyserowane, nieprawdziwe, ale szczególnie te najmłodsze dzieci nie potrafią ich czytać w ten sposób i czytają je wprost. Jako przemoc widzą, że ktoś jest upokarzany.
1: Przegłosowana w Sejmie ustawa trafi teraz do Senatu. I jeszcze pozostajemy w Sejmie, gdzie są 3 projekty uchwał upamiętniających ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Do Komisji Spraw Zagranicznych trafiły projekty przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicję Obywatelską. Senator koalicji Grzegorz Schetyna podkreśla, że choć uchwały różnią się, to każda ma podobny cel.
5: Wydaje mi się, że troska jest wspólna i we wszystkich tych naszych ugrupowaniach. To są pewnego rodzaju niuanse. Ważne jest, żebyśmy mieli przekonanie, że taka uchwała jest potrzebna.
1: Projekt Prawa i Sprawiedliwości zakłada wprowadzenie określenia kłamstwo wołyńskie wobec negowania zbrodniczej działalności UPA. Projekty mają być rozpatrywane przez komisję na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Według posła Marka Suskiego z PiSu jest to celowe działanie koalicji rządzącej.
6: Komisje, jak są niewygodne sprawy, dla obecnej koalicji, to często się nie zbierają, mrozi się ustawy.
1: Według posła Marka Sawickiego z PSL-u najważniejsze jest, aby mówić o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu.
7: W końcu ta zbrodnia została ludobójstwem.

0: Każe i sztaby są bardzo szczegółowo kontrolowane.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Do końca dnia przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie kraju burze. A temperatura od 13 stopni nad morzem, około 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1002 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w całej Polsce. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz ponad 40% energii. W wielu miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna. Po wyjątkowo suchej wiośnie rolnicy mówią o najtrudniejszym sezonie od wielu lat.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
15: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
16: Mikrofon,
17: kamera,
16: radiowe studio,
17: scena.
18: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
14: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
22: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
21: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
22: No, no.
23: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
24: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
1: Właściwie

0: pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
1: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
0: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
1: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
0: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
1: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
2: Zapraszamy!
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Łaka, łaka, jej, a teraz ty powtarzasz.
1: Powtórzę może, że słuchają państwo pierwszego programu Polskiego Radia. Jest 15.14, a to była Shakira. Shakira znowu z Mistrzostw Świata, tak?
0: Tak, tym razem z 2010 roku Południowa Afryka. Wtedy się odbywały tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A Shakira, jeśli chodzi w ogóle o zestawienie artystek, artystów, którzy...
1: Jakimś rekordzistką jest, prawda?
0: Wyliczyłam, że 4 piosenki. Tylko i wyłącznie z myślą o Mistrzostwach Świata.
1: Właściwie mogą nagrywać tylko piosenki na Mistrzostwa Świata i tak.
0: Myślę, że to się dość opłaca, wiesz?
1: Pomyśl no, sobie, jestem nawet przekonany.
0: Ile osób na całym świecie będzie w tym roku bujać się w rytm Shakiry?
1: Myślę. Wyniki podam, proszę państwa, po następnej piosence.
2: Folder

0: ulubione.
1: To jeszcze nie jest ta piosenka, po której Rafał miał zliczyć wszystko.
2: Trochę czasu nie zliczyłem.
1: Trochę czasu mu zajmie. 15 minut po godzinie 15 i to program Pierwszy Polskiego Radia i audycja Folder Ulubione w składzie Rafał Sławoń
2: i Ula Kaczyńska.
1: A za chwilę przeniesiemy się do opery, a tak naprawdę to, do potężnej sali koncertowej.
2: Czy tak konkretnie świat teraz piłki nożnej przeniknie się ze światem musicali.
1: I jeszcze do tego wszystkiego dodajmy upiora i mamy komplet.
2: Tak, tyle mamy światów w jednym programie.

0: Wszystko, program Pierwszy Polskiego Radia. W programie Pierwszym Polskiego Radia Simi, czyli Kasia Makowiecka w utworze Serce. 19 minut po godzinie 15.
1: I tak jak powiedzieliśmy, przenosimy się teraz w świat barwny, kolorowy, melodyjny, świat musicali.
0: Z nami jest pani Joanna Ernest, polska koordynatorka niezwykłego projektu. I oczywiście jak zwykle w takich przypadkach ten przymiotnik niezwykły nie jest nad wyraz i na wyrost, bo rzeczywiście to, co szykuje się w najbliższym czasie, to jest rzecz, jakiej w Polsce nie było. Upiór w operze. Nie na scenie teatru muzycznego, w wersji musicalowej, ale w zupełnie innych przestrzeniach. Pani Jasiu, zanim przejdziemy do tego, co wyżeście dla nas przygotowali, proszę powiedzieć, co takiego się stało, że świat pokochał upiora w operze?
2: No, przede wszystkim Upiór w operze to absolutna legenda naszego światowego musicalu. Dziś w tym roku obchodzimy 40-lecie światowej premiery w Hemat.

0: Majesty's Theatre, a teraz His Majesty's Theatre i częściowo świętujemy właśnie tą trasą europejską tą okoliczność. Produkcja jest, tak jak pani wspomniała, monumentalna, nie tylko w sensie właśnie tutaj legendy samego musicalu, jaką obrosła przez te lata, ale też zwyczajnie w liczbach i tutaj artystów, techników, którzy są zaangażowani w tę produkcję. Produkcja zjeżdża 13 ciężarówkami, w których kryje się ponad 100 ton sprzętu, ponad 300 kostiumów i jest i on, żyrandol, który spada, tak jak w teatrze. Różnica właśnie takiej niekonwencjonalnej przestrzeni, jak przestrzeń arenowa, bo tutaj mówimy o arenach, pozwala nam na wykorzystanie bardziej takiej znacznie większej przestrzeni scenicznej. Pewne rzeczy nie byłyby możliwe w wersji teatralnej, takiej bardziej intymnej. Mamy bardziej zaawansowane technologie sceniczne i oczywiście spektakularne efekty i wizualne, ruchome elementy. Mamy kopułę opery paryskiej, mamy słynną schody opery paryskiej, więc kostiumy, scenografia na zupełnie niespotykaną dotąd skalę.
1: To czyli przewozicie trochę ze sobą taki Paryż. Gdyby ktoś chciał obejrzeć, to będzie miał okazję to zrobić. A stuosobowy zespół jeszcze artystów występuje, tak? To jest też potężna superprodukcja, jeśli chodzi o tę stronę aktorską.
0: Dokładnie, tutaj siłą naszej produkcji jest właśnie nie tylko sam tytuł, ale właśnie nazwiska artyści, którzy biorą w nim udział już od wielu lat. W zespole mamy artystów, którzy współpracowali z tym tytułem na londyńskim West Endzie, Nadine Naman, Lara Martins, Jojo Wilkinson. Mamy również polski akcent, Blanke Kaiser w zespole tanecznym. Także jest naprawdę produkcja na niespotykaną skalę. Działa wszystko jak taki szwajcarski zegarek, taka mała armia, samo przygotowanie przestrzeni, wybudowanie tego zaplecza teatru zajmuje 5-6 dni i rozpoczęliśmy tę pracę 5-6 dni temu, a premiera już jutro.
1: Zdążycie?
0: O, już wszystko jest gotowe. Dzisiaj mamy próbę generalną, także jest to niesamowite przeżycie. Ja po raz pierwszy miałam przyjemność oglądania, bycia świadkiem właśnie powstawania tej przestrzeni od pustej płyty do przepięknego wnętrza w zasadzie opery paryskiej, tak jak pan powiedział, zaplecza teatralnego, sceny obrotowej i wiszącego już nad nami żerandola.
2: W takim razie pięknie dziękujemy za tę opowieść. No i zapraszamy, jeśli państwo będą mieli czas, okazję i możliwość, to Gliwice oraz Gdańsk, Sopot. Tam będzie można zobaczyć to niezwykłe przedsięwzięcie i niezwykłe wykonanie upiora w operze.
1: Tam czeka na państwa ten duch zamieszkujący podziemia paryskiej opery, który terroryzuje paryską operę, ale do czasu.
2: Joanna Ernest, polska koordynatorka projektu, była dziś razem z nami. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dzień.

Ostatnio Mietek Szcześniak, który gościł w naszej audycji, opowiadał o swojej fascynacji amerykańskim soulem. Członkowie zespołu, a zwłaszcza lider polskiego zespołu Cinnamon Gum, który brzmiał przed momentem na naszej antenie, też serce ma po soulowej stronie. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Jest godzina 15:30. Czas na skrót aktualności. Przedstawi je Andrzej Koc.

0: Ozean.
1: Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Sławomir Patyra zastąpi Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa pod koniec czerwca. Kandydaturę Patyry zgłosili posłowie koalicji rządzącej. Opozycja zagłosowała przeciw. Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zapadnie w odpowiednim czasie, zapowiada prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie.
1: Minister Przydacz dodaje, że prezydent nie jest w tej sprawie związany żadnymi terminami. Leon XIV jako pierwszy papież w historii odwiedza Wyspy Kanaryjskie. Na Gran Canaria spotkał się z migrantami, ofiarami handlu ludźmi, ratownikami niosącymi pomoc na morzu i wolontariuszami. Współczynnik dzietności w Indiach, najludniejszym państwie świata, po raz pierwszy w historii pomiarów spadł z ponad 5 do niespełna 2. To poniżej kluczowego progu zastępowalności pokoleń. Wskaźnik określa średnią liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę. Szef FIFA bagatelizuje problemy z wizami, z którymi mierzą się kibice i piłkarze przed mundialem. Do USA nie wpuszczono na przykład sędziego z Somalii, a w Stanach sztaby reprezentacji są szczegółowo kontrolowane. Może czasami warto wyluzować, pyta Gianni Infantino. Mundial zaczyna się dzisiaj, a pełne wydanie aktualności o 16:00.

0: Stereo MCC Connected w programie pierwszym Polskiego Radia. Wszystko dla Rafała. Czasy młodości się przypomniały?
1: Oj, przypomniały. Uwielbiałem Stereo MCC. Pamiętam, że wydałem majątek na ich płytę.
0: 85 rok jakiś. Zespół powstał. W 92 roku nagrali ten utwór, taki ich chyba największy przebój. Byli także w Polsce. Przyjechali na jeden z festiwali, który na początku Nowego Wieku odbył się w Warszawie. Trochę było mi smutno, bo grali o 19 i właściwie nikogo nie było pod sceną.
1: Czy za późno już było dla ciebie? Czy?
0: Nie, dla mnie było w sam raz. Byłam nawet na tym koncercie z dzieckiem. No i to jest też taki cudowny moment w historii muzyki, kiedy rodziła się muzyka elektroniczna, a artyści, którzy ją tworzyli, no to wykorzystywali też te brzmienia, które już wówczas istniały. Stereo MCs to z jednej strony hip-hop z domieszką jazzu. No ładnie to brzmiało.
1: No ale
0: wszystko.
1: Trzeba powiedzieć, że to był szczytowy moment ich rozwoju chyba, bo już te płyty, które przyszły potem, no w połowie nawet nie dorównywały tej Connected.
0: A mówimy nie bez powodu. Robbie, czyli wokalista tego zespołu, 64 urodziny.
1: Jak państwo widzą, znowu Ula popisuje się swoimi zdolnościami obliczeniowymi. To taka maszyna obliczeniowa, można powiedzieć.
0: Mimo, że nie ma matury z matematyki. To ja.
1: Tak, ja już wiem, że przyswoiłem już tę wiadomość.
0: W przeciwieństwie do ciebie, który maturę z matematyki ma i jak jest z obliczeniami, wylicz, ile dni zostało do Malty?
1: Proszę państwa, do Malty, no tak, teraz już kalendarz to już w ogóle jest, leży, ale Malta, mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, zbliża się wielkimi krokami. To jest wydarzenie, które łączy w swoim programie różne gałęzie kultury, teatr, kino, literaturę, muzykę. I festiwal będzie odbywał się w wielu przestrzeniach Poznania.
0: To jest impreza, która odbędzie się pod patronatem programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: I będziemy dla państwa ją oczywiście relacjonować.
0: Dziś odbyła się konferencja prasowa. No i na tej konferencji była Martyna Podolska. O najważniejszych wydarzeniach posłuchamy już teraz.
2: Wokół miłości do drugiego człowieka i do sztuki budowany był tegoroczny program Malta Festival w Poznaniu. Emocji nie zabraknie, zapewnia dyrektorka artystyczna festiwalu Agata Kołacz.
3: Mamy ideę, żeby Malta była przestrzenią spotkania z emocjami, więc staramy się je pobudzać bardzo różnymi bodźcami. Właśnie od opery, przez teatr, przez eksperymenty.
2: W programie też pokazy filmów, spotkania literackie i przede wszystkim koncerty. Festiwal rozpocznie w niedzielę, 21 czerwca o godzinie 19:00 plenerowy koncert pod tytułem Za miłość w reżyserii Natalii Kukulskiej z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Zalia, Natalia Przybysz, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, ale to nie jedyne wydarzenie plenerowe.
3: Korzeniem Malty jest spotkanie w przestrzeni publicznej. Bardzo ważnym dla nas jest to, żeby tą sztuką prowokować inny sposób myślenia o świecie i naszej codzienności. Dlatego mnóstwo spektakli wydarzy się w przestrzeniach publicznych, ale tak, koncert Marii Peszek i Bartka Wąsika, czyli Pieśń Nocy Letniej, w której grają oni nowe interpretacje tomiku wierszy Jana Kochanowskiego, Pieśń o Sobótce, jest zaproszeniem do wspólnego przeżywania tej przepięknej nocy, która oznacza w naszej słowiańskiej tradycji zespolenie energii męskiej, żeńskiej, otwarcie lata i spotkanie właśnie w tym nowym, pięknym uzupełnieniu.
2: A po Nocy Świętojańskiej szykuje się kolejna noc bez snu, bo podczas festiwalu zaplanowane zostało wyjątkowe wydarzenie teatralne The Second Woman, polska odsłona jednego z najgłośniejszych projektów teatralnych prezentowanych już w Londynie, Nowym Jorku, Wiedniu, Barcelonie. To 24-godzinny spektakl na jedną aktorkę, Magdalenę Cielecką, i na 100 mężczyzn wyłonionych w drodze castingu. Magdalena Cielecka będzie odtwarzała tę samą scenę 100 razy.
4: To jest archetypowa scena z Casavetesa, więc ona jest prosta, tam nie ma wielkich filozofii. Natomiast to, że ona będzie zagrana 100 razy, to wiadomo, że to będzie za każdym razem coś innego. Bo każdy spektakl, jak my gramy regularne spektakle, każdy spektakl jest inny. Co dopiero powiedzieć scena jedna po drugiej.
2: To jest niewątpliwie wyzwanie, dodaje aktorka.
4: Jestem aktorką od 35 lat, więc jakby zagranie sceny emocjonalnej nie jest dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem. Natomiast zagranie jej 100 razy już tak. I to 100 razy z innym partnerem już tak, ale jest to wyzwanie z gatunku takiej ciekawości mojej własnej na temat tego, jaka ja w tym będę, co będę o tym myśleć po drodze, co będę myśleć w trakcie, co po 37, co po 64 partnerze, jak będę się z tym czuła i co w mojej głowie będzie się działo, ale też tak jak z kondycją fizyczną.

0: tak mam jakieś tam wyobrażenie na temat mojej kondycji psychicznej, więc nie sądzę, żebym nagle przeprosiła wszystkich i uciekła.
1: Magda Cielecka nie ucieknie, chyba że skusi ją program muzyczny festiwalu, bo scena muzyczna to 4 dni koncertów, które razem tworzą spójną całość, prowadząc przez różne muzyczne światy, przez różne gatunki i style. Niewątpliwie jedną z największych gwiazd festiwalu będzie zespół Bejrut, mówi dyrektorka wydarzenia Justyna Czarna.
2: Bejrut wraca na Malta Festiwal po 20 latach. Ogromnie się z tego faktu cieszymy, że po raz kolejny wystąpi na Malcie i tym razem świadomy, że wystąpi na festiwalu, nie na wyspie, jak to było 20 lat temu, kiedy myślał, że leci na wyspę, a nie na festiwal. Tym razem jesteśmy w kontakcie i cieszę się na powrót do Poznania.
1: My też cieszymy się na powrót Malty. Festiwal rozpocznie się 21 czerwca i potrwa przez cały tydzień. I my oczywiście też tam będziemy.
3: To była Martyna Podolska, a my obliczyliśmy, że zostało do Malty 10 dni, skoro zaczyna się 25.
4: Musieliśmy to zrobić
3: 21 czerwca.
4: Bo mimo, że tylko jedna osoba ma kompetencje poświadczone świadectwem maturalnym z matematyki, no to jednak, żeby te dni przeliczyć, potrzebne były dwie głowy.
3: Dwie głowy i jeden mini komputerek.
4: A teraz będzie nowość. Artur Rojek powoli odsłania szczegóły swojej nowej płyty, odsłania piosenkami. Między innymi wśród tych utworów znalazł się utwór, piosenka nagrana razem z Dawidem Podsiadłem, ale myślę sobie, że ten utwór, który dziś chcieliśmy Państwu zaprezentować, to jest taki powrót do czasów, nie wiem, rozmyślań przy śniadaniu, albo innych pięknych kompozycji Mysłowic o miłości. Artur Rojek.
3: A jak ktoś nie je śniadania?
4: To może rozmyślać w porze drugiego śniadania, przed obiadem albo tuż po kolacji. Do którego grona należysz? A nie, ty nie masz refleksji. To teraz Anna Artur Rojek.

0: Klub Tropicana jako zapowiedź pięknego lata, które przed nami. Niestety za oknami na razie lata nie ma. Za to jest słońce w studiu. Karolina Rożej przyszła, a zatem przekonamy się co po godzinie 16. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Po godzinie 16 oczywiście też będzie futbolowo, ale też od razu się przyznam, bo to taki klubik wyznań się zrobił. To, co
1: taki
2: powiedziałam.
1: Konfesjonał.
2: Oranżu odbiło się szerokim echem, ale zgłaszają się osoby. Słuchaj, ja też jeszcze nie widziałam ani jednego.
0: A, to ja wam nie mówiłam.
1: Możemy taki klub otworzyć.
0: Myśmy już przygotowali.
1: Oglądaczy Rancha.
0: Z Danielem Wydrychem przygotowaliśmy dla was rozrywkę na wakacje. Stworzymy wam taki pokoik. Zamkniemy w pokoiku i pozwolimy się cieszyć wszystkimi sezonami Rancha.
1: Wygląda na to, że to
2: brzmi jak super plan.
1: Torwar będzie musiał być, jak tak dalej pozbieramy.
2: W każdym razie, jeśli chodzi o mundial, to też mogę przyznać, że bardziej od tego, co dzieje się na boisku, interesuje mnie to, co dzieje się poza nim. I właśnie o tym będziemy na chwilę przed startem Mistrzostw Świata mówić się w popołudniówce. Będziemy i w Meksyku, i w Stanach Zjednoczonych. Powiemy, o co chodzi z tymi koszulkami haitańskich zawodników, czemu nie wpuszczono somalijskiego

0: sędziego i tak dalej, dużo ciekawych rzeczy. No i też o tym, że posłowie zagłosowali za tym, żeby zakazać patostreamów w internecie, o tym w Ekspresie
1: Jedynki. Chociaż dzisiaj jakiś patostreamer podobno Sejm odwiedził.
2: Został usunięty.
0: Tak, był gościem, no skoro tak, to tak.
2: My takich gości nie mamy, proszę państwa.
1: Za to jutro opowiemy państwu, a o czym my jutro opowiemy, to powiemy jutro. Ula Kaczyńska
2: i Rafał Sławon, dziękujemy bardzo.
1: Monika Górali, Kasia Dubrawska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie.

0: prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Doktorze, syn znowu kaszle.
1: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
0: Co mogę zrobić?
1: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Problemy z przejazdem pojawiły się na A1 między węzłami Mykanów i Radomsko. Tutaj zderzyły się 3 samochody osobowe i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 394 kilometrze. Tutaj niestety utrudnienie może utrzymać się do godziny 19. W związku z tym zalecamy Państwu objazd drogą krajową numer 91. Teraz S5, odcinek między węzłami Lubcz i Mieleszyn w pobliżu miejscowości Cotoń. Nadal zwężenie w kierunku Poznania. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych, tutaj jedna osoba została ranna, na 128 kilometrze są problemy z przejazdem. S7 w Świętokrzyskiem, tutaj bez zmian na trasie Kielce-Skarżysko-Kamienna w pobliżu Skarżyska. Potem jak samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 2 kilometrze, tutaj bez poszkodowanych. Droga krajowa numer 16 w Warmińsko-Mazurskiem, częściowo zablokowana w 2 miejscach. Po pierwsze na trasie Grudziądz i Ława w pobliżu Stradomna, tu zderzyły się 2 samochody osobowe. Jest ruch naprzemienny na 62 kilometrze i też problemy są na trasie Ostróda-Olsztyn. To również fragment krajowej 16 w pobliżu miejscowości Zawady Małe. Droga jest częściowo zablokowana po zderzeniu 2 samochodów osobowych, wskutek którego 2 osoby zostały ranne. To 113 kilometr tej trasy. W Warmińsko-Mazurskim problemy w ruchu także na 53 na trasie Olsztyn-Szczytno w pobliżu Purdy Leśnej. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Także jest zwężenie na 17 kilometrze. I jeszcze województwo kujawsko-pomorskie. Krajowa 15, odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Gronowa. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych i busa jedna osoba została ranna. Droga jest zamknięta na 250 km i trzeba jechać objazdem.
8: Jest 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszam.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
0: i Andrzej Kocjan. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Nie spełniły się nadzieje polityków koalicji rządzącej, że tym razem będzie podpis.
1: Zapowiadają się kolejne ciosy wymierzone w Iran. Prezydent Trump ogłosił nocne ataki na ten kraj.
0: Nasze wojsko pochwali się jutro swoim najnowszym nabytkiem. Myśliwce F-35 przelecą nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
1: A zaczynamy od informacji z Pałacu Prezydenckiego.
0: Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach. Zrobił to po raz trzeci.
1: Przepisy, które Sejm uchwalił w połowie maja, różniły się od tych, które prezydent już dwukrotnie zakwestionował.
0: Trzeci projekt zmodyfikowano, dodając m.in. surowsze kary dla oszustów po aferze Zonda Krypto.
1: Przepisy zakładały, że nadzór nad rynkiem krypto sprawować będzie KNF. Komisja Nadzoru Finansowego otrzymałaby też możliwość blokowania rachunków pieniężnych i rachunków kryptoaktywów.
0: A więcej na temat prezydenckiego weta w kolejnych aktualnościach.
1: Posłowie niemal jednomyślni w sprawie zakazu patostreamingu.
0: Sejm przegłosował przepisy, które zabraniają nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści.
1: Nowe zagrożenia wymagają nowych metod zwalczania, tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
0: Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
1: Ustawa trafi teraz do Senatu, a więcej o nowych przepisach dotyczących zwalczania patostreamingu już za chwilę w Ekspresie Jedynki.
0: 24 członków komisji wyborczych w Siedlcach z zarzutami niedopełnienia obowiązków przy liczeniu głosów. Chodzi o ubiegłoroczne wybory prezydenckie.
1: Siedlecka prokuratura nie informuje, jaka była skala błędów, ani na czyją korzyść.
0: Podobną sprawę badają śledczy z Gdańska, którzy wskazali 9 osób podejrzanych o nieprawidłowe zliczenie głosów.
1: Dane wpisano do protokołu na odwrót, wyjaśnia Violetta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
3: Według ustaleń śledczych błędy były następstwem braku weryfikacji danych wprowadzonych do systemu oraz niesprawdzenia poprawności sporządzonego protokołu głosowania. W efekcie nieprawidłowo ustalono, który kandydat uzyskał większą liczbę głosów w obwodzie.
0: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub 2 lata więzienia.
4: To są aktualności jedynki.
1: Donald Trump zapowiada kolejną, trzecią już noc uderzeń na Iran.
0: Tym razem, jak ostrzegł amerykański prezydent, atak ma być bardzo dotkliwy.
1: Trump zagroził także zajęciem wyspy Hark. To strategiczne miejsce dla irańskiego eksportu ropy.
5: Stany Zjednoczone od wtorku prowadzą ataki na cele w Iranie. To odpowiedź na zestrzelenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca wojskowego nad cieśniną Ormus. Donald Trump poinformował dziś, że to nie koniec ataków. Stany Zjednoczone z całą mocą uderzą wieczorem w Iran, napisał w mediach społecznościowych. W niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Hark i inne punkty infrastruktury naftowej oraz przejmiemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu, dodał Trump, wskazując na styczniową operację wojskową w Wenezueli. Atak na Hark stanowiłby znaczącą eskalację wojny z Iranem. Przez tę wyspę przechodzi około 90% irańskiego eksportu ropy. Zajęcie wyspy wymagałoby przeprowadzenia nie tylko operacji lotniczej, ale również desantowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Trzy nowe myśliwce F-35 zaprezentują się jutro Polakom. Samoloty pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
0: Pomysł pokazowego lotu wyszedł od pilotów. Dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda, mówi, że kupno tych maszyn wzmocniło nasze bezpieczeństwo.
6: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sens powiek.
1: Pierwszy lot myśliwców zaplanowano jutro około 9.45 w Gdańsku w okolicach pomnika na Westerplatte.
0: Około 10.10 myśliwce będą już widoczne nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10.30 warto patrzeć na niebo nad Wzgórzem Wawelskim.
1: Po przelocie myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku. Do Polski przyleciały ze Stanów Zjednoczonych 22 maja.

0: Kusy i Michał Strzałkowski. A na razie nasi siatkarze grają w chińskim linii. Drugi mecz Ligi Narodów. Ich rywalami są Słoweńcy, którzy po trzech setach prowadzą 2-1. Kamil Majszak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Hertogenbosch w Holandii. W 1/8 finału pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3 i był z siebie bardzo zadowolony.
1: Był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu od samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem, zmuszałem go do gry za każdym razem. Wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie, więc jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu.
0: W tym samym mieście, ale w turnieju kobiet. Magdalineta awansowała do ćwierćfinału. Polka w 1/8 finału pokonała Słowaczkę Miję Pucharkową 6-2, 6-2. A propos tenisa, to pula nagród wielkoszlemowego turnieju Wimbledon wzrośnie w porównaniu do ubiegłego roku o 20% do 64 milionów funtów. Zwycięzcy w grze pojedynczej otrzymają po ponad 3,5 miliona funtów. W zeszłym roku było to dokładnie 3 miliony w brytyjskiej walucie. Premie pierwszej rundy single wynoszą 80 tysięcy funtów. Czołowi tenisiści od pewnego czasu domagają się większego udziału w przychodach z turniejów wielkoszlemowych. Przed niedawnym French Open liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka wezwała nawet do bojkotu, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Wimbledon rozgrywany na trawiastych kortach rozpocznie się 29 czerwca. Tytułów będą bronić Włoch Jannik Sinner i nasza Iga Świątek.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Do końca dnia może przelotnie popadać deszcz. Miejscami na zachodzie kraju burze. A na termometrach od 13 stopni nad morzem, około 16 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie w ciągu ostatniej godziny nie zmieniło się, wynosi teraz 1002 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
16: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico.

0: City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
1: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
0: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
1: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
0: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
1: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
0: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16 teraz na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I dziś między innymi o tym, że z Sejmu do patostreamerów popłynął jasny komunikat.
2: Wasz czas, czas waszej aktywności, waszego biznesu i zarabiania na krzywdzie innych kończy się.
0: No właśnie, czy osoby, które zarabiają na transmitowaniu na przykład poniżania innych, przemocy, znęcania się nad zwierzętami, pójdą w przyszłości do więzienia? O tym będziemy mówić już za kilka minut po południówce. Natomiast no nie da się ukryć, że sportowy i nie tylko sportowy świat myśli dziś tylko i wyłącznie o jednym, o zaczynającym się mundialu. Pytanie, kto czekał, a kto niekoniecznie, kogo ziębi, a kogo grzeje.
3: Uwielbiam oglądać piłkę nożną.
4: Ja jestem średnią kibicką, tym bardziej, że nie bierzemy udziału, więc nie ma aż takich emocji.
5: Planuję i właśnie idę po telewizor.
6: Mam naklejki specjalne, że mogę śledzić mecze i potem naklejać, kto ile ma punktów.
7: Ja nie będę spać.
8: Ja po prostu to się tylko na piłce skupiam.
0: Dobrze, że się szkoła zaraz kończy. Bez ryzyka powtarzania klasy będzie można kibicować. O ostatnich godzinach przed oficjalnym startem, o tym, czy czuć tę futbolową gorączkę po drugiej stronie Atlantyku, o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić i na początek kierunek Meksyk.

0: the Coasters i Down in Mexico, taka piosenka, którą wypromował Tarantino w filmie Grindhouse, Death Proof. No i właśnie Down in Mexico, dokładnie w stolicy, w Meksyku, w Mexico City, Ciudad de México, jest Jan Pachlowski, nasz korespondent. Witaj, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Meksyk oczywiście jeden z trzech krajów organizatorów Mistrzostw Świata. To właśnie tutaj dzisiaj wieczorem polskiego czasu mecz otwarcia i też jedna z trzech ceremonii otwarcia. Janku, czuć tę futbolową gorączkę, gdy przemierzasz ulicę Mexico City?
1: Oczywiście, ale tutaj dwie strony medalu są w stolicy meksykańskiej. Najpierw powiem o tych emocjach. Bo serce bije, krew w Meksykanach płynie szybciej. Wszystko jest tutaj zdominowane tym, co rozpocznie się już niedługo. Stadion Azteca. Być może Państwo słyszą te odgłosy meksykańskiej ulicy. Ja jestem w drodze na stadion. Specjalnie jadę wcześniej, żeby uniknąć tych problemów komunikacyjnych. Mam jeszcze mniej więcej 20 minut drogi, bo stamtąd właśnie, z tego miejsca będę na antenach Polskiego Radia opowiadał, co dzieje się przed, w trakcie i już po inauguracji, zarówno od strony artystycznej, jak i sportowej. Mówię o tej radości Meksykanów, o tym, że ten kraj żyje piłką nożną, czego nie do końca jestem obserwatorem jednak na co dzień, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim na Florydzie, gdzie mieszkam, bo tam będzie rozgrywanych 7 spotkań. To nie jest, że tam ten mundial nie jest zauważony, że nie ma emocji, ale nie jest to w takim jednak mocnym znaczeniu pokazywane jak tutaj w Meksyku. Mówiłem też o drugiej stronie tego mundialu, bo to też trzeba podkreślić, o tym piszą światowe agencje, że jednak też tutaj w Meksyku protesty są nie przypadkowo właśnie w momencie, kiedy mundial jest tutaj inaugurowany. Między innymi nauczyciele zwracają uwagę na swoje problemy i powstało takie specjalne miasteczko protestacyjne w samym centrum meksykańskiej stolicy, w samym centrum tej metropolii, w samym sercu. I między innymi nauczyciele blokują też dostęp tutaj kibicom do tego, aby doszli na ten główny plac. Z tego powodu część imprez jest wstrzymana, właśnie tych dodatkowych związanych z organizacją. I tutaj nauczyciele i też w ogóle różne grupy społeczne podkreślają, że władze miasta mają pieniądze na turniej, ale nie mają na podstawowe problemy społeczne. I to jest druga strona medalu właśnie dzisiejszej organizacji w Meksyku. Ale zostawmy może te sprawy smutniejsze.
0: Co mówią kibice?
1: Popatrzmy na to,
0: spotykasz,
1: co się dzieje. Tak, Stadion Azteca, 78 tysięcy widzów, to tam będzie inauguracja, występy artystyczne. Zwieńczeniem tych występów artystycznych będzie koncert Shakiry, Daj Daj, utwór, to już Państwo wiedzą, hymn tegorocznych Mistrzostw Świata, ale to też miejsce symboliczne. Meksykanie podkreślają, że piłka nożna wraca do domu, wraca do macierzy, bo to jest jedyny kraj w historii mundialu, który trzeci raz gości najlepszych piłkarzy na świecie. No i Stadion Azteca to jest legendarny, bo tutaj Mistrzostwo Świata zdobywali w przeszłości Pele i Diego Maradona i ci właśnie dwaj piłkarze podczas tej ceremonii otwarcia będą specjalnie uhonorowani, już nieżyjący, przypominamy Państwu, piłkarzy. A jak wspomniałaś o kibicach, to udało mi się dotrzeć, młody chłopak, 15-letni, Kajetan, ale Meksykanie go nazywają Kai, Kai Vasquez Olzacki, to jest syn polsko-meksykańskiej rodziny, na stałe tutaj mieszkającej w mieście Meksyk, i zapytałem go, jak on postrzega ten mundial, bo Kai, czyli nasz Kajetan, w ogóle marzy, żeby grać w reprezentacji Polski. Piłka nożna to jest cały świat dla niego. Posłuchajmy, co powiedział specjalnie do mikrofonu Polskiego Radia.
2: No ja myślę, że atmosfera tutaj w Meksyku, no wszyscy są bardzo, jak się mówi, to szczęśliwi, nie? Że no mundial jest tutaj w Meksyku. Mamy taki zawodnik, nazywa się Raul Jimenez. On gra tam na Anglii, jest bardzo dobry, no ale myślę, że Meksyk nie ma taką dobrą drużynę. No.
1: Meksykanie po raz ósmy zagrają na inaugurację Mistrzostw Świata i mają nadzieję, tutaj kibice tego kraju, że zostanie tutaj takie zmazane fatum, że to w końcu się zmieni, bo w tych poprzednich 7 meczach, gdy Meksyk grał na inaugurację Mistrzostw Świata, nigdy nie wygrał. 2 razy remisował, aż 5 razy przegrał.
0: O czym mówił Jan Pachlowski prosto z Meksyku. Właśnie do usłyszenia, Janku, na pewno też po godzinie 19 w specjalnej audycji w radiowej jedynce, no i przez najbliższe mundialowe dni. Rzeczywiście

Oczywiście, tak jak mówił Janek, dzisiaj w czasie tej imprezy otwarcia wystąpi Shakira i Burna Boy, między innymi oczywiście, no a potem mecz otwarcia, w którym zagrają Meksyk także i Republika Południowej Afryki. Hymn RPA wyśpiewa Tyla.

0: To Tajla w Ekspresie Jedynki, a dziś wieczorem przypomnijmy także na stadionie Azteka przed meczem Meksyk-RPA. To jest popołudniówka, 24 minuty po 16.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I już teraz o bardzo jasnym komunikacie, który popłynął dzisiaj z Sejmu. Patostreamy będą zakazane. Projekt przegłosowany przez posłów niemal jednomyślnie zakłada wprowadzenie bardzo konkretnych kar za publikowanie w sieci patotreści. O wszystkich szczegółach opowie już teraz Martyna Szymczakowska.
2: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmą też między innymi zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią większej całości.
3: Ja nie wiem, czy kodeks karny jest najlepszym miejscem do regulowania patostreamów, ale wiem, że w ten sposób wysyłamy do społeczeństwa sygnał, że nie życzymy sobie obecności takich treści w internecie. Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie.
2: Ta szersza całość to między innymi wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk tuż po głosowaniu zwrócił się do patostreamerów, którzy na publikowaniu obrzydliwych treści zarabiają często niemałe pieniądze.
4: Wasz czas, czas waszej aktywności, waszego biznesu i zarabiania na krzywdzie innych kończy się. Dzisiaj debata nie toczy się o wolności słowa, tylko toczy się o tym, czy ta patologia w internecie, czy też wszystkie takie negatywne zachowania, które przede wszystkim oddziałują na najmłodszych, zostaną zahamowane.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki przekonuje, że to ustawa ponad podziałami politycznymi.
5: Oczywiście to jest trudna materia, bo internet jest trudno ustalić sprawcę. Treści takie właśnie patologiczne nie powinny tam być, nie powinny być monetyzowane, nie powinny nasze dzieci do tych treści docierać.
2: Przeciwko ustawie zagłosowali jednak posłowie Konfederacji. 18-letni lider akcji

0: i uczniowskiej Paweł Mrozek od długiego czasu mówił o szkodliwym wpływie patostreamów na młodych. Dzisiaj cieszy się z przegłosowanych przepisów i dodaje, że skala problemu jest dużo większa niż może się wydawać.
1: Patostreaming nie jest internetową kontrowersją ani problemem ograniczonym do niewielkiej grupy odbiorców. Jest zjawiskiem, wokół którego powstał cały model biznesowy oparty na monetyzowaniu przemocy, poniżania, agresji, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych oraz łamania podstawowych norm społecznych. Im bardziej szokująca była treść, im bardziej bulwersująca, tym większe generowała zasięgi, a tym samym większe zyski. Wielokrotnie algorytmy podsuwały mi tego typu materiały, nawet gdy sam ich nie wyszukiwałem.
0: Przyjęty przez posłów projekt przewiduje uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych. Teraz przepisy trafią do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
2: No a dziś właśnie przy tym biurku prezydent zdecydował o zawetowaniu trzech ustaw, w tym ponownie o kryptowalutach. Natomiast w sprawie patostreamów zadzwonił słuchacz.
3: Te patostreamy to już dawno powinno być z tym zrobiony porządek, bo co tam się dzieje w tym internecie, to ludzkie pojęcie przechodzi. Kiedyś córka mi pokazała jakąś imprezę mocno alkoholową, jak się wyzywali, bili, tłukli szklanki i tak dalej. I to dzieci mają oglądać? Dawno już z tym powinno się zrobić porządek. Jestem za tym, żeby to wyrzucić z internetu.
2: Tym bardziej, że ponad 30% dzieci w wieku od 7 do 12 lat takie patostreamy ogląda i oglądało w swoim krótkim życiu. 22 139 2202 to telefon do Ekspresu 1.

0: Tilaf i Kasia Sienkiewicz w radiowej jedynce. Na zegarach mamy 16:30.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Karol Nawrocki uważa, że rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń.
2: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
1: Nowe przepisy o odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Sejm przyjął przepisy o zakazie patostreamingu, zabraniają publikacji.

0: Kowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści.
1: Musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne.
0: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Możliwe kolejne ciosy wymierzone w Iran. Prezydent Trump zapowiada trzecią już noc uderzeń. Ostrzega, że tym razem atak będzie bardzo dotkliwy. Nasze wojsko pochwali się jutro swoim najnowszym nabytkiem. Myśliwce F-35 przelecą przed południem nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Maszyny są powodem do dumy dla naszego wojska.
2: Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej.
0: Przekonuje dowódca bazy lotniczej w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda. Eksperci rozmawiali dzisiaj w Warszawie o początkach polskiej kultury cyfrowej. Na przykład 40 lat temu jesienią ukazał się magazyn komputerowy Bajtek. Pismo debiutowało w warunkach kryzysu gospodarczego i braku papieru. Nie tylko tego do druku. Pełne wydanie aktualności o 17:00.
3: Podobno te pierwsze numery Bajtka były comiesięcznym dodatkiem do sztandaru młodych, bo to w latach 80. A ty Bajtka pamiętasz? Nie, nie pamiętasz? Kondzińska Agata.
4: Dzień dobry, sztandar młodych pamiętam.
3: Okej, okay, no to chociaż połowę z tego, co powiedziałam. Politycznie będzie za chwilę, dużo się dzieje, choćby kolejne weta.
4: Tak, tak. I właśnie ku zaskoczeniu, albo może wcale nie ku zaskoczeniu, bo to już trzecie i takie się zdaje tradycja nowa. Rodzić jedną ustawę trzykrotnie, a może i częściej.
3: No, twoim gościem będzie za 3 minuty.
4: Marszałek senior, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.
3: Zapraszamy na popołudniową rozmowę.

0: Sądownictwa Ludowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie marszałku, prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach i powiedział, że rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problemy ludzi.
1: No pan prezydent oskarża rząd, rząd oskarża pana prezydenta, no ale też powiem tak uczciwie ze swojego doświadczenia życiowego, że jeśli trzy razy próbuje się tą samą metodą osiągnąć inny cel, no to efekt był do przewidzenia. Więc trochę jestem zmartwiony tym, że z jednej strony my jako większość parlamentarna nie byliśmy w stanie pójść na kilka ustępstw w zakresie poprawek.
0: Że tylko jedna poprawka, tak?
1: Tak, zgłaszanych przez pana prezydenta. Z drugiej strony pan prezydent oczywiście gra swoją grę polityczną, bo przecież buduje nowy obóz polskiej prawicy. W związku z tym każda okazja do różnicowania i odróżnienia się od strony rządowej wykorzystuje w sposób perfekcyjny.
0: No tylko Polska nie ma regulacji.
1: Panie redaktor, ja powiem tak, że cała ta dyskusja, która się przeprowadziła, przetoczyła przy okazji tych trzech podejść do uregulowania sprawy kryptowalut, sprawia, że ci ostrożni już wiedzą, że to jest zabawa niebezpieczna. Natomiast hazardzistów pani nie powstrzyma i oni dalej będą w tym uczestniczyć. W związku z tym no, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby w tej chwili przez stronę rządową złożenie w wersji czystej dyrektywy MiCA i skończyć całą tę dyskusję o dodatkowych krajowych obostrzeniach.
0: No tak, ale też były takie tropy, które prowadziły do polityków prawicy, Przemysława Wiplera i też byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, do instytucji z nimi powiązanych, fundacji, które dostawały pieniądze od zonda krypto.
1: No,
0: i wiemy
1: przecież
0: też, że pan, już tylko dokończę, że pan minister Ziobro pożyczył pieniądze od tej fundacji.
1: No tak, no ale przecież ci, o których mówimy, ani pan Wipler, ani pan Ziobro, że tak powiem, nie dementują tego i się od tego nie odcinają. Dopóki organa ścigania, prokuratura nie stwierdzi, że było to niezgodne z prawem, dotąd możemy tylko mówić o kwestii moralnej w zakresie uprawiania polityki. I dla mnie znów, jako doświadczonego polityka, jest to rzeczą oczywistą, że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której zarówno głosowania w sprawie odrzucenia wet prezydenta, jak i również głosowania przeciwko regulacjom, które proponował rząd, no są powiązane z określonymi korzyściami finansowymi. Co do tego nie mam żadnych złudzeń, ale żeby to udowodnić i żeby komuś postawić w tej sprawie zarzut, do tego są stosowne organa w państwie, albo one działają, albo nie działają.
0: A skoro stosowne służby, pan dzisiaj głosował za odebraniem immunitetu Sławomirowi Mentzenowi, politykowi Konfederacji, który odpalał racę na Marszu Niepodległości, ale Sejm posła Konfederacji obronił.
1: Sejm nie obronił posła Konfederacji.
0: No obronił, bo nie będzie miał zdjętego immunitetu.
1: No ale to nie jest obrona Sejmu. Chcę wyraźnie powiedzieć, że Sejm w tej sprawie okazał się nieskuteczny, a najgłośniejszy, najmocniejszy krytyk pana Sławomira Mentzena, Sławomir Ćwik, też w głosowaniu się pomylił. Więc to jest tak, że przy głosowaniach typu immunitetu czy Trybunału Stanu, jeśli większość parlamentarna nie robi pełnej mobilizacji, no to oczywiście nie osiąga zakładanego wyniku. Nie wydaje mi się, żeby ta sprawa akurat Sławomira Mentzena była w tej chwili najistotniejszą jego przewiną i jego środowiska politycznego.
0: Może
1: w
0: mojej,
1: w mojej ocenie, pani redaktor, całe uruchamianie tej krucjaty narodowej i brunatnienie tych środowisk politycznych jest bardziej niebezpieczne
0: tak,
1: niż odpalanie raz przez pana Mentzena wiecu czy pochodzie Marszu Niepodległości.
0: Tak, o tym za chwilę, ale chcę tylko powiedzieć, dlaczego poruszam ten temat, ponieważ myślę, że każdy z nas, kto odpaliłby racę i nie byłby chroniony immunitetem, a jest to przestępstwo zagrożone odpowiednimi sankcjami, dzisiaj by już odpowiadał karnie.
1: No tak, pani redaktor.
0: Więc tutaj jest, dlatego poruszam ten temat, że polityk w tej sytuacji jest bezkarny.
1: Otóż, pani redaktor, to jest pytanie o cień przyzwoitości. Jeśli ja kilka miesięcy temu przekroczyłem prędkość w terenie zabudowanym o 21 km, zapłaciłem 300 zł mandatu i 5 punktów karnych dostałem i nie ukrywałem się

0: za immunitetem. No. Mamy drugiego posła, pana Mejzę, który ma już ponad 120 punktów karnych i ma w głębokim poważaniu prawo i dopóki nie uchylą mu immunitetu, to on mówi, że on jest wolny, niewinny. No.
1: Tak, pan nawiązał do tego brunatnienia. Ja chciałam zapytać, jak pan odczytuje, panie marszałku, decyzję, albo właściwie wciąż brak decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który w piątek poprzedni zapowiadał, że odbierze order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jest rekomendacja nieznana nam kapituły tegoż orła i nie ma decyzji. Słyszymy, że to będzie w odpowiednim czasie.
0: Ja bym nie chciał, żeby to było w czasie, gdzie pan prezydent Nawrocki wróci z wycieczki urodzinowej ze Stanów Zjednoczonych i że dostanie stamtąd dyrektywę, jak ewentualnie w tej sprawie podjąć decyzję. Chciałbym, żeby to była decyzja rzeczywiście samodzielna pana prezydenta Nawrockiego i wtedy będę ją oceniał. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że nasze kilkusetletnie wspólne funkcjonowanie narodów ukraińskiego, ruskiego, polskiego w pierwszej Rzeczpospolitej w okresie zaborów, później także w okresie II Rzeczypospolitej powinno nas pewnych rzeczy uczyć i oczywiście nasza historia jest bardzo skomplikowana i w niej było wiele rzeczy tragicznych i strasznych i nikt z Polaków nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Ukraina chce budować dzisiejszą tożsamość na ludobójstwie wołyńskim, ale z kolei trzeba jasno powiedzieć, że pan prezydent też zrozumiał, że w 1918 roku Piłsudski z Petlurą też mieli porozumienie i póki działali razem, to Sowieci, że tak powiem, nie ośmielali się iść na Warszawę. Jak te relacje zaczęły się psuć i praktycznie skończyły się w roku 1921, no to Ukraina przestała mieć samodzielność czy suwerenność państwową i została włączona do Związku Radzieckiego, a my no, musieliśmy nie dość, że przyjąć na siebie ciężar bitwy warszawskiej i odzyskania niepodległości, to jeszcze później całego odium II wojny światowej, można powiedzieć czwartego rozbioru Polski i 45 lat rosyjskiego czy sowieckiego
1: panowania. Ale pan prezydent jest historykiem. Przecież zna dobrze historię, czy potrzebuje
0: więc
1: się
0: może, więc może dlatego, w tej chwili sięgnął po te refleksje i czeka na działania ze strony Ukrainy. Może daje Załęskiemu parę tygodni na to, żeby przemyślał, czy lepiej jest mu współdziałać z Polską, czy lepiej mu wrócić pod skrzydła i opiekę Moskwy.
1: No tak, ale w tym czasie polityk Janusz Kowalski, do niedawna poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziś poseł niezrzeszony, chce liczyć urzędników pochodzenia ukraińskiego w resortach.
0: Pani redaktor, ja bym bardzo prosił, żebyśmy takich polityków jak Kowalski, Mejza, po prostu zwyczajnie przemilczali, bo im właśnie o to chodzi. Kowalski już tyle zrobił różnych wolt. Przecież nie zapominajmy, że nosił kwiaty za Donaldem Tuskiem, później całował w pierścień Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Kaczyńskiego, a teraz przygotowuje się do, że tak powiem, być może całowania stóp panu Braunowi. Więc to jest taki typ polityki, konjunkturalista, populista i nic więcej. I przemilczmy to, bo to
1: panie
0: jest
1: marszałku,
0: naprawdę...
1: Panie marszałku, to, że my o tym nie powiemy, to nie znaczy, że o tym nikt nie usłyszy.
0: Tak, tylko właśnie cała rzecz polega na tym, że paru idiotów w Sejmie, bo takich trzeba po prostu zwyczajnie po prostu nazwać, oni zwyczajnie liczą na to, że będziemy o nich mówić i będziemy im podbijać popularność. I niestety na bazie tych paru idiotów, o których bardzo wyraźnie wczoraj w Sejmie mówił pan premier Donald Tusk.
1: A zatem nawet pan premier się odniósł.
0: Na bazie tych idiotów po prostu buduje się znowu bardzo niebezpieczna, jak w latach 30. poprzednich stulecia brunatniejąca fala. Jak to się skończyło dla Polski, wiemy. Czy to miało największy rozmach w Polsce? Jeszcze nie, ale gdyby tak potrwało jeszcze 5 lat, do powiedzmy nie 39, a 44 rok była wojna, to być może Polska już byłaby po drugiej stronie i razem z nacjonalistami, razem z nazistami zwyczajnie toczyłaby bój o czystość rasy.
1: No tak, jeszcze chciałam pana zapytać o tę, pan powiedział, wycieczkę urodzinową Karola Nawrockiego do prezydenta Donalda Trumpa, ale może jest coś, co może przywieźć pan prezydent Karol Nawrocki z tego wyjazdu, gdzie będzie obserwował też te gale sztuk walki. I już Jarosław Kaczyński mówi, że no, on lubi oglądać takie sporty walki, ale raczej takie związane z tradycją, takie rycerskie.
0: Nie, nie, nie. No Jarosław Kaczyński to lubi bardziej rodeo, więc tam też mógłby się razem wybrać. O ile ja dobrze znam się na tradycji urodzinowej, to raczej goście zanoszą prezenty jubilatowi, a nie jubilat obdziela prezentami. Więc jestem ciekawy, z jakim prezentem pan prezydent pojedzie. Ile to nas Polaków będzie kosztowało, bo na to, że coś przywiezie od Donalda Trumpa, to niekoniecznie wierzę. Natomiast też podzielam zdanie premiera Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że dobre osobiste relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem
1: Trumpem
0: trzeba po prostu zwyczajnie nie tylko uszanować, ale także wykorzystać. I to też wzmacnia relacje pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Pentagonem, więc ja
1: dziękuję bardzo.
0: Cieszę się z tego.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Marek Sawicki, marszałek senior, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję.
0: Miłego popołudnia.
1: Wzajemnie.
2: Rozmawiała Agata Gądzińska.

0: To Igo i Brus w Radiowej Jedynce, a za 4 godziny z haczykiem, początek mundialu, który, takie dominują komentarze na razie, bez biało-czerwonych, ekscytuje tak średnio.
1: Te mistrzostwa są tak specyficzne, że mecze są często w nocy i generalnie o tej porze będzie się spało.
2: W sumie oglądam tylko wtedy, jak gra nasza reprezentacja, więc raczej nie będę oglądał.
3: Myślę, że jakieś tak. O 16:00 to odpadają zupełnie.
0: A jakie nastroje dominują w Stanach Zjednoczonych, to sprawdzimy po 17:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Ale to był tydzień w polityce.
2: Tematy, które dzieliły.
3: I podgrzewały emocje.
4: Wydarzenia, które poruszały.
5: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
6: Wszystko to podsumujemy w audycji
7: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
8: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
2: Agata Kowalska,
4: Agata Kondzińska,
2: Sylwia Białek,
3: Grzegorz Osiecki,
6: Karol Surówka
5: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflo.

0: Farm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S7 na trasie Elbląg-Olsztynek w pobliżu węzła Ostróda Południe samochód osobowy uderzył w barierę. Jest zwężenie w kierunku Warszawy na 67 kilometrze. Na ekspresowej Trójce na zachodnim Pomorzu na odcinku między węzłami i Pyrzyce, a miejscem obsługi pasażerów Kunowo-Wschód w pobliżu Kunowa zepsuł się samochód ciężarowy i jest zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina na 25 kilometrze. Na ekspresowej Piątce między węzłami Bydgoszcz-Zachód i Miedzyń w pobliżu Łochowa po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 71 kilometrze. Bez zmian na autostradowej jedynce między węzłami Mykanów i Radomsko, co oznacza, że zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 394 kilometrze po kolizji trzech samochodów osobowych. Tutaj warto pojechać drogą krajową numer 91. Trasa numer 16 w Warmińsko-Mazurskiem i odcinek Orzysz-Ełk w pobliżu miejscowości Wierzbinę. Po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba zginęła, droga jest całkowicie zablokowana. Przejazd będzie możliwy prawdopodobnie dopiero po godzinie 20 na 269 kilometrze, dlatego tutaj służby kierują objazdem trasami lokalnymi. Teraz jeszcze krajowa 15 w Wielkopolsce, odcinek Gniezno-Strzelno w pobliżu Trzemeszna po kolizji trzech samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch naprzemienny. Droga krajowa numer 45 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Wydrzyn. Zderzyły się dwa samochody osobowe, droga jest częściowo zablokowana na 179 kilometrze. I na koniec jeszcze ekspresowa siódemka we Świętokrzyskiem. Tu bez zmian na trasie Kielce Skarżysko-Kamienna w pobliżu Skarżyska jest zwężenie w kierunku Warszawy.
14: Jest 17:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
15: Zapraszamy na aktualności jedynki.
14: Izabela Kuczyńska
15: i Andrzej Kocjan. Pierwsze komentarze w sprawie decyzji prezydenta. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach.
14: Szansa na uregulowanie patowej sytuacji w sądownictwie. KRS ma nowego przewodniczącego i może zacząć pracę.
15: Mundial bez udziału polskich piłkarzy. Czy warto poświęcać noce, żeby oglądać mecze?
16: Planuję. Właśnie idę po telewizor.
14: Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach.
15: Przepisy, które Sejm uchwalił w połowie maja, różniły się od tych, które prezydent dwukrotnie

0: kwestionował i zawierały sugestie zgłaszane przy okazji poprzednich wet.
1: Tę sprawę śledzi Klaudia Wróblewska. Dzień dobry, Klaudio.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co tym razem prezydent wskazał jako powód swojego negatywnego stanowiska wobec przepisów o kryptoaktywach.
2: Prezydent zaznaczył, że jest zwolennikiem uregulowania rynku kryptoaktywów, ale jego zdaniem ustawa proponowana przez rząd byłaby nieskuteczna. Karol Nawrocki apelował o przyjęcie poprawek przygotowanych przez jego kancelarię.
3: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku.
2: Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Decyzję prezydenta skrytykował premier Donald Tusk. Szef rządu napisał na portalu X, że Karol Nawrocki jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Do sprawy odniósł się też sekretarz stanu w KPRM Jakub Stefaniak.
4: Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, tym samym pozbawiając dziesiątki albo setki tysięcy Polaków ochrony przeciwko temu rynkowi.
2: Resort finansów postanowił zaostrzyć przepisy po aferze giełdy Zonda Krypto. Klienci tej firmy mieli problemy z odzyskaniem swoich środków. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
1: Trzecie prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach i Klaudia Wróblewska. Bardzo dziękujemy.
0: Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego i rozpoczyna pracę w nowym składzie. Na czele KRS stanie Dariusz Zawistowski.
1: Sędzia tuż po wyborze podczas pierwszego posiedzenia Rady podkreślał znaczenie instytucji, której przewodzi.
5: Chcemy przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji, to jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
0: Nowa KRS chce najpierw zająć się obsadzeniem wakatów w sądach i rozpatrzyć wnioski doświadczonych sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale chcą nadal orzekać.
1: Resort Sprawiedliwości szacuje, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS obsadzi 50 etatów sędziowskich.
0: Nasz konsulat w Belfaście apeluje do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zgromadzeń.
1: Stolica Irlandii Północnej od kilku dni jest areną starcia z policją w związku z napaścią nożownika. Podejrzanym jest mężczyzna z Sudanu. W czasie zamieszek atakowane były m.in. domy zamieszkiwane przez imigrantów.
0: Belfast to symbol pewnej tendencji, mówił w Polskim Radiu 24 znawca tematyki bliskowschodniej Mariusz Borkowski.
6: Mamy coraz więcej takich incydentów i będzie to się mnożyło niestety. Napięcie między społecznościami rośnie. To, co się dzieje w Afryce, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, brutalizuje to społeczności, jeśli one przyjeżdżają, przedstawiciele tych społeczności do Europy. W przypadku niektórych osób ta brutalność jest przenoszona w stosunkach między wspólnotami.
1: Polacy należą do jednej z największych społeczności imigranckich w Irlandii Północnej. Nie ma informacji, by wśród osób poszkodowanych w czasie zamieszek byli obywatele Polski.
7: To są aktualności jedynki.
0: Trzy kraje, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk w roli gospodarzy.
1: 48 reprezentacji, łącznie 104 mecze.
0: Wieczorem rusza najważniejsze piłkarskie wydarzenie, czyli Mundial. O 21 naszego czasu w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z RPA.
1: To Mundial bez udziału polskich piłkarzy, którzy odpadli w kwalifikacjach. Czy polskim kibicom nie zabraknie determinacji, by oglądać mecze nocą?
8: Te mistrzostwa są tak specyficzne, że mecze są często w nocy i generalnie o tej porze będzie się spało.
9: W sumie oglądam tylko wtedy, jak gra nasza reprezentacja, więc raczej nie będę oglądał.
10: Będziemy tylko mecze o godzinie 18-19 oglądać.
11: Planuję i właśnie idę po telewizor.
12: Myślę, że jakieś tak. O 4 to odpadają zupełnie.
0: My zachęcamy do tego, by włączyć radio po 19. Rozpocznie się specjalne studio mundialowe. W nim nasi dziennikarze, nie tylko sportowi, ale także goście.
1: Opowiedzą o różnych aspektach tego wielkiego wydarzenia.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Brzydko i pochmurno. Do końca dnia przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie Polski możliwe burze. A temperatura od 13 stopni nad morzem, 16 w centrum do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie trochę wzrosło, w tej chwili wynosi 1003 hektopaskale.
7: Jedynka.

0: i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Habemus Papa.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Autopromocja.
12: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
13: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
12: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
14: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
13: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
12: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
14: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
13: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
12: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
14: Zapraszamy!
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Gramy dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: A za mniej niż 4 godziny będą grać tam, za oceanem.
2: Biało-czerwonych nie ma, więc trzeba będzie pokibicować komuś innemu, dlatego myślę, że Brazylia.
3: Kibicuję Hiszpanom zdecydowanie.
4: Ja minimal kontuzjowany, to oni tam nie mają czym grać. Jedynie Pedri.
5: Portugalia.
6: Francja albo Hiszpania.
7: Curacao.
0: To od razu wyjaśnijmy.
8: Curacao.
0: Curacao. Tak się właśnie wymawia. Tymczasem dzwoni nasz słuchacz.
9: Przyznam, że w tym roku mundial jakoś tak bez ekscytacji. I te stresowe, i to, że bez Polaków, i jakoś tak, nie wiem, w ogóle mi to przechodzi mimo uszu. Dużo bardziej niż mundialem pasjonuje się tym, że za niecałe 9 dni Lato z Radiem w pobliskim Bielsku-Białej rozpoczyna swoją misję tegoroczną i oczywiście na to wszyscy tutaj czekamy.
0: Na Facebooku Radiowej Jedynki trwa też licytacja, co będzie tegoroczną maskotką. Jak Państwo mają jakieś przecieki, to sama chętnie się dowiem. Ale że na szczęście nie samą piłką człowiek żyje, to mamy jeszcze kilka tematów do godziny 18. Między innymi kwestia emerytur dla artystów. Propozycja Ministerstwa Kultury rozpaliła debatę. Nie ma co ukrywać. Opowiemy o szczegółach, o tych założeniach, no i o bardzo różnych głosach z różnych stron. Będzie też popołudniówce o pewnej kłopotliwej gąsienicy, o trujących włoskach.

0: która już pojawiła się w Polsce.
1: U ludzi mogą powodować podrażnienia skóry, wysypkę, zaczerwienienie oczu, kaszel, a u osób szczególnie wrażliwych także silniejsze reakcje alergiczne czy problemy z oddychaniem.
0: No nie brzmi to najlepiej, wyjaśnimy, o co chodzi. To jest Ekspres Jedynki, gramy do 18:00.

0: Choć rozum śpi w radiowej jedynce, tak jak spać pewnie będzie spora część kibiców, którzy chcieliby oglądać mundialowe mecze, no ale jednak strefy czasowe są nieubłagane. Byliśmy już w Meksyku, sprawdzaliśmy nastroje właśnie tam przed otwarciem Mistrzostw Świata. Teraz czas na Stany Zjednoczone. Nasza słuchaczka, która tam mieszka na stałe, pani Danuta, napisała, że piłka nożna no raczej nie ma znaczenia dla Amerykanów. Praktycznie grają tylko dzieci w podstawówce. Nawet wiadomości sportowe pomijają piłkę nożną. Wystarczy dodać, że Chicago drużyna piłki nożnej powstała dopiero w 1997 roku. No to jak to wygląda w Stanach? O tym między innymi opowie Michał Strzałkowski, który już jest w studiu. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry. Chicago Fire. Bardzo dobra drużyna.
0: No proszę. Czyli nie trzeba mieć długiej historii, żeby grać nieźle. Podobno. Wierzę ci na słowo. Natomiast jak donoszą amerykańskie media, ludzie, którzy chcieli dobrze zarobić na tym, że rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, no trochę są rozczarowani, że nie bardzo na przykład w Los Angeles czuć, że tutaj zaraz rozpoczyna

0: się najważniejsza impreza sportowa świata?
1: Chociaż w Los Angeles też dobra drużyna, Los Angeles Galaxy. Bo jest w Stanach Zjednoczonych zawodowa liga piłkarska, Major League Soccer, MLS, no ale nie jest tak popularna jak NBA. Dużo więcej Amerykanów prawdopodobnie ogląda te finałowe mecze NBA, to teraz przecież trwa, Knicks 3-1 prowadzą z San Antonio Spurs.
0: Czy planujesz jakiś transfer do redakcji sportowej?
1: Nie, ale już się przygotowuję do specjalnej audycji, która jest po 19:00. Natomiast rzeczywiście koszykówka, baseball, futbol amerykański, czyli to, co Amerykanie nazywają po prostu futbolem, bardziej ich interesuje to.
0: No i hokej.
1: Zresztą zawsze mnie bawi, że sport, który piłkę się kopie tylko w bardzo określonych przypadkach, tylko jeden zawodnik może dotknąć nogą, a piłka nie jest kulą, ball, tylko
0: cytryną.
1: Jajem. To się nazywa futbolem, ale podobno dlatego, że to się gra na nogach, a nie na koniach, tak jak polo. Podobno od tego jest nazwa. Natomiast rzeczywiście Amerykanów to dużo bardziej interesuje, ale też nie jest chyba tak, że zupełnie ich to nie interesuje, dlatego że rzeczywiście futbol to jest raczej sport dla tych Amerykanów, znaczy tych Amerykanów pasjonuje, którzy mają takie mocne europejskie korzenie, polskie, angielskie,
0: albo
1: irlandzkie, albo latynoamerykańskie właśnie. No to jest bardzo wielu Amerykanów, więc ich też bardzo mocno soccer, jak to nazywają Amerykanie, interesuje. Ale to się tak na dużą skalę zaczęło dopiero po 1994 roku, czyli po pierwszym mundialu, który się odbył tylko w Stanach Zjednoczonych. To wtedy ruszyła po tym mundialu ta liga MLS, to wtedy się trochę Amerykanie tym sportem zainteresowali. Teraz ten mundial drugi raz się w Stanach Zjednoczonych odbywa, więc my w Polsce kochamy piłkę. Mieliśmy raz tylko euro do spółki z Ukrainą, Amerykanie mundial mają drugi raz, więc jednak ktoś tam się tą piłką interesuje.
0: No ale zobaczymy też, co będzie miało większą oglądalność, czy na przykład gala otwarcia dzisiejsza, albo te jutrzejsze, czy na przykład niedzielna gala UFC z okazji 80. urodzin prezydenta Trumpa.
1: Obstawiam, że to ostatnie.
0: Ja trochę też. Michał, to przejdźmy do informacji takich pozabojskowych, które też bardzo rozpalają media, czyli na przykład kwestia somalijskiego sędziego.
1: Tak, Omar Artan, to jest sędzia, który został uznany za najlepszego na kontynencie afrykańskim w ubiegłym roku. Miał sędziować na meczach na mundialu, poleciał 4 dni temu do Miami i na lotnisku dowiedział się od amerykańskich pograniczników, że nie wjedzie do Stanów Zjednoczonych. 11 godzin trwało jego przesłuchanie na lotnisku, zabiegi o to, żeby...
0: Po co, bo nie taki paszport?
1: Do końca nie jest to pewne. Pojawiły się w amerykańskich mediach informacje, że Amerykanie podobno mieli mieć wątpliwości, czy pan Omar Artan nie ma związków z jakąś organizacją terrorystyczną. Chociaż przypomnę, jest zawodowym piłkarskim sędzią, sędziującym międzynarodowe mecze, ważne mecze, duże mecze, wielkie mecze. Był najlepszym afrykańskim sędzią 2025 roku. On sam mówił o tym, że miał poczucie, że chodzi o to, że jest Somalijczykiem, a po prostu Trump wprowadził bardzo poważne ograniczenia wizowe dla Somalijczyków. Właściwie mało kto z obywatelstwem somalijskim może wjechać na teren Stanów Zjednoczonych. Ale sam Omar Artan, który wrócił do Somalii, był przywitany jak bohater, spotkał się z premierem, na wielkim stadionie przywitały go tysiące ludzi. Mówił bardzo spokojnie. Co się stało, to się już nie odstanie. Taki los. FIFA starała mi się pomóc i cały czas monitorowano, co się ze mną dzieje. Zapewniam, moja miłość do futbolu nie umarła i w kolejnych meczach dam z siebie wszystko. Jestem Somalijczykiem na dobre i złe. Chcę to przekazać moim młodym rodakom. Bądźcie z siebie dumni i dumnie noście naszą flagę. No, pytany był też o to Gianni Infantino, czyli szef FIFA, bo pojawiły się takie zarzuty, że skoro FIFA zaprasza sędziego, a Amerykanie go nie wpuszczają, to kto tu jest gospodarzem tego mundialu tak naprawdę?
0: I kto przecież ma władzę ostateczną?
1: To teoretycznie FIFA powinna mieć decyzję, kto przyjeżdża na mundial, jakie drużyny, jacy piłkarze. Gianni Infantino dość wił się w odpowiedzi na to. Mam świetne relacje z prezydentem Donaldem Trumpem i cieszę się z tych relacji. Znam go od jego pierwszej kadencji. Współpracujemy blisko, także teraz w drugiej kadencji. Bez jego zaangażowania nic nie byłoby możliwe. Nie dałoby się zorganizować mundialu w Stanach Zjednoczonych. On jednak zrozumiał natychmiast rangę tego turnieju i jego znaczenie. A mówimy przecież o najpotężniejszym przywódcy na świecie. Oczywiście więc musimy brać pewne rzeczy pod uwagę. Staramy się więc wszystko spokojnie załatwiać i nie utracić dobrych relacji. No tak bym tę sprawę widział. Przekonał cię, że to on jest tutaj tym numerem jeden?
0: Przetłumacz mi teraz, gdzie tu jest odpowiedź na pytanie, które zostało zadane. No właśnie, to tak jakby polskiego polityka w czasie kampanii wyborczej zapytać, czy wie pan, ile kosztuje teraz chleb.
1: To mam znakomite relacje z piekarzem, który mieszka na mojej ulicy.
0: Brawo.
1: Współpracujemy od dawna. Rzeczywiście bardzo cenię jego pracę, a tak w ogóle to poseł Iksiński to zrobił coś tam, tak? To mniej więcej tak to wygląda.
0: Ma pan jeden głos w
1: Ale
0: tych wyborach
1: ode mnie. Kwestie wizowe rzeczywiście tutaj bardzo mocno wiszą nad tymi mistrzostwami. Reprezentacja RPA, która dzisiaj zagra z Meksykiem w meczu otwarcia. Musiała opóźnić swój przelot do Meksyku, bo też potrzebowała załatwić pewne w Stanach Zjednoczonych, tam też będzie grała niektóre mecze, pewne dokumenty i chciano to załatwić, zanim piłkarze ruszą na mistrzostwa, a kibice z wielu krajów w ogóle nie mogą przyjechać, z Iraku na przykład, albo z Wybrzeża Kości Słoniowej, albo z Senegalu, albo z Demokratycznej Republiki Kongo, albo z Haiti, bo też ich Amerykanie wpuścić nie chcą. Jak mają inny paszport, to wiadomo. Jak tylko ten, to niestety.
0: Dobrze, że powiedziałeś o Haiti.

0: i tańczykach, bo myślę, że raz na zawsze trzeba wyjaśnić kwestię koszulek reprezentacji.
1: Tak,
0: tam nie ma polskich legionistów.
1: Nie ma, nie ma. To byłaby piękna, piękna historia, ale nie. Na tych koszulkach, które zaprezentowała reprezentacja Haiti, niektórzy dopatrywali się konkretnie na jednej, na tej w granatowym kolorze. Dopatrywali się, bo tam jest namalowany był taki tłum ludzi, który maszerował z dużą flagą. I dopatrywano się, że oni z biało-czerwoną flagą maszerują. Że to na pamiątkę tych legionistów, którzy kiedyś na Santo Domingo, kiedy się tak jeszcze Haiti nazywało, walczyli u boku tychże późniejszych Haitańczyków przeciwko Francuzom, kolonizatorom, przeszli na ich stronę, pomogli wywalczyć niepodległość. Do dziś mamy taką polską wioskę Kazale na Haiti, gdzie ludzie mają polsko brzmiące nazwiska i choć są ciemno skórzy, to niebieskie oczy, bo ci legioniści potem zostali, żony na miejscu znaleźli. Ale nie, to jest flaga Haiti. Po prostu tak to wyglądało, koszulka granatowa, więc ten niebieski kolor z flagi Haiti wydawał się biały. Jak się spojrzy na białą wersję tej koszulki, to już nie ma wątpliwości, że to jest niebiesko-czerwona flaga, tylko że i tak tych koszulek nie będzie.
0: No właśnie, bo to chyba kwestia praw autorskich?
1: Kwestia raczej polityki właśnie, bo przepisy FIFA zabraniają umieszczania na koszulkach piłkarzy jakichkolwiek politycznych aluzji, treści, a ten kontur ludzi maszerujących z flagą to taki słynny obraz pokazujący właśnie z 1804 roku pewną bitwę między Haitańczykami a Francuzami. No i uznano, że to jest taki polityczny trochę głos przeciwko Francuzom. No i Haiti musiało na CITO nowe koszulki mieć już bez w ogóle tej flagi
0: więcej
1: i tego obrazka.
0: Ciekawostek, więcej analiz, więcej komentarzy po godzinie 19 w specjalnej audycji, na którą Michał zaprasza razem z Marcinem Kusym i Filipem Jastrzębskim. I ja także zapraszam. No i zobaczymy, kiedy znudzi nam się piosenka Shakiry, daj, daj.

0: Dana. To jest Ekspres Jedynki, 26 minut po godzinie 17. Teraz po południówce o niepozornej gąsienicy, która może, uwaga, wywołać wysypkę, problemy z oddychaniem, a nawet doprowadzić do zamknięcia parków i lasów. Taka jest niedobra. Korowódka dębówka, tak się nazywa. No, zawdzięcza temu swoją nazwę, że gąsienice spacerując tworzą korowody. Właśnie ona znana jest już z Europy Zachodniej. Teraz pojawiła się w trzech regionach Polski. W Małopolsce, w Wielkopolsce oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Eksperci alarmują, że wraz z ocieplaniem się klimatu może zadomowić się u nas na dobre. O szczegółach Izabela Kostyszyn.
1: Korowódka dębówka to średniej wielkości motyl z grupy garbatek. Należy on do motyli ciepłolubnych. Jego kilka gatunków zamieszkuje środkową i południową Europę. W Polsce występują dwa gatunki. Jeden żeruje na sosnach, drugi na dębach. I to właśnie jest korowódka dębówka. Szkodliwe są gąsienice, nie owady dorosłe, tłumaczy doktor habilitowany Łukasz Przybyłowicz z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
2: Gąsienice ze względu na to, gdyż włoski mają takie właściwości, że po pierwsze są bardzo łatwo łamliwe, więc one mogą unosić się, że tak powiem, w powietrzu dookoła tych gąsienic. A druga ważna rzecz jest taka, że zawierają one białko specjalne, taumetopoetynę, która ma właściwości takie właśnie drażniące w zetknięciu z ludzką skórą.
1: Jeśli dojdzie do kontaktu z owadem lub jego włoskami, należy działać szybko. Warto dokładnie umyć skórę, zmienić ubranie i obserwować organizm. W przypadku silnej reakcji alergicznej konieczna może być pomoc lekarza. Jakie sygnały powinny nas szczególnie zaniepokoić? Mówi Regina Klimaszewska z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
3: U ludzi mogą powodować podrażnienia skóry, wysypkę, zaczerwienienie oczu, kaszel, a u osób szczególnie wrażliwych także silniejsze reakcje alergiczne czy problemy z oddychaniem.
1: Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby spacerujące po lasach i parkach oraz właściciele psów. Zwierzęta, kierując się naturalną ciekawością, mogą próbować obwąchiwać lub dotykać gąsienic, co często kończy się silnym podrażnieniem błon śluzowych.
3: Psy i koty w kontakcie z włoskami korowódki mogą mieć problemy z jamą ustną, ślinieniem się, pobieraniem pokarmu, a w takich sytuacjach konieczna jest szybka konsultacja weterynaryjna.
1: Biolodzy apelują o ostrożność. Jeśli zauważymy charakterystyczne skupiska gąsienic lub ich gniazda na drzewach, najlepiej zachować dystans i poinformować odpowiednie służby, radzi doktor habilitowany Łukasz Przybyłowicz.
2: Jeśli ktoś gdzieś zauważy takie gniazdo, należy zgłosić to odpowiednim służbom, a one już są wyspecjalizowane i w profesjonalny sposób takie gniazda są w stanie zutylizować. Na pewno nie należy się do nich zbliżać.
1: Ale nie wszędzie służby zadziałają. Jak mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, w lasach owad ten nie stanowi zagrożenia dla ekosystemu i nie ma znaczenia gospodarczego, dlatego nie jest zwalczany.
3: Działania ograniczające liczebność prowadzone są na terenach zieleni w przestrzeniach publicznych. Obejmują one monitoring występowania, lokalizowanie gniazd oraz zabiegi ochronne wykonywane przez wyspecjalizowane służby. W przypadku wystąpienia korowódki na prywatnych posesjach odpowiedzialność za usunięcie zagrożenia spoczywa na właścicielu terenu i powinno być ono wykonywane przez odpowiednio przygotowane firmy.
1: Korowódka dębówka od lat sprawia problemy w wielu krajach Europy Zachodniej. W Niemczech z jej powodu zamykano całe tereny rekreacyjne. Naukowcy zwracają uwagę, że coraz łagodniejsze zimy i wyższe temperatury sprzyjają rozprzestrzenianiu się gatunku również na północ i wschód kontynentu. Naukowcy już teraz monitorują jej występowanie, bo wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach możemy spotykać ją coraz częściej.
0: A władze gmin, w których gąsienice korowódki dębówki się pojawiły, apelują o ostrożność, zwłaszcza w pobliżu dębów. To Radiowa Jedynka, minęła 17.30.
4: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Incydent w Pentagonie. Jak informuje CNN, pracownicy kilku pięter zostali ewakuowani z powodu zdarzenia z niebezpiecznymi materiałami. Na miejscu trwa akcja strażaków. Systemy w budynku wykryły problem z jakością powietrza. Fala komentarzy w sprawie decyzji prezydenta. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach.
5: To pokazuje, że sprzyja temu, żeby ten rynek nie był uregulowany. To bardzo niepokojące.
4: Przekonuje poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Prezydent tłumaczy, że rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń. Szansa na uregulowanie patowej sytuacji w sądownictwie. KRS ma nowego przewodniczącego i może zacząć pracę.
6: Chcemy przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie krajowe.

0: Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Mówi sędzia Dariusz Zawistowski, który został nowym szefem Krajowej Rady Sądownictwa. Strefa płatnego parkowania w Warszawie zostanie poszerzona od 7 września o kolejną część Pragi, Południe i Woli. Zdecydowali dziś o tym stołeczni radni. Rusza mundial, ale bez udziału polskich piłkarzy. Kluczowe pytanie, czy warto poświęcać noce, żeby oglądać mecze?
2: Generalnie o tej porze będzie się spało.
3: W sumie oglądam tylko wtedy, jak gra nasza reprezentacja.
4: Myślę, że jakieś tak. O 4 to odpadają zupełnie.
1: Po 19 w radiowej jedynce rozpocznie się specjalne studio mundialowe. Polecamy i zapraszamy, a pełne wydanie aktualności o 18.
5: To jest Ekspres Jedynki, już za chwilę o emeryturach dla artystów.

0: Summer Wine, radiowa jedynka i popołudniówka, jest 17.35. No i nie da się ukryć, że tematem, który ostatnio chyba najbardziej podzielił Polaków, polityków zresztą też, to emerytury dla artystów.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Chodzi o ten rządowy projekt dopłat do emerytur artystów. Ja mam przed sobą taki ostatni sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Z tego sondażu wynika, że 74% badanych nie chce, by państwo dopłacało artystom do emerytury i składek ZUS-u. Ptaszki też ćwierkają takie polityczne, że sama koalicja jest podzielona w tej sprawie. A o co w tym projekcie chodzi? To jest zawsze coś, co bardzo często w takiej gorącej debacie ucieka. No to już wszystko powie Błażej Prośniewski, który jest w studiu.
2: Dzień dobry,
0: Błażej.
2: Jak wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi.
0: O pieniądze. Pytanie, czy duże, jak wyliczane, i o tym wszystkim nam opowiesz.
2: Tak, to jest dość ciekawe, bo przecież państwo już dziś wspiera w różny sposób różne grupy zawodowe, jak chociażby rolników, którzy korzystają z KRUS i przez to płacą znacznie niższe składki niż osoby na etacie. W przypadku artystów, którzy mieliby zostać objęci tymi rozwiązaniami, mówimy tu, i to podkreślmy, o osobach, których średni miesięczny przychód z ostatnich 3 lat nie przekroczył 125% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie byłoby to około 6

0: 6 tysięcy złotych brutto. A zatem nie chodzi tu o to, aby społeczeństwo dokładało się do emerytur gwiazd estrady. Jak mówi Witold Płóciennik, przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców, dopłaty do składek na ubezpieczenie społeczne są ważne przede wszystkim dla młodych, początkujących artystów, którzy dopiero pracują na swoją pozycję.
1: Wyobraźmy sobie młodą reżyserkę, młodego reżysera, który skończył szkołę. Zanim wyreżyseruje film, to może minąć 2-3 lata. Taki młody reżyser, reżyserka naprawdę i mają się różnej pracy, żeby mieć na przeżycie, ale nie mają szansy na ZUS. I teraz ta ustawa spowoduje ich większe poczucie bezpieczeństwa i jakby z drugiej strony, jeśli oni przetrwają ten pierwszy okres z mniejszą ilością pracy, ten trudniejszy okres i będą mieli kolejne filmy, to dają pracę tysiącom ludzi.
0: Co więcej, jak dodaje Witold Płóciennik, zyskamy na tym wszyscy, bo kultura już dziś istotnie dokłada się do naszego PKB.
1: Artyści i twórcy są w większości poza systemem. Nie dotyczy nas w większości przypadków umowa o pracę, ubezpieczenie społeczne. Pracujemy, dokładamy się do budżetu państwa. PKB, którą wytwarza kultura, to jest 3,5%. I żeby można było jeszcze więcej się dokładać, potrzebna jest nam stabilność, którą zapewnia dla najuboższych twórców i artystów jakaś forma pomocy państwa, bo to się po prostu opłaca.
2: No to powiedzmy o kosztach obsługi także takiego programu.
0: Tak, według szacunków wartość dopłat do ubezpieczeń społecznych artystów to około 250 milionów złotych rocznie. Z jednej strony nie są to kwoty małe, no ale z drugiej, jak mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, w skali wydatków całego systemu emerytalnego nie wydają się to być bardzo duże obciążenia.
3: Dla porównania, koszty waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w skali roku to jest wydatek dla państwa rzędu około 30 miliardów złotych. Więc tutaj mówimy o zupełnie innym rzędzie wielkości. Tak więc wprowadzenie systemu dopłat do składek artystów nie generuje takiej skali wydatków, które powodowałyby, że przesądzałoby to o możliwości lub nie wypłaty środków na przykład na zwiększenie właśnie emerytur i rent w ramach corocznej waloryzacji tych świadczeń.
0: To, co jednak może zastanawiać, to koszty związane z obsługą nowego systemu. Te przynajmniej początkowo sięgną 8% i wyniosą ponad 21 milionów złotych. Dla porównania koszty administracyjne działania ZUS to 1,7%, a te wysokie koszty działania systemu dopłat do składek artystów to m.in. efekt konieczności powołania takiej specjalnej rady opiniującej, która będzie rozpatrywała indywidualnie każdy złożony wniosek, a potencjalnie może być ich nawet 28 tysięcy.
3: W przypadku każdej z tych osób jej działalność będzie musiała być indywidualnie oceniona przez specjalnie powołaną komisję po to, żeby ocenić, czy ta praca wykonywana przez konkretną osobę faktycznie jest pracą artystyczną, czy nie. Więc to będzie generowało potężny nakład pracy, który będzie musiał być wykonany tylko po to, żeby właśnie wprowadzić te osoby do systemu dopłat. Więc faktycznie skala jakby obowiązków administracyjnych generowanych przez ten system niestety, ale będzie znacząca.
2: No właśnie, bo tutaj też te wątpliwości się pojawiają dotyczące między innymi tego, kto i na jakich zasadach miałby otrzymywać status artysty zawodowego, no i tego, w jaki sposób powoływano by nowe ciało opiniujące, kto by w nich zasiadał i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeśli nie to, to co?
0: No, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu i takie rozwiązanie ma Łukasz Kozłowski. Według niego to, co on proponuje, mogłoby z jednej strony stworzyć system mniej sformalizowany, ale z drugiej strony też ten system nie generowałby aż takich napięć społecznych.
3: Lepszym sposobem wykorzystania tych środków publicznych byłoby właśnie dofinansowanie instytucji kulturalnych i również wprowadzenie takich zasad ich funkcjonowania, które wiążą się z tym, że artyści zatrudniani są w oparciu o takie formy prawne zatrudnienia, które wiążą się z przyznawaniem im również ubezpieczenia społecznego. Taka forma rozwiązania tego problemu byłaby najbardziej spójna systemowo. Zamiast tworzenia nowych tytułów właśnie ubezpieczeniowych poprzez właśnie specjalną ustawę o zabezpieczeniu społecznym artystów.
0: Tak czy inaczej wydaje się, że rządzący mają twardy orzech do zgryzienia, bo z jednej strony mamy no, chyba jednak ważny i słuszny postulat społeczny, no ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, dość duży opór społeczny.
2: Rzeczywiście tak jest. Błażej Prośniewski, bardzo ci dziękuję za zebranie tych komentarzy.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Karasi Rogucki w Radiowej Jedynce. Bezpieczny lot i mam nadzieję, że bezpieczny lot zafunduje też państwu po 19. Marcin Kusy, wasz trzy miejsca. Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone.
1: No tak, i my będziemy latać jak szaleni po prostu.
0: Z Shakirą
1: przywiozę ci futro z Meksyku. Naprawdę, możesz na to liczyć. Tak, proszę państwa, dzisiaj łączymy siły redakcji międzynarodowej, sportowej i muzycznej i z różnych perspektyw będziemy się przyglądali temu, co się dzisiaj otworzy, czyli rozpoczniemy dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Impreza, która no nie tylko fanów piłkarskich przyprawia, myślę, o zawrót głowy.
0: Tym bardziej, że rzeczywiście dzisiaj na tej ceremonii otwarcia wystąpi Shakira z tą swoją piosenką, którą ratuje mundial po tamtej nieudanej propozycji. No ale jutro są kolejne dwie ceremonie otwarcia. W Kanadzie wystąpi Alanis Morissette, wystąpi Michael Bublé, no a w Los Angeles...
1: Katy Perry między innymi.
0: Katy Perry. Tak. Już, ciekawe, czy Justin Trudeau będzie jej oklaskiwał ją
1: już
0: na trybunę.
1: Tak, to już zobaczymy. Natomiast no, fakt faktem, że to są historyczne mistrzostwa, nie legendarne, a rekordowa. No właśnie, rekordowa liczba zespołów z takimi egzotycznymi nazwami jak Curaçao między innymi. I o tym mówić będziemy.
0: Ja wiem, rekordowa liczba meczów.
1: Wiem, że ostrzysz sobie zęby na spotkanie Uzbekistan-Jordania.
0: Mam wpisane
1: 30,
0: na czerwono
1: wpisane,
0: w kalendarzu.
1: Myślę. No właśnie, no trochę się śmiejemy oczywiście, ale faktycznie no, to jest znak czasów, kiedy te mistrzostwa nam się powiększają, wydłużają. No ale tak jak powiadam, będziemy z różnych perspektyw się temu przyglądać.
0: Dlatego polecamy, zapraszamy do słuchania po godzinie 19, ale taka, no można powiedzieć, rozgrzewka, biforek przedmundialowy już po 18 w muzycznej jedynce.
1: Ale jaki? Pamiętasz takie słowa? Dariuszu, dzisiaj twoje życzenie.
0: Siedem życzeń. Uwielbiałam.
1: Wanda Kwietniewska już chyba jest nawet za szybą. Wanda,
0: Jezu,
1: legenda polskiego.
0: Trzeba było mi powiedzieć, żebym nie śpiewała.
1: Poszło już w eter. Wanda będzie z nami i powiemy o reedycji tych piosenek. John Porter je napisał, Maciej Zambaty napisał słowa, Wanda i Banda je wyśpiewali i w ogóle o udziale Wandy i jego zespołu w tym filmie, w tym serialu opowiemy. I wiele, wiele nowości też piłkarskich, także zapraszam państwa.
0: Dużo dobrego jeszcze przed państwem. Dzisiaj w Radiowej Jedynce zapraszam Marcin Kusa. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Filmową piosenką

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia,

0: elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Na trasie S3 trwają problemy między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Na 25 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Na S3 problemy także wciąż na 45 kilometrze. Na odcinku MOP-Sitno-Zachód węzeł Myślibórz. Trwa tam wyciąganie ciężarówki z rowu i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa. Trasa S5, tu problemy trwają między węzłem Bydgoszczy-Zachód a węzłem Miedzyń w pobliżu Łochowa. Po kolizji dwóch autosobowych na 71 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Na trasie S5 problemy pojawiły się też między węzłem Międzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie w pobliżu miejscowości Drzewce. Na 72 kilometrze po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Województwo świętokrzyskie, tu utrudnienia trwają na trasie S7 na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienne. Samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni na drugim kilometrze i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Województwo wielkopolskie, tu utrudnienia trwają na Krajowej 15 między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu miejscowości Trzemeszno. Na 153 kilometrze po kolizji trzech aut osobowych nadal poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko. Na 394 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska jest już odblokowana. Nie ma też śladów po utrudnieniach na trasie A1 między węzłem Kopytkowo a węzłem Pęplin na 49 kilometrze. Odwołano też utrudnienia na trasie S5 między węzłem Lubcz a węzłem Mieleszyn, na trasie S7 między Elblągiem a Olsztynkiem, na Krajowej 16 na odcinku Orzysz-Ełk, a także na 45 na 179 kilometrze.
8: Jest 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszamy na aktualności jedynki.
8: Izabela Kuczyńska
9: i Andrzej Kocjan. Do trzech razy sztuka, efekt za każdym razem ten sam. Prezydent po raz kolejny zawetował ustawę o kryptoaktywach. W aktualnościach najnowsze komentarze.
8: Ewakuacja w Pentagonie. Budynek musiała opuścić część pracowników. Trwa akcja służb.
9: Gest stolicy wobec weteranów. Bezpłatnie będą jeździć komunikacją miejską.
10: Bardzo, bardzo się cieszę, że doczekaliśmy tej chwili.
8: Prezydent nie działa w interesie Polaków, pisze w reakcji na weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach rzecznik rządu.
9: Premier sugeruje z kolei, że prezydent jest uwikłany w tę sprawę, a politycy koalicji rządzącej kwitują ruch prezydenta krótko. To niezrozumiałe.
8: Rząd podkreśla, że trzecia wersja przepisów uwzględniała wcześniejsze uwagi Karola Nawrockiego.
9: Tylko jedną powiedział prezydent w opublikowanym w internecie oświadczeniu.
11: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwem.

0: na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
1: Sposobem na przełamanie impasu w sprawie ustawy o kryptoaktywach byłoby złożenie projektu zgodnego z unijnymi przepisami, tak mówił w Jedynce poseł Marek Sawicki z PSL-u.
2: Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby w tej chwili przez stronę rządową złożenie w wersji czystej dyrektywy MiCA i skończyć całą tę dyskusję o dodatkowych krajowych obostrzeniach.
3: Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji rynku kryptoaktywów i powierzyć nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Poruszył proces w głośnej sprawie brutalnego zabójstwa 24-letniej Klaudii K. w toruńskim parku Glazja.
3: Przed sądem okręgowym w Toruniu stanął 20-letni Wenezuelczyk. Pierwsza rozprawa została natychmiast utajniona przez sąd.
1: Powodem były drastyczne okoliczności sprawy, a także względy bezpieczeństwa i porządku.
4: Akt oskarżenia przeciwko Wenezuelczykowi dotyczy brutalnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło w czerwcu 2025 roku. Śledczy zarzucają oskarżonemu, że zaatakował młodą kobietę, gdy wracała w nocy z pracy, próbując doprowadzić ją do obcowania płciowego. Gdy pokrzywdzona wskutek odniesionych ran straciła przytomność, dopuścił się wobec niej brutalnego gwałtu. Akt oskarżenia obejmuje również wydarzenia z kwietnia 2025 roku. Wenezuelczyk odpowiada za to, że wymachiwał nożem w stronę swojego sąsiada w mieszkaniu, a po wyjściu na ulicę wykonał w jego kierunku gest podcięcia gardła. Z Torunia, Mariusz Luda.
3: 24-letnia kobieta zmarła w szpitalu po 2 tygodniach walki o życie. Oskarżonemu grozi dożywocie.
1: Sejm niemal jednomyślnie uchwalił zakaz patostreamingu.
3: Nazwa patostream wzięła się z połączenia słów patologia oraz stream, czyli po angielsku strumień.
1: Oznacza nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie na żywo materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Przepisy trafią teraz do Senatu.
3: Sejmowym pracom nad ustawą towarzyszył skandal związany z obecnością w gmachu przy Wiejskiej jednego ze znanych patostreamerów. Przyprowadził go poseł Łukasz Mejza.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw równości złoży wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie polityka.
3: To niedopuszczalna sytuacja, tak komentuje ją Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
5: To jest ogromny problem, że osoby, które budują swoją popularność na przemocy, na treściach wulgarnych, często też na popełnianiu przestępstw, zyskują coraz częściej taki status osób publicznych, a wręcz celebrytów. Możemy ich zobaczyć w tradycyjnych nawet mediach. Bardzo wiele osób bezkrytycznie docenia takie osoby, niestety.
1: Mężczyzna, który towarzyszył posłowi Mejzie, nie wejdzie już do parlamentu. Usłyszeliśmy w Biurze Obsługi Medialnej Sejmu.
6: To są aktualności Jedynki.
3: A w nich teraz Stany Zjednoczone i incydent w Pentagonie.
1: Jak informuje CNN, część pięter i korytarzy gmachu zamknięto, a z innych ewakuowano ludzi z powodu zdarzenia z udziałem niebezpiecznych substancji. Na miejscu trwa akcja strażaków.
3: Rzecznik Pentagonu Sean Parnell powiedział, że systemy w budynku wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego skali.
1: Przyczyna zdarzenia nie jest na razie znana. Nie wiadomo, czy był to błąd systemu, czy poważniejszy problem.
3: Weterani będą mogli bezpłatnie jeździć komunikacją publiczną w stolicy.
1: Stołeczni radni jednogłośnie przyjęli nowe przepisy w tej sprawie.
3: To ważne dla naszego środowiska, mówi dyrektor Centrum Weterana, podpułkownik Katarzyna Rzadkowska.
7: To jest taki gest, który powstał właśnie tutaj w Warszawie, pokazujący, że tak, widzimy was i dziękujemy za waszą służbę. I czasami to jedno zdanie dla nas znaczy więcej niż jakiekolwiek materialne wynagrodzenia, więc bardzo, bardzo się cieszę, że doczekaliśmy tej chwili.
1: Oprócz weteranów komunikacją miejską w stolicy bezpłatnie będą mogli jeździć także dawcy przeszczepów.
3: W Warszawie jest ponad 1000 takich osób.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Już za godzinę na naszej antenie piłkarskie studio z okazji rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Mundial zainaugurują piłkarze Meksyku i RPA, ale zanim to nastąpi, to będzie oczywiście ceremonia otwarcia, a w niej wątki muzyczne, rozrywkowe, historyczne i geopolityczne. I te wątki obok sportowych będziemy poruszać w naszej audycji. Konkretnie zrobią to Filip Jastrzębski, Marcin Kusy i Michał Strzałkowski oraz ich goście Olaf Lobaszenko, dyplomata Michał Banasiak, piłkarka Ewelina Kamczyk i psycholog Paweł Habrat. Opowiedzą wiedzą o mundialu od każdej strony. Zaczynamy kilka minut po 19. A na razie o siatkówce. Siatkarze reprezentacji Polski przegrali ze Słowenią 2-3 w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Linii.

0: dobrze atakowali, kończyli mnóstwo sytuacyjnych piłek, które normalnie myślę, że nie wychodziłyby im tak. Cieszymy się jednak z całej postawy naszego zespołu. Graliśmy jednak dobrą siatkówkę. Tak naprawdę zabrakło nam jednej, dwóch piłek gdzieś dokładniejszych, jednego skończonego ataku.
1: Wczoraj Polacy pokonali Kubańczyków 3-0, w następnym spotkaniu jutro zagrają z Japonią. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Hertogenbosch w Holandii. Polak w 1/8 finału pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a. W ćwierćfinale żeńskiego turnieju w Hertogenbosch jest już Magda Linette. Dziś pokonała Słowaczkę Miję Puchankową 6-2, 6-2. Przypominam, za godzinę w programie pierwszym Polskiego Radia audycja specjalna o rozpoczynającym się dziś mundialu.
2: Pogoda.
3: Do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu na zachodzie i północnym zachodzie Polski, możliwe także burze. A na termometrach około 14 stopni nad morzem, 16-17 na przeważającym obszarze kraju, do 18-19 na północnym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1003 hektopaskale.
2: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 36% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W północnej Wielkopolsce i na północy Podkarpacia utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłków drzew.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
11: Przywitaj lato z Malta Festival 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość! Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
12: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
15: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
16: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
15: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
17: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.

0: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
1: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich Mistrzostw Świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
0: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
1: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
2: Zapraszamy!
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

To tylko niespełna 4 minuty, a wtedy mówiło się, że powstało właściwie całe dzieło, cała opera w jednej piosence. Good Vibrations, The Beach Boys. Od takiej piosenki zaczynamy spotkanie w Muzycznej Jedynce. Rok temu dokładnie pożegnaliśmy Briana Wilsona, tego najważniejszego w Beach Boysach, tego, który stworzył to brzmienie, który od surf rocka, od prostych rock'n'rollowych piosenek dzięki technice studyjnej, ale też wyobraźni muzycznej i znajomości klasyki potrafił stworzyć takie albumy jak choćby Pet Sounds. Do dzisiaj wzorzec, jeśli chodzi właśnie o pomysły na to, jak wykorzystać studio, wieloślady i przede wszystkim pogodzić gdzieś muzykę rockową, muzykę rock'n'rollową ze sztuką nieco wyższą. Good Vibrations było tego najlepszym przykładem.

przykładem. Katarzyna Dubrawska program realizuje, mówi do Państwa Marcin Kusy, to jest Muzyczna Jedynka. Razem będziemy do 19:00 i Wanda Kwietniewska razem z nami dzisiaj, między innymi o spełnianiu życzeń. 7 życzeń. Nowa płyta, ale ten materiał doskonale znany, o tym wszystkim i o reedycji winylowej opowiemy już niebawem. Będą prezenty dla Państwa w postaci płyty tygodnia, no ale nade wszystko, proszę Państwa, dzisiaj otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Właściwie 3 otwarcia, bo to Kanada, Stany Zjednoczone, a dzisiaj Meksyk. Inauguracyjne spotkanie Meksyk-RPA i u nas audycja specjalna już po godzinie 19:00. Z różnych perspektyw przyglądać się będziemy tym mistrzostwom geopolitycznej, sportowej, ale też rozrywkowej. No to ta najważniejsza piosenka tych mistrzostw to Shakira.

0: To Shakira i Burna Boy i Die Die. Ta piosenka towarzyszyć nam będzie. I także tych innych utworów nie zabraknie po godzinie 19. Przypomnę, nasza audycja specjalna w Jedynce na otwarcie mistrzostw. Razem ze mną również Filip Jastrzębski z redakcji sportowej, a także Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Rozpoczynamy to wszystko kilka minut po 19. No i zakończymy około 21. Proszę Państwa, a u nas teraz prezenty dla Państwa.
1: Płyta tygodnia.
0: W programie

pierwszym polskiego radia, dodajmy. W tym tygodniu słuchamy grupy Sonbirds. Był taki scenariusz i chłopaki mówili o tym tutaj w naszym studiu, że był taki scenariusz, że zespół w pewnym momencie być może mógł się rozpaść. Kiedy jednak pozbierali się, to powiedzieli sobie zmiany, zmiany, zmiany. Zmiana podejścia do komponowania, zmiana producenta i też roszada personalna. No i jest kolejna płyta w ich dorobku i rzeczywiście te zmiany przyszły. I zmiany wyszły na dobre. Sięgam po nagranie Je, Je, Je. Płyta nosi tytuł Świetnie i rzeczywiście wygląda na to, że Sonbirds już świetnie czują się na naszej scenie. I muszę Państwu powiedzieć, że to przyjemność oglądać tych jeszcze niedawno debiutantów, kiedy prezentują już poziom, prezentują nagrania, no już właściwie z zupełnie innej półki muzycznej. I Sonbirds to nasza płyta tygodnia dla Państwa egzemplarze, czyli 71-151, hasło płyta i Państwa dane adresowe. A w radiowej jedynce 23 minuty po 18. No i Sonbirds, tak jak się rzekło, za chwilę Wanda Kwietniewska.

0: Sonbert. Fantastyczni muzycy, chłopcy są we trzech, ale trzymają się dzielnie. Mogli się rozpaść, nie rozpadli się i całe szczęście, że muzykują, bo rock'n'rolla nigdy za wiele, ale myślę, że z tymi słowami zgodzi się Wanda Kwietniewska. Wanda i banda. Wanda, no, witam cię serdecznie.
1: Święte słowa, zgadzam się w całej rozciągłości.
0: Nic tak nam dobrze nie robi jak rock'n'roll właśnie, a zwłaszcza zagrany przez ciebie, przez twój zespół. Pokazuję tutaj do naszych mediów społecznościowych, a ty też widzisz
1: tak,
0: tą okładkę.
1: Widzę, ale ważne, żeby media widziały, bo przecież w radio media społecznościowe są.
0: Słuchaj, ale jednak jesteśmy w radiu, więc mówmy, co jest napisane. Siedem życzeń, Wanda i banda. I to jest, no to jest taka rozległa historia, bo to jest tak, po pierwsze piosenki, po drugie wasz udział w tym serialu, który był serialem bardzo popularnym i chciałem namówić cię dzisiaj przy okazji reedycji tejże płyty. Po raz pierwszy ukazuje się na winylu, prawda?
1: Tak. Po raz, ona to jest drugie wydanie tego materiału. Pierwsze było w 2009 roku na CD i to były rzeczy nagrane w 2009 roku. Staraliśmy się to nagrać jak najwierniej w stosunku do lat 80. No i chyba udało nam się to zrobić, bo pamiętam, że jak dałam to odsłuchać Markowi Raduli, który grał w pierwszym składzie zespołu Wanda i Wanda, i Marek posłuchał i mówi tak: no wiesz co, jakbym nie wiedział, że tu nie gram, to myślałbym, że gram. Także naprawdę udało nam się to. Wiem, że fani pytają cały czas o ten oryginalny dźwięk, o tą oryginalną ścieżkę, ale ona, proszę państwa, jest niedostępna dla mnie i niedostępna jest w ogóle. Tego nie można odnaleźć w żadnych archiwach. To ten dźwięk jest przyporządkowany serialowi. Jak serial ma wznowienie, to oczywiście idzie z tym dźwiękiem z 84 roku. No, ale ja mogłam zaoferować z taką wersję i myślę, że dla niektórych jest to pewnie nierozpoznawalne.
0: Wanda, cieszymy się bardzo, bo te piosenki cały czas żyją. Mało tego, ten serial żyje.
1: Zgadza się.
0: I cały czas ten Kot Rademenes i Dariuszu.
1: Zgadza się i nie ma koncertu mojego zespołu, żebyśmy nie grali.
0: Siedmiu życzeń
1: po prostu i kolejne pokolenia to śpiewają. A wiesz, niesamowite jest to, że nie wolno było nam lansować tego utworu. I tak serial przeleżał 2 lata na półkach, bo cenzura stwierdziła, że jakiś kot, reinkarnacja, to podejrzane sprawy. Nie wiem, przeleżał 2 lata. A jak prosiliśmy, że no może utwór tytułowy byśmy puszczali, to były takie czasy, że powiedziano nam: nie, to dopiero jak będzie film. Wyobrażasz to sobie?
0: Nie wyobrażam
1: dzisiaj
0: sobie, ale wiem o tych wszystkich rzeczach.
1: Promocja i idzie wszystko wielką. I tak naprawdę to ten utwór nigdy nie był w tamtym czasie lansowany i grany w rozgłośniach. Nie był. To był...
0: On był niesiony serialem po prostu.
1: Tak.
0: Ale zdobył ogromną popularność. Wanda, a jak to się zaczęło, że wytrafiliście? Bo tak, gro tych piosenek napisał John Porter.
1: Tak jest.
0: I słowa napisał nieoceniony, wspaniały, nasz również kolega radiowy, tak to mogę powiedzieć, choć dla mnie wielka postać, Maciej Zębaty.
1: Zgadza się. Maciej Zębaty też jest autorem, współautorem
0: scenariusza.
1: Tak,
0: no i głosem Rademenesa.
1: Głosem Rademenesa, przede wszystkim niesłychanie niziutkim.
0: Tak.
1: I tylko Maciek potrafił mówić w ten sposób. Oni sobie siedzieli z Porterem, bo już było wiadomo, że Maciek pisze ten scenariusz, że Porter będzie robił muzykę do tego serialu. I siedzieli sobie, wiem tylko, że w hotelu w Szczecinie i wymyślali, kto by to miał zaśpiewać. I wiedzieli, że ma to na pewno zagrać rockowy zespół, no to były lata 80. I nawet się przymierzali do Manamu, bo tam Porterowi było najbliżej, bo znali się dobrze z Korą, prawda?
0: Tak, i z Jackowskim.
1: Tak, ale wyszedł chwilę wcześniej film Wielka Majówka i no, stwierdzili, że jednak... I w tym czasie właśnie...
0: No Manam się, to powiedzmy, Manam w Wielkiej Majówce zaistniał.
1: Przepięknie, kocham
0: wspaniale,
1: ten film
0: oczywiście.
1: Też.
0: Ta noc jest do innych niepodobna, tak, i tak dalej, tak, i tak dalej. Jan Piechociński w roli głównej i Zbigniew Zamachowski,
1: tak,
0: młodziutki.
1: Cudownie.
0: Czyli Manam był spalony, krótko mówiąc.
1: No,
0: trochę
1: spalony,
0: po tej premierze.
1: Spalony, niespalony, ale jeszcze tak się szczęśliwie złożyło, że kiedy oni tak rozmyślali, to właśnie poszła telewizyjna lista przebojów, gdzie my wyskoczyliśmy z utworem Fabryka Marzeń. No i nagle stwierdzili, że o, mamy to, niech to będzie ten zespół i niech to będzie ta Wanda.
0: A ty znałaś wcześniej Zębatego i Portera?
1: Nie, poznałam ich.
0: Poznałaś
1: właśnie
0: ich już?
1: Tak, oni tam jakoś doszło do spotkania mojego z właśnie z Zębatym i z Johnem. No i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Johna, to specjalnie wiele kontaktów nie mieliśmy po współpracy nad muzyką, natomiast z Maćkiem Zębatym się zaprzyjaźniliśmy. Nawet zagrałam po wielu, wielu latach, on zrobił taką przepiękną płytę Wolność, Freedom znaczy wolność.
0: Wolność znaczy freedom.
1: Albo odwrotnie, tak. I śpiewałam tam Dom Wschodzącego Słońca po polsku w jego tłumaczeniu. To było dla mnie, to jest doskonała płyta, polecam państwu, chociaż nie wiem, gdzie ją można dostać, ale na pewno internet powie. I z Maćkiem się kolegowaliśmy, lubiłam z nim przebywać i graliśmy jakieś tam koncerty składankowe, także ten kontakt się utrzymał.
0: A słuchaj, a czy byliście jako również aktorzy w tym scenariuszu od razu, czy on dopiero jak poznał ciebie, poznał zespół, to stwierdził, że wy jednak powinniście mieć w tym serialu jakąś rolę? Wam giną instrumenty w pewnym momencie przecież.
1: Tak, ale to było zamierzone wcześniej, dlatego oni szukali zespołu, bo w tym scenariuszu już się ten wątek pojawił, że ten chłopiec jest wielbicielem zespołu, że te instrumenty mają zniknąć, dlatego szukali po prostu zespołu, więc to... Czy to bylibyśmy my, czy ktoś inny, to w scenariuszu to już było.
0: Słuchaj, co jakiś czas odświeżam sobie ten serial. Kompletnie się nie starzeją te piosenki. To są tak nośne numery w waszym wykonaniu. I te teksty, które są przecież proste, ale jakże wdzięczne, jakże życiowe. Ja tylko nie pojmuję, dlaczego ten serial musiał leżeć 2 lata na półce.
1: Ja to jest naprawdę... też nie pojmuję. I najgorsze jest to, że już nie ma kogo o to zapytać.
0: No tak.
1: Nie wiadomo. Może chodziło jednak o postać Zębatego, który jakby z władzą zawsze miał na pięku, z tamtą władzą. Może to chodziło po prostu o niego, może o reżysera. Trudno mi powiedzieć. To było niepojęte, bo my bardzo czekaliśmy, kiedy ten serial będzie i chcieliśmy zobaczyć się na ekranie i chcieliśmy usłyszeć te piosenki w tym filmie, ale rzeczywiście... Ten serial co jakiś czas jest wznawiany i gdzieś tam można trafić go w telewizji. Zawsze się zatrzymuję na tym, jeśli zdarzy mi się pstryknąć akurat, bo poza tym obsada, aktorzy. No,
0: nie, to jest Izabela Olejnik, Witold Dębicki, jako rodzice Darka, tak?
1: No i Buczkowski, z którym się widziałam jakieś 2 czy 3 lata temu przy jakimś tam projekcie. I też wspominaliśmy po tylu latach właśnie ten serial.
0: Zaraz muszę sprawdzić, bo on występuje w pierwszym odcinku w dresie Polonii Warszawa.
1: Tak,
0: osiedlu. Dokładnie. Ale też nauczyciele fantastyczni. Bronisław Pawlik, Artur Barciś.
1: Rewelacja.
0: No tak lecę z głowy w tej chwili, ale mam ich przed oczami. No to jest tak.
1: No i ten chłopak właśnie, Daniel.
0: Daniel Kozakiewicz.
1: Daniel Kozakiewicz też. To było absolutnie wyjątkowe dziecko. On był nieprawdopodobny. On był tak malowniczy prywatnie, że nawet niewiele go tam charakteryzowano do tej roli. On był po prostu taki
0: sobą
1: był.
0: Trochę.
1: Tak,
0: tak. Wanda Kwietniewska z nami. Wanda, ja się z tobą zgadzam. Ja też nie przełączam tego serialu. Już jest, to idę do końca.
1: To niech idzie.
0: No to czy to szczęście, czy nieszczęście? Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: No jeszcze szum winylowej płyty, czy to szczęście, czy nieszczęście, Wanda i Banda, to było przebojowe, to było rockowe, to było korzenne, to było świetnie napisane i tak jak powiedzieliśmy, mieli państwo przed sekundą dowód, że tego się po prostu słucha wspaniale, Wanda. Tak, tak. Czego ci gratuluję, bo...
1: Ja cały czas, wiesz, gramy koncerty dokładnie w takim samym składzie. Dwie gitary, basówka i perkusja, czyli totalnie rock'n'rollowo. I tak brzmimy, pomimo, że mam innych muzyków, ale ja zawsze miałam fart do muzyków, zawsze miałam bardzo dobrych i bardzo zdolnych ludzi. Tak jest. I w związku z tym jesteśmy w stanie naprawdę zabezpieczać dobre gitarowe brzmienie.
0: Słuchaj, teraz pokazujemy z kolei okładkę i to nie jest wznowienie, tylko po raz pierwszy na winylu chyba to się ukazało.
1: Nie, no było. Ty, 80...
0: Było w epoce, przepraszam,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tak, to jest wznowienie.
0: Ale długo tej płyty nie było na rynku w ogóle, tak naprawdę.
1: No, od 80-tych lat jej nie było.
0: Tak. I teraz wznowienie nie tak dawno, no i między innymi uśmiechają się tutaj Marek Raduli i Jacek Krzeklewski.
1: Zgadza
0: no to nie
1: się.
0: Muszę więcej nic mówić.
1: Tak, tak.
0: Ale
1: tak.
0: Też Andrzej Tylec, no naprawdę ten skład był rzeczywiście no, takim spełnieniem
1: no,
0: marzeń.
1: No wiesz co, jeszcze Andrzej Tylec i Henio Baran, to była znakomita sekcja. Andrzej Tylec był wybitnym perkusistą, wybitnym i na przykład wiesz... Słynna sekcja, tak zwany koń z hi-fi, to jest pomysł, ten groove jest pomysłem właśnie Andrzeja Tylca i Henia, co nadało jakby cały sznyt temu utworowi. To jest najważniejsza rzecz w tym utworze. Pomijając oczywiście, że jest melodyczny, że ma świetne szlagworty, że jest doskonale zagrany przez gitarzystów, to jednak ta sekcja tam jest kluczowa.
0: No nie muszę ci dodawać, że wielokrotnie słyszałem już te patenty w nowoczesnych rozwiązaniach.
1: Tak,
0: wiesz
1: tak,
0: o tym.
1: Się. Ale wiesz, dla mnie było bardzo fajną sprawą nagranie hi-fi z...
0: Piotrkiem Roguckim?
1: Z problemem. Męskie granie samo sobie to zagrało, tak. Ale po latach właśnie... Z problemem trafiliśmy na męskie granie chyba 3 lata temu, a zagraliśmy też trasę z zespołem Problem i to było dla mnie fajne doświadczenie, bo poznałam po prostu zupełnie inną publiczność.
0: Tak.
1: Właśnie zobaczyłam, że publiczność hip-hopowa to są całkiem normalni ludzie.
0: A to jest jeden z takich na płycie Art Brut 2 to tak, się znajduje.
1: Tak, tak.
0: I no to jest jeden
1: to
0: z takich...
1: To się tam nazywa Przebój Nocy.
0: Przebój Nocy. No i historia jest taka, powiedzmy sobie...
1: Cudna historia po prostu.
0: Młodego chłopaka, który przyjeżdża do Warszawy.
1: Ale
0: no i para
1: to
0: się
1: jest prawdziwe. Po
0: ale
1: prostu
0: poetyckie
1: tak
0: też
1: było.
0: Swego rodzaju.
1: Tak, to, świetnie to zrobili.
0: Tak.
1: No i nie przeklinają za bardzo, bo tak tutaj bym nie chciała. I też jestem z tego zadowolona, ale moją największą radością jest w tej chwili 7 życzeń, no i to, że mogłam umieścić tam bonus.
0: Właśnie, i do tego zmierzajmy, bonus. Ty wymyśliłaś Igora i zespół Lemon?
1: Ja to sobie wymyśliłam, że musi być bonus. I co to miałoby być za bonus? I stwierdziłam, że muszę sobie nagrać duet. Bo ja w ogóle mam niewiele duetów w swoim dorobku, a bardzo lubię pracować z innymi wokalistami. I tak sobie wymyśliłam, kto by to miał być. I pierwszym takim moim skojarzeniem jakoś tak mnie zderzyło z Łukaszem Drapałą w takim momencie. Ale nawet nie zdążyłam mu o tym powiedzieć, bo z kolei pracowałam z menadżerką, która również pracowała z zespołem Lemon. I ona rzuciła hasło, mówi, ale jak, 7 życzeń? To może Igor. No i się okazało, że Igor ten serial, jak my wszyscy, oglądał. Tylko on go oglądał jako dziecko. I w zasadzie ten pomysł bardzo mu się spodobał. A mnie również, bo ja jestem fanem Igora Herbuta od momentu, jak on się pojawił na naszym rynku. Gdzieś tam się spotykaliśmy na jakichś tam eventach. No i bardzo się ucieszyłam w momencie, kiedy powiedział. Potem tylko szybciutko ustalił, no to może to czy jakaś próba, czy co. I jak ja to widzę? Ja mówię, ja to widzę tak, że to będzie wasza wizja tego utworu, bo ja już swoją nagrałam.
0: No, oczywiście.
1: Ja mam swoją wizję, ją, że tak powiem, uprawiam od tylu lat. W związku z powyższym niech to będzie całkowicie wasz pomysł.

0: pomysł aranżacyjny i rzeczywiście tak się stało. To jest pomysł zespołu Lemon i pomysł Igora. I ja jestem absolutnie zauroczona tą wersją, bo jest niesłychana. Jest taka zupełnie inna, jest lekko mroczna, taka lemonowo-igorowa.
1: Na pewno dodał kilka elementów Igor takich bardzo ciekawych do tej interpretacji.
0: Tak.
1: Troszeczkę pozmieniał.
0: Ale to jest właśnie o to chodziło. O to chodziło i to jest, uważam, że to jest prawdziwy bonus, bo to jest coś naprawdę takiego innego. Dzisiaj to zaprezentowałam swojemu fryzjerowi, który jest też muzykiem, pianistą i powiedział, kurczę, to jest świetne po prostu. A jest naprawdę bardzo taki wyrobiony muzycznie.
1: Proszę Państwa, na tej płycie Głowa do Góry, Chcę Być Dorosły, Egipski Rok między innymi, Zostawcie Mnie, Nie Ma Już Nic. Polecamy Państwu odświeżyć sobie ten serial z tym Radem Enesem wspaniałym, z tym głosem Macieja Zębatego, ale nade wszystko z udziałem zespołu Wanda i Banda i przede wszystkim z tymi piosenkami Portera i Zębatego. No to powiedzieliśmy już chyba wszystko, Wanda. To ten bonus na koniec.
0: Tak,
1: ja prezentowałem już go słuchaczom, już zapowiadałem nasze spotkanie, bo bardzo mi się podobał. Kilka razy zresztą to
0: jak
1: już było w programie.
0: Jak słuchacze zareagowali?
1: Bardzo dobrze, wiesz? Dobrze. Słuchacze różnie reagują na zmiany, jeśli chodzi o coś, co jest w pewien sposób ikoniczne. Ale w tym wypadku było naprawdę sporo takich bardzo pochlebnych recenzji.
0: Właśnie, bardzo się cieszę.
1: Może dlatego, że mimo, że zmienił tutaj Igor w tym utworze sporo, to jednak charakter tego nagrania pozostał.
0: Zgadza się.
1: I to chyba jest najlepsze, co mogło się tej piosence przydarzyć.
0: No to Hator, Hator.
1: No to Hator, Hator. Dziękuję Ci za wizytę, Wanda
0: Kwietniska.
1: Ja
0: dziękuję bardzo Państwa, pozdrawiam serdecznie.
2: Hator, Hator, Hator.

To siedem życzeń Wanda i Banda niebawem i zespół Lemon i Igor Herbut niebawem. Cała nasza rozmowa na jedynka.polskieradio.pl. Proszę zaglądać na tę stronę i słuchać tych fantastycznych piosenek z serialu, który nazywa się po prostu Siedem Życzeń. Proszę Państwa, już 15 czerwca Foo Fighters ponownie w Polsce. To przypomnijmy sobie, jak oni kiedyś grali.

0: Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten teledysk wzorowany trochę na słynnej reklamie pewnych dropsów. Stara historia, Foo Fighters, jeszcze z początków działalności. Dave Grohl, świeżo po tej wielkiej przygodzie z zespołem Nirvana, no ale ten zespół przydarzył mu się fantastyczny. Później grali jeszcze mocniej i w takiej pełnej krasie zaprezentują się już 15 czerwca na Stadionie Narodowym. Foo Fighters Take Cover Tour. Bardzo ciekawy koncert się szykuje. Szykuje nam się też, proszę Państwa, bardzo ciekawa audycja tuż po godzinie 19. Połączone siły redakcji muzycznej, która zostaje na miejscu, ale z redakcją międzynarodową i redakcją sportową. Michał Strzałkowski w studiu. Witam cię, Michale.
1: Witam Państwa również. Dobry wieczór.
0: Otwarcie Mistrzostw Świata to nie jest tylko kwestia sportu, to jest też kwestia geopolityki, to jest też kwestia, no co tu dużo mówić, pewnych, jak określę to eufemistycznie, światowych animozji.
1: Ojej, mieliśmy wojny futbolowe w historii. Mieliśmy wielką politykę wokół mundiali, wokół meczów piłkarskich. No teraz też trochę polityki jest, wojen na szczęście nie ma, choć też jest pewna wojna w tle, ta na Bliskim Wschodzie. Iran przecież zagra na tym mundialu i zagra także na terenie Stanów Zjednoczonych. No ale tych wątków oczywiście jest cała masa, bo to jest historia, kultura, muzyka, to jest Meksyk, od którego się zaczyna na przykład. Będziemy mogli Państwu powiedzieć o tym, że właściwie, jak niektórzy uważają, to nie jest trzeci mundial w Meksyku, tylko czwarty mundial w Meksyku, więc sporo tego typu ciekawostek będzie. Ja tak wpadłem na ostatnią chwilę lekko zdyszany, bo właściwie to ja już od półgodzinny mecz Meksyk-RPA oglądam. Wyobraź sobie.
0: Co ty mówisz?
1: W 2010 mundial był w RPA i tam mecz otwarcia to był też mecz RPA z Meksykiem, tylko to RPA było gospodarzem, więc żeby sobie odświeżyć, to sobie ten mecz też przypomniałem.
0: No to proszę Państwa, nie jestem sam, ale będzie ze mną dwóch rezerwejros, jak śpiewał. Nie żarty oczywiście. Dwóch fantastycznych naszych redaktorów. Filip Jastrzębski do nas dołączy, Michał Strzałkowski, Marcin Kusu. Ja na razie dziękuję, ale słyszymy się w audycji specjalnej tuż po 19:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia.

0: wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
7: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie lubuskim na trasie S3 między węzłem Gorzów Wielkopolski Północ a węzłem Gorzów Wielkopolski Zachód. Na 85. kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych jezdnia w kierunku Zielonej Góry była zablokowana, ale teraz pojedziemy już tamtędy bez większych problemów. Kłopoty na S3 trwają natomiast w zachodniopomorskim między węzłem Pyrzyce a MOP-em Kunowo-Wschód. Po tym jak na 25. kilometrze zepsuła się ciężarówka, wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Na trasie S3 cały czas problemy też w zachodniopomorskim na odcinku MOP Sitno-Zachód węzeł Myślibórz. Na 45. kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i zablokowany nadal jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Województwo kujawsko-pomorskie, nadal problemy są na trasie S5 między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Miedzyń w pobliżu Łochowa. Po kolizji dwóch autosobowych na 71. kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Na trasie S5 problemy też między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie w pobliżu miejscowości Drzewce. Po kolizji auta osobowego z ciężarówką na 72. kilometrze także zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nie minęły utrudnienia na trasie S7 między Kielcami a Skarżyskiem Kamienną. Na 2. kilometrze tej trasy ciężarówka wywróciła się na jezdni i wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku stolicy. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce na Krajowej 15 między Gniezdem a Strzelnem na wysokości Trzemesz. Na pokolizji trzech autosobowych na 153. kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny.
8: Jest 19:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Koalicja rządząca mówi o niezrozumiałym ruchu. Prezydent argumentuje, że stanął w obronie obywateli. To po trzecim wecie do ustawy o rynku kryptoaktywów. Fałszywy alarm przyczyną ewakuacji Pentagonu. Gmach musiały opuścić tysiące osób. Piłkarskie święto coraz bliżej. Wieczorem początek mundialu. Ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. A w jedynce specjalna audycja i wyjątkowi goście. Ustawa nie uwzględniała prezydenckich poprawek. Tak trzecie weto do ustawy o kryptoaktywach uzasadnia Karol Nawrocki i jego otoczenie. Koalicja rządząca uważa, że decyzja prezydenta jest niezrozumiała i szkodliwa dla Polaków, którzy inwestują na rynku kryptowalut. Zyskują złodzieje, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Ta decyzja też praktycznie podchodzi pod współudział w tej całej aferze kryptoaktywów, bo prezydent powinien wiedzieć, że te przepisy dawały większe bezpieczeństwo Polakom, a bez tych przepisów dzisiaj będzie dalej Polaków można okradać.
8: Z takim zarzutem nie zgadza się doradca prezydenta Szymon Stachowiak. W rozmowie z Polskim Radiem 24 wyjaśnił, że rządowy projekt nie uwzględniał meritum sprawy rynku krypto.
10: Z czysto racjonalnego punktu widzenia, jak miał się zachować pan prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania. Ta poprawka czysto techniczna, a niekoniecznie tycząca się meritum problemu, jakim jest...

0: Jest uderzenie bardzo mocno w jedną z gałęzi przedsiębiorców w Polsce. My absolutnie się na to nie zgadzamy. Wszyscy mówimy tak, ochronie obywateli. Mamy świadomość problemu z zonda krypto.
1: W Sejmie leży projekt złożony przez prezydenta, który jest zbieżny z propozycją rządową, ale zdaniem Karola Nawrockiego zawiera rozwiązania mające skuteczniej chronić Polaków. Przyczyną incydentu w Pentagonie był fałszywy alarm, podała stacja CNN. Wcześniej część pracowników została ewakuowana po tym, jak systemy wewnętrzne wykryły problem z jakością powietrza. Na miejsce przybyły zespoły do spraw materiałów niebezpiecznych.
2: Rzecznik Departamentu Obrony Sean Parnell poinformował, że wewnętrzne systemy Pentagonu wykryły problem z jakością powietrza i podjęto środki ostrożności do czasu wyjaśnienia, co się wydarzyło. Straż pożarna z Arlington w Virginii potwierdziła na platformie X, że jej zespół do spraw materiałów niebezpiecznych działa na terenie Pentagonu, wspierając specjalistów wojskowych podczas trwającego incydentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie rozwiązanie będzie dostępne za tydzień, od 18 czerwca. Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość dzielenia recept. Chodzi o sytuację, w której na jednej recepcie jest kilka opakowań danego preparatu, wyjaśnia dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.
3: 5 opakowań, jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Proszę pamiętać, że do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki.
1: Apteki zainteresowane możliwością dzielenia recept mogą zgłaszać się do Centrum E-Zdrowia. Z kolei w lipcu Ministerstwo Zdrowia uruchomi system, który będzie wspierać lekarzy przy wyborze poziomu refundacji. Ma to ograniczyć ryzyko błędów na receptach. Ratownicy, którzy uczestniczyli w gaszeniu pożaru w Puszczy Solskiej, odznaczeni. Jeden z medali pośmiertnie przyznano Andrzejowi Gawronowi, pilotowi samolotu gaśniczego Dromader, który zginął podczas akcji. Odznaczenia trafiły także do mieleckich zakładów lotniczych oraz spółki Lima, których załogi lotnicze uczestniczyły w działaniach gaśniczych z powietrza. Pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja na terenie lasów prywatnych. Był to jeden z największych tego typu kataklizmów w powojennej Polsce.
4: To są aktualności jedynki.
1: Emocje sięgają zenitu. Widzowie na całym świecie wstrzymują oddech. W stolicy Meksyku już wkrótce początek piłkarskiego mundialu. W meczu inauguracyjnym reprezentacja gospodarzy zagra z Republiką Południowej Afryki. W meksykańskiej stolicy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: Piłka nożna wraca do domu. Z dumą podkreślają Meksykanie. Mundial w ich ojczyźnie rozgrywany jest już trzeci raz w historii. Dzisiejsza inauguracja nastąpi na słynnym stadionie Azteka, gdzie w przeszłości Mistrzostwo Świata zdobywali Pele i Diego Maradona. Obaj nieżyjący już piłkarze mają być przez FIFA specjalnie dzisiaj uhonorowani. Po modernizacji stadion Azteka może pomieścić 87 tysięcy widzów. Na inauguracji pojawią się światowe gwiazdy, a zwieńczeniem występu będzie mini koncert Shakiry. Zaśpiewa ona hymn tegorocznego mundialu zatytułowany Daj Daj. Daj Daj i go. Kibiców ponadto przywita ambasadorka turnieju, meksykańska gwiazda filmowa Salma Hayek. Ceremonia otwarcia potrwa około 90 minut. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A my zachęcamy do tego, by włączyć radiową jedynkę. Po 19 rozpocznie się u nas specjalne studio mundialowe. W nim nasi dziennikarze, nie tylko sportowi, a także goście, opowiedzą o różnych aspektach tego wielkiego sportowego wydarzenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Już do końca dnia będzie pochmurno i deszczowo. Na zachodzie i północnym zachodzie Polski możliwe burze. Na termometrach około 14 stopni nad morzem, 16-17 na przeważającym obszarze kraju. Do 19 na północnym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1003 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No.
6: wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8,

0: Za 20 minut ma się zacząć.
1: Profesjonalizacja w piłce nożnej postępuje niesamowicie. Reprezentacja Norwegii poleciała na mundial, zabierając takie zapasy żywności. 300 kg ryby, 116 kg sera i 6 tysięcy sztuk pomarańczy. Wszystko po to, by nie faszerować się tym amerykańskim jedzeniem, które niekoniecznie ma pochlebną opinię. Ale ja pamiętam 4 lata temu, niecałe 4 lata temu, Mistrzostwa Świata w Katarze. Wówczas reprezentacja Polski tam występowała. No i pojechała też delegacja baronów z Polskiego Związku Piłki Nożnej. I tam również była pewna kontrabanda. Nie będę mówił, co w niej było. Ale to były rzeczy smaczne, których...
0: Nie pomarańcze to
1: były. Niekoniecznie dla zdrowego trybu życia i sportowca, ale każda drużyna piłkarska i każdy związek, jak widać, ma swoje potrzeby.
2: No to jeszcze dorzucę rok 1994 i Stany Zjednoczone i wtedy bardzo higieniczna reprezentacja Norwegii, która zabrała za sobą aż 3 kucharzy i odpadła od razu w rozgrywkach grupowych. Natomiast Bułgarzy, którzy prowadzili się podobno średnio higienicznie, dotarli no, praktycznie do tej wielkiej czwórki. Tak to bywa na Mistrzostwach Świata. Proszę Państwa, Forsa, Nelly Furtado, a zatem do boju za chwilę piłkarze na boisku, ale my o futbolu i nie tylko o związkach Mistrzostw Świata. Z futbolem to oczywiście, ale właśnie tych związkach takich może trochę nawet czasami nieoczywistych.

0: 12,5 minuty po godzinie 20 słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Obiecaliśmy, że wrócimy do futbolu, bo zrobiło nam się trochę tak, że te okoliczności i te oboczności tak zwane nam zdominowały w pierwszej godzinie całą sprawę. Tymczasem no jednak nie zapominajmy, że to jest impreza piłkarska, 48 drużyn. O faworytach trochę już powiedzieliśmy, przynajmniej jeśli chodzi o obstawianie u bukmacherów, ale powiedzmy też,

0: być może takich czarnych koniach. W ogóle jak patrzycie piłkarsko na te mistrzostwa, na przygotowanie tych drużyn, na to, co może się wydarzyć. Olafie, bardzo cię proszę.
1: Mam tu na ekranie ściągawkę. Czarny koń Artura Wichniarka to reprezentacja Japonii. Bardzo ciekawe, ale nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. Stanę, a nawet usiądę w prawdzie, jeśli pozwolicie. Te mistrzostwa póki co, jak na razie, są ode mnie daleko dosyć, jeśli chodzi o takie zaangażowanie i mentalne, i emocjonalne. Po pierwsze dlatego, że no, to są już któreś z rzędu, które oglądam świadomie. Po drugie, i to chyba decydujące, dlatego że jednak nie ma tam drużyny na ten moment, której bym bardzo kibicował, bo nie ma naszej drużyny. A wraz z upływem czasu to będzie wyznanie pewnego rodzaju. Muszę stać się selektywny. Ze względu na to, że zajęć jest jakby dużo, obowiązków dużo, nie można z całej tej szerokiej, niezwykle oferty futbolowej brać wszystkiego, bo to jest po prostu ponad ludzką percepcję, więc wybieram sobie te mecze, w które się angażuję, i te drużyny, którym kibicuję, jest ich bardzo niewiele. Jedna jest tu niedaleko, to już się domyślacie, jaka ma swoją siedzibę. Na Powiślu, tyle powiem. Powiśle, Warszawa, i wszyscy wiedzą, że chodzi o coś zupełnie innego.
0: No jak Oleg Grom to mówi, to wiadomo.
1: Tak, no reprezentacja Polski, wiadomo. No i te kluby, w których grają nasi najlepsi zawodnicy, a więc Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski, chwilowo nie wiadomo, gdzie będzie grał. Także na razie nie zaangażowałem się jeszcze na tyle, żeby mówić o czarnych koniach, o faworytach.
2: Ale to po tej rundzie grupowej się pewnie pojawią, bo no to tak, jest ten moment. Chwytamy tę drużynę, która nagle zabłysnęła, tak jak ta Bułgaria kiedyś w 94 ze Stajczkowem.
1: Na tym polega właśnie piękno tych turniejów. I jeśli jest jakiś dobry efekt tego poszerzania nieustannego liczby drużyn, to taki właśnie, że ten wybór drużyn, które możemy obdarować swoim sercem, swoim uczuciem, jest coraz większy. I to będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Mówimy o meczu Curaçao z Niemcami.
2: Z Niemcami.
1: I paradoks już się pojawia w takim meczu, że to będzie dużo większy problem emocjonalny dla zawodników niemieckich niż dla drużyny Curaçao, bo oni mogą w zasadzie pozwolić sobie na każdy wynik, a Niemcy muszą to wygrać, najlepiej kilkoma bramkami. I wcale nie musi być im łatwo. Więc ja poczekam, zaangażuję się na pewno, bo na tym polegają turnieje.
0: Panie prezesie, panie Michale.
3: No, u mnie sytuacja wygląda trochę podobnie, trochę inaczej. To znaczy ja już czuję, że ten mundial nadchodzi. Też pewnie trochę w takiej bańce żyję wśród ludzi, którzy się bardzo mocno piłką interesują, i oni się też już od dłuższego czasu nastrajali i mi się nieco udzieliło. Natomiast też nie mam jakiejś swojej drużyny, za którą będę jakoś szczególnie trzymał kciuki. Liczę na to, że się takowa objawi właśnie może w pierwszej, może w drugiej kolejce fazy grupowej. Tak jak na przykład było z Marokiem w Katarze, gdzie to Maroko porywało nie tylko tym, że wygrywało kolejne mecze, bo robiło to po prostu w stylu, który się miło oglądało. W przeciwieństwie na przykład do Grecji na Euro 2004, gdzie też się trzymało kciuki za tych Greków, którzy...
0: Ale nie dało się tego oglądać.
3: Ale nie dało się tego oglądać. Maroko się fajnie oglądało, to były świetne wyniki i w zasadzie wydawało się, że ta ich historia w końcu się musi skończyć, a oni jeszcze kolejny rozdział i jeszcze kolejny rozdział aż do półfinału i do miejsca, o trzecie miejsce dopisywali.
1: Słóweczko tylko, bo zapomniałem w tym dłuższym wywodzie. Przykład drużyny duńskiej, która kiedyś, pamiętacie, została zebrana...
0: 92 roku.
2: Mistrzostwa Europy to
1: ja
2: były,
1: wtedy ich pokochałem. Nas na tym turnieju nie było. Może przez barwy dość
2: dodać,
1: zbliżone.
2: Że to miała być Jugosławia na tym turnieju. Wybuchła wojna w Jugosławii. Tak. Trzeba było tych Duńczyków właściwie z wakacji ściągnąć.
1: I to był fenomenalny zupełnie marsz taki, no nie wiem, można to porównać trochę.
2: Bracia Laudrupowie, Peter Schmeichel.
1: Do marszu Maji Chwalińskiej teraz. Coś fantastycznego. Drużyna, której nikt nie brał poważnie wtedy, zawojowała ten turniej.
2: Ja miałem 9 lat. Był taki skarb kibica, do którego się wklejało naklejki z piłkarzami. I tam Danii nie było, bo to wydrukowano
1: z Jugosławią.
2: Tak, nie było Danii, która wygrała.
4: A teraz takim czarnym koniem wydaje się reprezentacja Norwegii, bardzo często wymieniana. To drużyna Jerzego Engela wybiła Norwegom marzenia o mundialu z głów. I to już było ćwierć wieku temu. Od tamtego czasu Norwegowie nie mogli awansować na żadne mistrzostwa
1: Byłem
4: świata.
1: Na obu tych meczach.
2: Bartosz Karwal
4: w Chorzowie, tak. W kotle czarownic. Tak. Natomiast w końcu Norwegowie są na mistrzostwach świata z takimi piłkarzami jak Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Aleksander Sorloth. Tam jest naprawdę paczka fantastycznych zawodników

0: którzy mają sporo do udowodnienia. No i Haaland będzie debiutował na Mistrzostwach Świata. No i myślę, że Amerykanie muszą sprawić niespodziankę. Grają u siebie. Jest taka statystyka, no tutaj trzeba odnieść się do najwyższych władz, czyli do niebios. Kiedy Karol Wojtyła zostawał papieżem, Polska na następnym mundialu zdobyła medal. Kiedy papieżem zostawał Benedykt XVI, czyli Ratzinger, Niemcy zdobyli medal w 2006. Kiedy Argentyńczyk Bergoglio został papieżem, Argentyna została wicemistrzem świata. Teraz mamy Prevosta od ubiegłego roku. Stany Zjednoczone grają u siebie. Wiecie, co mam na myśli?
1: No tak, to już podążamy za tym. Natomiast ja podążam za Bośniakami, za Bośnią i Hercegowiną. Tam jest z jednej strony Dzeko, czyli legenda, a z drugiej strony Saner Bajrekterewicz. Słuchajcie, jest kompletne szaleństwo. Byłem kilka tygodni temu w Sarajewie. Właściwie każdy bazar obwieszony jest koszulkami, t-shirtami reprezentacji Bośni właśnie z nazwiskiem Bajrekterewicza. Upatruję, że jeżeli dobrze im pójdzie w grupie, to być może będzie to jedna z najważniejszych gwiazd tego mundialu.
2: Przesuwamy się powoli na wschód, od Stanów Zjednoczonych do Bośni i Hercegowiny, a zdradzę tylko, że rozmawialiśmy przed anteną. Pan prezes wspominał o reprezentacji Uzbekistanu. To też będzie ciekawy kasus, prawda?
3: Pierwszy raz Uzbekistan jedzie i to jest poza tym, że świetna historia, bo oni po transferze obrońcy Husanowa do Manchesteru City w 25 roku oszaleli na punkcie piłki. To jest jeszcze większa historia dla nich niż dla nas. Robert Lewandowski w Barcelonie, mnóstwo inwestycji w tamtejszą piłkę i rzeczywiście bardzo się cieszą, ale też w tym miejscu jeszcze małe wtrącenia a propos tej liczby uczestników, bo ja też nie jestem za tym głównie z powodów sportowych, żeby ten mundial tak nam puchł, ale na obronę FIFA powiem trochę, że jeśli się porówna procentowo, ile mieliśmy kiedyś państw na świecie, a ilu uczestników, to trochę to się tłumaczy, no bo taki Uzbekistan kiedyś był po prostu częścią Związku Radzieckiego i wtedy piłkarze z tego kraju mieli szansę do radzieckiej kadry się dostać i na mundial pojechać, ale teraz z tych państw jugosłowiańskich czy poradzieckich, też postkolonialnych w Afryce pojawiło się nam po prostu więcej. Stąd też no, te drzwi się trochę otworzyły, choć oczywiście mam świadomość, że to nie jest główny czynnik dla FIFA, no bo tutaj przede wszystkim jednak komercjalizacja.
4: To ja będę za Meksyk trzymał w takim razie kciuki za gospodarzy, nigdy nie byli mistrzem świata. No i teraz pytanie, ile razy Meksyk był gospodarzem mundialu?
1: 70, 86 i teraz 3 razy.
4: No właśnie, a niektórzy, ja pytałem o to, Ola Synowiec, to jest reporterka, blogerka, mieszkała 10 lat w Meksyku, pisze o Meksyku i ona mówi, że właściwie to 4.
5: Był taki zapomniany mundial jeszcze w roku 1971, czyli nieoficjalne, nieuznane przez FIFA Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, które rozgrywane były rok po tym mundialu męskim na tych samych obiektach, na Estadio Azteca w mieście Meksyk, na Estadio Jalisco w Guadalajarze. I do tej pory finał tych mistrzostw to jest rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet w ogóle. Finał oglądało ponad 120 tysięcy ludzi na trybunach. Brakowało tam zupełnie miejsc i warto podkreślić, że to są takie mistrzostwa, które były zorganizowane równo 20 lat przed tymi oficjalnymi, pierwszymi mistrzostwami kobiet w piłce nożnej FIFA w Chinach w roku 91.
0: Jeśli mowa o futbolu kobiecym, to za kilka minut poznamy perspektywę żeńską właśnie, bo Ewelina Kamczyk, rekordzistka pod względem występów w piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet, z nami się połączy.
4: No ja tylko dodam, że Meksyk w tym momencie jest kobietą, bo prezydentką Claudia Sheinbaum, także i na czele władz miasta Mexico City i w ogóle całego tego stanu okalającego stolicę też jest kobieta, tylko że prezydentki Sheinbaum nie będzie na stadionie, nie dlatego, że bilety bardzo drogie, bo podobno nie stać Meksykanów na te mecze, ale ona będzie tam nieobecna z innego powodu.
5: Oddała swój bilet z numerem 0001 na mecz otwarcia. Stwierdziła, że sama nie pójdzie na ten mecz, ale odda ten bilet komuś, kogo no wejść tam po prostu nie stać, nawiązując chociażby właśnie do cen biletów. I zorganizowała taki konkurs dla młodych piłkarek w wieku 16-25 lat. I jedna z tych dziewczyn rzeczywiście dostała ten bilet.
4: Zatem to też taki mundial z bardzo ważnym takim kobiecym elementem.
1: To dorzućmy jeszcze, o, złe słowo, ale zaprośmy jeszcze Salmę Hayek, która jest taką twarzą i w ogóle ambasadorką tego turnieju ze strony Meksyku. No to proszę Państwa, In The Stars to The Rolling Stones, tylko w specjalnym remiksie Circuit and Andrew Watt. Proszę tylko posłuchać, jak to może brzmieć. Nowe nagranie The Rolling Stones, ale w tanecznym miksie. To jest audycja specjalna. Z nami Michał Banasiak, Olaf Lubaszenko. Program Pierwszy Polskiego Radia. Za chwilę do Państwa wracamy.

0: Na specjalny remix In The Stars, czyli tego najnowszego singla The Rolling Stones. Przypomnę, że ten zespół wydaje płytę już w lipcu, ale ta piosenka znalazła się na tej oficjalnej płycie. Płycie, która związana jest muzycznie z mistrzostwami świata w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. 25 minut po godzinie 20.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A w radiowej jedynce trwa audycja specjalna i trwa też ceremonia otwarcia. Co się dzieje w tej chwili?
2: No już drużyny się znalazły na boisku, ta meksykańska i ta południowoafrykańska, i taka krótka rozgrzewka, w tak zwanego dziadka grali przed chwilą piłkarze Meksyku. Kto nie wie, o co chodzi, to kole ustawieni wszyscy piłkarze, jeden w środku i próbuje przerwać podanie między zawodnikami, więc taka delikatna rozgrzewka Meksykanów. Po tym jak Shakira zaśpiewała, to już jeśli chodzi o muzykę, to nic się
0: finał.
2: Nie mogło tak więcej wydarzyć. No krótka była ta ceremonia otwarcia, krótsza nawet niż mam wrażenie zapowiadali organizatorzy, bo oni mówili o tym, że to będzie niemal godzina, a to właściwie nieco ponad pół godziny temu się skończyło.
3: Z pewnością na pierwszy gwizdek na mundialu z niecierpliwością czeka liderka, jedna z liderek naszej piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet, Ewelina Kamczyk, z którą mamy połączenie. Dobry wieczór, pani Ewelino.
4: Dobry wieczór.
3: Komu będzie pani kibicować na tym mundialu? Skąd będzie pani czerpać inspirację?
4: Oczywiście moje serce jest za Portugalią, tutaj Cristiano Ronaldo jakby zdobył mistrzostwo świata, to by było coś niesamowitego, także ja kibicuję na tych mistrzostwach Portugalii.
3: Szczególnie, że Portugalia jeszcze nie miała tej przyjemności wznieść ku niebu Pucharu Świata, no i to by było też piękne zwieńczenie kariery Portugalczyka, no bo nie ma co ukrywać, że najmłodszym piłkarzem to już nie jest.
4: Dokładnie tak, to by było piękne zwieńczenie tej jego wspaniałej kariery. Myślę, że tutaj jedynie czego mu brakuje, to właśnie tego mistrzostwa świata i myślę, że to by było piękne, jakby Ronaldo podniósł ten puchar, także ja mocno trzymam kciuki i kibicuję całym serduchem.
3: Różnie z piłkarkami i z piłkarzami jest, jeśli chodzi o zainteresowanie swoim zawodem, bo znam takich sportowców, którzy kompletnie nie wiedzą, co się dzieje wokół nich. Znam też takich, którzy z wypiekami na twarzy oglądają wszystko, co możliwe. Pani do której grupy się zalicza? Czy to jest tak, że nocki będą zarwane i wszystkie mecze obejrzane?
4: Powiedzmy, że ja jestem tak i trochę w takiej grupie i trochę w takiej, także powiedzmy jestem takim średniakiem, bo uwielbiam oglądać mecze, ale właśnie trochę mnie martwią te godziny tych meczy, także nie wiem, czy wszystkie będę oglądać, ale na pewno...

0: większość myślę, że postaram się oglądać i kibicować. No myślę, że będzie większy problem trzecia, druga w nocy, ale może damy radę.
1: Najpierw trzy mecze grupowe, mówię tak ogólnie o charakterze mistrzostwa, potem 1/8, ćwierćfinał i tak dalej. To jest długa podróż takiej drużyny. Co jest najważniejsze na takim turnieju? Jednak co tu dużo mówić, bardzo długodystansowym z perspektywy piłkarza, piłkarki.
0: No na pewno, no to jest ogrom czasu, też spędzania czasu razem. Tak naprawdę jesteśmy, nasi piłkarze są 24 na godzinę, razem, przebywają razem. Myślę, że tutaj też i odpowiednia regeneracja pomiędzy meczami, treningi, ale też ten czas wolny, żeby spędzać i żeby to wszystko było też tak zrobione, że jednak ta psychika też, bo tutaj myślę, że psychika jest bardzo ważna i też te siły, nie? No bo też dużo będzie grania i zawodnicy też muszą cały czas być wypoczęci, zregenerowani, a na meczach dawać z siebie wszystko, także no to musi być na pewno dobrane dobrze przez trenera i tak bym to ujęła.
2: To jak szukać takiej koncentracji przed meczem? Tak jak teraz, jesteśmy na pół godziny przed pojedynkiem Meksykanów i piłkarzy Republiki Południowej Afryki, a co czują zawodnicy, zawodniczki, tak na pół godziny, na 10 minut przed tym, jak zacznie się mecz, będzie pierwszy gwizdek i potem to już tylko gra?
0: No ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że na pewno ekscytacja, ogromne emocje. Myślę, że delikatny stresik, ale to taki stresik motywujący do działania, do tego, że te emocje, że to spełnienie marzeń każdego piłkarza, każdej piłkarki, to właśnie takie wielkie turnieje, Mistrzostwa Świata, to myślę, że to jest spełnienie każdego piłkarza, także na pewno to są ogromne emocje, ale myślę, że każdy piłkarz teraz, który czeka na ten mecz i na swoje mecze też, no to jest ogromnie zadowolony, szczęśliwy, że może wybiec na boisko i spełnić swoje marzenia.
3: Naszej męskiej kadry nie ma na tych Mistrzostwach Świata, ale wy ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałyście. Rok temu historyczny występ na Mistrzostwach Europy, w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Brazylii. No to by było coś pięknego, po raz pierwszy w historii wystąpić na Mundialu.
0: Dokładnie tak. No niestety naszych chłopaków nie ma. Nad tym też ubolewam, bo jednak Mistrzostwa Świata lepiej się ogląda, jeśli kibicuje się naszym, ale tak się wydarzyło. Co do naszych mistrzostw, no to na pewno my jeszcze ostatniego zdania nie powiedziałyśmy. Będziemy grały w playoffach w listopadzie i październiku, także na pewno teraz ten okres będziemy się przygotowywać, każda z nas indywidualnie w klubach i będziemy walczyć do ostatniej tak naprawdę minuty o to, żeby na te Mistrzostwa Świata pojechać w Brazylii, bo to będzie spełnienie marzeń. I bardzo ja bym tam też chciała być i tak naprawdę każda z nas, cała drużyna, także będziemy mocno pracować, żeby tam się pojawić.
3: I wszyscy życzymy wam z całego serca powodzenia, żebyśmy za rok mogli robić audycję o futbolu kobiecym i pierwszym historycznym występie na Mundialu. Ewelina Kamczyk, jedna z liderek naszej kobiecej reprezentacji, 112-krotna reprezentantka Polski. Bardzo dziękujemy.
0: No, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Olaf Lobaszenko już powiedział, wow, 112, no to jest jednak wynik.
4: 112 to jest wynik, który budzi szacunek. Zresztą przyjemnie się bardzo słucha, słuchało pani Eweliny. Ja uwielbiam sportowców, którzy są, że tak powiem, niezepsuci, którzy mają taką szczerą miłość do tego, co robią i głód sukcesu. To jest piękne.
2: Ja lubię statystykę, policzyłem, tylko przepraszam szybko, ilu w męskiej reprezentacji piłkarzy ma ponad 100 meczów w kadrze? Tylko 8.
4: 8.
2: Grzegorz Lato, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Michał Żewakow, Kamil Glik, Piotr Zieliński, Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski.
1: No to skoro pojawił to się ten temat, trochę przykry, słuchajcie, dla nas, no że nie ma nas na tych mistrzostwach. Ten baraż z drużyną, która, to mnie boli strasznie. Muszę wam powiedzieć, że ta Szwecja, która wchodzi właściwie, jeśli chodzi o wejście do playoffów, jako do tych baraży, jako drużyna z trochę przy zielonym stoliku, cały czas jakoś z tą niesprawiedliwością nie mogę sobie poradzić. Nie wiem, jak wy. Wynik jest wynikiem. Mecz był meczem, oczywiście zagranym uczciwie, ale to nie były do końca uczciwe reguły. Takie jest moje zdanie.
3: Ale słuchajcie, awansowaliśmy przez baraże na Mundial w Katarze. Wówczas też ze Szwecją wygraliśmy na stadionie w Chorzowie. I no, nie powiem kuchennymi drzwiami, ale tak nie zachwyciliśmy w barażu z Walią przed Euro 2024, więc ile można mieć szczęścia? No w końcu szczęście dopisało rywalom.
1: A jak wy to panowie widzicie, Michał Banasiak?
5: Nigdy nie przegrywa się awansu na taki turniej jednym meczem, bo eliminacje to nie był tylko dwumecz ze Szwedami. Mieliśmy

0: szansę dostać się tam z pierwszego miejsca w grupie, na przykład gdybyśmy przez tę eliminację troszeczkę inaczej szli piłkarsko. Ostatecznie musieliśmy o nie walczyć w Szwecji, no i chyba najbardziej bolesne jest to, że tak zwaną optyczną przewagę mieliśmy w tym meczu. To takie pojęcie, które kibice lubią, zwłaszcza kibice przegranych drużyn, bo czują wtedy taką mocną niesprawiedliwość.
1: Moralne zwycięstwo.
0: Piłkarskich bóstw czują, że oni są nie po tej stronie, po której być powinni. No i przychodzi nam po dłuższym czasie patrzeć sobie z dystansem na ten turniej. Choć pamiętam, że też dobrze smakuje powrót po dłuższym czasie. Oczywiście mam nadzieję, że nie będziemy teraz mieli takiego długiego postu, ale ten Mundial Korea-Japonia, gdzie wracaliśmy po 16 latach, to było przecież ogromne szaleństwo. Może nawet troszeczkę zbyt duże, bo pamiętam, że można było Jacka Krzyżówkę znaleźć w chipsach, że można było Tomasza Hajto sobie na zupce taki instant znaleźć medale okolicznościowe, karty z piłkarzami.
2: A potem ta Korea nas spotkała w tym pierwszym meczu. Oj, to
3: był Portugalia, jak nas spotkała, nie mówmy. To dopiero było.
1: O Portugalii nie mówmy.
4: Mamy problem z pierwszymi meczami.
3: Czasami z drugimi też niestety.
4: Taki wniosek z tego wynika. Ale
2: mecz otwarcia, jakby... mecz o wszystko, mecz o honor się zwykło mówić.
4: Tak, ciekawe, kto w tym roku będzie taką miał sekwencję zdarzeń i komu nie życzę. Ja myślę, że nic tak, a tu się odnoszę do tego turnieju, dlaczego nas nie ma, nic tak nie działa jako straszliwe, potworne, paraliżujące zaklęcie, jak w Harry Potterze, już nie będę mówił które, jak sformułowanie, że no z tej grupy nie awansować to jest sztuka, to jest pierwsze, które się pojawia po losowaniu, a drugie pojawia się nawet wcześniej, że tyle drużyn gra na turnieju, że naprawdę no to już trzeba się bardzo postarać, żeby tam się nie dostać. Okazuje się, że to są słowa, które gdzieś działają. Ja wierzę w magię słów, w magiczną moc, może nie tyle magiczną, co energetyczną moc słów. One wypowiadane bardzo często potrafią wpływać na ludzkie myślenie, więc to tak apeluję do siebie, do nas wszystkich, żebyśmy w przyszłości bardzo roztropnie szafowali takimi sformułowaniami, bo one mogą naprawdę zatruć głowy zawodników, trenerów, kibiców, dziennikarzy, działaczy i potem okazuje się, że ten pierwszy mecz, czy ten decydujący baraż, playoff, jak ładnie powiedziała pani Ewelina, będę się uczył, żeby tego używać raczej, staje się nieznośny do udźwignięcia, staje się niemożliwy do udźwignięcia, bo ta presja, no i jeszcze słynny, legendarny, nie chcemy dmuchać balonika, ale...
3: No ale i tak sobie podmuchamy, bo to nasz sport
4: jeżeli
3: narodowy.
4: Ktoś mówi, jak mówiła pewna bohaterka Gry o Tron, wszystko co przed, ale nie ma żadnego znaczenia. Powiedziałem to łagodniej niż ona. Więc jeżeli nie chcemy pompować balonika, ale... To też proszę wyeliminujmy.
3: Ale przed Mistrzostwami Europy, przed eliminacjami następnych Mistrzostw Europy pojawią się te same teksty dokładnie. Pół kontynentu jedzie, więc my też musimy jechać.
4: Oczywiście.
3: A w tych kwalifikacjach pamiętajmy, że 48 uczestników, całe mnóstwo, ale Europa dostała zaledwie 16 miejsc względem Afryki, Azji. Proporcjonalnie jest to naprawdę bardzo mało, biorąc pod uwagę wysoki poziom futbolu w Europie. My musieliśmy przeskoczyć Holendrów w naszej grupie eliminacyjnej. To okazało się zadanie karkołomne, mimo że zremisowaliśmy
4: akurat
3: dwukrotnie.
4: Z Holandią, tak.
3: Tak, ale te punkty niestety się nam pogubiły. Baraże w półfinale wygrana na Stadionie Narodowym w Warszawie z Albanią i ten finał, nieszczęsny finał w Solnej pod Sztokholmem. Polska przegrywa ze Szwecją 2-3. To spotkanie relacjonowali Tomasz Kowalczyk i Tadeusz Musioł.
5: Szwedzi teraz nacisnęli w ostatnich fragmentach. Zerwał się doping na trybunach stadionu. Wszyscy czują, że Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji i są na wysokości naszego pola karnego. Będzie kolejne dośrodkowanie. Już są blisko 5 metra. Wycofani na 10. 16 metr. Strzał i Grabara broni dobitka. Słupek! Jeszcze gol! Gol! Gol! Jak to wpadło i dlaczego?
6: Szwedzi oszaleli, Szwedzi z golem na 3 minuty przed końcem w ogromnym podbramkowym zamieszaniu. Głowy spuszczone, Robert Lewandowski patrzy w murawę i nie dowierza. Koniec, koniec, to już jest koniec. Szwecja jedzie na mundial Polaków zabraknie na wielkim turnieju po raz pierwszy od 2014 roku.
3: A Szwedzi zagrają na Mistrzostwach Świata w tej grupie, w której my mieliśmy być, czyli z Tunezją, z Japonią. To... I z...

0: Nie wyjść z takiej grupy.
1: W słynnych cytatach.
2: Japonia pierwszy mecz, tak? Nie, nie.
3: Tunezja.
2: Z Tunezją.
3: Więc no najłatwiejszy rywal na początek.
2: Już słyszę tych ekspertów w studio, którzy mówią, nie, nie, spokojnie. Jeżeli my się mamy obawiać Tunezji, to po co my tam jedziemy?
1: To jeszcze, skoro jest o cytatach słynnych, to jest jeszcze jeden cytat. No dziś nie ma już na świecie słabych drużyn.
2: To jest
1: tylko
2: cytat.
1: To na koniec. Już, po wszystkim, jak przegrali.
4: To na koniec końców powiem wam coś na osłodę. Włosi nie jadą na swój trzeci mundial z rzędu. Jaka presja tam będzie musiała towarzyszyć w eliminacjach, to nawet nie chcę sobie wyobrażać. Ale to są po prostu, proszę państwa, tajemnice mundialu. Rok 82, Bogdan Łazuka. Za chwilę wracamy do państwa. To jest program Pierwszy Polskiego Radia. Audycja specjalna, otwarcie Mistrzostw Świata. A za chwilę pierwszy mecz w Meksyku.
5: Pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą.

0: pędliczek, pędliczek, co zrobi kierniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, to rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie. Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej?

0: Ależ cudowny w uliczkę wychodzi Boniek, uliczkę znam w Barcelonie, to wszystko tajemnica mundialu. Bohdan Łazuka, fantastyczny i rok 1982, za 18,5 minuty godzina 21.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A w radiowej jedynce otwieramy Mistrzostwa Świata. W studiu Michał Banasiak, Olaf Lubaszenko. Niezmiennie jeszcze kilkanaście minut na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, ale też byliśmy w Meksyku. Powrócimy jeszcze do Meksyku, no ale teraz udajemy się do Stanów Zjednoczonych.
2: A no właśnie, bo najwięcej tych meczów w Stanach Zjednoczonych się właśnie odbędzie. Choć nie w Waszyngtonie, co prawda, ale tam w Waszyngtonie jest Marek Wałkuski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Witaj, Marku.
3: Witam serdecznie. Najbliżej od Waszyngtonu Filadelfia, ale też daleko.
2: No to prawda, bo to jeszcze Kansas City, Dallas, Houston, Atlanta, New Jersey, Miami, Los Angeles, San Francisco. Będzie dużo tych meczów. No właśnie, lwia część tego, co się wydarzy przez najbliższych 5 tygodni w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie się tym ekscytują. No mają teraz finał NBA, mają przygotowania do swojego wielkiego święta 4 lipca, 250 lat niepodległości amerykańskiej. Donald Trump robi dużo, żeby uwagę skupić na sobie. To ten, no nie futbol, tylko soccer, jak mówią Amerykanie, się przebija?
3: Częściowo. Nie ma ogólnonarodowej gorączki związanej z tymi mistrzostwami świata. Zresztą na przykład Donald Trump, który podkreślał to, że cieszy się, że te mistrzostwa odbywają się w Stanach Zjednoczonych i to za jego kadencji, zapraszał do gabinetu owalnego szefa FIFA Infantino, który nawet specjalną nagrodę FIFA pokojową wręczył Trumpowi, żeby te mistrzostwa przebiegały gładko.
2: I żeby mu osłodzić brak Nobla pokojowego.

0: Noblego.
1: Brak Nobla, ale też po to, żeby załatwić na przykład brak problemów wizowych. Okazuje się, że nie załatwił, bo wielu kibiców, nawet jeden z sędziów, nie mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych. Sporo kontrowersji z tym związanych. Ale jeśli chodzi o samą atmosferę, to nie ukrywajmy. Soccer, czyli piłka nożna, nie jest najpopularniejszym sportem w Stanach Zjednoczonych. Nie przebija NBA, nie przebija ligi futbolowej. I na przykład jeżeli popatrzymy na to, co Amerykanie w tej chwili mówią o tych zbliżających się mistrzostwach świata, no to tylko około 30% mówi, że będzie je śledzić. A jeśli odbywa się Super Bowl, no to mamy 60, 70, 80% Amerykanów, którzy to śledzą. Więc po pierwsze, nie jest to wydarzenie przynajmniej jeszcze o skali ogólnokrajowej. Nie ma tych emocji, nie ma tej gorączki. Natomiast ona jest tam, gdzie mecze będą się odbywać. I także fakt, że tam mieszka wielu imigrantów. To jest troszkę inna atmosfera w Los Angeles, gdzie jest bardzo wielu Latynosów, w New Jersey, gdzie także mieszka wielu Latynosów, niż w innych częściach Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie przede wszystkim siadają przed telewizorami i oglądają koszykówkę albo futbol amerykański. Tam, gdzie te mecze się odbywają, rzeczywiście odbywają się różnego rodzaju koncerty, są strefy kibic, lokalne restauracje i bary serwują piłkarskie drinki. Dzieci przychodzą na treningi, bo piłka nożna w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna wśród dzieci. Moja 13-letnia córka gra w sokera w drużynie. Co sobotę ma mecz, to jest sformalizowane, jest sędzia. Właściwie cała klasa gra w piłkę nożną, ale na przykład nie wie, że, znaczy wie, że się odbywają Mistrzostwa Świata, ale kompletnie ją to nie interesuje, więc Mistrzostwa przynajmniej na tym etapie są ważnym wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych, ale na razie całej Ameryki nie porywają.
2: Marek Wołkuski z Waszyngtonu o tym, jak Amerykanie te mistrzostwa przeżywają, albo też ich nie przeżywają. A na stadionie w Mexico City, na Estadio Azteca pojawiają się flagi wszystkich 48 krajów, które biorą udział w tych mistrzostwach. Na środku dookoła takiej mapy obu Ameryk, północnej i południowej, te flagi się pojawiają. No, kwadrans niecały do meczu otwarcia.
3: Powiedzieliśmy trochę o faworytach. Chciałem was zapytać o piłkarzy. Michał Banasiak, Olaf Lubaszenko. Na kogo stawiacie? Raczej na tych doświadczonych, być może tych, dla których to jest ostatni turniej w ich piłkarskim życiu? Czy objawi się waszym zdaniem ktoś, kogo będziemy podziwiać? Albo w ogóle ktoś jako rezerwejro, jeśli już tej retoryki się trzymamy, tak jak Salvatore Schillaci w roku 90. nagle z ławki król strzelców, Michał Banasiak.
4: 4 lata temu mieliśmy, jak się okazało, brak zaskoczeń, jeśli chodzi o główną gwiazdę turnieju, bo był to Leo Messi, który poszedł śladami Diego Maradony i wreszcie też spełnił pokładane w nim nadzieje przez rodaków i Puchar Świata w górę wzniósł. Natomiast tak jak każdy mundial ma swoją drużynę, tak też każdy kreuje jakieś gwiazdy, mniejsze bądź większe, ale też one się pojawiają. Mamy 3 piłkarzy, którzy mają szansę zagrać na 3. mundialu w historii. To jest Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa, meksykański bramkarz, który dzisiaj już widziałem, że nie jest w pierwszym składzie, więc nie będzie tym pierwszym na 6. mundialu, choć jako pierwszy to okazję rzeczywiście miał. Jest
5: też... Choć na 2 mundialach w ogóle nie wystąpił, więc nie może dorównać właśnie Ronaldo i Messiemu, którzy oczywiście zagrali na każdym z tych mistrzostw.
4: Tak, natomiast miałby szansę być tym, który na 6. mundialu, którym był powołany.
5: Był w kadrze, tak jest.
4: Jest też oczywiście dużo młodych piłkarzy, no, chociażby w Meksyku, który dzisiaj jest poza bardzo doświadczonym Ochoą, jest najmłodszy powołany piłkarz 17-letni, więc pewnie te gwiazdy nam się objawią, zwłaszcza, że są, już to padło tutaj, 104 spotkania, więc 104 okazje na to, żeby ktoś strzelił hat-tricka, żeby jakiś bramkarz zaliczył mecz pełen doskonałych interwencji, a też trzeba wziąć pod uwagę, że te największe gwiazdy europejskiej piłki mają najwięcej w nogach, bo najdłużej grały w europejskich pucharach. No, sezon przecież klubowy w europejskiej piłce skończył się niecałe 2 tygodnie temu. Mieliśmy
3: tak, właściwie bardzo krótki czas na tę regenerację. Olafie?
6: No, mieliśmy dobry przykład właśnie w Katarze, że ten termin w środku sezonu nie był taki zły dla wielu zawodników. Oni byli jeszcze właśnie paradoksalnie, mimo że się mówiło, że będą bardzo zmęczeni, bo prosto z rozgrywek ligowych po pierwszych rundach, a jednak ci najwięksi tam dali radę. Myślę, że tu parę czynników

0: może wpłynąć na to, że to nie gwiazdy, te wielkie, doświadczone, zaawansowane wiekowo będą rządzić. Po pierwsze temperatury, po drugie podróże, po trzecie też termin właśnie po pełnym sezonie. To może być, to może sprzyjać objawieniom. Mam nadzieję, że to będzie turniej objawień, bo to jest jedna z największych sił, z największych supermocy takich turniejów, że rodzą się na nich gwiazdy. No trudno, żeby światowa gwiazda urodziła się w meczu, nie wiem, drugiej ligi w jakimś kraju.
1: To musi być zdecydowanie największa arena mistrzostw
0: świata. To musi być impreza, która skupia na sobie spojrzenia całego
1: tak
0: świata.
1: Tak jest
0: nastrój. Stawiam na to, że Cristiano, już kończę pół żartem, że Cristiano będzie płakał na koniec, niezależnie od tego, czy Portugalia zdobędzie Mistrzostwo Świata, czy go nie zdobędzie, bo on będzie kończył swoją przygodę z wielkimi
1: płakał
0: turniejami.
1: Na początek, na Euro 2004, być może na koniec także to będą łzy radości. A jakie nastroje w naszym narodzie? Krzysztof Kuzak pytał dziś o Mundial Młodych Piłkarzy, ale nie tylko.
2: Jesteście w trakcie treningu, ale powiedzcie, czy będziecie oglądać mecze piłkarskich Mistrzostw Świata?
3: No jasne, że tak. Mam taką dużą tablicę i się nakleja wyniki.
4: Oczywiście będę.
2: No ale chłopaki, przecież te mecze w większości będą rozgrywane w nocy, a wy jeszcze do szkoły chodzicie. No i co w ogóle na to rodzice?
3: Rodzice powiedzieli mi, że mogę, ale muszę zasnąć i później wstanę na ten mecz.
4: No ja podobnie, ale też jak będą wakacje, to będę mógł już później chodzić spać albo będę powtórkę.
2: Wiemy, że nie ma Polski, no to komu kibicujemy?
4: Ja kibicuję Brazylii oraz Portugalii, ale bardziej Brazylii. No Neymar jakby.
3: Ja na pewno Portugalii, bo chcę, żeby Ronaldo już na koniec kariery wygrał to Mistrzostwa Świata i też Japonii. Nie wiem czemu Japonii, ale Japonia.
5: Hiszpanii.
6: Mistrzowie Europy.
5: No nie szkodzi, ale wolę Hiszpanów jak Niemców czy tam Francuzów.
6: Może ktoś z Ameryki?
5: Brazylia albo Argentyna, bo z tych Meksyk tego to raczej nie myślę.
2: W sporcie, no oprócz dobrego przygotowania, trzeba mieć też troszeczkę szczęścia. Ze szczęściem z kolei kojarzy się postać kominiarza. A dzisiaj mam okazję też gościć pana, który sprawdza przewody wentylacyjne.
7: Mistrz kominiarski tu z tej strony. Życzę każdemu kibicowi wszystkiego dobrego. Ja akurat nie będę śledził rozgrywek ze względu na to, że Polska nie gra, to nie bardzo się futbolem interesuje. Niech wygrają najlepszy i każdy ma swojego faworyta, niech za niego trzyma kciuki.
8: O tych faworytach jeszcze pomówimy, mam nadzieję, że czas pozwoli, ale Jan Pachlowski w Meksyku. Janku, usłyszymy się, halo?
9: Tak, stadion Azteka naprzeciwko mnie. Wyobraźcie sobie jeden z najbardziej wyjątkowych stadionów świata. Przypominamy, trzeci raz finał mistrzostw tutaj się właśnie odbywa. To tutaj grają wielcy piłkarze, to tutaj mistrzostwo świata zdobywali tacy wirtuozi piłki nożnej jak Pele i jak Maradona. Wszyscy wracają tutaj do tych sukcesów, ale liczą, że to właśnie Meksyk rozpocznie tą swoją drogę po coś wielkiego, nie po wyjście z grupy, nie co najwyżej po wygranie pierwszej rundy pucharowej, ale po coś więcej. Emocje sięgają zenitu. Często pytacie o pogodę. Patrzę tutaj, słońce w tej chwili świeci, ale chmury się już tutaj te coraz cięższe przedzierają pod stadion. Czy Aura oszczędzi ten mecz? Miejmy nadzieję, że tak. Jaki to będzie mundial? Pierwszy gwizdek już dosłownie za chwilę. Mam nadzieję, że z tym pierwszym gwizdkiem zapomnimy o tym, o czym mówiliśmy przede wszystkim, o tych piłkarskich mistrzostwach świata, bo mówiłem w korespondencjach bardzo dużo właśnie o kwestiach politycznych i migracyjnych. Wierzę, że z pierwszym gwizdkiem tutaj na stadionie Azteka, gdzie teraz jestem, będziemy już w przypadku tego mundialu mówić tylko i wyłącznie o sporcie.
1: To Jan Pachlowski, ja tylko dodam, że Andrea Bocelli przed chwilą zaśpiewał na tym stadionie, czyli powtórka z otwarcia Igrzysk Olimpijskich zimowych.
8: To dodajmy jeszcze, że otwarcie odbędzie się też w Stanach Zjednoczonych i też w Kanadzie i odpowiednio i Michael Bublé wystąpi na stadionie i Katy Perry, główną gwiazdą właśnie w Stanach Zjednoczonych. O tych łzach myślę, tego Ronaldo, chociaż chciałbym, żeby to były łzy radości, kibicuję z całych sił Portugalii.
0: Łzy Cristiano Ronaldo. Tak jakby ustami Jagera Romana Nowakowskiego.
8: Ale słuchajcie, Meksyk też nie jest zbyt szczęśliwą drużyną. Pamiętam 86 rok, mój świadomy mundial, kiedy Meksyk przegrywa bardzo pechowo z Niemcami, kiedy Lothar Matthäus strzela im bramkę, pamiętam, z odległości tam 25 metrów. Wcale nie musieli tego meczu przegrać.
1: A ja zawsze miałem za swoją ulubioną drużynę Anglików, jak brakowało Polaków w latach 90. Zawsze zawodzili. To może teraz. Wasi faworyci?
0: Ja mam, już podjąłem dzisiaj tu z wami decyzję, że będę kibicował którejś z czterech drużyn. Zobaczę po pierwszej kolejce, której Curaçao, Republika Zielonego Przylądka,
1: Uzbekistan
0: i
1: Jordania.
0: No i zobaczymy.
8: Michał Bonasiak, króciutko, faworyt.
1: Ja kibicuję.

0: niespodzianką. Faworyta swojego nie mam akurat z żadną z tych wielkich drużyn, jakoś szczególnie nie sympatyzuję, więc raczej będę takim bocznym obserwatorem i będę trzymał kciuki, żeby tych niespodzianek było dużo i dużo bohaterów.
1: Dwa słowa mówi o Flubaszewko.
2: Nikt nie mówi o Kanadzie. I zobaczycie, że to może być pozycja bardzo dobra do zaskoczenia innych. Jest organizatorem, jest gospodarzem i z korespondencji naszego dziennikarza wynikało, że niespecjalnie są przemotywowani.
3: To ja za Meksykiem. Kciuki trzymam niezmiennie.
1: Filip?
4: Anglia?
1: Portugalia. Bardzo państwu dziękujemy. Rafał Bała jako wydawca, Katarzyna Dubrawska program realizowała. Mówili do państwa
3: Michał Strzałkowski,
4: Filip Jastrzębski
1: i Marcin Kusy i byli z nami Olaf Lubaszenko, Michał Banasiak.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo wam dziękujemy. No i chociaż troszeczkę, proszę państwa, dla tych wszystkich drużyn, którzy być może po pierwszej fazie pojadą do domu. Nigdy nie będziesz szedł sama.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? W czterech porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Kamil Olak, nowe utrudnienie na trasie S1 w województwie śląskim między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. Na 8 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Problemy także w zachodniopomorskim na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem na 74 kilometrze. Po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Trwają utrudnienia na trasie S5 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie w pobliżu miejscowości Drzewce. Po kolizji auta osobowego z ciężarówką na 72 kilometrze zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Nie odwołano też utrudnień w Świętokrzyskiem na trasie S7 między Kielcami a Skarżyskiem. Na 2 kilometrze tej trasy ciężarówka wywróciła się na jezdni i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Cały czas problemy z przejazdem są też na Krajowej 15 w Wielkopolsce między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna na 153 kilometrze. Po kolizji trzech aut osobowych nadal obowiązuje ruch naprzemienny.

0: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Po trzech zawetowanych ustawach o kryptoaktywach minister finansów zapowiada.
1: Będzie czwarta ustawa.
0: Znamy plan przelotu pokazowego myśliwców F-35 nad Polską. Samoloty pojawią się jutro przed południem nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Mundial. Czas zacząć meczu otwarcia. Zmierzą się reprezentacje Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Będzie czwarta ustawa o kryptoaktywach, zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował regulacje przygotowane przez rząd. W TVP Info Andrzej Domański podkreślał, że rynek kryptowalut wymaga jak najszybszego uregulowania.
1: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. To weto pojawiło się dzisiaj, więc jest jeszcze za wcześnie, aby dokładnie powiedzieć o kształcie tej kolejnej ustawy, ale ja nie widzę powodów takich merytorycznych, aby iść w inną stronę.
0: Zawetowana dziś ustawa miała powierzyć nadzór nad kryptoaktywami Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek. Sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór nowego szefa KRS-u był pierwszym punktem posiedzenia nowego składu Rady. Dariusz Zawistowski podkreślał na konferencji prasowej, że czeka go wiele wyzwań.
2: Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
0: Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nowa KRS z nowym przewodniczącym oznacza przywracanie prawidłowego funkcjonowania Rady.
3: Odbudowujemy filary praworządności w Polsce. Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy.
0: Minister Sprawiedliwości liczy na to, że jeszcze w tym tygodniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa obsadzi pierwszych 50 sędziowskich etatów. Donald Trump wycofał się z zapowiedzi zmasowanego ataku na Iran, do którego miało dojść w nocy. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował w mediach społecznościowych, że wznowiono negocjacje pokojowe, a niebawem porozumienie ma zostać podpisane. Jednak irańska agencja Fars podała niedługo później, że Teheran nie uzgodnił żadnego dokumentu o porozumieniu z Amerykanami. Znamy plan przelotu pokazowego myśliwców F-35 nad Polską. Samoloty pojawią się jutro nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Pierwszy lot zaplanowano około 9.45. F-35 pojawi się w okolicach pomnika na Westerplatte. Około 10.10 myśliwce będą już widoczne nad warszawską Cytadelą. A chwilę po 10.30 warto patrzeć na niebo nad Wzgórzem Wawelskim. O zaletach myśliwców F-35 mówi dowódca bazy w Łasku, gdzie stacjonują myśliwcy. Pułkownik Krzysztof Duda.
4: Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sen z powiek.
0: Po przelocie nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem myśliwce wrócą do bazy w Łasku, w której około 11 rozpocznie się ich oficjalne przywitanie.
5: To są aktualności jedynki.
0: 48 reprezentacji i 3 gospodarzy. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Świata. To mundial bez udziału polskich piłkarzy, którzy odpadli w kwalifikacjach. Czy polskim kibicom nie zabraknie determinacji, by oglądać mecze nocą?
6: Te mistrzostwa są tak specyficzne, że mecze są często w nocy i generalnie o tej porze będzie się spało.
7: W sumie oglądam tylko wtedy, jak gra nasza reprezentacja, więc raczej nie będę oglądał.
8: Będziemy tylko mecze o godzinie 18-19 oglądać.
9: Planuję i właśnie idę po telewizor.
10: Myślę, że jakieś tak. O czwartej to odpadają zupełnie.
0: Rozpoczyna się mecz otwarcia, w którym mierzą się reprezentacje Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Eksperymenty i pokazy naukowe, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz niemała dawka fascynujących faktów o otaczającym nas świecie. Już pojutrze w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Z życia wzięte.
11: Jak mówi Juliusz Kaszyński, doradca zarządu Polskiego Radia, w trakcie tej wyjątkowej imprezy na własnej skórze przekonamy się, że spotkanie z nauką to naprawdę fascynująca przygoda.
12: To jest ogromne wydarzenie, przy okazji którego mamy okazję spotkać się z nauką taką, jaka powinna być w szkołach. Interaktywną, interesującą, tłumaczącą, a nie pouczającą.
11: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę, 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Udział w pikniku naukowym jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur na wschodzie kraju, w południowej Polsce opady deszczu, na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 9 w centrum, do 11 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, przeważnie zachodni.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 17% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Na wschodzie i w centrum kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na Podkarpaciu, Wielkopolsce, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Łódzkiej, Opolszczyźnie i w Małopolsce wysokie stężenie pyłków drzew.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
13: ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja rewelacji.

0: wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
5: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
4: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
4: Spotkania w jedynce. Głosy kobiet.
6: Dobry wieczór, słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną jest Joanna Czeczot, pisarka, reportażystka, ale też redaktorka naczelna Kosmosu dla Dziewczynek. Joasiu, przede wszystkim może zaczniemy od tej książki, która przyniosła Ci nominację do finału Nagrody Kapuścińskiego. Ale przejdziemy też do innych Twoich aktywności. Cisza nad stepem. Książka o tym, jak w Kazachstanie pamięta się represje, ale taka bardzo współczesna książka tak naprawdę. Współczesna książka o młodym państwie, które sobie stara się radzić z tą bardzo trudną przeszłością. Masz w tej książce bardzo wiele ciekawych przewodniczek. Mm. Możesz o kilku z nich opowiedzieć? Takich, tak, które najbardziej Ci zapadły w pamięć.
7: Mi zależało na tym, żeby nie tyle opowiedzieć o historii tego miejsca, chociaż powroty do przeszłości były nieuniknione, żeby uczynić te opowieści zrozumiałymi, ale zależało mi, żeby pokazać osoby, które dzisiaj mieszkają w Kazachstanie i jakoś się z tą przeszłością zmagają. Czasami się zmagają, nawet nie wiedząc o tym, że się zmagają. I wydaje mi się, że ten sam temat zmagania się jest uniwersalny. Dlatego Kazachstan był dla mnie takim laboratorium, przez które w ogóle patrzyłam na to, jak układamy się ze swoimi trudnymi historiami. Ale rzeczywiście nie spodziewałam się, że spotkam tam tak wspaniałe przewodniczki, wspaniałych przewodników. Jest to miejsce niezwykle otwarte, co też sama dobrze wiesz, jako podróżniczka po Azji Środkowej. Otwarte pod tym względem, że wystarczy właściwie spojrzeć komuś w oczy i już
6: rozmowa się zaczyna.
7: Na początku nie wiedziałam, czy będzie mi łatwo dotrzeć do osób, które zechcą się podzielić swoimi opowieściami. Potem okazało się, że samo otwarcie rozmowy jest bardzo łatwe. Nieco trudniejsze jest dokopanie się do tego, co właśnie wygodniej jest pamiętać.
6: O czym te osoby nie chcą pamiętać, tak. Albo nawet jak pamiętają, to nie chcą rozmawiać.
7: Tak, więc jedna z moich ukochanych bohaterek, chociaż mam ich tam wiele, ale teraz pomyślałam o Jekaterynie Kuzniecowej, czyli takiej legendarnej kazachskiej reporterce, która była pierwszą osobą, która napisała o łagrach i zrobiła wywiady zarówno z pracownikami dawnymi łagru, jak i z dawnymi więźniami. Ona na początku się ze mną w ogóle nie chciała spotkać. Potem jak się ze mną spotkała, to chciała rozmawiać o książętach w czasach mongolskich, jak to książęta moskiewscy się zachowywali w XIII wieku, więc trudniej było przeskoczyć, ale potem, kiedy już wróciła myślami do tego, jak w ogóle odkrywała, że istniał łagier pod Karagandą, to było to pasjonujące. W ogóle pasjonujące było samo to, że ona musiała odkrywać ten fakt, podczas gdy łagier był gigantyczny i wydawało mi się, że nie jest możliwe coś takiego, że się mieszka w tym miejscu i nie zdaje się sobie sprawy z tego, jaka jest skala represji, które się dzieją tuż obok, bo Kazachstan jest gigantycznym miejscem, ale jednak Karaganda jest blisko Karłagu, czyli największego ówczesnego łagru. I właśnie poprzez spotkanie ze wspomnieniami tej reporterki odkrywałam to, jak można właśnie odkrywać prawdę. To była jedna z przewodniczek tylko.
6: Czy ty masz jakiś sposób albo kilka sposobów na takie właśnie wchodzenie

0: na głębszy poziom takich rozmów. Właśnie wyjście poza to takie small talk, chociaż oczywiście na wschodzie to pewnie trochę jest inaczej niż na zachodzie, jak dobrze wiemy, ale, no ale często też jest tak, że w dużej mierze te rozmowy to jest kreacja, zarówno twoja, jak i tych osób, z którymi rozmawiasz i co robisz, żeby wyjść ponad ten poziom i dokopać się do tego, co jest naprawdę głęboko.
1: Ja myślę, że ważne jest pokazanie takiego rzeczywistego zaciekawienia, takiego, które nie zakłada, że ja występuję z jakiejś pozycji wyższości, że będę tutaj zadawać pytania z tezą albo że będę coś oceniać, tylko że naprawdę się chcę dowiedzieć, więc mi pomaga taka postawa szeroko otwartych oczu i proszenia o opowiedzenie mi tej historii tak, żebym ją sobie mogła wyobrazić. Mówię o tym, że jeżeli coś jest dla mnie zadziwiające, że trudno mi to pomieścić w głowie, że po prostu bardzo proszę o to, żeby mi to przybliżyć i mam takie doświadczenie, że ludzie chcą opowiadać swoje historie. To znaczy wiele razy, kiedy już udawało mi się zdobyć zaufanie tych rozmówców i rozmówczyń, to czułam, że oni są tacy, jakby czują się docenieni tym, że ich opowieść jest ważna, że mają do przekazania jakąś historię, która może mieć znaczenie. Wydaje mi się, że to jest takie też dosyć uniwersalne poczucie, czy też uniwersalna potrzeba, pragnienie bycia usłyszanym, zauważonym. No i właśnie bardzo otwierały się te osoby w momencie, kiedy widziały, że ja tak naprawdę z taką, nie wiem, naiwnością otwieram oczy i bardzo chcę usłyszeć, co mają do powiedzenia. I to tak głęboko zrozumieć, bo wtedy czuli się takimi moimi przewodnikami, tak jak powiedziałaś w pierwszym zdaniu. Czuli, że oni mogą coś zaoferować i mogą coś przybliżyć. Było to dla nich ważne też, żeby pokazać swoją wersję opowieści, która jakoś uwzględniała zachowanie ich godności. Kiedy rozmawiałam z córką dawnego zastępcy naczelnika tego właśnie łagru, Kałagu, ja czułam, że ona na początku była trochę nieufna, bo bała się, że zacznę ją oceniać, zaliczając ją w poczet tych złych, tych katów. No bo rzeczywiście była w tym miejscu kaźni dla wielu, była w pozycji
0: uprzywilejowanej,
1: ale jednocześnie jej opowieść potem pokazała, że to wcale było wszystko niejednoznaczne, bo ta uprzywilejowana pozycja zakładała, no nie wiem, jakieś zobaczenie całej złożoności tego miejsca. I kiedy zrozumiała, że nie będę właśnie jej oceniać i nie przyszłam tutaj po to, żeby mówić, że jej ojciec był strasznym katem, to opowiedziała mi, w jaki sposób właściwie ten ojciec był uwięziony psychicznie w tym miejscu. Ja teraz nie chcę wybielać i nie chcę sprawiać wrażenia, że to z kolei będzie jednoznaczne, ale te znaczenia będą odwrócone. Chodzi mi o pokazanie, że kiedy uzyska się dostęp do takiego szerokiego obrazu, to on na początku może się wydawać niezrozumiały, bo te elementy nie pasują do siebie i nie wiadomo, jak to ułożyć, ale w momencie, kiedy się je naświetli, to można mieć nadzieję, że ten obraz jest pełniejszy. I w tym pełniejszym obrazie bohaterowie i bohaterki właśnie chcą pokazać taką wersję, w której ich los jest jakoś, no właśnie, zrozumiały i
0: niejednoznaczny. No, chodzi mi o ocalenie.
1: Tak, chodzi mi o taką przemożną chęć ocalenia po prostu dobrego zdania o sobie samym, o sobie samej i o miejscu, w którym się żyje. Żeby po prostu egzystowanie w miejscach, które dawniej były miejscami kaźni, było znośne, to trzeba jakoś stworzyć historię, która pozwoli zachować jakieś dobre elementy, jakieś przejawy człowieczeństwa w tym wszystkim i w ten sposób ocalić tę godność.
0: No właśnie, ja mam jeszcze do ciebie pytanie, bo pod koniec swojej książki dużo piszesz o pracy z traumą. I jedną z twoich bohaterek też jest psycholożka, która w Kazachstanie zrobiła wielką karierę właśnie na przepracowywując traumy. I to mi się też bardzo kojarzy z polską historią tak naprawdę i w kontekście Polski też dużo o tym mówimy, o tym jak te nieprzepracowane traumy wojenne, jak całe pokolenie, no mniej więcej naszych rodziców, prawda, to są te dzieci, ludzi, którzy jako bardzo młodzi przeszli przez wojnę i później nie przenieśli tę swoją traumę na nich, to później zostało przeniesione na nas. Czy ty pracując w Kazachstanie widziałaś też te paralele?
1: Tak, ja w ogóle przyjechałam tam z głową pełną pytań o to, w jaki sposób my w Polsce możemy na przykład przemilczeć pewne niewygodne fakty z naszej historii, jak na przykład powojenna historia Żydów polskich, o której pisała Anna Bikont i jak możemy się z tym ułożyć, właśnie zachowując poczucie, że ta nasza historia jest do obronienia. Jakby chciałam nie to, że zobaczyć analogię, ale zobaczyć te mechanizmy, więc ja miałam cały czas w głowie to, że jesteśmy z kraju, który też ma doświadczenia wyrastania na traumach. No przecież to, że profesor Bilewicz nazwał Polskę traumalandem, jest niezwykle celną diagnozą tego, w jakim stanie się znajduje nasze społeczeństwo. I tak samo też można mówić o Kazachstanie. I wydaje mi się, że łatwiej nam może być obejrzeć te mechanizmy na przykładzie Kazachstanu. Być może trudno nam mówić o tym, co nas uwiera w historii Polski, ale bardziej dla nas będzie zrozumiałe, że, czy też bardziej oczywiste, że w takim kraju jak Kazachstan nie można się wyprzeć historii, nie można jej przekreślić, dlatego że ona powróci. To, że przestaniemy o niej mówić, to nie znaczy, że ona zniknie, bo ta przeszłość wychodzi po prostu jak te kości wykopane w ogródku. W jednym rozdziale opowiadam o sytuacji, w której ktoś w ogródku znalazł masowy grób ofiar czystek NKWD. Więc to jest też taka symboliczna, metaforyczna wizja tej przeszłości, która powraca, mimo że chcielibyśmy o niej zapomnieć, tak jak w Polsce o niektórych sprawach chcielibyśmy zapomnieć.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchacie Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną jest Joanna Czeczot. Przed przerwą rozmawiałyśmy o najnowszej książce Joanny, finalistce Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki Cisza nad Stepem. Natomiast ja bym chciała porozmawiać o czymś, co dotyczy zupełnie innej sfery działalności Joanny, ale w pewnym sensie się łączy, no bo z tego ewidentnie wychodzi, że jak pewnych rzeczy nie ustawimy sobie w dzieciństwie, to później prześladują nas całe życie. I tu chciałam nawiązać do twojej innej aktywności zawodowej, czyli fundacji i pisma Kosmos dla Dziewczynek, czym zajmujesz się też od wielu, wielu lat.
2: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek działa już od 8 lat. Trudno mi to sobie wyobrazić, że, no, że tyle to trwa, ale tak. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek powstała z takiego pragnienia utworzenia pisma dla dziewcząt, które by nie utrwalało stereotypów, które by wzmacniało dziewczynki i które by im pokazywało, że mogą się realizować zgodnie ze sobą i mogą rozwijać swoją ciekawość we wszystkich dziedzinach. Ja mówię o tym, chociaż może wielu osobom wyda się to oczywiste, że dziewczynki mogą się rozwijać we wszystkich dziedzinach i że mogą rosnąć wolno od stereotypów, ale proszę mi wierzyć, że po 8 latach robienia właśnie działania w Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, wiem, jak duże cały czas są z tym kłopoty i jak bardzo dziewczynki zmagają się z tym, że są jakieś oczekiwania względem nich, które one muszą spełniać. Kiedy zaczynałyśmy pracę nad utworzeniem pisma reporterskiego, to dosyć szybko zrozumiałyśmy, że nie uda się tego zrobić metodą komercyjną. Gdyby takie pismo miało szansę się utrzymać, to po prostu już wcześniej by powstało. Dlatego utworzyłyśmy fundację i to też dało nam możliwość działania o wiele szerzej niż tylko wydając papierowy magazyn.
1: No bo wy robicie też warsztaty w szkołach.
2: Tak,
1: bo
2: więc w tej chwili pismo Kosmos dla Dziewczynek, dwumiesięcznik dla wszystkich dziewczyn w wieku 8-13 lat.
1: I on ma wersję i papierową, i
2: on ma wersję
1: tylko papierową,
2: dlatego że też chcemy dziewczynę odciągać od ekranów. Też wierzymy, że to jest ważne, jak dziewczynka dostanie swoją gazetę, która jest poważnym pismem stworzonym specjalnie dla niej. Ale oprócz tego, rzeczywiście robimy debaty dziewczyńskie, na które przyjeżdżają dziewczynki z całej Polski i debatują na jakiś temat. To one są ekspertkami i nam jakby dają dostęp do swojego świata. Robimy warsztaty w szkołach, takie warsztaty, które pomagają odkryć swoje mocne strony i działać z nimi. Realizujemy szereg różnych działań, też wydajemy książki w myśl tej głównej idei, żeby dziewczynki wzmacniać. Więc fundacja,
1: a czy to
2: nam
1: się
2: to
1: wzięło
2: umożliwia
1: z twoich macierzyńskich doświadczeń?
2: Tak, to się wzięło z moich doświadczeń macierzyńskich, nie tylko moich, dlatego że grono fundatorek, które zakładały te fundacje, było szersze. To było 9 kobiet, 4 z nich do dzisiaj pracują w fundacji. I ja po prostu miałam córkę 6-letnią wówczas i byłam załamana tym, że ona jest bombardowana przekazem takim, że trzeba być miłą i ładną i lubianą. I kiedy przechodziłyśmy koło kiosków z gazetkami, to moja córka mnie próbowała namówić na różne gazetki księżniczkowo-lalkowe i jako gadżety dostawała jakieś błyszczyki czy diademki, więc po prostu widziałam, że cały świat chce powiedzieć mojej córce, że jest tylko jedna droga rozwoju i to jest droga różowa.
1: Dbania o urodę.
2: Tak,
1: która... przy pomocy diamencików i świecidełek.
2: Dokładnie, zresztą były to przedruki z jakichś zachodnich pism, więc było to tworzone tak fatalną polszczyzną, że ja też tak odruchowo starałam się adjustować, kiedy czytałam te teksty i byłam załamana, ale jak mówię, ta potrzeba pisma to był tylko początek. To znaczy zobaczyłyśmy, że to nie tylko chodzi o to, żeby dziewczyny miały swoje medium, ale też zobaczyłyśmy, jak ważne jest, żeby je wzmacniać.
1: No właśnie, bo zajmujecie się naprawdę super ciekawymi rzeczami. Chciałam, żebyś mi trochę więcej opowiedziała o tym, nie wiem jak to nazwać, poradniku, no tym, co dotyczy...
2: Przewodniku.
1: Tak,
2: wydałyśmy w zeszłym roku przewodnik po koleżankowaniu
1: tak,
2: się.
1: Tak, to mi się wydaje, że to jest super pomysł.
2: Wydaje nam się, że koleżankowanie się jest chyba jedną z najważniejszych sfer życia dziewczyn, a jednocześnie jest taką sferą, w której dochodzi do bardzo wielu dramatów i takie dramaty mogą być końcem świata, kiedy się dzieją, bo bywają takie okresy, kiedy nie ma nic ważniejszego dla dziewczynki niż to, że się odbywa nocowanka u koleżanki i nie ma większej tragedii niż to, że nie jest zaproszona na tę nocowankę. Tak naprawdę ten przewodnik bierze się z takiej diagnozy, że wśród dziewcząt popularniej, znaczy bardziej powszechna niż wśród chłopców jest przemoc relacyjna, psychiczna.
1: No właśnie, a dlaczego tak w ogóle jest? To też wynika z jakiejś socjalizacji, z tak, tego jak dziewczynki są
2: tak,
1: wychowywane?
2: Tak, myśmy się jakoś zastanawiały, też robiłyśmy kwerendę, próbując zrozumieć to zjawisko. Ono dosyć późno zostało nazwane, bo dopiero w połowie lat 90. XX wieku pierwszy raz w socjologicznych artykułach naukowych amerykańskich pojawiły się jakieś diagnozy na temat agresji relacyjnej dziewczynek, więc jak późno? Zobaczmy. Przedtem, myśląc o agresywności, o zjawisku przemocy, odruchowo brało się pod uwagę chłopców, no bo jeżeli ta przemoc
1: który
2: ma wymiar fizyczny...
1: Który ciągnął za warkocze albo bił się z kolegą na korytarzu. Tymczasem dziewczynki intrygowały, wykluczały się z trójek i z czwórek i zaczynały się przyjaźnić z największą wroginią swojej najlepszej przyjaciółki.
2: Ja myślę, że my wszystkie wiemy, o co chodzi, kiedy słyszymy o dziewczyńskiej przemocy relacyjnej. I to rzeczywiście tak jest, że dziewczynki jakby nie miały i nadal nie bardzo mają skrypt, żeby się skonfrontować.
1: No ale dlaczego same sobie to robią?
2: No dlatego, że nie mają, że są socjalizowane do tego, żeby być miłe, układne, właśnie, żeby się nie pobić, nie skonfrontować.
1: A gdzieś trzeba wyładowywać to napięcie.
2: A gdzieś trzeba te emocje, które narastają i są zupełnie naturalne, nie wiem, jakaś agresja, zazdrość, lęk. Gdzieś trzeba dać im upust i przez pokolenia, no niestety wykształciły się takie schematy psychologicznego podgryzania się, które jest takim zastępczym mechanizmem upuszczania tego napięcia.
1: Czyli lepiej jakby szły na solówę po lekcjach?
2: No właśnie, ja nawet czasami, bo prowadzimy też webinary dla rodziców na ten temat i ja czasami mam wrażenie, że już jestem postrzegana jako ta, która zachęca dziewczyny do kłócenia się, bo my mamy nawet dyplom zaliczenia sprzeczki i mamy porady dla rodziców, żeby pokazywać dziewczynkom bohaterki wojenne. Mamy w kosmosie dla dziewczynek komiksy, gdzie pokazujemy Henrykę Krzywonos, Janinę Kończak, przywódczynię łódzkiego strajku głodowego, Emilię Platę, znaczy takie bojowniczki, które się nie bały w razie konieczności włożyć szaty bojowe. Oczywiście mi nie chodzi o to, żeby dziewczyny nagle zaczęły się bić, tylko uczymy je w sposób bezprzemocowy konfrontować się i pokazywać swoje granice. To jest coś, czego dziewczynki nie są uczone i po prostu wybierają te łatwiejsze skrypty właśnie obgadywania albo ignorowania, wykluczania i bardzo im pomaga uświadomienie sobie, że to jest przemoc, że to im źle robi. My też współpracujemy z wieloma psycholożkami i pedagogzkami i wiemy, że te role bywają wymienne, to znaczy, że to nie jest tak, że zawsze ta powiedzmy królowa pszczół, też nawiązując do terminologii socjologii amerykańskiej, że ona zawsze będzie tą złą i wykluczającą, tylko ona może w innej konfiguracji wejść w inną rolę i, no i pokazać się ze swojej słabej strony. Więc w momencie, kiedy jakby zobaczymy wymienność tych ról i zobaczymy, że za tym wszystkim kryje się taka nieporadność komunikacyjna, to będziemy umieć jakby pokazać dziewczynkom, jak się komunikować, żeby do tych przemocowych sytuacji nie dochodziło. Więc mamy takie swoje założenia w mówieniu do dziewczynek. Jednym z tych założeń jest to, że relacje da się naprawiać, że wszystkie się tego uczymy i że no, po prostu możemy jakoś się dogadywać bez tych raniących wojen podjazdowych psychologicznych, jak je nazywamy. I ten przewodnik po koleżankowaniu się jest pełen takich ćwiczeń, jakichś testów, bo to jest też o samopoznaniu, o tym, jak ja się lubię z kimś właśnie koleżankować, jaką ja chcę być liderką, a może nie chcę być liderką, może wolę być z boku, co nam robi grupa. Znaczy to jest cała gigantyczna dziedzina wiedzy takiej w sumie psychologii społecznej, która dziewczynkom, zresztą dzieciom, chłopcom też, nie jest przybliżana.
1: No w ogóle wszystkim, ja myślę, wszystkim. Że dorosłym to by się to też prawda. Bardzo przydało.
2: To prawda. I my staramy się po prostu na takimi prostymi narzędziami zachęcać te dziewczynki do tego, żeby się tego uczyć, bo wierzymy, że to można wyćwiczyć.
1: A czy ty to sprawdzasz na swojej córce?
2: Wszystko jest testowane na moich dzieciach i na dzieciach innych osób z kosmosu, ale też, no moja córka ma już 16 lat, więc już wyrosła. Mój syn ma 13 i też czyta kosmos, więc kosmos jest nie tylko dla dziewczynek. Dzisiaj właśnie z nim czytałam materiał o zazdrości, bo taka była potrzeba. I rzeczywiście mamy taką rozkładówkę, w której najpierw się wypisuje, komu się czego zazdrości, a potem się wypisuje, czego się zazdrości. A potem autorka, dr Agnieszka Wojnarowska, psycholożka, proponuje, żeby zasłaniać tą rubrykę komu i spojrzeć na tą rubrykę, czego się zazdrości. I to ta sekcja nam mówi o naszych pragnieniach, niespełnionych marzeniach, potrzebach. I dzisiaj mój syn właśnie to z takim nowym objawieniem na to spojrzał i mówi, mamo, no jesteście jednak mądre w tym kosmosie. Znaczy, że można tak jakby nagle poczuć się lepiej, że ta że nie jestem zły, bo komuś czegoś zazdroszczę, tylko
1: że to są moje jakieś o sobie informacje.
2: Tak, ona chce mi coś powiedzieć, ta zazdrość nie jest zła i jeżeli się dowiem, to mogę się nią zaopiekować i na przykład nie skierować się przeciwko tej osobie, której zazdroszczę, tylko lepiej się poczuć, nie wiem, pogadać na przykład o tym, co mogę zrobić, żeby te pragnienia spełnić.
1: Bardzo, bardzo to ciekawie brzmi. Ja już chyba wszystkim znajomym dziewczynkom chciałabym podarować przewodnik po koleżankowaniu się i strasznie żałuję, że kiedy byłam dzieckiem, to w ogóle nikt ze mną o takich rzeczach nie rozmawiał, a pamiętam traumatyczne rzeczy, no, jak moja siostra cioteczna wyjechała ze mną na obóz i w połowie obozu nagle z naszą koleżanką, którą poznałyśmy na obozie, się bardzo zaprzyjaźniłam, nie wykluczając tej trójcy i odkręciła to dopiero w dzień naszego wyjazdu już z tego obozu.
2: No to są rzeczywiste rany. Naprawdę naukowcy mówią, że wykluczenie tak samo boli jak przemoc fizyczna i ja w to wierzę, pamiętając też różne
1: Być może nawet dłużej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchacie państwo audycji Głosy Kobiet, program pierwszy Polskiego Radia. Ludwika Włodek się nazywam, a ze mną w studiu jest Joanna Czeczot. Rozmawiałyśmy o kosmosie dla dziewczynek i jeszcze przedłużymy tę rozmowę. Zauważyłam też, że szykujecie kolejny raport o tym, od czego zaczęłyśmy, czyli właśnie o tej kwestii związanej z urodą, dbaniem o siebie, malowaniem, ubieraniem się. Możesz powiedzieć, jak zaawansowane są prace nad tym raportem?
2: Staramy się co roku zorganizować coś takiego, co nazywamy szumnie debatą dziewczyńską. Szumnie i uważamy, że jest to adekwatna nazwa, dlatego że zapraszamy dziewczyny w wieku 10-11 lat z różnych miejsc Polski. Prosimy je o to, żeby opowiedziały nam o tym, co jest dla nich ważne. I w tym roku one same też wybierały temat debaty. I my przeczuwałyśmy, że ten temat może być istotny, ale nie spodziewałyśmy się, że aż tyle wskazań będzie na niego.
1: Bo to były czytelniczki wasze,
2: tak? To są nasze czytelniczki. My zawsze losujemy udział wśród prenumeratorek. I to jest temat kosmetyków. Makijażu, czy dziewczynki to wkurza, czy je to pociąga, czy poświęcają temu dużo czasu i uwagi, czy też wolą zupełnie się tym nie zajmować. I przygotowujemy właśnie raport, który będzie miał premierę jesienią i na razie będzie to raport, który podsumuje to, co nam mówią same dziewczynki. To jest taka trochę metoda etnograficzna, to znaczy my po prostu...
1: Ale wy robicie co, jakieś fokusy z tymi dziewczynkami?
2: My dzielimy je w małe grupy i każda grupa pod opieką trenerki.
1: No czyli takie fokusy.
2: Fokusowe badania. Tak, tak. To jest po prostu chęć zobaczenia, co one same na dany temat myślą. One się bardzo otwierają. Po pierwsze dlatego, że nam ufają, bo po prostu czytają Kosmos, więc wiele z nich jest takimi naszymi przyjaciółkami. Po drugie dlatego, że widzą, że my je bardzo poważnie

0: nie traktujemy i że wreszcie chcemy usłyszeć, co one mają na ten temat do powiedzenia, a nie, że my mamy do nich jakiś, że my mamy jakąś propozycję czy jakiś pogląd, jak to ma wyglądać. I ja nie będę za dużo mówić o tym, co nam wyszło w tej debacie, natomiast mogę powiedzieć, że jednoznacznie dla wszystkich tych dziewczynek ważne jest albo malowanie się, albo tak zwany skincare.
1: Co to jest?
0: Każda osoba,
1: czyli dbanie,
0: tak, ona tak mówi, skincare, jakby to był taki jakiś zwierzak. A to jest pożeracz czasu i pieniędzy, to znaczy to jest dzienna rutyna.
1: Peelingi, kremy,
0: która
1: tak.
0: Sprawia,
1: i rozumiem, to wszystko te
0: dziewczęta.
1: Dziewczęta
0: lat 10-13 o tak. Jedwabistych, gładkich skórach, naturalnie. Właśnie opowiadają, ile czasu poświęcają temu, żeby codziennie te twarze swoje pielęgnować. Pokazały nam się jako bardzo świadome konsumentki i one rzeczywiście dużo czasu spędzają w galeriach i wybierają te kosmetyki i materiały pielęgnacyjne do twarzy według jakichś swoich kluczy, które nam przybliżały. Bardzo nas ciekawi to, znowu, jak to jest niejednoznaczne, dlatego że z jednej strony można powiedzieć, że no, one w tym wieku powinny tylko wisieć na drzewie głową w dół albo czytać książki, a dla nich to jest taki element walki o, nie wiem, możliwość kontroli swojego ciała i decydowania o tym, co, jak one chcą wyglądać. No ale z drugiej strony widzimy, że są totalnie w szponach gigantycznego przemysłu branży beauty, który widzi w nich idealny cel, to znaczy uczy je już w jak najmłodszym wieku, oferując maseczki w kształcie kotków, misiów panda, tygrysków i po prostu przyzwyczajając, że te malutkie, znaczy malutkie, że te młode dziewczęta zmienią się potem no, w dorosłe konsumentki.
1: No tak, ja pamiętam, rozmawiałam z moją przyjaciółką i ona powiedziała, no wiesz, moja córka ma kosmetyków za ponad 1000 zł, ponieważ całe swoje kieszonkowe w zasadzie wydaje na kosmetyki.
0: Tak, my ich pytałyśmy je, ile wydają, co mają w swoich kosmetyczkach i naprawdę ten arsenał zawstydzał nas. W sensie zawstydzał naszą niewiedzą, ale też właśnie pytałyśmy o czas, ile im to zajmuje i no dla mnie zawsze jest też ważne zrozumienie, jakby z czego wypływa ta potrzeba, na ile to jest na przykład przekonanie, że coś jest ze mną nie tak i muszę coś zamaskować, czyli na ile to się bierze z jakichś kompleksów, a na ile to jest właśnie chęć jakiejś swobodnej ekspresji, narysowania sobie gwiazdy w kąciku oka, bo i takie okazy się zdarzają, więc chcemy się temu przyjrzeć uczciwie i lojalnie, zachowując lojalność wobec dziewcząt, więc ten raport jesienny pokaże, co one o tym myślą i jak tak naprawdę, jakie są ich zachowania w tej dziedzinie. Potem planujemy też zbadać.
1: A potem planujecie im wytłumaczyć, że to bez sensu.
0: No nie, właśnie nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało.
1: Nie, ja trochę ironizuję teraz.
0: Ale szczerze mówiąc, mamy dużą tutaj jakąś trudność w takim zachowaniu, no właśnie dobrej proporcji między wysłuchaniem i pokazaniem tego, co dla dziewczyn jest ważne, a takim pokazaniem, że hej, dziewczyny, jesteście naprawdę w nierównej walce z
1: przemysłem.
0: Z przemysłem, który...
1: Z kapitalizmem.
0: Tak. Z mediami społecznościowymi, które lansują ten wzorzec i są pełne filmików Get Ready With Me i po prostu godzinę się przygotowuje do szkoły, wstaje o 5, żeby ten skincare się wydarzył. Więc naprawdę takie rzeczy, które właśnie nie wypływają ze środka dziewczynek, dlatego my w kosmosie tak chcemy je zwrócić ku im samym, dlatego wierzymy, że warto zaczynać wcześniej, jak one mają 8-9 lat, żeby dać im tą siłę, żeby mogły się jakoś obronić przed tym wszystkim, z czym się zdarza.
1: Kiedy jeszcze nie jest tak, że nie wiem, jak wiele kobiet mówi, że czują się nagie, jak wyjdą na ulicę bez makijażu na przykład. Tak?
0: No właśnie. Chciałybyśmy, żeby dziewczynki no właśnie, były dumne ze swoich ciał, wiedząc, co te ciała potrafią. Mamy w piśmie dział Ciało jest super i w każdym numerze pokazujemy, co to ciało umie, no bo to jest wspaniałe czuć się dobrze ze swoim ciałem i wiedzieć, że ono, nie wiem, no na przykład teraz przygotowujemy numer, w którym ciało, zobaczymy, co się dzieje w ciele, kiedy robisz coś, czego nie chcesz. Czyli jakie znaki ci daje ciało, jeżeli robisz coś wbrew sobie. No mi się wydaje, że super jest przekonać się o takich rzeczach, żeby nie myśleć tylko o tym, jak to ciało wygląda, nie myśleć o
1: no
0: tym
1: tak,
0: interfejsie, tylko o tym, że to nam służy. No nie wiem, nawet taki artykuł, jak miałyśmy kiedyś o tym, co się dzieje, kiedy robić się stóp. Wydaje mi się, że już jakby pokazuje, że to jest taki cud inżynierii, który potrafi uleczyć rany i sprawić, że przestaje lecieć krew. Więc od takich drobnych rzeczy zaczyna się budowanie świadomości, która mamy nadzieję, że się potem przekształci w oręż i że w tej nierównej walce dziewczyny będą mogły stanąć i wygrać.
1: Powiedz mi, a jak ty stajesz w tej nierównej walce godzenia macierzyństwa, pracy w fundacji i swoich pisarskich aktywności?
0: To są wszystko rzeczy, które ja bardzo chcę robić, więc to pomaga, bo jestem bardzo zmotywowana, ale też rzeczywiście jak pisałam książkę o Kazachstanie, to zrezygnowałam z bycia redaktorką naczelną. To była dla mnie taka trudna decyzja, bo wiedziałam, że to jest wymarzona praca i jednocześnie książka też była wymarzona, więc nie dało się tego pogodzić, więc teraz redaktorką naczelną pisma jest Ania Błaszkiewicz, a ja po skończeniu książki wróciłam, jako redaktorka naczelna Portalu Wiedzy, ale teraz znowu na jesień się oddalam, więc po prostu fundacja mi umożliwia takie zmniejszanie i zwiększanie zaangażowania. Natomiast jeśli chodzi o łączenie macierzyństwa z pracą zawodową, no to to jest wielki temat każdej kobiety, która ma dziecko.
1: Tak, i dlatego ja się staram, bo też dosyć często on tutaj powraca w tej audycji.
0: Tak, jeśli chodzi o macierzyństwo i moje książki, to ja czuję, że to jest coś, co mnie trzyma tak naprawdę i nie pozwala, że macierzyństwo mnie trzyma i nie pozwala mi zanurzyć się w taki najgłębszy mrok, kiedy piszę o naprawdę trudnych sprawach i mogłabym dać się pochłonąć tym tematom krwawym, no to taka struktura dnia, która sprawia, że w pewnym momencie dzieci po prostu wrócą ze szkoły, w związku z czym ja muszę zamknąć ten komputer i się przerzucić z tematu strasznych represji
1: radzieckich. Buntów,
0: łagrze. Tak, na to kto co powiedział, a jak poszła klasówka i w ogóle co, chodźmy na spacer. To jest naprawdę takie ożywcze, więc wydaje mi się, że, no, że można z tego czerpać. No i jeśli chodzi o fundację, no to dzieci są moimi muzami, więc też też dawały mi motywację, kiedy były jeszcze w wieku, jak to mówimy, w wieku kosmosowym, czyli kiedy jeszcze były też odbiorczyniami i córka była odbiorczynią, a syn odbiorcą kosmosu, no to ja widziałam też, czym oni żyją i wiedziałam, czym się potrzebujemy zająć w numerze i na podstawie różnych perypetii, dramatów naszych dzieci kosmosowych też uzyskiwałyśmy taki wgląd w ten szkolny świat. No to wszystko są naczynia połączone, co nie znaczy, że łatwo je łączyć.
1: Ale że generalnie uważa, że bycie matką ci bardziej pomaga w pracy fundacyjno-pisarskiej niż
0: w pracy fundacyjnej na pewno. W pracy pisarskiej no właśnie pomaga o tyle, że trzyma mnie w pionie. Rzeczywiście jak mąż zabrał dzieci na tydzień i ja miałam czas tak tylko na pisanie, to po prostu się w to zanurzyłam po uszy i nie było to doświadczenie kojące. Znaczy no może nie mogło też takim być, ale są to dla mnie tak ważne rzeczy, że nie wyobrażam sobie zrezygnowania z którejkolwiek z nich. Więc jeżeli się za dużo chce, to się ma dużo pracy.
1: Jasne.
0: To jest mój case.
1: Rozumiem. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ze mną była Joanna Czeczot, pisarka, też społeczniczka w pewnym sensie.
0: No,
1: tak?
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Mówię wszystkim państwu dobranoc.
0: Dziękuję. Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka.
2: Dnia 16 czerwca roku 1703 jeden wyrostek z wierzchu masztu zobaczył ziemię. 17 ujrzeliśmy wszyscy wielką wyspę, czy też ląd jakiegoś kraju, bo nie mogliśmy poznać, co to było. Od południowej strony nieco się ziemia wdarła w morze, tworząc zatokę, ale nie dość głęboką, aby większy okręt do niej mógł wpłynąć. Rzuciliśmy kotwicę o milę od tej zatoki i kapitan wyprawił 12 ludzi na szalupie, dobrze uzbrojonych, z beczkami po słodką wodę. Prosiłem go o pozwolenie, żebym ja mógł płynąć dla zwiedzenia kraju, jeśli by co było w nim ciekawego. Wyszedłszy na ląd, nie znaleźliśmy ani rzeki, ani zdroju, ani śladu mieszkańców. Majtkowie nasi trzymali się ciągle brzegu, szukając wody w pobliskości morza. Ja zaś przechadzałem się sam jeden i zaszedłem w głąb kraju około mili, gdzie znalazłem tylko ziemię pustą i skał pełną. Jużem się nieco zmordował i nie znajdując nic ciekawego, powracałem zwolna ku małej zatoce, kiedy ujrzałem żeglarzy na łodzi, którzy wiosłami usilnie robiąc zdawali się od jakiegoś niebezpieczeństwa uciekać. Chciałem wołać, choć mało by mi to pomogło, gdy wtem spostrzegłem człowieka dziwnej wielkości, który ich gonił. Chociaż wszedł w morze, wszelako po kolana tylko miał wody i nie do pojęcia szerokie czynił kroki. Ale że nasi już byli od niego na pół mili, a może w tym miejscu pełne skał, nie mógł wielkolud szalupy dogonić. Te szczegóły opowiadano mi później, gdyż skorom go zoczył, zacząłem jak tylko umiałem najprędzej uciekać i wdrapałem się na spadzisty pagórek, skąd miałem widok na znaczną część kraju. Znalazłem, że był doskonale uprawny, alem się zdziwił nad wielkością trawy, która zdawała mi się na 20 stóp wysoka. Puściłem się drogą, która zdawała mi się być wielkim gościńcem, chociaż dla mieszkańców tego kraju była tylko ścieżką przechodzącą przez jęczmień. Szedłem w tę stronę przez czas niejaki, ale nic zobaczyć nie mogłem, ponieważ czas był żniw, a zboże na 40 stóp wysokie. Godzina upłynęła, nim przyszedłem na koniec pola, które ogrodzone było płotem przynajmniej na 120 stóp wysokim. Co do drzew, tak były wielkie, że niepodobna mi było ich wysokości zmiarkować. Były tam schody prowadzące z jednego pola do drugiego, składające się z 4 stopni, każdy na 6 stóp wysoki i z jednego w końcu kamienia ponad 20 stóp wysokiego. Nie będąc w stanie wejść na te schody, szukałem dziury jakiej w płocie, gdym spostrzegł na sąsiednim polu człowieka takiego wzrostu jak ten, którego widziałem goniącego po morzu za szalupą naszą. Zdał mi się być tak wysoki jak wieże zwyczajne, a kroki przynajmniej na 5 prętów szerokie stawiał. Niewypowiedziany mnie strach ogarnął. Biegłem schować się w zbożu. Stamtąd widziałem, jak zatrzymawszy się na górnym stopniu, obejrzał się w tył i zawołał głosem ogromniejszym i bardziej rozlegającym się niżeli przez trąbę.
1: Ciąg dalszy powieści Jonathana Swifta Podróże Gullivera w interpretacji Jerzego Bończaka usłyszą Państwo jutro około 21.50.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? czterech porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
4: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych fundacji hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
14: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Kamil Olak, nowe utrudnienia w Wielkopolsce na autostradzie A2 między węzłem Komórniki a węzłem Poznań Zachód w pobliżu miejscowości Gałuski na 155 kilometrze z powodu awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas, jezdni w kierunku Świecka. Trwają też utrudnienia w zachodniopomorskim na trasie S3 między Goleniowem a Szczecinem. Po kolizji dwóch aut osobowych na 74 kilometrze nadal zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w kujawsko-pomorskim na trasie S5 między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz-Błonie. W pobliżu miejscowości Drzewce po kolizji auta osobowego z ciężarówką na 72 kilometrze jeden pas jezdni w kierunku Poznania pozostaje zablokowany. Nadal cierpliwość przyda się też w Świętokrzyskiem na trasie S7 na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna. Na drugim kilometrze po południu ciężarówka wywróciła się na jezdnię i zablokowany jest tam jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Cały czas problemy z przejazdem są też na Krajowej 15 w Wielkopolskiem między Gniezdem a Strzelnem. po tym, jak w pobliżu miejscowości Trzemeszno doszło do kolizji trzech aut osobowych na 153 kilometrze. Wciąż poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w województwie śląskim na trasie S1 między węzłem Mikuszowice a węzłem Lipnik. Na 8 kilometrze w kierunku Katowic znów podróżujemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był zablokowany tam po tym, jak auto osobowe uderzyło w barierę. A my czekamy na sygnały od Państwa o wypadkach, kolizjach i innych zdarzeniach drogowych. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski. Czas na podsumowanie dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: Prezydent znowu wetuje.
2: Co tym razem?
1: Trzy różne ustawy, w tym po raz trzeci tę regulującą rynek kryptowalut.
2: No a teraz Karol Nawrocki będzie świętował urodziny Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
1: Chwileczkę, ale co z orderem Orła Białego i pogróżkami o jego odebraniu Zełenskiemu?
2: Wedle kancelarii prezydenta decyzja zapadnie w odpowiednim czasie. No, podobnej formuły użył zresztą Donald Trump, który zapowiedział, a potem odwołał zbombardowanie Iranu.
1: A my w odpowiednim czasie, to znaczy już za chwilę, przyjrzymy się bogatym wydarzeniom dzisiejszego dnia.
2: Ale najpierw informacje w skrócie i Maria Furtyna.
3: Rząd nie odpuszcza po trzecim wecie prezydenta. Będzie czwarta ustawa o kryptoaktywach, zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Zawetowana dziś propozycja rządowa miała powierzyć nadzór nad kryptoaktywami Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt uwzględniał jedną z prezydenckich poprawek. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Sławomir Patyra zastąpi Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa pod koniec czerwca. Kandydaturę zgłosili posłowie koalicji rządzącej. Opozycja zagłosowała przeciw. Czy pakiet ceny paliwa niżej zostanie przedłużony? Resorty energii, aktywów państwowych i finansów prowadzą analizę, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Pakiet CPN obowiązuje do 15 czerwca. Trzy nowe myśliwce F-35 zaprezentują się jutro Polakom. Samoloty pojawią się przed południem nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Następnie wrócą do bazy macierzystej w Łasku. Weterani będą mogli bezpłatnie jeździć komunikacją miejską w Warszawie. Stołeczni radni jednogłośnie przyjęli nowe przepisy w tej sprawie.
1: Ponieważ kronika sportowa w radiowej jedynce już za niespełna 30 minut, to teraz porozmawiamy o sporcie. To wydarzenie jest aż tak ważne?
2: No, dla wielu tak, konkretnie dla milionów kibiców na całym świecie.
1: A w co gramy?
2: No, my to akurat w nic, ale drużyny z całego świata w piłkę nożną, bo rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Mecz otwarcia Meksyk, Republika Południowej Afryki. Przerwa w tej chwili, Meksykanie prowadzą 1-0, a w Meksyku wśród kibiców w meksykańskiej stolicy jest Jan Pachlowski, nasz specjalny wysłannik. Witaj, Janku.
4: Kłaniam się nisko, mam nadzieję, że ten mój głos będzie docierał do was, bo jest bardzo, ale to bardzo głośno tutaj pod stadionem Azteka.
2: No nie ma się czemu dziwić. Jak mówiłem, Meksykanie prowadzą do przerwy 1-0 z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia. Nigdy nie wygrali meczu otwarcia na żadnej piłkarskiej imprezie. No to rozumiem, że w humorach znakomitych są Meksykanie.
4: A grali siedmiokrotnie na inaugurację przeróżnych mundiali, ostatni raz w 2010 roku i rzeczywiście takie fatum i wszyscy liczą, że te fatum w końcu zostanie przezwyciężone. To była 9. minuta, kiedy Quinnon Julian, to mówię z angielska, ale powinienem powiedzieć tak po właśnie hiszpańsku, po latynosku, Julian Quinones w 9. minucie zdobył prowadzenie dla Meksykanów i proszę sobie wyobrazić, co tutaj się działo. Kraj po prostu oszalał. Tak jak Meksykanie emocjonalnie traktują tą imprezę, tak jak emocjonalnie podchodzą do meczów reprezentacji Polski, tego na przykład nie ma w Stanach Zjednoczonych, bo przecież wiemy, że ten mundial rozgrywany będzie w trzech krajach po raz pierwszy w historii. Jak w Stanach Zjednoczonych tym mundialem też żyją bardziej Latynosi, a Amerykanie to przede wszystkim w miastach, gdzie on będzie rozgrywany, Miami, Los Angeles, New Jersey czy Kansas City, to jednak tutaj cały kraj żyje tymi mistrzostwami świata, to jest duma narodowa. To są emocje, ale też jest druga strona medalu, bo chciałem podkreślić, że miałem ogromne problemy z dostarciem tutaj na stadion Azteka. Dlaczego? Ponieważ grupy społeczne, przede wszystkim nauczyciele, blokują ulice, blokują też te główne części, gdzie mają być strefy kibica. Jest też takie zbudowane przez nauczycieli miasteczko protestacyjne, bo chcą walczyć o swoje prawa i chcą być zauważeni właśnie tutaj w okolicach mundialu, bo podkreślają, że jak to? Państwo ma pieniądze na zorganizowanie takiego turnieju, a nie ma na takie kwestie społeczne jak na przykład nauczyciele. I tutaj rzeczywiście te protesty są bardzo mocno zauważalne i o tych protestach przy okazji mundialu Meksykanów, przede wszystkim Związku Nauczycieli, mówi cały świat. Ale ta strona pozytywna tej imprezy, to co tutaj się dzieje, ta radość, te emocje, to jak Meksykanie się cieszą, jak rozmawiają, do mnie podchodzą, tłumaczą mi skąd ta miłość właśnie do tego turnieju jest niesamowita. Przed nami blisko 6 tygodni wyjątkowej imprezy. Miejmy nadzieję, że imprezy przede wszystkim sportowej, w której będzie mniej polityki, bo polityki było bardzo dużo, a do przerwy Meksyk prowadzi z Republiką Południowej Afryki 1-0.
2: No i to trochę taka powtórka z tego 2010 roku, kiedy Meksyk po raz ostatni grał na otwarcie mundialu, też z Republiką Południowej Afryki, tylko wtedy to Afrykanie byli gospodarzami tego turnieju. Wtedy pierwszą bramkę strzelili reprezentanci RPA. Meksyk wyrównał, skończyło się na 1-1. Na razie do 1-0 prowadzi Meksyk. Więcej relacji, więcej o tym meczu, więcej od Jana Pachlowskiego w Kronice Sportowej po 22:40.
0: Mundial 2026 w radiowej jedynce.
1: A my wracamy do spraw krajowych. Miała być twarda, błyskawiczna decyzja, a jest brak decyzji. Okazuje się, że to nie Karol Nawrocki, tylko strona ukraińska ma podjąć działania wobec polskiej groźby odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: To pozostaje mi tylko powtórzyć te słowa ministra Przydacza. Decyzja zapadnie w odpowiednim czasie.
1: A co to znaczy, sprawdzała Sylwia Białek.
5: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska ma czas na to, by odpowiednio przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską. Zaznaczył, że podjęta przez Wołodymyra Zełenskiego decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA jest w Polsce absolutnie nieakceptowalna. Dodał, że trwa procedura dotycząca decyzji w sprawie orderu.
6: Ona zapadnie w odpowiednim czasie. Na ten moment ja jestem, mogę Państwu powiedzieć, także w kontakcie ze stroną ukraińską. Wszystko zależy od strony ukraińskiej. Piłka jest po stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o działanie.
5: Politycy koalicji rządzącej mają nadzieję, że strona ukraińska w tej sprawie wykona jakiś gest. Zastanawiają się jednak, jaka opinia kapituły orderu trafiła na biurko prezydenta. Tak mówił między innymi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
7: Nie wiem, o czym świadczy ta zwłoka. Dowiemy się, jak prezydent ogłosi decyzję i na pewno także Polki i Polacy zasługują na to, żeby w odpowiednim momencie, oby jak najszybciej, dowiedzieć się, jakie były szczegóły obrad Kolegium Orderu Orła Białego i oczywiście kto jakie argumenty przedstawiał i jaka jest opinia wraz z uzasadnieniem.
5: Były minister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jacek Czaputowicz uważa, że wniosek o odebranie orderu jest błędem. Na naszej antenie mówił, że po kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy należało podjąć działania dyplomatyczne.
8: Akurat w tym wypadku powinniśmy podjąć kroki dyplomatyczne. Jakie? Wezwać ambasadora po pierwsze, po drugie złożyć zdecydowany protest w postaci noty. Protest może być na szczeblu państwa. No ostatecznie, co uważam, że byłoby przedwczesne, nawet jakby ograniczyć relacje dyplomatyczne, wykazać swoje niezadowolenie za pomocą środków dostępnych dyplomacji.
5: Nagłośnieniu tej sprawy mają służyć między innymi uchwały. Do Komisji Spraw Zagranicznych trafiły projekty przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicję Obywatelską. Senator Koalicji Grzegorz Schetyna powiedział, że choć różne, to mają podobny cel. Przypomnienie zbrodni dokonanej na Polakach.
9: Wydaje mi się, że troska jest wspólna i we wszystkich tych naszych ugrupowaniach. To są pewnego rodzaju niuanse. Ważne jest, żebyśmy mieli przekonanie, że taka uchwała jest potrzebna i że budujemy wspólne poparcie dla całej Izby.
2: Trawnik przed Białym Domem może lekko ucierpieć.
1: Jak trawnik przed pałacem

0: Białym domem stoi ośmiokątna klatka, w której odbędzie się gala sztuk walki. Minister Marcin Przydacz powiedział, że wizyta będzie kolejnym krokiem w umacnianiu relacji polsko-amerykańskich i okazją do rozmowy obu prezydentów.
1: Tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, no, dla każdego człowieka urodziny to są wyjątkowe wydarzenia, tym bardziej 80. i to jeszcze z tak wielką pompą, to, że prezydent Polski będzie jednym z, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych.
0: Senator Grzegorz Schetyna zaznaczył, że takie nieformalne spotkania to dobra okazja do rozmowy na ważne tematy.
2: Czasami tak bywa, że przy takich spotkaniach czy w takich okolicznościach można powiedzieć więcej niż czasami przy oficjalnych rozmowach i to trzeba wykorzystać. Tylko nie wiem, kto jeszcze będzie zaproszony, jaka będzie formuła tych urodzin, bo słyszałem o walce MMA, to jest takie dosyć nietypowe jak na imprezę urodzinową, no ale trzymam kciuki, żeby wszystko się udało.
0: 14 czerwca Donald Trump obchodzi 80. urodziny, a tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi.
3: No i ciekawe, co urodzinowo polski prezydent podaruje Trumpowi.
4: Ważne, żeby było złote i skromne.

0: Polski prezydent znowu zawetował kilka ustaw, w tym tę o kryptowalutach. Po raz trzeci. Mnie zaskoczył. A ciebie, Michale?
1: Mnie nie. Mam wrażenie, że prezydent z rządem w tej sprawie współpracować za bardzo nie chce.
0: A to zobaczymy, czy zaskoczony był nasz gość. Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, prowadzący bloga Subiektywnie o finansach. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Panie redaktorze, niech pan powie szczerze, był pan zaskoczony, bo ja byłam naprawdę.
2: Ja chyba też, chociaż moja nadzieja była, myślę, trochę irracjonalna, a nadzieja na to, że politycy będą potrafili w sprawach w sumie dość istotnych dla naszych finansów, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie kryptowalutami w Polsce, no, że będą potrafili się dogadać, uzgodnić jakiś kompromis i no i zakończyć tę farsę, którą jest uzgadnianie kształtu tej ustawy, no, która ma chronić Polaków.
0: No właśnie, bo od 1 lipca co się właściwie wydarzy dla klientów i dla tego typu giełd kryptowalutowych czy innego rodzaju firm zajmujących się kryptowalutami w Polsce? Co się wydarzy?
2: No właściwie co się nie wydarzy, należałoby zapytać, bo po prostu nie wydarzy się objęcie ochroną, objęcie nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego tej części rynku finansowego. Tak? To znaczy, gdyby ta ustawa była na przykład w kształcie proponowanym przez rząd, to te podmioty, nie wiem, giełdy kryptowalut, firmy, które przechowują portfele z kryptowalutami, takie te cyfrowe portfele, czy firmy, które emitują jakieś tokeny, po prostu podlegałyby nadzorowi państwowego organu w Polsce. No to się nie wydarzy.
0: A same firmy w Polsce będą mogły być zakładane, czy to właściwie nie ma znaczenia, bo można je wygodnie zakładać w dowolnym kraju w Unii Europejskiej?
2: Myślę, że to jest pytanie do prawnika. Co do zasady, jeśli
0: bo mówiło
2: nie mamy...
0: się, przepraszam, ale bo mówiło tak, się, że jeśli nie będzie tej ustawy, to też w jakimś sensie uderzy sam rynek, już nie po stronie klienta, ale po stronie tych firm. One po prostu nie będą mogły w Polsce zakładać biznesów.
2: No w zasadzie tak jest, bo jeśli jest jakaś unijna regulacja i my jej nie wprowadzamy polskimi przepisami do naszego prawa, to ona w zasadzie nie obowiązuje, ale jest taka furtka, że w określonych przypadkach można ją stosować wprost. No i teraz pytanie, czy tu akurat w przypadku kryptowalut jakaś część tej unijnej regulacji mogłaby być de facto, zacząć obowiązywać, mimo że nie znalazłaby się w polskim prawie.
0: No
2: wydaje
0: właśnie
2: mi się, że raczej nie, ale tu pewności nie mam, powiem szczerze. Natomiast tak czy siak nie sądzę, żeby jakaś firma kryptowalutowa miała chęć to sprawdzać. Po prostu będą
0: rejestrować się gdzie indziej, a w Polsce i tak klientów będą mieć. A prezydent,
2: tak,
0: kiedy,
2: bo to są cyfrowe biznesy.
0: Prezydent, kiedy wyjaśniał swoją decyzję, to powiedział, że rząd uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. I że intencje rządu nie są czyste. I zastanawiam się, czy to prezydent ma pomysł na to, jak realnie rozwiązać rynek kryptowalut, czy też te poprawki, które kancelaria zgłaszała, lub też projekt ustawy, który prezydent złożył, czy one rzeczywiście są

0: tak rażąco różne od tego, co proponuje gabinet Tuska.
1: No to tam są duże różnice w tych projektach, bo projekt prezydenta jest liberalny, daje mniej możliwości kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt rządowy jest bardziej restrykcyjny i dość mocno przekręca śrubę tym firmom, które chciałyby u nas prowadzić działalność kryptowalutową. Natomiast wydaje mi się, że można byłoby się dogadać w tej sprawie. To, że tego porozumienia nie ma, zapewne z jednej strony wynika z faktu, że mamy kłopot z porozumieniem polityków, a z drugiej strony, że jednak te stanowiska są znacząco różne. Bo gdyby to chodziło o jakąś jedną poprawkę czy dwie, to myślę, że i gdyby nie było w tym polityki, tylko sama merytoryka, to myślę, że te ustawy byśmy jednak mieli.
0: No, minister Domański, słyszeliśmy to przed chwilą w skrócie aktualności, że zapowiadał, że złoży czwarty projekt ustawy. Będziemy zatem kolejny raz obserwować starania rządu i ciekawe, czy doczekamy się czwartego weta. Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny prowadzący bloga Subiektywnie o finansach. Bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dzięki serdeczne.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A tymczasem w polskim Sejmie, już chyba drugi raz w tym roku, zapanowała ponadpartyjna zgoda.
3: I to w ważnej sprawie.
0: Tak jest. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu, czyli transmitowania materiałów, w których pokazuje się nielegalne zachowania, na przykład znęcanie się nad drugim człowiekiem.
3: A o szczegółach Martyna Szymczakowska.
4: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zwalczanie patostreamingu wszelkimi metodami.
5: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
4: Obrzydliwe patostreamy pokazujące brutalne zachowania generują setki tysięcy wyświetleń, a co za tym idzie, konkretne wpływy do kieszeni osób, które nagrywają i sprzedają te treści. Często odbiorcami są najmłodsi, wyjaśnia posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rossa.
6: Co czwarty nastolatek, zgodnie z raportem NASK-u, przyznaje się do tego, że takie treści ogląda, że wzbudzają one w nim niepokój i że państwo polskie powinno coś z nim zrobić.
4: 18-letni Paweł Mrozek, lider akcji uczniowskiej, przekonuje, że skala zasięgu patostreamów wśród młodych osób jest bardzo duża, a dorośli, często rodzice dzieci, które oglądają wulgarne, brutalne treści, nie mają o tym pojęcia.
7: Podczas spotkań z uczniami w całej Polsce regularnie rozmawiamy na ten temat. Gdy prosimy o podniesienie ręki osoby, które miały styczność z patostreamingiem, niewiele rąk pozostaje opuszczonych. Oczywiście pod warunkiem, że na sali nie ma nauczyciela ani innego dorosłego, bo tam młodzi ludzie nie chcą się do tego przyznawać.
4: W głosowaniu nad zakazem patostreamu Sejm był niemal jednomyślny. Przeciwni byli posłowie Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, a także dwóch posłów niezrzeszonych, Tomasz Rzymkowski i Janusz Kowalski. W tym temacie jednym głosem mówi i koalicja rządząca, i Prawo i Sprawiedliwość. Z przegłosowanych przepisów bardzo zadowolony jest były wiceminister sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Michał Wójcik, który już zapowiada możliwe poprawki w Senacie. Te miałyby doprecyzować wyjątek, dający możliwość tworzenia tego typu treści w przypadku działalności artystycznej. Chodzi o to, by patostreamerzy nie nadużywali tego pojęcia.
8: Pamiętajmy, że patostreamerzy wykorzystują często ten element właśnie, mówiąc, że oni są artystami przecież, żeby szkodzić, żeby czynić dużo zło, nie ukrywam. I w związku z tym to musimy jeszcze dopracować. Jest pewna propozycja, widzę, że jest otwarta, także z drugiej strony otwarta jest druga strona na to, żebyśmy dopracowali to jeszcze w Senacie. No, ale najważniejsze, że zrobiliśmy to, czego nikt nie zrobił przez kilkadziesiąt lat.
4: Po zakończeniu prac w parlamencie ustawa trafi do podpisu prezydenta.
2: Polska i świat.
0: No, z tym podpisem to zobaczymy jeszcze, prawda? Chociaż była rzeczywiście ponadpartyjna zgoda w tej sprawie. Zresztą Sejm był w ogóle dzisiaj szalenie pracowity, albo przynajmniej stwarzał takie pozory.
3: Zaraz znowu czym ci się narazili.
0: Dzisiaj udawali, że zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ale może na

0: gość będzie miał inne zdanie i dostrzeże zalety dzisiejszej debaty o raporcie za rok 2025. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl, ale także szkoleniowiec dla kierowców w ośrodkach ruchu drogowego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No to panie redaktorze, przysłuchiwał się pan może Sejmowi, to nie tylko dzisiaj na plenum, ale również w komisji dyskutowano o raporcie za bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2025 roku. Ja mam wrażenie, że wszyscy byli szalenie z siebie zadowoleni, nawzajem sobie niemalże gratulowali, że wybudowano mnóstwo kilometrów dróg, ale o tym, co powoduje, że liczba ofiar śmiertelnych spadła w zeszłym roku, no niewiele się w sumie dowiedziałam. A pan?
1: Bo nie wiemy.
0: No nie. Jak to?
1: No bo akurat jesteśmy w takiej dobrej i złej sytuacji. W dobrej dlatego, że pewnymi posunięciami w nadzorze i karach od 2022 no mocno zredukowaliśmy liczbę ofiar śmiertelnych i to narzędzie jeszcze i teraz działa, bo jeszcze i pewne zaostrzenia weszły i wchodzą jeszcze stale, więc na przykład no, od czerwca nie można redukować wielu punktów karnych. To też spowoduje, że kierowcy się bardziej będą pilnować na drodze, bo będą wiedzieli, że już się tak łatwo nie da.
0: Tak, przepraszam, że przerwę, ale pamiętam, jak karniści mówili, że ruch drogowy to jest jeden z niewielu obszarów w polityce karnej państwa, w którym zaostrzenie kar działa. To znaczy zmniejsza się realnie liczba przestępstw. Nie żartowali, ale
1: tak
0: co z tą...
1: Nie, dlatego, że mamy też badania ze świata, które mówią o tym, że podnoszenie kar w zakresie do 50-100% działa, a powyżej
0: już nie
1: działa
0: no
1: na
0: tak.
1: ludzi. No i tu Polskę trudno jest odnosić nawet do tych światowych badań, ponieważ jak ktoś po 30 latach podwyższa kary, to tak naprawdę on je dopiero jakby
0: normalizuje. A panie redaktorze, czy rozumie pan, jakie jest połączenie między budową obwodnic i ekspresówek, a bezpieczeństwem ruchu drogowego w 2025 roku, czyli spadkiem ofiar, dlatego że jednocześnie w tym raporcie Ministerstwa Infrastruktury mowa jest o tym, że najwięcej wypadków śmiertelnych zdarza się na drogach gminnych, powiatowych, między miastami, w terenie niezabudowanym, a tu bez przerwy była mowa o tych ekspresówkach. O co chodzi?
1: To oczywiście ma wpływ i tylko, że ten wpływ liczony w przyroście dróg szybkiego ruchu i obwodnic zaczął wygasać w 2015 roku i my to dobrze wiemy z danych, że między 2015 a 2019 rokiem przecież nadal budowano obwodnice, jeszcze ekspresówki, ale przyrost nie był już tak wielki.
0: Dlaczego?
1: Jak 2012
0: roku.
1: No bo w kilometrach po prostu już myśmy już ten szkielet dróg szybkiego ruchu zbudowali w Polsce.
0: No tak, ale jak to się ma...
1: Obwodnica punktowo w tym mieście poprawi rzecz, dlatego że wyprowadzamy tranzyt i na pewno będzie mniej ryzyka na drogach i zmniejszy się liczba wypadków, ale w skali kraju to już nie jest zauważalne tak mocno. Tu inne rzeczy działają, no i ta mowa o budowaniu obwodnic jest oczywiście słuszna. Jak poprawiamy złe miejsca, wyprowadzamy ruch z miasta, nadal będzie działała ona na poprawę.
0: Ale to, żeby było jasne dla słuchaczy, te wszystkie słowa nie padły w Sejmie. Tam bez przerwy mówiono o tym, ile kilometrów i później posłowie występowali po kolei w tej rundzie pytań i bez przerwy prosili o to, żeby ministerstwo wybudowało drogę jeszcze w tym i tym powiecie. Natomiast to, co mówi nasz gość, nie padało. Czyli wyjaśnienie, jak ta infrastruktura wpływa na obniżenie się śmiertelności.
1: No to mamy problemy jeszcze z wiedzą posłów. O ile wiedza na poziomie ministrów już jest i części posłów już jest, o tyle jakby masowo to posłów musimy trochę jeszcze doedukować, plus jeszcze zwalczyć u nich ten populistyczny zapęd przecinania wstęg, załatwiania dla okręgu wyborczego dróg, bo no, ale to jest ja to zawsze wracam głębiej do tego. Jeśli wyborcy będą dali się naciągać na to, no to oni będą im mówili takie rzeczy, że to właśnie tak
0: ale
1: działa.
0: Ale wie pan, ja z drugiej strony zgadzam się z tymi posłankami, które występowały w imieniu swoich gmin, powiatów, to znaczy z tych, z których zostały wybrane. Chociaż nie powinny reprezentować tylko interesu konkretnego miejsca, tylko całego państwa, ale one wskazywały na to, że po prostu tam potrzeba dróg i remontów dróg. Natomiast nikt nie użył chyba ani razu w tym Sejmie słowa chodnik, ani nie, raz chyba padło mowa o drogach dla rowerów. Na ile budowa chodników wpływa na bezpieczeństwo? A A może nie, bo na chodnikach też już piesi giną pod kołami samochodów. Już nie wiadomo.
1: No ostatnio niestety mieliśmy przypadek ojca z synem 9-letnim zabitego wczoraj przez kierowcę, który jechał za szybko i wypadł z jezdni. No oczywiście, że budowanie chodników i dróg dla rowerów w takim samym stopniu, albo może nawet większym, jeśli chodzi o miasta, przyczynia się do

0: bezpieczeństwa.
1: A widzi pan, powiedział pan miasta, a mnie się wydaje, że najważniejsze, żeby ta infrastruktura powstawała między miastami, tam gdzie nie ma już ograniczeń prędkości.
0: No tak, ale no, chyba nie zbudujemy jednak chodnika przez 5 kilometrów z miejscowości do miejscowości. Drogi dla rowerów już się buduje, bo to są takie międzygminne projekty, wojewódzkie projekty. I to jest fajne, że można wsiąść na rower i przejechać sobie. No wtedy za jednym zamachem mamy w sumie CPR-y bardzo często, ale to
1: czyli
0: się
1: ciągi
0: dzieje, ale
1: pieszo-rowerowe dla tych, co nie wiedzą.
0: To się dzieje. W Polsce jest bardzo wiele pięknych miejsc i to się rozwija wspaniale. Ja na przykład w mojej okolicy, no podwarszawska niech będzie, ale jednak już poza Warszawą i to są wsie. Po 4 latach wybrałem się w jedną stronę, którą nie jeździłem rowerem, 20 km do Warszawy przez wsie. I tak jak kiedyś tam miałem tylko w zasadzie fragment drogi rowerowej, nie wiem, czy przez 2 km, tak teraz no jest tam w większości już droga dla rowerów pięknie zrobiona w różnych miejscowościach.
1: A jeszcze szybciutko na koniec. Pan minister chwalił się bardzo tym, że wprowadzono możliwość prowadzenia samochodów przez 17-latków. Oczywiście w towarzystwie opiekuna. I jakoś w ogóle to mu się nie kłóciło z tym, że mówiono o tym, że najczęściej niestety poważne wypadki powodują młodzi kierowcy. Więc dlaczego ten paradoks? Tu się chwalimy 17-latkami, a w raporcie mowa jest o tym, że ta najmłodsza grupa kierowców jest najbardziej niebezpieczna.
0: Dlatego, że minister obwarował tych 17-latków jazdą z opiekunem i uważa, że to będzie niwelowało wpływ negatywny na tą grupę 18-24 lata, najbardziej niebezpieczną, poszerzoną teraz o jeszcze jeden rocznik w dół i to na pewno jest najbardziej niebezpieczny rocznik. O 17-24 lata to będzie grupa, która powoduje najwięcej wypadków. Na ile wpływ jazdy z opiekunem będzie niwelował ten efekt, nie wiemy, natomiast na szczęście, i to mogę, jakby tym się minister powinien pochwalić, bo to zrobił i to będzie coś pięknego. Tak widzę po zamiarach, że można było wpuścić młodszych ludzi na drogi, ale zreformując system cały szkolenia, który da im szansę zrozumieć i części z nich doświadczyć też praktycznie niebezpieczeństw i zacząć ich wychowywać, tak jak w Szwecji, do zupełnie innej kultury drogowej. I myślę, że drobnym ruchem od stycznia, likwidacją placu manewrowego na egzaminach i jeszcze paru innych rzeczy i wprowadzeniem wreszcie
1: może to się wreszcie uda.
0: Do kierowców, to
1: musimy kończyć.
0: Tak, to się zacznie udawać.
1: No to za to możemy tylko trzymać kciuki. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl i szkoleniowiec kierowców. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: No to teraz przenosimy uwagę na Irlandię Północną, a konkretnie na Belfast.
1: No, to znaczy, że i w tej części świata coś się dzieje?
2: Tak, i to dużo. Za nami dwie noce bardzo poważnych zamieszek na tle rasistowskim, których przyczyną był atak nożownika. Nożownikiem okazał się być azylant pochodzący z Sudanu. Bardzo poważne to pociągnęło za sobą ataki właśnie na tle rasistowskim, łącznie z podpalaniem domów, w których mieszkały osoby o innym kolorze skóry. Ściągnięto więc do północnej irlandzkiej stolicy dodatkowe siły policyjne. Sytuację obserwuje Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: To teraz mamy trzeci wieczór. Jest dalej tak niebezpiecznie, czy jednak te dodatkowe siły policyjne ostudziły trochę sytuację?
3: Dodatkowe siły policyjne rzeczywiście zostały wysłane do Irlandii Północnej, natomiast na miejscu wydaje się, że już dzisiaj jest dużo, dużo spokojniej w porównaniu zwłaszcza z tą pierwszą, najbardziej dramatyczną nocą z poniedziałku na wtorek, ale wczoraj także doszło do chaosu i do zamieszek. Dziś policja zapowiedziała właśnie, że na ulicach ponownie pojawią się armatki wodne, tak jak to było wczoraj, a funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować na wszelkie próby siania chaosu, jeżeli się takie pojawią. Tej drugiej nocy zamieszek w Belfaście, czyli wczoraj, do tych najpoważniejszych starć doszło nie tylko w Belfaście, ale także w okolicznych miastach i miasteczkach, między innymi w Newton Abbey na północ od Belfastu, gdzie właśnie policja użyła armatek wodnych do rozproszenia tłumów. Rannych zostało łącznie wczoraj 12 policjantów, aresztowano 16 osób, ale jak mówił zastępca komendanta policji Ryan Henderson, policja szuka kolejnych osób odpowiedzialnych za te ostatnie rozruchy. Posłuchajmy. Od samego początku było jasne, że uczestnicy tych zdarzeń nie byli nastawieni na pokojowy protest. Chodziło im raczej o przemoc. Nasi detektywi niestrudzenie pracują nad identyfikacją osób odpowiedzialnych i postawieniem ich przeciwko.

0: przed sądem. Moje jasne przesłanie do tych, którzy brali udział w przemocy i myślą o ponownym wyjściu na nasze ulice: doprowadzimy was przed oblicze sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości w Irlandii Północnej jest gotowy wymierzyć wysokie wyroki tym, którzy sieją chaos na naszych ulicach. Hilary Benn, czyli sekretarz do spraw Irlandii Północnej, stwierdził dziś, że zamieszki, do jakich doszło w ciągu tych dwóch ostatnich nocy, to był po prostu, i tu cytuję, rasistowski bandytyzm, który sprawił, że wśród przedstawicieli mniejszości etnicznych rozprzestrzeniło się poczucie strachu. Tak jak powiedziałam, do tych najbardziej dramatycznych scen doszło właśnie pierwszej nocy. To wtedy palono samochody, domy czarnoskórych zwłaszcza mieszkańców. Ten nastrój potwierdza także Kashir Akram z Centrum Islamskiego w Belfaście. Posłuchajmy. To naprawdę rozdziera serce. Jednocześnie w Belfaście jest mnóstwo porządnych ludzi. Otrzymaliśmy duże wsparcie od lokalnej społeczności, a osoby, które szerzą obecnie nienawiść, stanowią mniejszość. Jest ich bardzo niewielu, ale z pewnością wstrząsnęło to całą społecznością. Wiele osób należących do mniejszości etnicznych żyje obecnie w strachu. Poziom niepokoju jest bardzo, bardzo wysoki. Można chyba powiedzieć, że zaalarmowana jest dziś policja w całej Wielkiej Brytanii, która twierdzi, że jest świadoma ryzyka, że takie rozruchy mogą się jeszcze powtarzać. Według szefa londyńskiej policji metropolitalnej nie chodzi tu jednak jedynie o gniew po zabiciu białego Brytyjczyka, czy też po zranieniu białego Brytyjczyka, ale przede wszystkim coraz większe uzależnienie młodych chłopaków i młodych mężczyzn od przemocy, jaką żywią się w mediach społecznościowych, a później niestety stosują ją sami.
1: O czym mówiła Magdalena Skajewska. Bardzo dziękujemy.
2: Polska i świat.
3: A teraz powiemy o tym, jak Donald Trump podjął decyzję w sprawie Iranu, a potem podjął drugą decyzję w sprawie decyzji w sprawie Iranu.
1: Czyli mówiąc prościej, rano zapowiedział bardzo potężne bombardowania Iranu, a wieczorem stwierdził, że je odwołuje, a pół godziny temu w gabinecie owalnym powiedział dziennikarzom, że spodziewa się, że nawet w weekend zostanie podpisane porozumienie z Iranem. Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest z nami. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Co wpłynęło na pana zdaniem zmianę zdania Donalda Trumpa? Stwierdził, że skoro rozpoczyna się mundial, to woli się skupić na oglądaniu piłki nożnej?
4: Jest to możliwe. Jest też możliwe, że prawdziwe są przecieki ze strony irańskiej mówiące o tym, że faktycznie doszło do pewnego, jeszcze nie wiadomo jakiego dokładnie, ale jednak postępów w negocjacjach. Warto jednak zaznaczyć, że tego typu przecieki, tego typu informacje o postępie w negocjacjach słyszeliśmy już wcześniej. To, co jest nowością w dzisiejszej sytuacji, to fakt, że poinformowano, iż prezydent Trump w sprawie irańskiej skonsultował się, czy też rozmawiał, bo tego słowa użyto, z premierem Izraela. To może świadczyć o tym, że faktycznie coś się zmieniło i jest o czym rozmawiać.
1: A czemu coś się zmieniło? Ostatnie dni przyniosły najpoważniejszą od tygodni wymianę ciosów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
4: No cóż, można powiedzieć pół żartem, pół serio, że prezydent Trump odniósł sukces, gdyż udało mu się wynegocjować zawieszenie broni, któremu nie szkodzi nawet wymiana ognia. Z jednej strony, już mówiąc poważnie, z jednej strony faktycznie doszło do najpoważniejszych starć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem od co najmniej kilkunastu dni, ale obydwie strony wciąż twierdzą, że zawieszenie broni jako takie obowiązuje.
1: Podczas tej wymiany ciosów z ostatnich dni Stany Zjednoczone ostrzelały m.in. statek, który próbował przełamać tę amerykańską część blokady w ciśnienie Ormuz, tylko okazało się, że załoga to obywatele Indii, no i trzech indyjskich marynarzy zginęło. Władze w New Delhi były na Amerykanów wściekłe. To mogło mieć jakiś wpływ na sytuację, na to, że Amerykanie odwołali kolejne ostrzały?
4: Bardzo wątpię, gdyż odwołali ostrzały, ale blokada jako taka wciąż pozostaje w mocy i wciąż tego typu incydenty mogą i prawdopodobnie będą się zdarzać. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych właśnie blokada portów irańskich jest głównym instrumentem nacisku wywieranego na Iran. Więc Stany Zjednoczone najprawdopodobniej, dopóki nie dojdzie do porozumienia, z tej blokady nie zrezygnują.
1: Donald Trump w gabinecie owalnym mniej więcej kwadrans temu, pytany przez dziennikarzy właśnie o szansę na to porozumienie,

0: stwierdził, że to Iran dużo bardziej tego porozumienia chce niż Stany Zjednoczone. Właśnie komu na tym bardziej zależy teraz? Irańczykom, Amerykanom?
1: Obu stronom zależy na nim jednakowo, ale jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Iranowi i Stanom Zjednoczonym zresztą też nie należy na porozumieniu dla samego porozumienia. Iran nie czuje się pokonany. Iran nie negocjuje z pozycji klęczącej, ale wręcz przeciwnie, stawia całkiem można powiedzieć wręcz wygórowane żądania. Tutaj dużym sukcesem, przynajmniej na chwilę obecną, strony irańskiej jest włączenie do agendy negocjacji sprawy Libanu i Hezbollahu, która z jednej strony, tak jak mówię, jest, tak wspomniałem, jest sukcesem Iranu, z drugiej strony jednak negocjacje same w sobie mocno komplikuje.
0: Wiadomo, że jeśli będzie jakiekolwiek porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to ono musi wyglądać tak, żeby Donald Trump mógł swojej publiczności w Stanach Zjednoczonych przedstawić tę sytuację jako wygraną Stanów Zjednoczonych, no a przywódcy Republiki Islamskiej na irańskim wewnętrznym rynku przedstawić to jako zwycięstwo Iranu. Da się osiągnąć takie porozumienie, które obie strony ogłoszą jako swój sukces?
1: Da się, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że obydwie strony mają za sobą swoich zaprzysięgłych zwolenników i wystarczy po prostu ogłosić, że coś jest sukcesem, by bardzo duża liczba fanów, że się tak wyrażę, zaaprobowała i zaakceptowała daną umowę jako sukces. Aczkolwiek, już tak patrząc na to zupełnie obiektywnie, wypracowanie kompromisu jest w tym momencie ekstremalnie trudne, gdyż obydwie strony wysuwają bardzo daleko idące żądania względem strony drugiej.
0: To załóżmy, że Donald Trump w gabinecie owalnym powiedział całkowitą prawdę, zaryzykujmy to, i że w weekend będzie rzeczywiście podpisane porozumienie amerykańsko-irańskie. To co, od poniedziałku możemy zapomnieć o tej sytuacji na Bliskim Wschodzie?
1: Zdecydowanie nie. To, co jest w tej chwili negocjowane, to najprawdopodobniej, bo szczegółów oczywiście nie znamy, ale z przecieków i szczątkowych informacji można wysnuć wniosek, że obecnie negocjowany jest tak zwany Memorandum of Understanding i negocjowane są ramy dalszych negocjacji mające doprowadzić do czegoś, co można nazwać procesem pokojowym, czy też pokojem między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W tym momencie dla obydwu stron kluczowa jest kwestia blokady cieśniny Ormus. Dla Iranu bardzo istotną jest kwestia zamrożonych irańskich funduszy, do których Iran chciałby odzyskać dostęp. No i oczywiście w tle cały czas wisi nad nami kwestia irańskiego programu atomowego, który Iran chce sprzedać bardzo drogo.
0: Czyli jest o co się jeszcze pokusić. Marcin Krzyżanowski, orientalista Uniwersytet Jagielloński, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A dzisiaj rozpoczęła działanie odnowiona Krajowa Rada Sądownictwa i to jest nowy odcinek długiej i skomplikowanej sagi o tej instytucji, która miała w zamierzeniu chronić niezależność sędziów i sądów. Dzisiaj w tej odnowionej Krajowej Radzie Sądownictwa wybrano przewodniczącego, został nim sędzia Dariusz Zawistowski. Za kandydaturą Zawistowskiego głosowało 18 członków KRS, 3 osoby były przeciw, a 2 się wstrzymały.
0: To w czym kłopot?
3: No kłopot w tym, czy prezydent uzna tę Krajową Radę Sądownictwa i jej decyzję w sprawie nominacji sędziowskich. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk.
4: Dariusz Zawistowski podkreślił, że czeka go wiele wyzwań.
5: Chcemy, jeżeli dzisiaj się to uda, przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji, to jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS obsadzi pierwszych 50 sędziowskich etatów. Zdaniem ministra Żurka oznacza to przywracanie prawidłowego funkcjonowania stojącej na straży niezależności sądów i instytucji. Politycy opozycji krytykują wybór Dariusza Zawistowskiego na przewodniczącego KRS-u, twierdząc, że jest to polityczny spektakl, ponieważ dokonano tego wyboru na podstawie przepisów, które obecnie rządzący sami przez lata kwestionowali. Członkini KRS-u sędzia Monika Frąckowiak mówi, że Rada chce zmieniać standardy i stawia na jawno

0: Skuteczność procedur, co ma przekonać do jej postanowień także prezydenta.
1: Podejmiemy wszelkie możliwe wysiłki, żeby ten proces nominacyjny był jak najbardziej transparentny. Opracowujemy już taką system punktacji. Swoim działaniem, przejrzystością działania chcemy przekonać również pana prezydenta i opinię publiczną co do tego, że te nasze decyzje, nasze wybory są po prostu w pełni uzasadnione.
0: Nowa KRS chce najpierw zająć się obsadzeniem wakatów w sądach i rozpatrzyć wnioski doświadczonych sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nadal chcą orzekać.
2: A tych wakatów w sądach jest mnóstwo, więc oby udało się wreszcie sędziów wybrać, nominować.
3: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Michał Strzałkowski
2: i Agata Kowalska. Mówimy państwu do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.
2: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa. Rafał Bała i 2-0.
5: Tak jest, 2-0, mecz otwarcia. Shakira zatańczyła, zaśpiewała, także no, czego chcieć więcej. Piękny mecz i na razie ciekawy wynik dla Meksyku.
6: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
7: Kronika sportowa.
5: Zapraszam na sportowe podsumowanie czwartku. To wyjątkowy dzień dla światowego sportu, no bo tak jak mówimy, dziś otwarcie mundialu. Jedno z trzech otwarć to meksykańskie. W stolicy tego kraju jest Jan Pachlowski. Dobiega tam końca mecz Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Witaj Janku, najpierw kilka słów o wyniku i o meczu, a później opowiedz proszę o atmosferze tam panującej.
8: Proszę sobie wyobrazić, co tu się działo przed chwilą, jak Raul Jimenez zdobył bramkę na 2-0. Szaleństwo tutaj, w stolicy Meksyku, jest dopiero 14:41 i to szaleństwo będzie jeszcze długo, długo trwało ze względu na to, że o tak wczesnej porze to spotkanie jest rozgrywane. Proszę sobie wyobrazić, jakie emocje, może państwo to słyszą. Ja jestem przed stadionem Azteca, gdzie jest ponad 80 tysięcy widzów na tym spotkaniu, a pod stadionem scena, gdzie jest strefa kibica i tutaj z Meksykanami. Oglądamy to spotkanie, którzy reagują bardzo żywiołowo. Jak te bramki padły, to dosłownie zatrzęsła się ziemia. Taka była radość. Tak tutaj to wszyscy przeżywają. To jest coś więcej niż sport dla Meksykanów. To jest taka duma narodowa. To jest przeżywanie tego wszystkiego, na co czekają. Dla nich część tego mundialu to jest spełnienie życia. Wiele osób nie stać było, żeby zakupić bilety, które były bardzo drogie, ale przychodzą tutaj pod stadion, do tej strefy kibica, w której ja również jestem, a tylko dlatego, żeby po prostu być blisko, żeby poczuć atmosferę i w końcu przeżyć zwycięstwo, a wszystko wskazuje, że tak będzie i teraz, właśnie teraz, po raz pierwszy na inauguracji, bo Meksykanie kilkakrotnie już grali mecze inauguracyjne mistrzostw świata i ani razu nie wygrali, tak więc dzisiaj najprawdopodobniej te fatum zostanie przełamane i przede mną ten stadion Azteca, który się cieszy, który tutaj niesamowicie reaguje, który płonie, być może słyszą państwo te odgłosy. Stadion wyjątkowy, bo to trzeci raz w historii odbywają się mistrzostwa świata, a mistrzostwo świata na tym obiekcie zdobywali przecież nie tak tuzinkowi gracze, takie legendy jak Pele czy Diego Maradona. Tak więc w tym wyjątkowym miejscu Meksyk zaczyna swój marsz po coś wielkiego w tym mundialu, tak jak mówią tutaj miejscowi kibice, po emocje, po zwycięstwo i po radość. A jak będzie? Zobaczymy. Na pewno pierwszy krok już prawie został wykonany.
5: Jan Pachlowski, dziękuję za te relacje. A o komentarz do dzisiejszego meczu prosimy teraz Filipa Jastrzębskiego, piłkarskiego sprawozdawcę radiowej Jedynki. Witaj Filipie. Czy mecz otwarcia tego mundialu rozczarowuje, może zaskakuje?
9: Dobry wieczór. No, być może kogoś rozczarowuje, jeśli ktoś wyobrażał sobie, że w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata będzie cała moc i paleta emocji. To nie jest wielkie spotkanie, ale ja też nie spodziewałem się czegoś innego. Pamiętajmy, że to jest mecz otwarcia. Meksyk pod olbrzymią presją, ponieważ zawodnicy tej reprezentacji grają przed własną publicznością na tym słynnym, mitycznym wręcz stadionie Azteca w stolicy tego kraju i muszą muszą dziś wywiązać się z roli faworyta i wywiązują się, choć idzie im to naprawdę mozolnie. Co prawda pierwszy gol zdobyty bardzo szybko, bo już w 9 minucie Julian Quiñones skierował piłkę do bramki. To był błąd rozegrania od bramkarza reprezentacji Republiki Południowej Afryki. Obrońca stracił piłkę, bo to podanie też nie było najlepsze. Przejął tę piłkę Quiñones, strzelił mocno, zdobył pierwszą bramkę na tych Mistrzostwach Świata w 9 minucie spotkania. Drugi

0: Eagle. Padł w 67 minucie. Wówczas Raul Jimenez odnalazł się doskonale w polu karnym. Dośrodkowanie z prawej strony i meksykański napastnik głową skierował piłkę do bramki, ale to prowadzenie powinno być znacznie wyższe, nie 2-0, a co najmniej 5-0, biorąc pod uwagę fakt, ile sytuacji zmarnowali piłkarze meksykańskiej reprezentacji i jak słabo na tle Meksyku prezentuje się reprezentacja RPA, ponieważ zawodnicy z południowej Afryki właściwie nie wykreowali sobie żadnej sytuacji. Owszem, tak dla statystyk można wymienić sytuację, w której to piłkarz z RPA strzelił tuż obok słupka, ale to był strzał niecelny głową i tak naprawdę nie było wielkiego zagrożenia dla bramkarza reprezentacji Meksyku, a dzisiaj Rangel jest tym, który strzeże między słupkami tę przestrzeń, do której próbują trafić zawodnicy RPA, choć dzisiaj raczej im to nie wychodzi. Mecz pod dyktando Meksyku, który robi co może, by jeszcze podwyższyć to prowadzenie, ale proszę mi wierzyć, że są to raczej próby karkołomne, ponieważ to nie jest też tak, że RPA znakomicie się broni. Po prostu Meksykanie nie wykorzystują swoich sytuacji tak, jakby być może ta presja ich zjadała, a może po prostu chcą zarządzać tymi siłami i nie forsować się w meczu otwarcia, skoro wynik jest korzystny. 80. minuta spotkania. Meksyk prowadzi z RPA wciąż 2-0.
1: Tyle Filip Jastrzębski, dziękuję za te relacje. Mundial to okazja do popularyzacji piłki nożnej wśród najmłodszych. Krzysztof Kuzak odwiedził jedną ze szkółek piłkarskich w Warszawie.
2: Filip Jęczorowski, jestem założycielem i trenerem w szkółce piłkarskiej Futbol Talent na warszawskim Ursynowie.
3: Czy taki turniej może coś dać młodym adeptom futbolu, no i ich wychowawcom?
2: Zawsze widzimy to większe zainteresowanie szkółkami piłkarskimi, więcej dzieci chce się zapisać, więc to na pewno jest pozytywny efekt, chociaż zdecydowanie bardziej ten efekt widać wtedy, kiedy Polska jednak uczestniczy w takich turniejach. Mamy więcej dzieciaków, więcej o tym rozmawiają, więcej żyją piłką nożną, co też jest istotne, bo z samego oglądania też można wiele się nauczyć.
3: Co daje najwięcej takim młodym zawodnikom? Oglądanie tych gwiazd światowego formatu, czy to właśnie na nich się wzorują i ich podpatrują najbardziej właśnie w takich meczach?
2: No na pewno. Takie osoby jak Lamine Yamal, jakby robią różne sztuczki, to później dzieciaki na boisku próbują to naśladować. Siebie nazywają na boisku różnymi nazwiskami, które zobaczyli w telewizji, więc to ich nakręca, wzbudza jakieś tam marzenia, a z tych marzeń wiadomo, że później komuś się udaje realizować, więc to na pewno ma bardzo pozytywny wpływ.
3: Komu pan będzie kibicował, skoro nie ma reprezentacji Polski?
2: Na pewno Hiszpanii, Holandii, to są takie dwa moje kraje, którym zawsze właściwie kibicuję ze względu na styl grania w piłkę. Natomiast no, Argentyna, wiadomo, że to też jest fantastyczna drużyna i tu też można kibicować. Tak naprawdę jest bardzo dużo tych drużyn, którym można kibicować. Ja chyba najpierw popatrzę, jaki styl, która drużyna prezentuje na tym mundialu i będę pewnie takim drużynom kibicował, które jednak grają ofensywnie, efektownie, nie murują swoje bramki, bo to zawsze przyjemnie oglądać, kiedy się nie ma swojej tej ulubionej drużyny, czyli reprezentacji Polski, no to kibicuje się tym, którzy grają najbardziej efektownie.
1: No to powoli zaczynamy się zastanawiać, komu w tym mundialu kibicować. Może Korei Południowej. Ten mecz jutro, grupa A, o 4 rano polskiego czasu z reprezentacją Czech. Tutaj spotkanie w Guadalajarze. No i o 21 grupa B, Kanada kontra Bośnia i Hercegowina. No i to pierwsze spotkanie, które odbędzie się w Toronto, w Kanadzie.
4: Kronika sportowa.
1: Polscy siatkarze mają już za sobą drugi mecz Ligi Narodów. Dziś nie mają powodów do radości, bo ponieśli porażkę. O szczegółach Cezary Gurjew.
5: Dobry mecz, dużo ciekawych akcji i ogrom emocji. Jednak polscy siatkarze przegrali ze Słowenią 2-3 w setach 25-27, 25-23, 24-26, 25-21 i w tiebreaku 17-19. Szkoda straconej szansy, gdy biało-czerwoni w trzecim secie wygrywali 24-22. Z kolei w piątym secie biało-czerwoni prowadzili 14-12 i mieli dwie kolejne piłki meczowe. Drobne zmiany w wyjściowym składzie. Podobnie jak wczoraj, rozgrywający Firle i atakujący Gomułka. Na przyjęciu Gierżota Śliwkę zmienił Firszcz. W bloku tak samo jak w meczu z Kubą Lemański, a Jakubiszak wyszedł na boisko za Majkrzaka. Ogólnie podopieczni trenera Nikoli Grbicza byli lepsi w zagrywce, w bloku lepiej przyjmowali i zrobili mniej błędów, ale rywale mieli znaczącą przewagę w ataku. Nik Mujanowicz zdobył aż 37 punktów. W naszym narodowym zespole 20 punktów Bartosza Gomułki i 19 Bartosza Firszcza. Pomeczowa opinia środkowego bloku Jakuba Majkrzaka.
6: Na pewno był to bardzo wyrównany mecz. Większość setów na przewagi. W tej breaku prowadziliśmy dwa razy. Niestety złamali nas zagrywką, nie mogliśmy skończyć ataku. Dociągali wszystkie piłki do siatki, bronili się bardzo dobrze i dlatego przegraliśmy.

0: Jutro postaramy się wyjść jeszcze większą motywacją i wygrać mecz.
1: Po meczu ciągle pełen emocji libero Jakub Ciunajtis.
2: Świetne widowisko dla wszystkich fanów piłkarskich. Obie drużyny grały naprawdę znakomity mecz. Pokazaliśmy kawał dobrej środkówki. Mieliśmy dzisiaj problemy z dobrze dysponowanymi Słoweńcami. Bronili bardzo dobrze, atakowali, kończyli mnóstwo sytuacyjnych piłek, które normalnie myślę, że nie wychodziłyby im tak. Cieszymy się jednak z całej postawy naszego zespołu. Graliśmy jednak dobrą siatkówkę. Tak naprawdę zabrakło nam jednej, dwóch piłek gdzieś dokładniejszych, jednego skończonego ataku i zupełnie inaczej ten mecz by wyglądał. Mieliśmy swoją okazję i jesteśmy dobrej myśli, bo graliśmy świetny mecz, jutro gramy z Japonią, także do zobaczenia i cieszymy się z tego, co mamy teraz.
1: Przypomnę, dziś polscy siatkarze przegrali ze Słowenią 2-3, a jutro kolejny mecz, tym razem z Japonią.
3: A teraz na tenisowe korty przeniesie nas Piotr Dąbrowski.
4: W imponującym stylu zmagania na kortach trawiastych kontynuują Magda Linet oraz Kamil Majchrzak. Poznanianka awansowała już do ćwierćfinału turnieju w holenderskim Hertogenbosch. Po zwycięstwie nad niewygodnie serwującą i poruszającą się nieco nieprzewidywalnie Słowaczką Miją Pochankową 6-2-6-2. Poznanianka w meczu, którego stawką będzie półfinał, stanie naprzeciw Turczynki Zan Jepson-Mes. Kamil Majchrzak w meczu przeciwko Australijczykowi Jamesowi McCabe'owi czuł się nad wyraz swobodnie i ani na chwilę nie tracił kontroli nad spotkaniem, spokojnie prowadząc grę od początku do końca rywalizacji. Trwający niespełna godzinę mecz zakończył się bezapelacyjną wygraną Polaka 6-0-6-3, który niejako w nagrodę zmierzy się z Felixem Ożerem Aliasimem. Jak przyznaje sam Piotr Kowianin, będzie to ciekawe wyzwanie.
5: Był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu od samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem, zmuszałem go do gry za każdym razem. Wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie. W drugim secie na początku rywal też zaczął grać lepiej, natomiast finalnie utrzymywałem moje serwisy. W wielu gemach miałem breakpointy. Wykorzystałem jednego i to przełożyło się na zwycięstwo, więc jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego występu. Podtrzymuję dobrą pasę i coraz lepsze granie na trawie.
4: Z turnieju debla w Hertogenbosch odpadła niestety Katarzyna Peter, która wraz z Czeszką Anną Siskową musiała uznać wyższość doświadczonej Eri Hozumi oraz Chinki Wu Fan, przegrywając 5-7, 6-0, 7-10. Z kolei już w półfinale debla Challengera w Bratysławie są Piotr Matuszewski oraz Karol Drzewiecki. Polacy uporali się po dwóch tiebreakach 7-6, 7-6 z duetem Hynek Barton, Filip Duda.
6: Polskie Radio. Jedynka.
3: Belg Wout van Aert wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu Tour Auvergne Rhône-Alpes. Liderem generalnej klasyfikacji pozostał Francuz Alex Boudin. Drugie miejsce dziś zajął Francuz Hugo Hofstetter. W generalnej klasyfikacji Boudin wyprzedza swojego rodaka Kevina Wacklena. Wyścig potrwa do niedzieli. Portugalczyk José Mourinho został po raz drugi trenerem Realu Madryt. Ogłosił oficjalnie klub piłkarskiego wicemistrza Hiszpanii. 63-letni szkoleniowiec, który prowadził już królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca. Zespół New York Knicks, którego koszykarzem jest Jeremy Sochan, pokonał we własnej hali San Antonio Spurs 107-106. W czwartym spotkaniu finału, prowadząc w serii playoff 3-1, jest o krok od mistrzostwa Ligi NBA. Reprezentant Polski zagrał przez 3 minuty. W portugalskim Montemoro Velho rozpoczęło się Mistrzostwo Europy w sprincie kajakowym. Jako pierwszy z Polaków wystartował Wiktor Głazunow. Dziś czekał go wyścig w C1 na 1000 metrów, czyli na dystansie olimpijskim. Zgodnie z przewidywaniami nasz Kanadyjkarz wygrał bieg kwalifikacyjny i z pierwszego miejsca bezpośrednio awansował do finału.
7: Fajny bieg, dosyć dobrze się czuję, także cieszę się, nie kosztowało to mnie jakoś bardzo dużo energii, nie trzeba było mocno walczyć. Hiszpana troszeczkę wytrąciłem z rytmu, z reguły on zaczyna dosyć szybko, tutaj został z tyłu i chyba to go rozbiło i nie chciał walczyć już w tej końcowej części dystansu. Nie, głównie to wejść do finału, żeby troszeczkę ten bieg półfinałowy odpuścić, bo to mieliśmy naprawdę bardzo fajny warunek, sprawiedliwy dla wszystkich, także awansować, odpocząć i w finale powalczyć o te medale.
3: Doskonały występ zanotowała Julia Olszewska, która jako jedyna z naszych startowała w kajakowej jedynce na 200 metrów. Przypłynęła na metę drugą i awansowała do finału A.
8: Dobrze mi się płynęło, chociaż myślę, że jeszcze jest trochę do poprawy i na pewno odważniej, bo pierwsze wyścigi są takie dość stresujące dla mnie zawsze i dzisiaj też. Będę robić co mogę, żeby

0: ten medal wyszarpać, ale zobaczymy.
1: Kajakowe Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Amerykański lekkoatleta Jacob Tarp wynikiem 12,75 sekundy ustanowił rekord świata w biegu na 110 metrów przez płotki. 20-latek dokonał tego w trwających w Eugene w stanie Oregon uniwersyteckich zawodach i to w eliminacjach. Tarp poprawił o 0,05 sekundy rezultat swojego rodaka Ariesa Merita sprzed 14 lat. Nowy rekord musi być jeszcze zatwierdzony przez World Athletics. A my na koniec kroniki przenosimy się do Filipa Jastrzębskiego, który opowie nam o tych kolejnych minutach. No już niedużo pozostało do zakończenia meczu Meksyk kontra RPA.
2: 89. minuta spotkania i wciąż 2-0 prowadzą Meksykanie, a piłkarze z Republiki Południowej Afryki w coraz gorszej sytuacji. Nie radzili sobie w 11, później nie radzili sobie w 10 od 49. minuty po czerwonej kartce dla Jai Sithole i w końcu w 84. minucie wyrzucony z boiska także Temba Zwane, który dostał także czerwoną kartkę za uderzenie rywala w twarz i w 9 muszą radzić sobie piłkarze RPA, choć z tym radzi to bym tak nie przesadzał, ponieważ to zdecydowanie nie jest mecz zawodników z południa Afryki. Meksykanie dominują w tym spotkaniu, ale też nie forsują tempa. Przypomnę, prowadzą podopieczni trenera Aguirre od 9 minuty, po tym jak Julian Quiñones wykorzystał to, co miał, czyli sytuację, która mu się przytrafiła, błąd obrońców i 1-0 dla reprezentacji Meksyku. Podwyższył to prowadzenie w 67 minucie Raul Jimenez, bardzo doświadczony napastnik, który wiedział, gdzie się ustawić, otrzymał dośrodkowanie z prawego skrzydła i głową skierował piłkę do bramki. I smutny powrót trenera RPA Hugo Brosa na Estadio Azteca, bo on przecież w reprezentacji Belgii grał na tym stadionie na mundialu w 86 roku, a dziś będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę porażki prawdopodobnie, bo kończy się podstawowy czas gry i Meksyk wciąż prowadzi w meczu otwarcia z RPA na Estadio Azteca 2-0.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję za relację. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Radio Kierowców.
9: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie lubelskim na Krajowej 17 na odcinku Zamość-Chrebenne w okolicy Dąbrowy Tarnawackiej na 206 kilometrze z ciężarówki przewożącej miód rozlała się część ładunku. Trwa sprzątanie nawierzchni i droga w obu kierunkach została zablokowana na 206 kilometrze. Na miejscu obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Nie odwołano nadal też utrudnień w Wielkopolsce na autostradzie A2 między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód w pobliżu miejscowości Gołuski z powodu awarii ciężarówki. Na 155 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Świecka. Cały czas problemy z przejazdem są też na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłem Miedzynia a węzłem Bydgoszcz-Błonie. Po kolizji auta osobowego z ciężarówką w pobliżu miejscowości Drzewce jezdnia w kierunku Poznania na 72 kilometrze pozostaje zwężona. W województwie wielkopolskim natomiast problemy wciąż na krajowej 15 między Gnieznem a Strzelnem w pobliżu Trzemeszna. Po kolizji trzech aut osobowych na 153 km poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienie.

0: Na trasie S7 na odcinku Kielce-Skarżysko-Kamienna na drugim kilometrze do dyspozycji kierowców w stronę Warszawy. Znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Nie ma też śladu po utrudnieniach na trasie S1 na odcinku węzeł Mikoszowice-węzeł Lipnik.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Porozumienie z Iranem może być podpisane w weekend w którymś z krajów europejskich. Tak zapowiada amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że Biały Dom będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance. A co najważniejsze, mamy porozumienie, zgodnie z którym Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej, co było głównym celem całego procesu, przez który musieliśmy przejść, aby to osiągnąć. To było więc coś dużego, bardzo dużego. Wkrótce dojdzie do podpisania umowy, a dokumenty są już praktycznie w ostatecznej formie. Zobaczymy. Według amerykańskiego prezydenta zaraz po podpisaniu umowy zostanie otwarta cieśnina Ormus. Iran i Izrael na razie nie potwierdzają, że doszło do porozumienia. Posłowie niemal jednomyślni w sprawie zakazu patostreamingu. Sejm przegłosował przepisy, które zabraniają nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści.
2: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
3: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
2: A ta szersza całość to między innymi wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
1: Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra. Zastąpi Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa pod koniec czerwca. Kandydaturę zgłosili posłowie koalicji rządzącej. Profesor Patyra to doskonały kandydat, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
4: Dał się poznać jako jeden z najlepszych ekspertów od prawa konstytucyjnego w Polsce. Współpracowały z nimi komisje sejmowe i komisje senackie. Wielokrotnie służył swoimi opiniami różnym środowiskom politycznym.
1: Opozycja zagłosowała przeciw. Opinie profesora Patyry krytykują politycy PiS-u. Wśród nich były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
5: Pamiętamy na przykład jego opinię dotyczącą legalności wskazania prokuratora krajowego obecnego. On w opinii swojej napisał, że ten, który dzisiaj jest, jest legalny, ten, który jest w domu, jest nielegalny. No, przecież Sąd Najwyższy stwierdził, że ten, który jest w domu, jest legalny, a ten, który jest w prokuraturze, jest nielegalny.
1: Poparcia Sejmu nie zyskał kandydat zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, profesor Artur Kotowski.
6: To są aktualności jedynki.
1: Na te zmiany pacjenci i lekarze czekali od lat. Ministerstwo Zdrowia zapowiada możliwość realizacji jednej recepty w kilku aptekach. Jeżeli na recepcie będzie kilka opakowań danego leku, będzie można je wykupić w różnych aptekach, wyjaśnia Mateusz Oczkowski z resortu zdrowia.
7: 5 opakowań, jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki.
1: Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły zgłaszać się do Centrum E-Zdrowia, by uruchomić nowe rozwiązanie. Polskie Radio znalazło się w Krajowym Rejestrze Dobrych Praktyk Dziedzictwa Kulturowego. Chodzi o działalność dokumentacyjną Polskiego Radia prowadzoną podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym od 1970 roku do chwili obecnej, mówi Piotr Kędziorek, dyrektor Radio.

0: Radiowej Dwójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Każdego roku nagrywamy artystów, którzy tam się pojawiają. I wszystkie te nagrania znajdują się w archiwum Polskiego Radia. Nagrania z Kazimierza stanowią podstawę serii płytowej Muzyka Źródeł, gdzie zostały pokazane wszystkie regiony Polski, wszystkie gatunki pieśni obrzędowych.
0: Obecnie Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk liczy 14 pozycji. Został tam wpisany m.in. Misterium Męki Pańskiej na Rynku Miejskim w Górze Kalwarii i konkurs Palma Kurpiowska w Łysych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur na wschodzie kraju, a na południu opady deszczu. Na szczytach Tatr deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 9 w centrum, do 11 na Podkarpaciu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
12: Czy świeże warzywa można uprawiać w kosmosie? W czterech porach roku zaprosimy na piknik naukowy i sprawdzimy, jak naukowcy przygotowują jedzenie dla astronautów. W audycji także o tym, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem i czy nowoczesna technologia może pomóc uniknąć takiego spotkania. A na koniec o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i największych ciekawostkach tegorocznego mundialu.
13: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
14: W tej godzinie Magda Mikołajczuk będzie wspominała aktora Romana Wilhelmiego w związku z 90. rocznicą jego urodzin. Ja jak zwykle o tej porze zaproszę Państwa do oglądania filmów, bo przed nami magazyn bardzo filmowy, a godzinę zakończymy kolejnym odcinkiem lektury. To wszystko już teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia. Mam nadzieję, że będą Państwo razem z nami, że spędzą Państwo razem z nami tę ostatnią godzinę tego czerwcowego czwartku.
2: Magazyn bardzo filmowy.
14: Martyna Podolska, dobry wieczór. Rozpoczynamy magazyn Bardzo

0: bardzo się spodobał widzom, był sporym sukcesem w Netflixie, więc automatycznie zaproszono mnie do realizacji drugiego projektu. A jak trafił do mnie Leszek Bodzak, producent, któremu podobał się mój film Wilkołak, stwierdził, że jestem osobą kompetentną do tego, żeby budować napięcie w tym filmie i
1: osobą, która się zna na czerni, że
0: osoba,
1: jesteś,
0: która się zna na czerni, tak, tak, tak, i na czerwieni.
1: I na czerwieni również. Czerwień już była, przed nami czerń. Jest nieco inaczej, chociaż bohater ten sam. Mowa bowiem o prokuratorze Leopoldzie Bilskim, w którego wciela się właśnie Jakub Gierszał. I jesteśmy gdzie? Na Kaszubach.
0: Jesteśmy na Kaszubach. To jest, jeszcze tylko dodam, ekranizacja książki Małgorzaty Oliwii Sobczak. I to, że prokurator Bilski lądował na Kaszubach, ma duży związek z pierwszą częścią. Wprawdzie rozwiązał zagadkę z czerwieni, ale jego przełożeni uznali, że jest dość krnąbrnym prokuratorem i postanowili go tak ukarać.
1: Przeniósł się i zaczął działać. I jak tylko zaczął działać i jak tylko się pojawił, to już zaczęły sprawy z przeszłości się pojawiać, a on zaczął odkrywać te tajemnice chowane, coraz głębiej. Tu tajemnica dotyczy najpierw zniknięć, a później śmierci dzieci.
0: Wydawałoby się, że takie senne miasteczko na Kaszubach, w którym wszystko na pierwszy rzut oka wydaje się w porządku, nie skrywa żadnych tajemnic, natomiast rzeczywiście pojawienie się Bilskiego w tym miejscu i jego taka wrodzona przekora i jakby taka chęć do tego, żeby drążyć temat i rozwikłać zagadkę, daje o sobie znać i rzeczywiście trafia na trop trochę dziwnej sprawy, trochę przypadkowo, i zagłębiając się w nią, odkrywa nagle, że te rzeczy, które są w tym miasteczku niby oczywiste, niby w porządku, wcale takie nie są i mimo sprzeciwu lokalnych władz drąży głębiej i odkrywa przerażającą prawdę z przeszłości.
1: Spokojny, zrównoważony. Taki jest Bilski, grany przez Jakuba Gierszała. Nie widać, że się martwi, nie widać, że się boi. Wszystko gdzieś skrywa. No ale te emocje przecież są, bo to jest właściwie film na pograniczu. Kryminału, trochę thrillera, wszystko tam się znajdzie.
0: Taki jest ten film, to jest kryminał, to jest thriller i to jest taki bohater, tak. Jest coś takiego w męskich bohaterach, że nie pokazują po sobie emocji. Natomiast Kuba Gierszał jest fantastycznym aktorem, którego charyzma, powiedziałbym, ma coś bardzo amerykańskiego w sobie. Jest takim aktorem, na którego się po prostu patrzy, cokolwiek robi, i to jest bardzo wciągające. Mnie się w tej postaci granej przez Kubę podoba to, że tak naprawdę te emocje w nim są, że one buzują i gdzieś tam wydostają się na zewnątrz albo w taki zakamuflowany sposób cały czas są obecne. Natomiast on stara się to trzymać bardzo schowane i z tego napięcia, wydaje mi się, robi się bardzo ciekawa kreacja.
1: Też pojawia się wielu bohaterów i bohaterek. Tu Marianna Zydek w tej głównej roli kobiecej, ale także i pojawia się Beata Ścibakówna.
0: Andrzej Hyra,
1: oczywiście, Robert Gonera w rolach starszego prokuratora i starszego komisarza. Dlaczego jesteś postrzegany nie tylko przez Leszka Bodzaka, producenta filmu, jako ten facet od tej czerni i od tej czerwieni? Co cię fascynuje w tych mrocznych historiach?
0: Trochę jest tak chyba, że tematyka tych filmów, od mojego pierwszego debiutanckiego filmu Das, który był takim filmem bardziej arthouse'owym niż komercyjnym, gdzieś się obraca wokół takich mrocznych aspektów ludzkiej natury, jakiegoś postrzegania świata. Mój drugi film Wilkołak właśnie, o którym już wspominałem, to był taki trochę horror, trochę thriller, opowiadał o dzieciach, które wyszły z obozu koncentracyjnego i wydawałoby się, że wszystko jest już w porządku, ale nie było, więc tak to już funkcjonuje pewnie w tym zawodzie, że jeżeli ktoś potrafi opowiadać takie historie, więc kolejne historie gdzieś o podobnej takiej barwie emocjonalnej i no i tutaj w tym przypadku gdzieś z jakimś takim mocnym mrokiem z powrotem trafiają do mnie, więc

0: Tak jest, ale robiłem też komedię.
1: Tak, robiłeś też komedie i filmy obyczajowe, bo tak. Chyba tak można powiedzieć o Simonie Kossak, że to kino i biograficzne, i poniekąd kino obyczajowe. Ale tworzysz kino i artystyczne, i komercyjne. Tu komercyjne kino specjalnie przygotowane na platformę. Czym to się różni? Jakie macie wymogi i co nam możesz o tym powiedzieć? Bo to też jest ciekawe, jak się tworzy taki film konkretnie dla Netflixa.
0: Jest taka legenda miejska, że Netflix ma jakiś specjalny algorytm, który te filmy konstruuje. Ja się z tym algorytmem nie spotkałem. I też nie ma, przynajmniej w moim przypadku, nie ma czegoś takiego, że jest jakiś przepis na zrobienie filmu Netflixa, tak? Ja sobie zdaję sprawę, ponieważ no, tak naprawdę duża część mojej pracy to jest taka praca komercyjna, seriale właśnie, filmy kryminalne. Więc wiem, że tak naprawdę w tego typu kinie najważniejsze jest napięcie, jakby taka narracyjna sprawność i suspens tak naprawdę, więc staram się po prostu to kino i te historie opowiedzieć dobrze, w jak najbardziej wciągający sposób. Tworząc takie właśnie napięcie fabularne i tak tworząc tych bohaterów, żeby oni byli też interesujący i mieli w sobie taką głębię psychologiczną. Więc tutaj jestem kimś zaproszonym do realizacji tego projektu i robię to całym sercem i jakby całym swoim talentem, jeżeli tak to mogę powiedzieć. No i po prostu chyba rozumiem, na czym polega to kino, bo lubię takie kino.
1: Mnie zaskoczyło, oglądając twój najnowszy film, zaskoczył montaż, że to jest bardzo szybka opowieść tak naprawdę, chociaż trwa godzinę 50. Scena po scenie, klatka po klatce, ujęcie po ujęciu i pytanie, czy taki był już z góry pomysł na ten film, czy już później to jest kwestia montażu, że rzeczywiście przyspieszaliście, żeby się dużo działo, żeby to wzmocnić emocjonalnie?
0: Jest takie powiedzenie a propos thrillerów hollywoodzkie, że tak naprawdę szybkość opowiadania powinna brać górę nad tym, o czym się opowiada. Jest coś takiego, kiedy się tworzy suspens, tworzy się stawki, tworzy się te wszystkie wypłaty z tym związane po to, żeby uzyskać takie napięcie dramaturgiczne, tak naprawdę nie ma miejsca na nic innego. To znaczy, no, to jest takie kino, w którym staramy się przykuć uwagę widza i utrzymać ją po prostu do samego końca. I w taki sposób to jest skonstruowane. Niespecjalnie się myśli o tym, jak szybko ten montaż idzie. Natomiast myśli się o tym właśnie, jak tą strukturę taką suspensową osiągnąć. I rzeczywiście to jest efekt mojej współpracy z Piotrkiem Kmiecikiem, który niestety już nie żyje. To jest nasz piąty chyba projekt razem. I rzeczywiście bardzo mi odpowiadała ta praca z nim, bo bardzo dobrze to rozumiał i gdzieś tutaj mieliśmy też takie silne porozumienie po prostu, w jaki sposób to opowiadać. Natomiast no to nie wynika jakby z chęci, żeby te ujęcia były krótkie. Natomiast to wynika po prostu z tego, że konstrukcja takiego filmu wymaga, żeby ten rytm opowiadania był po prostu sprawny.
1: I to też nie chodzi o te plotki czy pogłoski, że Netflix wymaga, że co kilka minut jest zmiana, że w tej i w tej konkretnej minucie ma pojawić się taka, a nie inna bohaterka.
0: Ja się z tym naprawdę nigdy nie spotkałem. Tak naprawdę w ogóle gdzieś przy tych projektach, które realizuję dla Netflixa, mam bardzo mało takich rozmów o tym, a może byśmy coś zmienili w tym. Oczywiście rozmawia się o scenariuszu, rozmawia się o tym, jak on pracuje, czy się sprawdza, czy jakieś wątki są wyraziste, czy niewyraziste, czy coś za bardzo meandruje. Natomiast i podobnie jest w montażu i gdzieś przy takiej finalnej pracy nad filmem. Natomiast nie, nigdy nie rozmawiałem o tym, że tutaj się musi pojawić kobieta. W tym momencie musi się pojawić pocałunek, a tutaj musi paść trup.
1: Kolory zła, czerń. Druga część filmu już jest dostępna na Netflixie, a w magazynie bardzo filmowym w programie Pierwszym Polskiego Radia Adrian Panek. Mam nadzieję, że zostaniesz jeszcze razem z nami, by trochę poopowiadać o tym, co przed tobą.
0: Dobrze, z przyjemnością.
1: No to posłuchajmy teraz muzyki.

0: Może raz sprawdź.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Adrian Panek, reżyser filmowy i serialowy, który właśnie wypuścił w świat swój najnowszy film Kolory zła czerń, ale może to jest błędne stwierdzenie, że to twój najnowszy film, bo to najnowszy film dla nas twój, a ty już jeden najnowszy masz tam w zanadrzu, który szykujesz, a który wkrótce, mam nadzieję wkrótce, powędruje do polskich kin. Mowa bowiem o filmie biograficznym pod tytułem Wanda.
3: Tak, to drugi film, który teraz realizuję. To jest historia, jak można się domyślać, Wandy Rutkiewicz. A konkretnie opowieść o tym, jak w 1975 roku zorganizowała kobiecą wyprawę na zdobycie ostatniego dziewiczego szczytu Geshelbrum 3. No i jest to taki wycinek biografii Wandy, ale taki, który skupia w sobie, wydaje mi się, całą taką opowieść o tej postaci, o tym, kim ona była, dlaczego była taka, jaka była i co nią kierowało, dlaczego chciała zdobywać góry, dlaczego tak źle się czuła w swoim życiu i szukała czegoś, co jest większe, co można jeszcze zdobyć, co można przeżyć. Zakończyły się zdjęcia do tego filmu, jest właściwie już zmontowany, natomiast w związku z tym, że jest to kino epickie, którego akcja w większości dzieje się w górach, tak naprawdę jeszcze jest spora praca postprodukcyjna, która polega właśnie na gdzieś szlifowaniu tych ujęć górskich, tak żeby to wyglądało bardziej naturalnie.
2: Wyzwanie? To było wyzwanie?
3: O, to był najbardziej skomplikowany realizacyjnie film, jaki robiłem do tej pory, bo zdjęcia trwały, rozłożone w czasie oczywiście, trwały ponad rok i kręciliśmy w różnych miejscach. To była ściana Trollgen w Norwegii, gdzie Wanda po raz pierwszy z Haliną Sorokomską-Krus dokonały takiego kobiecego zimowego wejścia. Ściana ma ponad kilometr, więc odtwarzaliśmy to w tym samym miejscu. Tak naprawdę kręciliśmy w Tatrach, kręciliśmy w Górach Wysokich, kręciliśmy w Alpach, kręciliśmy w Warszawie. Więc bardzo, bardzo dużo takiej żmudnej pracy, ale też takiej bardzo satysfakcjonującej. No i przede wszystkim fantastyczna obsada, te role żeńskie, które tam się pojawiły i praca z tymi wspaniałymi aktorkami. To akurat nie to, żeby kręcenie filmu w górach było nieprzyjemne, ale

0: ma swoją trudność, tak? Natomiast te wszystkie sceny aktorskie, moim zdaniem, znaczy...
1: Które też wymagały
0: sama
1: umiejętności.
0: Praca była fantastyczna, ale wydaje mi się, patrząc na ten montaż, że to też bardzo ładnie wyszło.
1: Możemy powiedzieć, kto Możemy. Zagrał? Możemy, to już tak. jest oficjalne, że Wandę Rutkiewicz zagrała.
0: Katarzyna Wajda.
1: Katarzyna Wajda, ale w filmie pojawia się także Małgorzata Gorol.
0: Małgorzata Gorol, Julia Kijowska, Wiktoria Gorodecka, pojawi się też Robert Gonera, który chyba pojawia się w każdym moim filmie.
1: Masz słabość.
0: Jan Frycz. Tak, wspaniała obsada i
1: ale wspaniała dużo obsada. Kobiet. I to taka opowieść o kobiecej sile.
0: No tak, bo to jest historia tak naprawdę o tym, jak kobiety były traktowane w tym świecie wspinaczy wysokogórskich, że było im bardzo trudno, że gdzieś z niedowierzaniem podchodzono do ich ambicji i w ogóle jakby takie traktowanie ich możliwości jako wspinaczy, że to zawsze będzie jakaś druga liga, jakaś liga specjalna. I taka niezgoda na to właśnie wśród tych bohaterek, które postanowiły właśnie zorganizować taką czysto kobiecą ekspedycję po to, żeby udowodnić, że są w stanie i że tak naprawdę to nie jest żadna druga liga, tylko to jest normalna liga i że liczy się wytrwałość, a nie siła fizyczna. Oczywiście nie było im łatwo i sama organizacja takiej wyprawy była skomplikowana, no ale tak naprawdę ta walka w wysokich górach, przede wszystkim z samym sobą, z organizmem, z takim ograniczeniem, które polega na tym, że gdzieś na jakiejś wysokości pojawia się brak tlenu i to ma wpływ nie tylko na ciało, ale też na umysł i na jakieś takie zachowania, więc tak naprawdę to jest zmaganie się i z samym sobą, i jakoś też z grupą, i z jakimiś swoimi ograniczeniami, i z tym tak naprawdę, kim jest człowiek, że to nie jest opowieść albo o mężczyznach wspinających się, albo o kobietach wspinających się, tylko o tym, jak człowiek wymyśla sobie pewne rzeczy do osiągnięcia, które są skomplikowane i trudne, a bez których osiągnięcia jakoś nie wyobraża sobie swojego życia, czy jakiegoś sensu swojego życia i stara się to osiągnąć. No i to ma swoje koszty i też ma takie koszty związane z rywalizacją, bo to jest sport.
1: Powiedziałeś, że to drugi film, który masz w zanadrzu. Jeszcze masz jeden?
0: Filmu już nie mam, nie.
1: Nie masz, nie, ale nie. Serial kręcisz?
0: Tak, przystępuję do realizacji serialu, który opowiada o latach 90. To jest historia oparta na faktach, o tym, jak w polskiej policji powstawały grupy przykrywkowców po to, żeby jakoś zapanować nad taką skrajną przestępczością, która wtedy miała miejsce nad mafiami. I to jest historia jednego z policjantów, który w latach 90. rozpracowywał jedną z najważniejszych i najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce.
1: Znowu Czerń?
0: No, taka Czerń, ale taki bardziej policyjny niż psychologiczny film.
1: O, to bardziej kino sensacyjne, chcesz powiedzieć, czy nie?
0: Sensacyjne.
1: Kryminalne,
0: tak? Wyobrażam sobie, że prokurator jest jednak spokojniejszym bohaterem niż policjant. Więc tutaj w tym serialu się więcej dzieje, ale ponieważ to jest też serial, to daje właśnie szansę na to, żeby opowiedzieć więcej o bohaterze. Więc paradoksalnie to jest tego typu opowiadanie w serialach, które też jakby pozwala się i zbliżyć do bohatera, zbliżyć się do wszystkich konfliktów, które tam są i opowiedzieć więcej.
1: O jakim kolorze będziemy jeszcze rozmawiać w przyszłości?
0: Kolejny kolor w twórczości autorki to jest biel.
1: Będziemy rozmawiać.
0: Zobaczymy.
1: Zobaczymy, czy się spodoba widzom ta druga część. Kolory zła, czerń. Film dostępny jest na Netflixie, tak jak powiedziałeś, na podstawie powieści kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak. A co to znaczy, że dokumentujesz? Jeździsz? Oglądasz?
0: Tak,
1: szukasz
0: jest taki
1: lokacji?
0: Etap podczas realizacji filmu, że jeździ się oglądać obiekty zdjęciowe i wybierać te najbardziej odpowiednie.
1: No i gdzie będą te obiekty? Jeszcze nie wiesz.
0: To jest głównie Wrocław, Dolny Śląsk, Katowice i Pomorze.
1: Rozstrzał duży.
0: Wspaniała praca na wakacje.
1: I jeszcze na koniec chciałabym cię przewrotnie zapytać. Jak poznajesz człowieka, to szukasz w nim do...

0: Dobra, czy szukasz w nim zła od razu, czytając tyle pewnie scenariuszy i przygotowując się do tych mrocznych historii? Czy to jednak wpływa także na twoje życie prywatne?
1: To jest ciekawe pytanie, ale ono chyba raczej nie dotyczy tego, czy się szuka dobra czy zła w ludziach, bo wydaje mi się, że szukam raczej dobra i zawsze tak się nastawiam pozytywnie. Natomiast to jest taka praca z fikcją. I tak naprawdę realizując film, czy serial, czy pisząc scenariusz, żyje się w jakimś świecie fikcji. No i żeby ta praca miała efekty, trzeba być w tej fikcji mocno zanurzonym i pewnie mieć jakieś takie predyspozycje do fantazjowania i do życia w fikcji. Więc w jakiś sposób to wpływa na rzeczywistość, tak, że z takiej fikcji się wychodzi ciężej, albo że gdzieś trochę ta rzeczywistość nam się wydaje fikcyjna, albo z kolei taka niejednoznaczna, czy właśnie taka nieprzenikniona, o czym zresztą był mój pierwszy film. Chyba tak jest, że w ogóle nawet jeśli ludzie nie zajmują się jakąś taką pracą, która polega na tworzeniu fikcji, to mają taki problem z rzeczywistością, czym ona jest, kim są inni ludzie, jaka jest prawda tak naprawdę o ich relacjach z innymi ludźmi, czy sami siebie nie oszukują, czy jest coś więcej, czy nic nie ma. Więc fikcja jest czymś takim, co jakoś oswaja nas z rzeczywistością, ale pewnie ją też zakłóca.
0: Z pewnością tak. Adrian Panek w programie Pierwszym Polskiego Radia w magazynie bardzo filmowym opowiadał o filmie Kolory zła czerń. Bardzo dziękuję, Adrianie, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W tym gorącym czasie przygotowanie do twojego serialu. A my za chwilę powracamy w magazynie bardzo filmowym. Opowiemy o laureatach 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W kinach króluje w tym tygodniu nowy film Stevena Spielberga Dzień Objawienia z Emily Blunt w roli głównej, w roli pogodynki, która niespodziewanie na wizji zaczyna mówić niezrozumiałym językiem, niezrozumiałym dla ludzi, a zrozumiałym tylko dla niezidentyfikowanych przybyszów. Tak, Spielberg sięga po temat science fiction i zadaje pytanie, kto jest obok nas, a może nawet bardziej, kto na nas patrzy z góry. Czy to jest UFO, czy to są przybysze, jacy oni są, a może to tylko Bóg na nas spogląda? Odpowiedź na te pytania na ekranach. Zaś w kinach także Drugie życie, nostalgiczna, wzruszająca opowieść o tym, że zawsze można zaczynać od nowa, nawet jeżeli tak naprawdę tego się nie

0: chce i że wtedy, zwłaszcza wtedy, może przynieść to samo dobro. W głównej roli legendarna hiszpańska aktorka Carmen Maura, która musi wynieść się ze swojego domu w Tangerze, bo córka podjęła decyzję o jego sprzedaniu. Co za tym idzie? Czy pojawią się wokół Marii, bo tak ma na imię główna bohaterka, nowi przyjaciele? A może niespodziewanie pojawi się miłość? Drugie życie, pięknie sfotografowane w kinach. Zaś na platformie VOD 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, zakończonego już, mogą Państwo nieustająco oglądać nagrodzone przez jurorów filmy i jest w czym wybierać. Przede wszystkim trzeba zobaczyć pełnometrażowy dokument pod tytułem Igrając z diabłem. To jest opowieść o fotoreporterze wojennym Christopherze Morrisie. Film podczas festiwalu otrzymał aż 4 nagrody, w tym dla najlepszego polskiego dokumentu.
1: 3 jest dla filmu i jeszcze jest 4 nagroda dla montażystki, małżeństwa montażystów Ilony Urbańskiej-Grzyb i Ireneusza Grzyba, którzy mieli gigantyczny wpływ na ten film. Tak naprawdę od montażystów tak strasznie dużo zależy w filmie dokumentalnym, że strasznie się cieszymy z tego, że oni dostali tą nagrodę.
2: Oczywiście, że tak. To jest niespodziewana, każda z nich. Przyznam, że oprócz tej, którą wymieniłaś, mnie, chyba nas najbardziej też cieszy ta nagroda publiczności. Dlatego, że jakby to jest testowanie filmu zupełnie poza bańką ludzi, którzy zajmują się mediami czy filmem. I chyba najbardziej bałem się takiego odbioru, a okazuje się, że znajdują w nim wartości uniwersalne i że ten film mi się bardzo, jak się okazuje, podoba. Także na pewno wszystkie nas cieszą, ale ta jakoś szczególnie mnie zaskoczyła.
0: Czy zdążyliście już, czy jeszcze nie? Bo rozmawiamy tuż po skontaktować się z bohaterem waszej opowieści.
1: Nie było jeszcze na to czasu, niestety.
0: Ale myślicie, że jak zareaguje?
2: Na pewno nam pogratuluje. To jest, Christopher nie lubi sam stawać w centrum. Ten film obejrzał, ale właściwie teraz przyznaje, że jakby głównie zdelegował oglądanie go żonie i córkom. No, źle się czuje patrząc na siebie i wiem, że będzie cieszył się naszym szczęściem, ale pewnie też go to jakoś zawstydzi, że jest szansa, że więcej osób przyjrzy się temu, co robił. My się oczywiście z tego najbardziej cieszymy, że Christophera pozna szersza publiczność jakby w tym momencie, bo jest to wybitny fotograf, którego serdecznie Państwu polecam.
0: O nagrodach i filmie Igrając z diabłem opowiadali fotoreporterzy i reżyserzy tym samym tego obrazu, Maciek Nabrdalik i Piotr Małecki. I jeszcze warto sięgnąć po animację nagrodzoną Złotym Lajkonikiem. Opowiadaliśmy już Państwu o niej tydzień temu, przypomnimy. Prawie nad morzem, czyli Paruwa w reżyserii Alicji Jasiny. To opowieść o 20-letnim lotarze, który mieszka z babcią i chce rapować, ale brak mu wiary w siebie.
3: Tutaj forma jest lekka, forma jest rapowa, ale rzeczywiście to są tematy poważne i które dotyczą chyba wielu z nas, też może dlatego zostało to docenione.
0: I dlaczego mówimy w ogóle Paruwa?
3: Mówimy Paruwa, ponieważ główny bohater w jednej z pierwszych scen właśnie napotyka na tą Paruwę, która jakby popycha go w ten świat rapu, w ten świat, no popycha go do tego, żeby podążał za swoimi marzeniami i żeby naprawdę zrobił coś w tym kierunku, aby spełniać swoje marzenia.
0: Na platformie Krakowskiego Festiwalu Filmowego znajdą Państwo aż 96 tytułów. To naprawdę odświeżające doświadczenie. Proszę tam wejść, proszę zerknąć. Jeszcze do 19 czerwca można oglądać filmy zupełnie inne, odważne, odświeżające, tak jak powiedziałam. I dokumenty krótkometrażowe, i animacje, i krótkie fabuły. Dużo młodego, dużo dobrego i odważnego kina. Martyna Podolska, do usłyszenia. To był magazyn bardzo filmowy w programie Pierwszym Polskiego Radia. Oczywiście słyszymy się za tydzień o tej samej porze.

0: Nikodem Dyzma z ekranizacji powieści Dołęgi Mostowicza, Olgierd z Czterech Pancernych, kelner z Zaklętych Rewirów i dozorca Anioł z serialu Alternatywy 4. Z tych i z wielu innych ról filmowych, teatralnych, radiowych był znany i jest pamiętany Roman Wilhelmi. O tym wybitnym aktorze, którego 90. rocznica urodzin minęła kilka dni temu, Magda Mikołajczuk.
1: Kulturalna jedynka.
2: Zachłanne nagranie, przepełnione radością życia, pełen pasji, bardzo pracowity i bardzo nerwowy. Tak o Romanie Wilhelmim mówili jego koledzy i znajomi z pracy. On sam swoją aktorską pasję określał tak.
3: Interesują mnie rzeczy duże, ważne. Zawsze mnie to interesowało. Pamiętam, zawsze miałem w szkole teatralnej duże kłopoty, ponieważ mówiłem uczciwie i szczerze. Chcę być aktorem dlatego, nie dlatego, że kocham teatr. Ja nie kocham teatru. Nie kocham filmu, nie kocham telewizji. Kocham siebie w tym zawodzie. Autentycznie. Lubię to. I w związku z tym może tak ciężko przeżyć.

0: Używam wszystkie swoje takie różne wahnięcia. Ale urodziłem się po to chcę być aktorem, żeby grać duże rzeczy.
1: I rzeczywiście grał duże, ważne role, choć przez pierwsze lata kariery nie miał takich możliwości. Opowiadał potem, że choć bardzo chciał zaprosić na przedstawienia swoją mamę, to nie bardzo miał na co, bo grał epizody i role trzecioplanowe. Później pojawiły się wielkie kreacje, jak na przykład rola McMurphy'ego w sztuce Lot nad kukułczym gniazdem. Rola cwaniaka, który w szpitalu psychiatrycznym pomaga innym pacjentom i buntuje się przeciwko panującemu tam rygorowi.
2: Pielęgniarz Williams mówił mi, że są z panem kłopoty.
0: Ze mną?
2: Tak. Podobno odmówił pan wzięcia prysznic.
0: A, tak. Co to prawda. To dali mi już prysznic i w więzieniu, i w sądzie. Założę się, że z rozpędu wymyliby mi także uszy, gdyby mieli czym.
2: A to bardzo zabawne, proszę pana, ale musi pan zrozumieć, że nasz system ma na celu pańskie leczenie, a to wymaga współpracy.
0: Paniusiu, to ja będę współpracował jak jasna cholera. Ale chyba pani nie chce, żebym był nieuprzejmy, przecież musiałem się zapoznać z moimi nowymi kolegami.
1: Jedną z najsłynniejszych ról Romana Wilhelmiego był Nikodem Dyzma, karierowicz w ekranizacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Akcja serialu toczy się w latach 20. XX wieku i przedstawia historię zawrotnej kariery bezrobotnego Nikodema Dyzmy, który w krótkim czasie dociera na szczyty władzy. W radiowym archiwum zachowała się rozmowa, w czasie której aktor opowiadał Annie Retmaniak, że właśnie dostał taką propozycję.
0: Miałem taki moment, że o mały włos nie zrezygnowałbym z jednej rzeczy, którą jednak chyba podejmę, wie pani. Zagram Nikodema Dyzmę w takim serialu telewizyjnym, zdając sobie sprawę z całego niebezpieczeństwa, jakie sobą niesie serial, z wszystkich potyczek, jakie ja widziałem, i przegranych, jakie widziałem, i potem konsekwencji wygranych nawet seriali przez aktorów. Ale kurczę, z drugiej strony sobie pomyślałem, zaraz, jak ja teraz już zacznę spekulować, czy ja mam tu sobie zrobić tak, tu sobie zrobić potem przerwkę, potem tego nie zagrać, bo to jest niebezpieczne, trudne, strasznie, to lepiej wolę. Wie pani, to właściwie po prostu robię te rzeczy, które uważam, że powinienem zrobić.
3: Pańska żona rozwodzi się i wychodzi za mnie.
4: Ach tak, może przyjechała z panem?
3: Nie, jest w Koborowie.
4: Kiedy moja żona powzięła to postanowienie? To nie niemożliwe. Nic mi o tym nie wspominałam. Może taki chwilowy kaprys. Może to kaprys pod wpływem pańskiej intrygi.
3: Jakie tam intrygi?
4: Po prostu zakochała się we mnie i ma dość starego dziada. A ten stary dziad ma miliony.
3: O, a guzik ma. Guzik ma nie miliony. Rozumie pan?
0: To jest w ogóle to wspaniała postać. Ponieważ naprawdę ja gram swoje marzenia. Bo ja bym Dyzmą chciał być. I nigdy wiem, bym nie był. I dlatego te role najlepiej je rozumiem i tych ludzi nie rozumiem. Ja nigdy nie byłem aktorem łatwym, wie pani. Nigdy mnie recenzenci i do tej pory specjalnie nie lubią. Coś mam kontrowersyjnego w sobie, coś, wie pani, niegładkiego, nie to, co się podoba, bo podoba się coś ładnego, gładkiego, wie pani. Najlepiej, żebym miał blond włosy i jasne oczy, no to już jest naprawdę w porządku. I ja zawsze byłem trudny w odbiorze, zawsze gdzieś tam trochę spocony, trochę dziki. To się nie podoba. Podoba się to, co jest albo bardzo tak pseudointelektualne, wie pani, co to tak się napuczysz i tak coś elegancko powiem, tak podmiot orzeżenie, tu zawiesić głos i potem jeszcze jak masz niski głos, to tak zjechać i oni wtedy siedzą i mówią, oho, to dobre jest. Natomiast jesteś taki...
2: Chropowaty
0: to nie. W tej chwili już musieli się przyzwyczaić, no bo trudno jest nie zauważać człowieka, który coś robi. No i mam masę potknięć i masę ról na straty, ale jednak przeważająca część jest ich dobra. No tutaj nie ma co się fałszywie poniżać. Dlaczego? I nie bardzo wiedzą, co ze mną zrobić.
1: Jednym z najpopularniejszych filmów z udziałem Romana Wilhelmiego był serial Alternatywy 4 Stanisława Barei, w którym Roman Wilhelmi wcielił się w pełnego ambicji despotycznego dozorcę domu Stanisława Anioła.
5: Czy pani zauważyła, jakie ja zasłony powiesiłem?
6: No te zielone.
5: Właśnie. A pani powiesiła żółte z brązowym. Jak to teraz wygląda? Ohyda.

0: To co to pana obchodzi, jak ja mam u siebie zasłony?
1: Ja jestem odpowiedzialny za ten dom i wymagam społecznego podejścia. Ja powiesiłem zielone, pani brązowe. No jak to teraz wygląda?
2: Roman Wilhelmi grał często role bardzo pewnych siebie, bezwzględnych tupeciarzy lub nawet brutali, ale prywatnie podobno był bardzo nieśmiały i bardzo nie lubił opowiadać o sobie. Stąd niezbyt duża liczba wywiadów, na które się decydował. Wyjątki robił dla osób, które szczególnie lubił. Jedną z nich była dziennikarka Polskiego Radia Anna Rytmaniak.
3: Autentycznie nienawidzę tak zwanych wywiadów. Po prostu nie umiem i nie lubię mówić o sobie, bo raz, że uważam, że to, co miałbym do powiedzenia, to nigdy nie powiem, czyli już jestem nieuczciwy. A dwa, że często słuchając wypowiedzi różnych ludzi, czy tam czytając wypowiedzi, to tak jakoś mnie to wszystko jeszcze raz utwierdza, że to jest bez sensu.
4: Te dźwięki, które w tej chwili dochodzą, taki jakiś dziwny szelest, to ja od razu wyjaśnię. To pan Roman Wilhelmi kręci papierosa w ręku.
3: Jako, nie wolno u was palić. No, to jest
4: no nie wolno palić. Niestety BHP nie zezwala naturalnie.
3: A ja palę bardzo dużo.
4: Czy pan w ogóle jest człowiekiem nerwowym?
3: Można tak to określić, nerwowym. Znaczy buntuje się mój cały organizm przeciwko mówieniu o sobie.
4: Ale
3: zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że będąc powiedzmy
4: aktorem,
3: jednostką taką pracującą na wynos i dla
4: oczywiście, dla się własnością w jakiś sposób publiczną.
3: Gdzieś tak.
4: To
3: ponieważ
4: nie jest
3: panią szalenie lubię i panią od lat w ogóle znam. Sobie tak pomyślałem, że właściwie spróbujemy. Już wolę to zrobić z panią, zgrzeszyć niż z kim innym.
4: Dziękuję, wobec tego popełniajmy dalej ten grzech.
2: Roman Wilhelmi prywatnie był człowiekiem nieśmiałym także w stosunku do kobiet, co zaskakujące, biorąc pod uwagę jego wielką popularność. Tak o tym opowiadał Joannie Szwedowskiej.
1: Na pewno są tacy mężczyźni, którzy mają łatwość. Ale to jest, wie pani, sprawa psychiki jakiejś, łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi. W ogóle, z kobietami w szczególności.
5: A pan jak to przychodzi z łatwością?
1: Nie wszystko idzie ciężko, wie pan. I ta dziedzina też właściwie ciężko. Tak jak pani powiedziałem, ja raczej jestem typem samotnika i nie mam jakiejś takiej grupy ludzi, wie pani.
5: A jednego przyjaciela?
1: No, może ze dwóch.
5: Jest pan samotnikiem. Pan sobie to założył z góry.
1: Nic nie zakładałem, tak to, wie pani, wyszło.
5: Czy to wynika z pana charakteru?
1: Może. Może, wie pani, w gruncie rzeczy jestem człowiekiem nieśmiałym. Także te wszystkie zimne brutal to mnie śmieszne.
5: Ale kobiety kochają właśnie takich.
1: No właśnie, widzi pani, kurczę, jak to tutaj teraz to wypośrodkować. Ale mówię pani, nad tym będę się zastanawiał, jak uznam, że wszystko zrobiłem w życiu. Wtedy odrzucę tę pracę, zobaczę, jak to jest z tym powodzeniem w ogóle, wie pani. Bo to też trzeba się tym zająć. Na kobiety trzeba mieć czas. To nie jest tak, Zosiu, wpadnij, że ja wpadnę do ciebie i potem dzwonić do niej za miesiąc i ta Zosia jest.
5: I czeka.
1: No i czeka, nie? To nie ma tak.
2: Roman Wilhelmi zmarł w 1991 roku w wieku 55 lat. A kilka dni temu, 6 czerwca, przypomnijmy, minęła 90. rocznica jego urodzin.
6: Jedynka. To jest radio. Lektury jedynki.
7: Posłuchajmy teraz 18 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
8: Czy ktokolwiek chciałby podzielić się czymś, co wzmaga jego trzeźwość lub jej zagraża? Prowadzący czyta formułkę i patrzy na mnie niby ze współczuciem, ale też z odrobiną satysfakcji. To świeżak, może z 8 miesięcy bezgorzały. Ja się właśnie wyzerowałem, więc moje 17 lat poszło się jebać. Ergo, prowadzący gołowąs jest dłużej trzeźwy ode mnie. Na mityngach często powtarza się, że AA jest niczym mafia. Jak odchodzisz, to giniesz. Teraz czuję, że to nie jedyny powód tego leciutkiego, niczym u Mona Lizy z Jackowa, uśmieszku. AA nie przebacza zapicia. Po wpadce stajesz się mityngowym pariasem. Zostajesz zdegradowany do pozycji nieudacznika, który nie dostąpił przemiany duchowej. Czuję na sobie spojrzenia kilkunastu par oczu. Rozglądam się i przeglądam w tych spojrzeniach.

0: Jest w nich ciekawość zmieszana w różnych proporcjach z poczuciem wyższości. Tylko Elka patrzy na mnie współczująco. No i Herm, bo jest we wspólnocie zbyt krótko, żeby cokolwiek zrozumieć i wyłapywać niuanse. Jeszcze nie wie, że wpadka nie jest opcją, że jest skazą. Mam na imię Radek i jestem alkoholikiem. Zaczynam. Cześć Radek, cześć gruby, odpowiada chór głosów. Wiem, że muszę być uczciwy i szczery do bólu, bo inaczej wyjdzie na to, że nie tylko zapiłem, ale jeszcze wróciło mi pijane myślenie. My w AA wyłapujemy je w półsłowa. Biorę głęboki oddech. Jakoś tydzień temu spadła na mnie trudna wiadomość. Dostałem diagnozę raka mózgu. Guz jest nieoperowalny. Jak przez mgłę pamiętam wyjście od lekarza. Potem wszystko poleciało z automatu. Pojechałem do liquor store'u. Kupiłem ucho i 12 mocnych piw. Niewiele pamiętam, co potem, tylko jakieś migawki. Ale nie będę was zanudzał opowieściami z alkoholowego frontu, bo to w sumie klasyka. Czuję w kieszeni wibrację. Ktokolwiek dzwoni, niech się nagra. Są rzeczy ważne i ważniejsze.
1: Marcin Stec przeczytał 18 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ale to był tydzień w polityce.
4: Tematy, które dzieliły.
5: I podgrzewały emocje.
6: Wydarzenia, które poruszały.
7: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
8: Wszystko to podsumujemy w audycji
9: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
10: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
11: Agata Kowalska,
12: Agata Kondzińska,
13: Sylwia Białek,
14: Grzegorz Osiecki,
15: Karol Surówka
16: i Jacek Czarnecki.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: Ale sztosy.
23: Ale co?
22: Nowe ekspres losy.
24: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. To trzecie weto prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Propozycja rządowa miała powierzyć nadzór nad kryptowalutami Komisji Nadzoru Finansowego. Prezydent Karol Nawrocki w opublikowanym w internecie oświadczeniu mówił, że w rządowym projekcie uwzględniono tylko jedną jego poprawkę.
1: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
0: Koalicja rządząca uważa, że decyzja prezydenta jest niezrozumiała i szkodliwa dla Polaków, którzy inwestują na rynku kryptowalut. Zyskują złodzieje, mówi jej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Ta decyzja też praktycznie podchodzi pod współudział w tej całej aferze kryptoaktywów, bo prezydent powinien wiedzieć, że te przepisy dawały większe bezpieczeństwo Polakom, a bez tych przepisów dzisiaj będzie dalej Polaków można okradać.
0: Rząd nie odpuszcza po trzecim wecie prezydenta. Będzie czwarta ustawa o kryptoaktywach, zapowiedział w TVP Info minister finansów Andrzej Domański. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że odwołał zaplanowany atak na Iran, bo osiągnął porozumienie z Teheranem. Iran i Izrael na razie nie potwierdzają, że doszło do porozumienia. W przeszłości Trump wielokrotnie ogłaszał zawarcie układu z Iranem, co później nie miało miejsca.
3: Donald Trump z przekonaniem mówił, że uzgodnił z Iranem bardzo szczegółowe porozumienie w sprawie zakończenia konfliktu. Jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia. Powinno to nastąpić w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie.

0: Zapytany, skąd jego przekonanie, że tym razem porozumienie zostanie zawarte, Trump odpowiedział, że Iran został zmuszony do ustępstw w wyniku amerykańskich ataków z ostatnich dwóch dni. Wszyscy zatwierdzili porozumienie. Teraz je tylko trzeba uściślić. Iran nie będzie mieć broni nuklearnej. Wcześniej Trump ogłosił kolejne uderzenia na Iran, ale po kilku godzinach oświadczył, że je odwołuje. Krytycy żartują, że to 37. porozumienie z Iranem, które ogłasza amerykański prezydent jako pewne. Żadne z wcześniejszych nie zostało podpisane. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Podkarpaccy policjanci przeszukują jedną z posesji w miejscowości Lutoryż w powiecie rzeszowskim. Według nieoficjalnych informacji Radia SK natrafiono tam na ludzkie szczątki na terenie budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Podkomisarz Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji ze względu na dobro postępowania nie chciała mówić o szczegółach.
2: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem prokuratora pracują na terenie jednej z posesji w miejscowości Lutoryż, to jest powiat rzeszowski. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności na chwilę obecną nie przekazuje żadnych innych informacji.
1: Dziś prawdopodobnie około południa ukaże się wspólny komunikat policji i prokuratury okręgowej w Rzeszowie w tej sprawie.
3: To są aktualności jedynki.
1: 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych, znajdzie się na nowej liście refundacyjnej, zapowiada wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wśród leków onkologicznych są preparaty stosowane w leczeniu raka jelita grubego, endometrium, gruczołu krokowego i raka płuc.
4: Kolejne nowe terapie, one też trochę pokazują zmianę podejścia Ministerstwa Zdrowia do leczenia raka płuca. Tak, żebyśmy adresowali, czyli sprowadzali te najlepsze terapie na najwcześniejszy poziom leczenia, tak żeby te szanse leczenia były coraz większe.
1: Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywać od 1 lipca. Szalony mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. 3 czerwone kartki i 2 bramki. Reprezentacja Meksyku pokonała Republikę Południowej Afryki 2-0. Spotkanie grupy A rozgrywane było na Estadio Azteca w mieście Meksyk. Sędzia 3 razy pokazywał czerwoną kartkę 2 piłkarzom MRPA i obrońcy Meksyku. W drugim spotkaniu tej grupy Czechy zmierzą się z Koreą Południową. Ten mecz rozpocznie się za 4 godziny. A czy polscy kibice będą oglądać mecze w nocy? O to pytał Maciej Szefer.
5: Zamierzam, ale tylko o tych rozsądnych porach, czyli 19-21.
6: Wie pan, raczej chyba nie.
7: Ale to dlatego, że nasi nie grają?
6: Nie, dlatego wie pan, że to są godziny takie niezbyt przyjazne.
8: Pory są ewidentnie nieeuropejskie, więc po prostu tylko wybrane mecze, które będą w jakiejś tam porze nie snu.
1: W turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku bierze udział rekordowa liczba 48 drużyn. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy najwięcej chmur na wschodzie kraju, w południowej Polsce opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 9 w centrum, do 11 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, przeważnie zachodni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest piątek, 12 czerwca, 163 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.15, zajdzie o 20.57. Kalendarium historyczne. W 1915 roku zmarł Józef Brandt, malarz uważany za jednego z najwybitniejszych batalistów swej epoki. Do jego znanych dzieł należą obrazy Zaloty, Bitwa pod Chocimiem czy Odsiecz Wiednia. W 1941 roku zginął rozstrzelany przez Niemców w Palmirach Witold Hulewicz, poeta, pisarz związany z nurtem polskiego ekspresjonizmu. Jest autorem pierwszego słuchowiska napisanego specjalnie dla Teatru Polskiego Radia Pogrzeb Kiejstuta. W 1979

Ależ to był przebój. W 83 roku z filmu Flashdance, What a Feeling, Irene Cara, a kompozycja to było czuć w tym charakterystycznym pulsie Giorgio Morodera. Tak sobie przeplatamy Opole i przeboje z danego roku, te światowe. W ten sposób dotarliśmy do 84, kiedy w czerwcu, mniej więcej w tych dniach, no powiedzmy pod koniec miesiąca bardziej, w amfiteatrze zjawiła się m.in. grupa Kombi, żeby wziąć udział w koncercie przebojów, i w koncercie Mikrofon i Ekran, a przebój był taki –

Zespół Kajagoogoo. On w 1984 roku już bez Limala, ale Nick Bex, basista, przejął obowiązki wokalne. Zresztą basista do dziś, on jest słynny i bardzo sprawny. Grał również rock progresywny. Na przykład jest aktywny Nick Bex wciąż, no ale w tamtym momencie nagrywał przeboje. Przynajmniej w Polsce The Lion's Mouth był przebojem i pamiętam, że zespół przyjechał też do nas na specjalne nagranie w telewizji. Ono zdaje się było gdzieś na Sylwestra wyemitowane w 1984 i robiło wielkie wrażenie. Ale my przeskakujemy do roku 1985, bo Opole, przede wszystkim Opole, kiedy ten nastrój po stanie wojennym już trochę zelżał, no i pojawiły się takie wesołe przeboje jak Szalalala, Szejki na Dudiego.

Dire Straits w 85 roku to był absolutnie zespół numer jeden. A festiwal Opolski w 86 odbył się nieco później. Nie był w czerwcu, bo w czerwcu mundial był. I tak się złożyło, że ten mundial również był w Meksyku wtedy. No, teraz częściowo odbywa się w Meksyku. Ale z tych powodów właśnie przesunięto imprezę i tam też pojawił się znów osobny blok rockowy, gdzie oprócz weteranów, takich jak na przykład Tadeusz Nalepa, pojawiła się nowa generacja artystów, między innymi Kult.

I znowu utwór filmowy, i znowu Giorgio Moroder jako kompozytor. Oczywiście słynny Top Gun, grupa Berlin, Take My Breath Away, rok 86. Czas na Opole 87, gdzie zabrzmiał zespół, jak to tam powiedziano, Papa Dance. A właściwie może wcześniej tak powiedziano, bo ta grupa pojawiła się na Festiwalu Opolskim już 2 lata wcześniej, w 85. No i nie był to zbyt udany występ. Były wątpliwości, czy tam dobrze wszystko było ze stanem świadomości, tak to delikatnie ujmę, muzyków, lub też ich umiejętnościami. No ale po drodze zmienił się skład i w 87 przybyli z utworem Maxi Single, który zdobył pierwszą nagrodę.

Tiffany, I think we're alone now. To jest przebój przypomniany ostatnio za sprawą serialu Stranger Things. A w Opolu 88 kończymy godzinę drugą spotkania w Muzyce Nocą. Opolem 88, gdzie hardrockowy zespół Korba śpiewał o białym rowerze.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Odrodzona nieznana to spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami. W każdą sobotę w radiowej jedynce wraz z gośćmi audycji opowiadamy o przedwojennej Polsce. Bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
0: Odrodzona nieznana. W sobotę po 16.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy zabraniają nagrywania, udostępniania i transmitowania w internecie materiałów zawierających treści obsceniczne, szokujące, wulgarne lub brutalne.
3: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
4: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
3: A ta szersza całość to między innymi wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
2: Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór nowego szefa był pierwszym punktem posiedzenia nowego składu Rady. Czeka mnie wiele wyzwań, przyznał na konferencji prasowej Dariusz Zawistowski.
5: Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
2: Nowa Krajowa Rada Sądownictwa z nowym przewodniczącym to możliwość przywrócenia prawidłowego funkcjonowania KRS, uważa minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Odbudowujemy filary praworządności w Polsce. Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, była Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy.
2: Minister sprawiedliwości ma nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa obsadzi 50 sędziowskich etatów. Przed sądem okręgowym w Toruniu stanął 20-letni Wenezuelczyk. Mężczyzna jest oskarżony o brutalne zabójstwo 24-letniej Klaudii K. w toruńskim parku Glajza. Pierwszą rozprawę utajnił sąd m.in. z powodu drastycznych okoliczności sprawy.
7: Akt oskarżenia przeciwko Wenezuelczykowi dotyczy brutalnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło w czerwcu 2025 roku. Śledczy zarzucają oskarżonemu, że zaatakował młodą kobietę, gdy wracała w nocy z pracy, próbując doprowadzić ją do obcowania płciowego. Gdy pokrzywdzona wskutek odniesionych ran straciła przytomność, dopuścił się wobec niej brutalnego gwałtu. Akt oskarżenia obejmuje również wydarzenia z kwietnia 2025 roku. Wenezuelczyk odpowiada za to, że wymachiwał nożem w stronę swojego sąsiada w mieszkaniu, a po wyjściu na ulicę wykonał w jego kierunku gest podcięcia gardła. Z Torunia, Mariusz Luda.
2: Kobieta zmarła w szpitalu po 2 tygodniach. Oskarżonemu grozi